0: bym powiedziała. Chodzi o taką zasobną codzienność w postaci tego, że potrafimy się cieszyć z małych rzeczy, że nie mamy w sobie autokrytyki, że nie mamy w sobie mechanizmów autodestrukcyjnych, że patrzymy na świat trochę jak ta przysłowiowa szklanka jest bardziej pełna niż pusta.
1: Terapiobus, jak rozumiem, działa nie tylko okazjonalnie. To jest jedno z takich narzędzi, którym się Państwo posługują w swojej fundacji przez cały czas.
0: Tak, przez cały czas, przy czym ten cały czas jest ściśle związany ze środkami finansowymi i jakie potrzebujemy na działanie właśnie naszej fundacji, bo żeby mógł terapiobus przemieszczać z punktu A do punktu B, odwiedzać różne miasta, to oczywiście potrzebujemy funduszy na utrzymanie kierowcy, specjalistów, jak również na później te spotkania, konsultacje, które staramy się zawsze po takiej wizycie w terapiobusie zaopiekować przynajmniej w postaci kilku spotkań, żeby to nie było tak, że ktoś, kto przyjdzie pierwszy raz, odważy się powiedzieć coś o sobie, powiedzieć o swoich kryzysach, zapytać tak naprawdę, w jaki sposób szukać tej pomocy, żeby to nie było takie jednorazowe spotkanie. W przypadku, jeśli ktoś rzeczywiście znajduje się w kryzysie, potrzebuje długofalowego wsparcia, żeby taka osoba mogła również tych spotkań dostać więcej. Wierzę głęboko, że właśnie na zakończenie, kiedy będziemy mieli wielki finał i będziemy organizować zbiórkę internetową, uda nam się stworzyć taki ruch społeczny, gdzie wiele osób połączy się i będziemy mogli zorganizować finansowanie takich spotkań na cały następny rok.
1: Bo ja rozumiem, że w takim jeżdżącym miejscu, w tym terapiobusie są specjaliści, jest ich tam zapewne kilku i każdy tak naprawdę może wejść z ulicy, żeby się zapytać, żeby się podzielić swoim problemem.
0: Tak, dokładnie tak jest. My ogłaszamy zazwyczaj wcześniej, gdzie będziemy, w jakim miejscu będziemy się zatrzymywać. I to jest taka trochę forma, można powiedzieć, zaskakująca, ponieważ wiele osób nie spodziewa się, że idąc do sklepu, idąc gdzieś do galerii czy idąc do pracy, na swojej drodze spotka mobilny gabinet terapeutyczny. I też mam świadomość tego, że wiele osób może powiedzieć, no jak to, przecież to nie jest mamobus, w którym wykonuje się jednorazowe działanie. Jednorazowym działaniem jest to, że ktoś przełamie się. My chcemy pokazywać właśnie przełamanie tego schematu, tą odwagę do tego, żeby poprosić o pomoc, tą odwagę, żeby spotkać się ze specjalistą i odważyć się mówić o tym, z czym nam jest źle. Niestety pomimo, że w Polsce coraz więcej mówi się otwarcie o profilaktyce zdrowia psychicznego, o dostępie do specjalistów, chociaż też jest jej ciągle za mało, a szczególnie tych dobrych, bo pamiętajmy, że wiele osób też może mieć trudne doświadczenie z takiego spotkania i potem jest jeszcze bardziej po przeciwnej stronie takiego wsparcia, bo ta pierwsza osoba, z którą na przykład się spotkał, nie spodobała mu się albo nie można było znaleźć jakiegoś porozumienia, to proszę pamiętać, że zawsze warto dotąd szukać, aż rzeczywiście znajdziemy właściwą osobę, która będzie nam w stanie pomóc. Przekazujemy materiały psychoedukacyjne, przekazujemy, gdzie szukać pomocy, najbliżej takiej osoby. Staramy się zawsze znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby osoba, która do nas przyszła, odważyła się, zaufała nam, wyszła z właśnie z jakimś takim pakietem informacji czy wsparcia, czy właśnie wskazania drogi, dzięki której będzie mogła zadbać o swój spokój na dłużej. Myślę, że dzisiaj wiele osób żyje w kryzysie i już od kilku lat jesteśmy przebodźcowani różnymi trudnymi informacjami, czy była to pandemia, czy teraz jest stan wojny, więc myślę, że na co dzień mierzymy się z coraz większą ilością kryzysów, stresu, bo zdrowie psychiczne jest takim tematem, który dotyka każdego z nas i tak naprawdę nie ma znaczenia, w jakim mieście, czy w jakiej miejscowości mieszkamy, małej czy dużej, czy mamy dużo pieniędzy, czy mało, czy jesteśmy spełnieni w różnych rolach życiowych, to takie trudne momenty naprawdę dopadają każdego z nas i warto jest właśnie zwrócić uwagę na to, żeby nie czekać, jak ten kryzys mocno się rozgości. Wszystkie statystyki mówią o tym, że idziemy po pomoc psychologiczną wtedy, kiedy jesteśmy już w głębokim kryzysie. I oczywiście nasze hasło brzmi: działaj, nigdy nie jest za późno, żeby pokazać, że każdy moment jest dobry i tak naprawdę warto walczyć do końca. Ale całe sedno w profilaktyce polega na tym, żeby iść po tą pomoc, kiedy jeszcze ten kryzys się w naszym życiu nie rozgości tak mocno.
1: Jakie jeszcze inne działania podejmuje Fundacja Terapia To Nie Wstyd właśnie w ramach tego ogólnopolskiego pierwszego miesiąca zdrowia psychicznego, poza ową pomocą uzyskiwaną w terapiobusach?
0: Staramy się połączyć jak najwięcej instytucji, tak naprawdę pokazywać miejsca, gdzie można szukać tej pomocy. Za chwilę ruszamy z webinarami. Chcieliśmy trochę w taki sposób dość przyjazny zaprosić do tego zdrowia psychicznego. Został nagrany utwór muzyczny. Słowa do tego utworu napisał Marek Kościkiewicz i wspaniała grupa młodych artystów nagrała tą piosenkę pod tytułem Zacznij żyć, która właśnie w piękny sposób motywuje i pokazuje, że w każdym momencie jest taka osoba, która może być obok nas, która poda nam pomocną dłoń. Więc chcemy również zaangażować artystów, osoby znane, które również będą dołączały taką cegiełkę i będą mówiły o tym zdrowiu psychicznym. Ruszamy też od dzisiaj z takim challenge działaj challenge, czyli chcemy w social mediach uruchomić akcję, w której każdy, kto nagra takie krótkie nagranie wsparciowe, będzie umieszczał to nagranie w internecie. Chodzi o to, żeby spróbować się zrozumieć, co czuje osoba w kryzysie i co chcielibyśmy jej przekazać, kiedy nas usłyszy. Pamiętajmy, że to, co najtrudniejsze w kryzysie, to to, że mamy poczucie, że jesteśmy sami, że nas nikt nie rozumie, że być może nasza droga jest trudniejsza niż kogokolwiek. I właśnie ruszamy z taką akcją Działaj Challenge w postaci tego, że nagrywamy. Gdybym była w kryzysie, gdy jestem w kryzysie, gdy byłam w kryzysie, to mi pomogły następujące słowa. I wtedy każdy nagrywa na przykład, nie jesteś sam, warto poprosić o pomoc, nie wstydź się. Gorszy, słabszy moment nie oznacza, że dzieje się z tobą coś złego albo że jesteś gorszy. I następnie nominujemy dwie kolejne osoby, minimum dwie kolejne osoby, które nagrają taki challenge na swoich social mediach i również dalej prześlą tą pomocną dłoń. Wierzymy głęboko, że stworzymy setki wspaniałych, wsparciowych komunikatów, dzięki którym osoby, które właśnie będą znajdowały się w trudnym momencie, będą mogły czerpać z tego i też dzięki temu poczuć się lepiej.
1: A jak...
0: I na końcu tak. Mamy jedno działanie, tak? Na końcu mamy jeszcze jedno działanie 10-11 października w Warszawie, w fabryce Norblina. Zapraszamy bardzo serdecznie, będziemy przez 2 dni prowadzić rozmowy, wywiady, spotkania, debaty w zakresie zdrowia psychicznego. Będziemy organizować streaming z wielką zbiórką, podczas której właśnie będziemy chcieli zebrać na nowego terapiobusa, jak również na bezpłatną pomoc psychologiczną dla potrzebujących, żebyśmy mogli przez cały rok tym terapiobusem i być może kolejnym jeździć, gdzie tylko będzie to możliwe i docierać do osób, które takiej, przepraszam, pomocy potrzebują. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby dołączyli do nas znani sportowcy, przedsiębiorcy i każdy, kto może wesprzeć nasze działania, ponieważ przez te 2 dni również zapraszamy na streaming na kanale Fundacji Terapia To Nie Wstyd i w naszych social mediach obserwujcie. Naprawdę przez 2 dni będzie bardzo dużo informacji, wiadomości, wywiadów z profesorami, psychiatrami, psychologami, osobami, które będą dzielić się wiedzą w zakresie właśnie wsparcia psychologicznego, rozpoznawania kryzysów, radzenia sobie w relacjach, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z różnymi zaburzeniami, jakie nas spotykają. Pamiętajmy, że wiele osób jest wysoko funkcjonujących, jeżeli chodzi na przykład o zaburzenia borderline czy chorobę dwubiegunową afektywną. Będziemy też rozmawiać o tym, jak radzić sobie z nastolatkiem, jak się komunikować w trudnych sytuacjach z młodym człowiekiem, jak rozpoznawać pierwsze sygnały kryzysów u naszych dzieci i nie tylko. To będą naprawdę 2 dni wypełnione ogromną wiedzą psychoedukacyjną.
1: I to będzie zarazem, o to też chciałam właśnie zapytać, ten finał pierwszego ogólnopolskiego miesiąca zdrowia psychicznego, Fabryka Norblina w Warszawie, 10-11 października.
0: Dokładnie tak. I tam też na pasażu Wepnera będzie stał terapiobus i przez 2 dni od godziny 12 do godziny 20 będzie można otrzymywać bezpłatną pomoc psychologiczną.
1: No tak, marzyłoby się, żeby rzeczywiście tego typu pomysł na docieranie do osób, które potrzebują pomocy, ten terapiobus drugi, docierał przede wszystkim tam, gdzie tej pomocy jest najmniej albo nie ma jej wcale, czyli do Dokładnie. Małych miejscowości. Bo teraz widzę, patrząc na mapę Ogólnopolskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego, to są jednak głównie duże miasta, a tu...
0: No Białystok troszkę mniejszy, ale, tak, ale tam ale miasto bardzo jednak. Duża potrzeba.
1: Tak.
0: Ale miasto, tak. Rzeczywiście cel jest taki, że w momencie, kiedy będziemy mieli możliwość docierania i zabierania specjalistów tam, gdzie ich nie ma, no to będzie najważniejsze działanie i wierzymy głęboko, że będzie to możliwe do zrealizowania. Bo ja też mam taką obserwację, jak byliśmy w mniejszych miejscowościach, to na przykład osoby mają problem z pójściem do takiego specjalisty, bo się może okazać, że jest, nie wiem, dwóch specjalistów, jeden z nich to jest naszym sąsiadem, to jest nauczyciel, to jest sąsiadka, prawda? To znaczy to jest sąsiad, to jest ktoś, kogo znamy, to jest jakiś kuzyn, to jest znajomy kuzyna, prawda? I jest duża trudność z tym, żeby pójść i podzielić się naszą sytuacją kryzysową, ponieważ zawsze gdzieś ktoś kogoś zna. I teraz ja miałam taką sytuację na przykład w Kielcach, że przyszedł pan i mówi, pani nie jest stąd, to pani, ja z panią chcę porozmawiać, prawda? Więc jednak jest taka potrzeba czasem poszukania osoby z zewnątrz. Więc tym bardziej wierzymy, że ten projekt ma szansę dużego rozwoju, ale oczywiście potrzebujemy połączyć siły, potrzebujemy połączyć tutaj bardzo wiele różnych instytucji, żeby ten projekt osiągnął bardzo dużą skalę. Dlatego mamy taki pilotaż w tym roku i bardzo głęboko wierzymy, że za rok, dokładnie w tym samym czasie, będziemy mogli już działać na większą skalę i rzeczywiście udzielać tej pomocy dużo więcej. No małymi krokami próbujemy rozwijać, ale też połączyć różne inne fundacje, których jest wiele wspaniałych, żeby również one tą skalę z nami zbudowały.
1: Bo przy tej okazji tego pierwszego Ogólnopolskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego na razie państwo inicjują, ale już dołączyły być może jakieś jeszcze inne stowarzyszenia czy fundacje na ten moment?
0: Tak. W tej chwili rozmawiamy, tak. Na przykład Fundacja Iskra była z nami w Białymstoku, Dialog, Fundacja F. Fundacja Rapsyche, Fundacja Młodego Pokolenia. No będziemy po kolei rozmawiać z kolejnymi, jest takie stowarzyszenie Mutyzm Wybiórczy, które też właśnie warto zwrócić uwagę na takie zaburzenie lękowe, jakim jest mutyzm wybiórczy, szczególnie u dzieci.
1: Co to takiego?
0: Ponieważ bardzo mało osób jest w stanie rozpoznać na przykład wstyd, niepewność u swojego dziecka, dlatego że osoby mają trudność z wysławianiem się, z występowaniem w klasie, na środku, w ogóle z artykułowaniem swoich potrzeb i siebie. I kiedy my nie mamy świadomości, że to właśnie może być zaburzenie lękowe polegające na tym, że to nie jest zwykły wstyd, tylko to jest trudność wynikająca właśnie z takiego zaburzenia, no to mamy wiele osób wysoko funkcjonujących, które potrafią właśnie poprzez odpowiednią pracę poradzić sobie z tym zaburzeniem. Więc myślę, że taka psychoedukacja w zakresie na przykład traumy, w jaki sposób wykonywać różnego rodzaju zadania, ćwiczenia, aby odczulić naszą traumę w ciele. Bardzo wiele osób w ogóle nie wie, czym jest na przykład trauma relacyjna. Nam się trauma zazwyczaj kojarzy z takim tematem bardzo trudnym, że nie wiem, jesteśmy świadkami jakiegoś strasznego wydarzenia albo jakaś śmierć, czy jakieś bardzo poważne historie w naszym życiu. Natomiast traumy relacyjne to są traumy, które wynikają z przemocowej komunikacji, kiedy my naprawdę czasem nie mamy świadomości, że wypowiedziane zdanie zostaje z osobą na wiele lat albo na całe życie. Ja niejednokrotnie miałam sytuację w gabinecie, gdzie przychodziła osoba w wieku, nie wiem, 40 lat, 50 i mówi, bo jak moja mama powiedziała do mnie, kiedy miałam lat 12, 10 i to zostało z nią na całe życie. To znaczy, że to są sytuacje naprawdę traumatyzujące. I wiele jest takich sytuacji, jeżeli chodzi właśnie o relacje, gdzie my nie mamy świadomości, co może na kogo zadziałać, ponieważ każdy z nas ma zupełnie inną wrażliwość i to, co ktoś jakby zostawi pomimo prawda, tego, że usłyszał i pójdzie dalej, to wiele osób może po prostu żyć z tym zdaniem, z tym stwierdzeniem, z tą taką nakładką i bardzo wielką szkodę ma to później dla niego. dorosłym życiu.
1: Tak, albo z jakąś sytuacją. Tu się zresztą otwiera duży temat, którego nie uda nam się dzisiaj poruszyć głębiej, jak cała psychoterapia dzieci, prawda? To jest też bardzo ważna część działalności tego typu fundacji jak państwa. Od lat słyszymy, że mało jest przede wszystkim specjalistów, którzy pracują z dziećmi, bo to jest też pewien rodzaj specjalizacji.
0: Tak, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Tak, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. W chwili obecnej mamy tylko 500 psychiatrów dziecięcych. I de facto bardzo trudno jest rzeczywiście znaleźć odpowiedniego specjalistę, a jak się go znajduje, to się bardzo długo czeka, a jak się długo czeka, to się potem bardzo dużo za to płaci. Pamiętajmy o jednej rzeczy, nie jesteśmy w stanie wyprodukować znacznej ilości specjalistów z dnia na dzień, ale właśnie samoświadomość rodzica, umiejętność budowania więzi, umiejętność komunikacji, nie z poziomu deficytów naszych własnych, dorosłych, powoduje, że te dzieci dzisiaj z jakiegoś powodu mają takie, a nie inne zaburzenia. I też bardzo dużo pamiętajmy, dzieci jest niestety uzależnionych od cyfryzacji, ponieważ to my, rodzice, dajemy tym dzieciom telefon, tablet, żeby szybciej zjadły, żeby nam nie zabierały czasu, żeby zajęły się sobą. I niestety to ma swoje konsekwencje. Bardzo często jest tak, że rodzic, wpuszczając dziecko do gabinetu, myśli, naprawcie mi go. Ale to tak nie działa, bo jeżeli dziecko jest chore, tutaj używam terminu chore poprzez pryzmat właśnie jakiegoś lęku, czy jakiejś trudności w komunikacji, czy problemów z agresją, to znaczy, że system rodzinny jest chory. No niestety, ale tak to funkcjonuje i nie da się za pomocą psychoterapii i wsparcia dziecka uzdrowić systemu. To jest praca dla całej rodziny, dlatego że jeżeli dziecko w takim gabinecie pracuje ze swoimi emocjami, uczy się rozpoznawać, nazywać, to kiedy ono wraca do domu, do tego samego systemu, w którym jest trudność w komunikacji, gdzie rodzice się nie rozmawiają ze sobą, gdzie dziecko nie jest zauważone, no to niestety, ale to się nie naprawi. My mieliśmy taki program, który bardzo chciałabym za chwilę wzmocnić, wrócić z nim. Usłysz i zobacz swoje dziecko. Czyli taka prosta definicja. Czy twoje dziecko czuje się widziane? Czy twoje dziecko czuje się słyszane? Bo bardzo często my wyrażamy miłość poprzez zakup kolejnego gadżetu, kolejnego ubrania, ale czas, uwaga, ta jakościowa, w której jesteśmy tylko dla tego dziecka, bez telefonu w dłoni, bez pilota od telewizora, w tej komunikacji, w kontakcie, w dotyku, w przytuleniu, to jest bardzo ważne dzisiaj i wiem, że rodzice nie mają łatwo, pracują, biorą etaty, spłacają kredyty. To nie jest łatwe, ale pamiętajmy, że konsekwencje zaniedbania emocjonalnego dla dziecka ciągną się za nim przez resztę życia i oni właśnie później, te dzieciaki w taki sposób dobierają sobie kolegów, koleżanki, partnerów, pracę i naprawdę dźwigają bardzo ciężką walizkę.
1: Chcą państwo, i w zasadzie to czynią, włączać w takie właśnie akcje jak pierwszy Ogólnopolski Miesiąc Zdrowia Psychicznego różne środowiska, także wspomnianych już przez panią prezes artystów. I to właśnie będzie puenta tego naszego spotkania. Pierwszy Ogólnopolski Miesiąc Zdrowia Psychicznego, 10-11 października, finał w Warszawie w Fabryce Norblina. Zorganizowała Fundacja Terapia To Nie Wstyd. Hasło proszę pani prezes przypomnieć.
0: Działaj, nigdy nie jest za późno.
1: Anna Węgrzyn, założycielka i prezes Fundacji Terapia To Nie Wstyd. Dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za spotkanie.
0: Ja dziękuję za taką możliwość. To bardzo ważne, żeby właśnie media jak najwięcej osób dało szansę, aby to hasło wybrzmiało, bo może dzięki niemu ktoś po raz pierwszy w życiu zadba o siebie właśnie w tym czasie.
1: Małgorzata Warzecha, dziękujemy.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim dzisiaj Piotr Cieplucha, radny Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, ale także były wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Ważne, żeby tej tragedii nie wykorzystywać w żaden sposób politycznie, powiedział o ataku w Jarosławiu Tomasz Siemoniak. Ja tylko w takim razie powiem, jeżeli ktoś, nie wiem, przed chwilą włączył radio i w ostatnią dobę w ogóle nie oglądał mediów, powiem słuchaczom, że doszło do wielkiej tragedii wczoraj w Jarosławiu, a mianowicie młody Ukrainiec zaatakował nożem kilka osób w opactwie. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne. Rzeczywiście ogromna tragedia. Zgadza się pan ze słowami ministra koordynatora służb specjalnych?
2: Zgadzam się, no bo musimy wyjaśnić przyczynę i tutaj myślę, że jest ona, ma ona postać kryminalną, a działania kryminalne są niezależnie od tego, jaką kto ma narodowość, chociaż na pewno sytuacji nie poprawia, jeśli chodzi o odbiór społeczny, fakt, że ten atak nastąpił w pobliżu ośrodka pomocy dla osób, które uciekają z Ukrainy, dla uchodźców. I też jest prowadzony zresztą ten ośrodek przez duchownych, tak? Więc katolickich. Więc gdzieś ludzie łączą te wszystkie informacje ze sobą. Wiem, że w Jarosławiu została ogłoszona żałoba.
1: No tak, na razie politycy raczej tonują nastroje, chociaż pojawia się wyłom. Marcin Horała, wicemarszałek Sejmu, chce wezwanie ambasadora Ukrainy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To jest mocny dyplomatyczny ruch. Czy powinien taki ruch, czy na taki ruch powinien MSZ się zdecydować?
2: No wszystko zależy od tego, jakie jest podłoże. Ja nie chcę tłumaczyć tego, jakie zdanie reprezentuje pan Marcin Horała, natomiast ja osobiście uważam, że na przykład przekazanie woli ze strony państwa polskiego w kierunku państwa ukraińskiego, żeby zweryfikowało tożsamość sprawcy, jakąś jego przeszłość.
1: No tak, ale tożsamość znamy. Przecież ten człowiek został ujęty. Prawdopodobnie może usłyszeć zarzuty już bardzo, bardzo niedługo. Jeżeli nie dzisiaj, to prawdopodobnie jutro.
2: No tak, ale też musimy pamiętać, że w sprawach tych związanych z bezpieczeństwem, ze sprawami kryminalnymi również jest współpraca.
1: No tak, ale to jest tak, jeżeli na przykład Polak dopuszcza się jakiegoś przestępstwa kryminalnego, a mamy sporo takich przypadków za granicą, no to nikt nie wzywa polskiego ambasadora, niezależnie z jakich motywów działał ten obywatel. Bo przecież to nie państwo odpowiada. To nie jest akcja zorganizowana przez państwo. To nie jest błąd służb na przykład ukraińskich. Czy całej machiny państwa działania.
2: Dlatego ja nie chcę tłumaczyć słów pana Marcina Horały. Tak? No, jak pan dobrze wie, że jest on dzisiaj już w innym ugrupowaniu. Kiedyś był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj jest w ugrupowaniu Rozwój Plus i trudno jest mi po prostu tłumaczyć, co autor miał na myśli.
1: A spodziewa się pan, że będzie awantura polityczna? Jak tylko trochę emocje
2: ucichną? Ja myślę, że emocje antyukraińskie w Polsce są widoczne już od dłuższego czasu.
1: I to
2: one
1: jest
2: nie
1: fakt.
2: Są związane
1: teraz pytanie,
2: z tym konkretnym
1: czy politycy
2: zdarzeniem.
1: Teraz, jasne. I teraz pytanie,
2: ale to
1: czy
2: może
1: politycy
2: być zdarzenie, które przeleje
1: ognia.
2: Czarę goryczy, tak?
1: Przeleje czarę goryczy i co się może wydarzyć?
2: No trudno mi powiedzieć. No, myślę, że na pewno pogłębi te nastroje antyukraińskie.
1: Tylko pytanie, czy politycy powinni właśnie kierować uwagę na odpowiedzialność zbiorową. Bo tak samo jak na przykład ostatnio zarzuty usłyszało 15 pseudokibiców, którzy pobili na Piotrkowskiej jedną osobę, to nikt nie mówi, że trzeba na przykład, no nie wiem, zamknąć stadiony i podziękować kibicom za
2: tak,
1: działalność.
2: Tak, to prawda. Dlatego ja uważam, że w debacie publicznej politycy nie powinni się skupiać na akurat tym przypadku, ale bardziej powinni się skupiać na innych sytuacjach, o których nie mówią. Na przykład o tym, że ośrodek główny świata przestępczego ukraińskiego jest we Wrocławiu, że w czerwcu prawdopodobnie doszło do podziału Polski między strefy wpływów tych różnych grup przestępczych ukraińskich.
1: To nie jest żadna nowość.
2: Że
1: zagraniczne gangi to nie jest żadna nowość. Tak samo jak
2: specjalne
1: gruzińskie
2: ukraińskie też infiltrują
1: jasne,
2: dzisiaj państwo
1: tylko na
2: polskie.
1: Przykład wiemy dobrze, że przestępczość zorganizowana jest wśród diaspory gruzińskiej i nikt nie apeluje o to, żeby Gruzińców wyrzucać z Polski i żeby zabraniać im przyjazdu.
2: No tak, no ale żeby był zwiększony nadzór służb specjalnych, żeby służby na przykład rozpracowywały tego typu grupy przestępcze, które też są powiązane ze służbami, z wywiadami innych państw, bo mówię, no akurat jeżeli chodzi o Gruzinów, to nie wiem, ale jeżeli chodzi o świat przestępczy ukraiński plus biznes, no to jest on też powiązany z reprezentacją służb, która dzisiaj, ukraińskich, która dzisiaj jest prawdopodobnie najliczniejsza w Polsce spośród różnych wywiadów zagranicznych.
1: Czekamy na to, jak się wyjaśni sprawa z Jarosławia, jakie przede wszystkim motywy stały za tym, co się tam wydarzyło. To jest, myślę, najważniejsze i na to czekamy. Ale porozmawiajmy teraz, przypomnę, Piotr Cieplucha, radny Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, jest moimi państwa gościem. Porozmawiajmy o zagrożeniu, że ze strony Rosji. Wicepremier Radosław Sikorski w Nowym Jorku mówi, że otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują coś dużego. To prawdopodobnie może oznaczać, że będzie jakaś prowokacja, która uzasadni pobór do wojska. Mamy sporo przykładów tego, co się ostatnio dzieje i rzeczywiście potwierdzają się te informacje, że zagrożenie jest coraz większe. Helikopter rosyjski wleciał na terytorium Polski. Mieliśmy wczoraj pożar bazy Starlink na Mazowszu, ale mieszkańcy województwa łódzkiego też to odczuwają, bo co chwila słyszą huki w związku z operowaniem lotnictwa wojskowego nad Łodzią. Mówię tutaj o bazie w Łasku. Wszyscy zastanawiają się, co to za wybuch, co to za sygnały. Rok temu, trochę ponad rok temu w województwie łódzkim spadł rosyjski dron. Jesteśmy przygotowani na taką sytuację?
2: Myślę, że częściowo tak, chociaż warto byłoby kontynuować działania na rzecz tego, żeby system obrony przeciwdronowej, który jest mniej kosztowny niż na przykład wykorzystywanie samolotów, tym tych, które mają później zezwolenie na prędkość naddźwiękową, co jest przyczyną tych wybuchów, o których mówi pan redaktor, no tak, żeby w mniejszym stopniu właśnie wykorzystywać te zasoby lotnictwa, a móc korzystać z innych systemów, no ale to przede wszystkim trzeba je zakupić i zainstalować i przeszkolić obsługę.
1: Miasta
2: to
1: też powinny mieć systemy antydronowe? Na przykład
2: Łódź? Miasto tym nie decyduje, tak? To już są decyzje, które leżą po stronie sił zbrojnych Rzeczypospolitej, więc tutaj były jakieś pomysły, żeby samorządy, samorząd nie jest od tego akurat. To nie jest zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast czy Rosja szykuje się do jakichś działań? Myślę, że może tak być, bo jeżeli chodzi o mobilizację, bo wiemy z różnych źródeł dzisiaj, że z państwa rosyjskiego jest eksodus mężczyzn w wieku poborowym, ponieważ są plany masowej mobilizacji, co też pewnie wiąże się z podłożem i politycznym, i być może zwiększeniem zasobów później, żeby przerzucić je jeszcze na Ukrainę. No są też działania dyplomatyczne dzisiaj prowadzone przez Stany Zjednoczone i musimy jeszcze pamiętać o jednym elemencie, że jest też element wojny celnej, tak? Ten gospodarczy, ekonomiczny.
1: No tak, a czy powinno nas to dziwić? Dlatego, że ja się zastanawiam, jest duży szok po tym, jak operują myśliwce wojskowe nad Łodzią. Duży szok, kiedy właśnie jest ta sonic bomb. Nie lubię bardzo takich angielskich nazw, ale chodzi o huk, uderzenie, kiedy one przekraczają prędkość dźwięku. Czy ta wojna trwa już od 4 lat? Czy nie powinniśmy mieć na przykład chociażby procedur? Czy wszyscy nie powinni być świadomi? I kto za to odpowiada? Czy wszyscy nie powinni być świadomi, gdzie są miejsca schronienia? Co zrobić w momencie zagrożenia? Sprawdzaliśmy w Radiu Łódź, jak wygląda sytuacja, ponieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dopiero pracuje nad takimi wytycznymi dla szkół. Szkolenia dotyczące na przykład zagrożenia pożarowego są opracowane w są prowadzone w każdej szkole. Brak jest procedur, jeżeli chodzi o zagrożenie z powietrza, a to, jak się okazuje, jest całkiem poważna sprawa i całkiem aktualna sprawa.
2: Tak, to jest duża odpowiedzialność po stronie polityków i publicystów, żeby jeżeli będą podjęte takie działania, uważam, że powinny być, doprowadzić do tego, żeby społeczeństwo też ani nie panikowało, ani nie lekceważyło. Tak, żeby to było trochę jak te szkolenia z ewakuacji przeciwpożarowej. Że nikt nie zakłada, że w danym budynku użyteczności publicznej będzie pożar. Ale plany ewakuacji, drogi ewakuacyjne są wyznaczone.
1: A trochę nie jesteśmy sami też za to odpowiedzialni, bo przecież każde gospodarstwo domowe w Polsce dostało taki poradnik. Ja go przeczytałem i tam jest cały rozdział o zagrożeniu z powietrza. I dokładnie jest opisane, co robić. Teraz nagle się budzimy i nie wiemy, co robić. Pewnie nikt do tego poradnika nie sięgną.
2: Myślę, że poza poradnikiem to powinny też być może media się zaangażować. I to ja myślę, że szeroko, od TVN-u po Republikę w kwestie edukacji społeczeństwa w tym zakresie.
1: No na razie polityka chyba zajmuje pierwsze miejsce.
2: Był czas, no tak, ale był czas
1: na wszystkich antenach.
2: Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, że było dużo programów, które wyjaśniały, na czym ona polega, jak się zmieni życie Polaków. Być może dzisiaj należałoby wrócić właśnie w zakresie chociażby tym obronnym do takich programów.
1: Piotr Cieplucha jest moim państwa gościem, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Były wiceminister, już się witaliśmy.
2: Ale tak
1: były wiceminister sprawiedliwości. Patrzę cały czas, co rano. Ja akurat dojeżdżam rowerem do pracy, więc to mnie nie martwi, ale z niepokojem patrzę w stronę pylonów. Mijam kilka stacji. Na razie stacje benzynowe boją się podnosić cenę powyżej na przykład 0,9 zł. To jest cały czas 8,99, ale to są horrendalne ceny. Prezydent powinien podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach z Orlenu. No, premier mówi tak, prezydent podpisuje ustawę, następnego dnia wprowadzamy obniżki, przywracamy program CPN.
2: A ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że nie ma potrzeby, żeby prezydent podpisywał tą ustawę. Bardzo mi się nie podoba szantaż, który pan premier stosuje wobec pana prezydenta. Ja pamiętam, że w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości cena za baryłkę, gdy wybuchła wojna za naszą wschodnią granicę, była dużo wyższa, a można było przy pomocy w ogóle działań samego Orlenu, który nie tylko jest tą firmą, która bezpośrednio dostarcza paliwa do odbiorców, ale też dostarcza do innych stacji. Na przykład mało kto wie, że inne koncerny też korzystają z paliw, które są sprowadzane.
1: Bo Orlen ma rafinerię, ma Orlen, niekwestionowaną, tak. Nie chcę powiedzieć monopolistyczną pozycję, ale ma...
2: No, ale bardzo tak. Jedną z największą
1: rynku należy do Orlenu.
2: Tak, zdecydowaną większość rynku. Więc moim zdaniem można pewne działania osłonowe podjąć siłami samej spółki.
1: Czyli co, bez ustawy po prostu pieniądze
2: Oczywiście,
1: Orlenu? Przecież spółka nie może wypłacić
2: ja
1: do budżetu od tak po prostu pieniędzy.
2: Ja uważam osobiście, że to są działania rządu celowe, zmierzające do tego, żeby zrównać ceny w Polsce z cenami w euro.
1: No tak,
2: euro.
1: Ale prezes Orlenu ma obowiązek działać dla dobrej firmy pod groźbą kary. No przecież
2: niekoniecznie,
1: wiadomo,
2: bo to jest spółka Skarbu Państwa, więc ona też
1: ma spółka prawa handlowego.
2: Specyficzne...
1: I działanie na szkody spółki, na przykład celowe zaniżanie cen paliw, może skończyć się zarzutami.
2: No dobrze, czy zatem zakup dużych ilości maseczek, płynu do dezynfekcji w czasie pandemii COVID, to też było, przecież to też było działanie nie w interesie spółki, tak? Gdzie spółka zakupywała te środki ochrony osobistej i później przekazywała do szpitali, do różnych instytucji publicznych. No
1: czyli
2: to tak samo można to potraktować.
1: Czyli pana zdaniem absolutnie nie ma tutaj problemu. Rząd może natychmiast wprowadzić i prezydent nie musi tego podpisywać. To po co prezydent w takim razie swoją ustawę szykuje? Przypomnijmy, paliwa kosztują normalnie PKN, tak nazywa się ta ustawa.
2: Chce składać propozycje. Pan prezydent Karol Nawrocki obiecał w trakcie kampanii wyborczej ostatniej, że będzie aktywnym prezydentem i że też będzie formułował własne koncepcje.
1: A może to jest taka zwykła przepychanka po prostu między politykami i wskazywanie odpowiedzi. Ci są odpowiedzialni, ci są odpowiedzialni.
2: Ale moim zdaniem premier nie powinien atakować prezydenta, tylko jako rząd powinien ze swojej strony podjąć cały szereg działań i to niekoniecznie musi być od razu specustawa czy ustawa przyjmowana po to, żeby określone działania na rzecz zmniejszenia cen paliw w Polsce przywrócić. Ja uważam, że to jest celowe działanie, żeby Polska nie była konkurencyjna wobec Niemiec, chociażby poprzez niższe ceny paliw. A być może niektórzy twierdzą też w kuluarach, że to może być
1: Panie
2: prosta
1: radny,
2: droga do wprowadzenia
1: Panie
2: euro
1: radny,
2: w Polsce.
1: Naprawdę pan myśli...
2: Podwyższenie cen do poziomu na przykład niemieckiego,
1: to jest brzmi już jak teoria
2: działanie
1: spiskowe.
2: Na rzecz wprowadzenia euro w Polsce. No ale takie informacje się pojawiają też w
1: przestrzeni
2: publicznej.
1: Informacje się pojawiają w przestrzeni i naprawdę może czasami nie warto ich powtarzać. Dobrze, jeszcze na koniec, bo chciałbym zapytać, czy Łódź powinna wystąpić o pozwolenie na odstrzał dzików? O takie pozwolenie wystąpiło miasto stołeczne Warszawa. Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego wydali taką zgodę na redukcję, to się tak nazywa, na redukcję populacji dzików. Już nikogo nie dziwią firmy, na przykład na Redkini, spacerujących młodych warchlaków z lochami, tak. Czy innych osobników na Teofilowie, czy też na Widzewie. Jest problem? Powinna Łódź wystąpić z takim wnioskiem?
2: Myślę, że tak, tylko to musi się odbyć oczywiście z zachowaniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców, bo musimy pamiętać o tym, że generalnie zgoda na odstrzał zwierzyny jest w terenach niezabudowanych, tam chyba 300 metrów od zabudowań. tutaj w terenie zurbanizowanym nie ma takiej możliwości. Ja się zastanawiam jeszcze nad alternatywnymi metodami.
1: Odławianie dzików trwa w Łodzi.
2: No właśnie.
1: Są też klatki na przykład na osiedlach.
2: Klatki, no ale przecież znamy takie sytuacje, ja się dziwię, bo mamy też nadmiar zwierzyny, że nie prowadzi się reintrodukcji w ramach państw europejskich, czyli mamy panów, tak jak chociażby w Afryce, gdzie te nosorożce się przenosi, tak? Mamy pana ze strzelbą, ze strzykawką, po prostu ze środkiem usypiającym.
1: Czyli coś wypadałoby zrobić.
2: Możemy te zwierzęta przenieść. I ja myślę, że to byłoby też rozwiązanie w miarę
1: Ale nie od razu strzelać, jak rozumiem.
2: Nie trzeba koniecznie tych zwierząt zabijać. Można je na przykład uśpić i przenieść w inne miejsce.
1: Tu musimy postawić kropkę. Niestety czas nam się skończył. Bardzo dziękuję.
2: Piotr Cieplucha,
1: radny Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości. Na koniec jeszcze zapytam, ile dzisiaj będzie z Bośnią i Hercegowiną? Polska, Bośnia, Hercegowina?
2: 3-1.
1: 3-1 dla Polski oczywiście.
2: Tak, dla Polski.
1: Życzymy miłego weekendu. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Magazyn Taki jest świat o nowej porze, ale niezmiennie będziemy pilnie przyglądali się najważniejszym światowym wydarzeniom. A z nami dzisiaj ekspert do spraw geopolityki i bezpieczeństwa, dr Michał Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Przy granicy z Estonią rosyjskie służby wprowadziły zakaz poruszania się nocą poza miastami. Także wprowadzono zakaz polowania, czy w ogóle zakaz noszenia broni. Dodatkowo władze chcą przeznaczyć 20 tysięcy łóżek w cywilnych szpitalach na potrzeby wojska. Moskwa rozbudowuje także infrastrukturę przy północno-zachodniej granicy. Tam powstają nowe koszary, magazyny, także remontowane są garnizony. Jak pan czyta te informacje? Czy Rosja szykuje się do agresji na którejś z państw NATO?
2: Na pewno staram się ważyć słowa, bo mamy bardzo dużo takiej nerwowości w naszej, powiedzmy, debacie. Także ważę słowa, bo jest bardzo subtelna granica między straszeniem ludzi wybuchem wojny, a faktycznym uwrażliwieniem ich na to, że realnie zagrożenie, że coś drastycznego się wydarzy, w końcu wzrasta. Rosja na pewno jest za słaba w tym momencie, żeby tak frontalnie zaatakować NATO. I to, co obserwujemy, na pewno jest bardzo duże natężenie różnych działań, które nie są, albo które ciężko jest nazwać bezpośrednio wojną. Ja jestem ogólnie przeciwnikiem tego określenia hybrydowy, hybrydowa wojna, hybrydowe ataki, bo wydaje mi się, że one bardziej rozmywają niż wyjaśniają nam rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że Rosja jest za słaba, żeby bezpośrednio skonfrontować się z NATO, dopóki jej siły są uwiązane na Ukrainie. Stąd terroryzm, sabotaż, zabójstwa, ataki w cyberprzestrzeni, to wszystko to jest broń słabszych. Terroryzm to jest broń słabszego. Jeżeli jestem słabszy niż mój przeciwnik, to uciekam się do takich działań.
1: Tak? No ale wie pan, że czasami słabsza, tak jak w życiu, słabsza osoba, która jest zdeterminowana, która jest agresywna, potrafi zastraszyć grupę albo potrafi zastraszyć silniejszych.
2: Dokładnie. I słowo grupa myślę, że jest tutaj kluczowe, bo Rosja jednak jest zarządzana jednoosobowo, przynajmniej w jakimś wąskim kręgu Putina. Natomiast Unia Europejska to jest konfederacja państw, które są skupione głównie na gospodarce i wymianie handlowej. Natomiast NATO to jest sojusz różnych państw w bliższym i dalszym położeniu od Rosji. I to ma bardzo duże znaczenie. I Rosja z tego względu, że nie może bezpośrednio zaatakować NATO, stosuje strategię pośrednią. I ta strategia ma na celu z jednej strony zatrzymanie wsparcia dla Ukrainy, to jest pierwszy punkt, a z drugiej strony rozbicie jedności NATO, spójności sojuszu politycznej. I chcę to osiągnąć poprzez właśnie wpływanie przede wszystkim na naszą psychikę, na psychologię. Te wszystkie akty sabotażu, dywersji, czy jakiś dron wleci, wybuchnie, czy znajdziemy jakiś dron, one mają za zadanie nas nastraszyć i podzielić. Jeżeli sobie to uświadomimy i wiemy, co Rosja chce osiągnąć, to łatwiej nam będzie nie grać w tą grę, czyli nie dać się zastraszyć, nie być uległym, tylko tym bardziej być odpornym na te działania rosyjskie.
1: Czyli na przykład taka postawa, jaką prezentuje minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski, który otwarcie mówi, że jeśli Rosja odważy się zaatakować w tym przypadku Polskę, no to zostanie zmieciona z powierzchni ziemi, czy też zniszczona, czy też pokonana. Radosław Sikorski ostatnio miał taką mocną wypowiedź. To jest dobra taktyka, to jest dobry pomysł, bo ktoś powie, że to jest jeszcze niepotrzebne podgrzewanie atmosfery i dodatkowa niepotrzebna eskalacja.
2: Ciężko jest jako sojusz obronny stosować takie działania, jak stosuje Rosja. Kim ja jestem, żeby recenzować ministra Sikorskiego? Natomiast myślę, że jego wypowiedzi mają na celu przynajmniej takie werbalne odstraszanie tego, co robi Rosja, i też oddziaływanie na naszą opinię publiczną. Czy słusznie, czy może mówi zbyt agresywnie.
1: Dobrze, to zapytam w takim razie inaczej. Czy te działania Rosji, o których powiedzieliśmy, chociażby te przy granicy z Estonią, na północy, na zachodzie Rosji, także ta fala dywersji w państwach Europy, także w Polsce, czy to przynosi w pana ocenie skutki? Czy Europa, kolektywna Europa się cofa? czy to robi wrażenie na Brukseli, czy też wręcz przeciwnie? To znaczy, czy Rosja osiąga swoje cele?
2: Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jak do tej pory całkiem dobrze sobie radzimy jako, powiedzmy, kolektywny Zachód. No oczywiście państwa, które są blisko całej tej sytuacji, zupełnie inaczej na to reagują niż państwa, które są na Półwyspie Iberyjskim na przykład. Też członkowie NATO, ale oni nie patrzą tak na Rosję jak my. Na pewno wzrasta poziom niepewności, zagrożenia. W zeszłym tygodniu mieliśmy nad Łodzią tutaj dwa takie głośne huki. Nie wiem, czy pan też tego doświadczył. I wielu ludzi wpadło troszkę, może nie w panikę, no ale zastanawiało się, było to widać w internecie, że były pytania, co to za wybuchy, bo było naprawdę głośno. Okazało się finalnie, że to nasze F-16 z łasku startujące i wchodzące w tą...
1: Przekraczające barierę dźwięku.
2: Tak, dokładnie. To był ten dźwięk, bo musiały bardzo szybko dostać się na wschodnią granicę, bo leciały jakieś drony w stronę Lublina, tak, czy Rzeszowa, już nie pamiętam. Także to wszystko to jest wywieranie presji psychologicznej na społeczeństwa, żeby to się przełożyło na decyzje później polityków. I my musimy być tego świadomi, co Rosja chce osiągnąć. Jeżeli będziemy tego świadomi, to nie będziemy reagować tak, jak ona chce. Nie damy się zastraszyć. Ale trzeba też lepiej tłumaczyć ludziom, że faktycznie może do czegoś dojść. Może dojść do jakiegoś wybuchu, do jakiegoś udanego aktu sabotażu, bo takie działania przyjęła Rosja.
1: Czy my jesteśmy teraz na takim etapie, że Rosja jest zdeterminowana, aby podnieść tę eskalację na jeszcze wyższy poziom? To znaczy, że to już nie jest nieudana próba lub podpalenie pustego magazynu, ale na przykład wykolejenie pociągu z pasażerami, tak? Albo uderzenie dronem w budynek, w którym mieszkają ludzie. To już jest ten poziom eskalacji?
2: Myślę, że
1: gdzie
2: tak.
1: Rosja liczy się ze stratami po stronie nas, w tym przypadku chociażby Polski?
2: Myślę, że Rosja się nie liczy ze stratami nas, a tym bardziej własnych żołnierzy czy cywilów. Natomiast myślę, że tak, wzrasta to zagrożenie, bo Putin jest coraz bardziej sfrustrowany. On nie osiągnął swoich celów na Ukrainie, no bo wojnę prowadzi się, żeby osiągnąć jakieś cele polityczne. On zaatakował Ukrainę w 22 roku po raz drugi po Krymie w 2014, żeby obalić rząd w Kijowie, zamienić go jakimś bardziej sobie przychylnym. I ta operacja się nie udała, dlatego musiał zmienić strategię i to jest taka wojna na wyniszczenie, do której Ukraina też już się dostosowała i zadaje ciosy Rosji.
1: Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresami bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej. Tak ostatnio mówił premier Donald Tusk w Sejmie. Pytanie, czy Polska jest przygotowana w pana ocenie na podobne zagrożenia? Czy na przykład jeżeli chodzi o obronę przeciwdronową, to wykorzystaliśmy ostatnie 4 lata?
2: Nie jestem ekspertem od uzbrojenia. Myślę, że jest w Polsce bardzo dużo osób, które dużo lepiej się na tym znają i one pewnie lepiej odpowiedzą na to pytanie. Myślę, że dużo zostało zrobione. Ale to nigdy nie jest tak, że będziemy na 100% bezpieczni. Nie da się obronić całego terytorium Polski zawsze i wszędzie, dlatego trzeba wybierać, jakie obszary należy bronić przede wszystkim i tam rozmieszczać baterie patriotów, czy obronę przeciwdronową, czy przeciwrakietową, przeciwlotniczą. To muszą być rafineria w Płocku na przykład, to jest gazoport, to są porty w ogóle, całe nasze wybrzeże. Te życiodajne miejsca w Polsce, które są odpowiedzialne za to, że państwo funkcjonuje. Myślę, że jeszcze bardzo dużo jest do zrobienia, jeśli chodzi o obronę cywilną, przygotowanie społeczeństwa.
1: Ale w tej sprawie, przepraszam, że wchodzę w słowo, za wiele się nie dzieje, bo patrząc tak na państwa europejskie, to w Niemczech jest model taki mieszany, jeżeli chodzi o obowiązkowe przeszkolenie wojskowe, czy też służbę wojskową, czy pobór, można to różnie nazywać. Właściwie w pozostałych państwach coś takiego funkcjonuje, to może trwać kilka miesięcy, może trwać do roku. W Polsce to jest nadal temat tabu.
2: Czy to nie jest temat tabu, tylko my po prostu utraciliśmy zdolności do przeszkolenia dużych ilości rezerwistów. Nie mamy infrastruktury, nie mamy sprzętu i nie mamy ludzi, którzy mieliby szkolić nowych żołnierzy w dużych ilościach. Tego się nie da bardzo szybko zrobić.
1: No dobrze, ale jeżeli udaje się to w Danii, jeżeli udaje się to w Norwegii, jeżeli udaje się to w Szwecji, w Finlandii, teraz słyszymy chociażby, nie wiem, w Chorwacji jest obowiązkowy pobór, a u nas żaden polityk poważny tego głośno nie podnosi, nie mówi o tym. Za to słyszymy o tym, że zaraz wybuchnie wojna.
2: Tak, to jest wysyłanie sprzecznych sygnałów i Polacy mają prawo być troszkę, mieć jakiś dysonans poznawczy, jak słyszą takie rzeczy sprzeczne. Natomiast ja nie sądzę, żeby przywrócenie poboru było koniecznością w takim stylu, jak mieliśmy jeszcze w czasach PRL-u.
1: No nikt nie mówi o takiej formie poboru. Chodzi o jakieś przeszkolenie, tak? Abyśmy wiedzieli, jak posługiwać się bronią chociażby. Tak.
2: Ja myślę, że nasi wojskowi spojrzeli, jakie mają zasoby, jakie mają ile mamy strzelnic, jakie mamy możliwości i do tego dostosowują i w miarę upływu czasu rozbudowują. Bo mamy te szkolenia takie weekendowe, ćwicz z wojskiem i są dwie ścieżki. Może być jedna wojskowa, druga cywilna. Jeżeli ktoś bardziej chce się nauczyć pierwszej pomocy i tego typu rzeczy. No niestety, mamy ograniczenia takie fizyczne i logistyczne, żeby jeżeli jakiś polityk by jutro ogłosił przywrócenie poboru, to realnie nie da się tego przeprowadzić.
1: I realnie być może nie ma szans na zwycięstwo w wyborach. Być
2: może to tak na pewno. Jest. To na pewno jest wrażliwa politycznie sprawa.
1: Nie zostało nam dużo czasu. Chciałem jeszcze na koniec zapytać o pana ocenę sytuacji na Ukrainie. W jakim momencie jesteśmy? Ostatnio tygodni The Economist napisał, że Władimir Putin jest zesperowany, że jest pod ścianą. W związku z tym te najbliższe miesiące będą decydujące i też Rosja będzie decydowała się na jeszcze większą eskalację. No i tak, z jednej strony widzimy, że ukraińskie drony atakują chociażby w ostatnim czasie pod moskiewską rafinerię, która jest potężnie uszkodzona, no ale także rosyjskie drony sieją zniszczenie na Ukrainie, sieją terror, niszczą infrastrukturę, zabijają cywilów. W jakim my punkcie jesteśmy i czy faktycznie tak jest, że te najbliższe tygodnie, miesiące to będzie ten moment, kiedy obie strony rzucą wszystko, co mają, aby przechylić szale na swoją stronę, szale zwycięstwa?
2: Jesteśmy w sytuacji strategicznego pata. Ja też czytałem takie raporty głównie amerykańskich ośrodków, że trzeba się szykować na długotrwały konflikt i Rosja wcale nie zamierza tej wojny szybko zakończyć. Mamy strategiczny pat, bo Rosja nie może przełamać frontu, nie może zmusić Ukrainy. Pamiętajmy o tym, że Rosja jest też, za Rosją stoją Chiny. I wsparcie chińskie, gospodarcze, technologiczne pomaga jej prowadzić dalej tą wojnę. Natomiast za Ukrainą stoi Zachód. Dlatego obie strony konfliktu wciąż mogą walczyć. Z tego też powodu jednym z elementów tej strategii Rosji, żeby nas zastraszyć, jest to, żebyśmy przestali Ukrainie pomagać. Bo wtedy Rosja będzie mogła ją zmusić do uległości.
1: W takim razie jaki scenariusz zakończenia tej wojny rysuje się w pana głowie?
2: Wariant optymistyczny jest taki, że w Rosji dochodzi do jakiejś rewolucji, która obala Putina i to doprowadza do zawieszenia broni, a Rosja pogrąża się w jakimś długoletnim kryzysie gospodarczym, politycznym. Wariant negatywny jest taki, że pomoc Zachodu dla Ukrainy się zatrzyma i Ukraina będzie musiała przystać na jakieś bardzo niekorzystne dla siebie warunki. Ale jeszcze jest kilka wariantów pomiędzy tymi dwoma, także ciężko jest mi tak też wróżyć.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dr Michał Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Kłaniam się nisko, dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Jest szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
2: Dzień dobry. Gdzie ukryć się w razie zagrożenia? Punkty schronienia w Polsce będą oznakowane. Aleksandr Łódzki tworzy bezpieczne miejsca dla zwierząt w potrzebie. Za chwilę szczegóły. Miało być zwycięstwo, jest remis. Biało-czerwoni bez gola na inaugurację. Dziś zachmurzenie zmienne na termometrach do 18 stopni. Punkty schronienia w Polsce mają być jednolicie oznakowane. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt przepisów, które określają, jak takie miejsca mają być oznaczane i kto będzie za to odpowiadał. A szczegóły zna Paweł Kwiatkowski.
3: Nowe obowiązki spadną na właścicieli i zarządców budynków, w których wyznaczono punkty schronienia. Na obiektach mają pojawić się charakterystyczne tablice z napisem punkt schronienia oraz międzynarodowy znak obrony cywilnej. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Oznaczenia mają prowadzić do miejsca ukrycia w sposób czytelny i widoczny także dla osób, które nie znają danego obiektu, mówi starszy kapitan Hubert Łukasik z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie.
4: Takie oznakowanie powinno zostać umieszczone przy najbliższym wejściu.
3: Pytałem mieszkańców Piotrkowa, czy wiedzą, gdzie w razie zagrożenia można się schronić. Zdecydowana większość nie ma pojęcia, gdzie są takie punkty.
5: No nie wiem, ja nie widzę. Na przykład widzi pan tu gdzieś?
6: Żadnej informacji, że nic nie ma takiego.
3: Punkty schronienia nie są klasycznymi schronami. Mają zapewnić tymczasową ochronę m.in. w czasie gwałtownych zjawisk, awarii czy nagłych zagrożeń. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Zgodnie z projektem nowe oznaczenia mają pojawić się do końca 2026 roku. Blisko Łodzi będzie nowe miejsce dla zwierząt w potrzebie. Ocieplany lokal powstaje w Aleksandrowie Łódzkim i będzie funkcjonował jako dom tymczasowy. Wczoraj rozpoczął się remont pokoju przy ulicy Jasińskiej. Schronienie znajdą tutaj psy, ale nie tylko, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
7: No w tej chwili mamy jeże, które są w lecznicy, które musimy odebrać, żeby mogły przezimować, bo są za malutkie, żeby mogły być wypuszczone. Taki, czyli no zwykle jakieś maluchy albo ze złamanymi skrzydełkami. No i szczeniaki, starsze psiaki, no i psiaki z psiakowa, które przyjadą tutaj, żeby szukać domu, żeby nie musiały zimy spędzać w boksie.
2: Nowy lokal ma zostać w pełni oddany do użytku już w przyszłym tygodniu. Urząd Aleksandrowa Łódzkiego od lat wspiera adopcję czworonogów. W mieście działa także okno życia dla szczeniąt. Łódź rozbłysła tysiącami świateł. Ruszył 16. Lightmove Festival. Dziesiątki barwnych instalacji artystycznych i setki zwiedzających podczas corocznego łódzkiego festiwalu światła. Mury budynków przy Piotrkowskiej rozświetliły się kolorowymi obrazami wyświetlanymi z projektorów. Tegorocznym hasłem przewodnim są marzenia i właśnie nim są poświęcone instalacje. Wiele osób przyjechało do Łodzi spoza regionu, a na miejscu był reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
8: Widzę, że Państwo zdjęcia robią. Co przypadło Państwu do gustu?
9: Pięknie oświetlone kamienice.
8: Jak Pani ocenia tegoroczny Festiwal Światła w Łodzi?
9: Fajny klimat.
10: Jesteśmy zafascynowane. Tu koleżankę ściągnęłam specjalnie z Białej Podlaskiej.
8: Aż tak daleka Pani przyjechała?
11: Tak, aż tak daleka.
8: Ile to jest kilometrów?
11: 500? Co najmniej, może 600?
2: Wydarzenie odbędzie się jeszcze raz dzisiaj i jutro od godziny 19. Dokładny program i mapkę z instalacjami artystycznymi można znaleźć na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Miało być zwycięstwo, skończyło się bez bramek. Tak wczorajszy mecz reprezentacji Polski podsumowali kibice na Stadionie Narodowym. Biało-czerwoni zremisowali z Bośnią i Hercegowiną 0-0 na inaugurację swoich występów w Lidze Narodów. Po końcowym gwizdku z fanami rozmawiał Jan Olęcki.
12: Szczerze to słabo. Spodziewałem się korzystnego wyniku dla Polski. Stać nas na dużo więcej.
13: Było fajnie, tylko niepotrzebne te kiwanie w polu karnym.
14: Co piłkarsko, to szczerze Lewandowski słabo dzisiaj. Nie pokazał się. Przyjechał z Ameryki i słabo.
15: Pokazaliśmy wstyd.
16: Dużo akcji, a zero goli.
2: Polska i Bośnia i Hercegowina rywalizują w dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą o powrót do najwyższej dywizji. Do nowej edycji rozgrywek przystąpili po nieudanej walce o awans na Mundial. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Kolejne oczywiście o 7.
0: Przyda się o poranku kilka słów na temat pogody. Teraz około 10 stopni w Łodzi i w regionie. Na razie przydadzą się parasole, ponieważ przed wschodem słońca opady deszczu jeszcze utrzymują się w województwie łódzkim. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 18 stopni, wiatr słaby. Czy biometr w końcu się zmieni? Tak, dzisiaj będzie korzystny.
1: Radio Łódź. najlepszy początek dnia.
0: 6:05, witamy o poranku w następującym składzie. Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa, realizujący program. Witamy serdecznie.

8 minut po godzinie 6, o której dzisiaj wschód słońca dla odmiany, bo jeszcze czekamy o 6.33, zachód coraz wcześniej, dzisiaj o 18.39. I mamy jaki dzień? Wtorek? Dobrze, żartowałam, sobota w kalendarzu. Jesień zaczyna się z nami oswajać, my też się do niej przyzwyczajamy. Pierwszy weekend jesieni przed nami, także tematyki jesiennej z pewnością nie zabraknie w Radiu Łódź. Tak w ogóle, raz jeszcze. Dzień dobry.

16 minut po 6 i pewnie dla niektórych już jest pora śniadaniowa, czyli przed nami tematy jesienne. Tak, czym jesień już zwróciła Państwa uwagę na siebie? My rozglądaliśmy się w tym tygodniu, także będzie odpowiedź na pytanie, czy mimozami jesień się zaczyna. Przypomnimy sobie pewną historię z takiego przyrodniczego punktu widzenia, z czym Państwu najbardziej kojarzy się jesień. studio@radiouć.pl. Czekam na poranne opowieści. Przed nami dzisiaj także zaproszenie na spotkanie w sprawie przewodnika i biodróży. To słowo też zostanie wyjaśnione. O poranku zajrzą do nas mażoretki razem z trenerem, ponieważ wybierają się na kolejne zawody. Będzie się działo. Polecamy się. Do słuchania.

22 minuty po 6:00. Chyba warto przypomnieć listę solenizantów, żeby zapisać, zapamiętać, do kogo zadzwonić, kogo ewentualnie odwiedzić. Dzisiaj imieniny Damiana, Justyny, Cypriana, Teresy, Leny, Łucji, Kosmy i Eusebiusza. Wszystkiego dobrego, najlepszego. Europejski Dzień Języków. Mamy także w kalendarzu Dzień Aptekarza. Królik dzisiaj ma swoje święto. Tak, Dzień Królika to nie żart. Także wszyscy krewni i znajomi królika mogą świętować.

0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
1: 28 minut po godzinie 6, czy po wieczornej dawce światła. Trzeba rano jeszcze zapalać światło. Kto był na festiwalu? Kto był z nami w studiu Debicha w Parku Staromiejskim, czyli Parku Śledzia? Można zobaczyć relacje na radiołódź.pl. A my już za chwilę o jesieni porozmawiamy, ponieważ wszyscy wiedzą oczywiście, że mimozami jesień się zaczyna. Tylko ile w tym prawdy? Przed godziną 7, to i tamto sobie wyjaśnimy.

0: I to jest bardzo dobry pomysł. 22 minuty zostały nam jeszcze do godziny 7. W sprawie jesieni kasztany już nazbierane. Teraz czas na szuranie wśród liści. Pani Ania tak opisuje jesień w wersji przyroda. Dookoła można pisać studio@radiowrocław.pl. 23 września, kilka dni temu, zaczęła się astronomiczna jesień. Niektórzy twierdzą, że zaczyna się mimozami. Pięknie, poetycko, ale ile w tym prawdy? Doktor Dorota Mańkowska, botanik, odpowie na to pytanie. Czy mimozy to jest dobry jesienny trop?
1: No ja jako botanik absolutnie nie powinnam mówić o tych mimozach, ponieważ jest to jedno wielkie botaniczne nieporozumienie, ale z uwagi na to, że jestem rodowitą łodzianką, jestem ogromną fanką Juliana Tuwima, to proszę Państwa, no cóż, mimozami jesień się zaczyna.
0: To czym tak naprawdę jest ta mimoza?
1: Tak naprawdę mimoza to jest taka krzewinka, krzew, który pochodzi z Ameryki Południowej i Środkowej, z tropikalnych jej części. I to jest ta roślina, która przy dotyku składa swoje listki. Oczywiście, jak Państwo słyszeli, ta tropikalna część nie bardzo rezonuje z naszym klimatem, więc oczywiście u nas w Polsce mimozy nie spotkamy. Natomiast Julian Tuwim, pisząc o mimozach w wierszu Wspomnienie, miał na myśli nawłocie, które właśnie na początku jesieni fantastycznie kwitną, ponieważ niestety jest to również roślina inwazyjna. Są na Włoci całe łany, szczególnie na nieużytkach, i rzeczywiście to kwitnienie, no to jest to bardzo spektakularne, a jedyne podobieństwo, jakie ja widzę pomiędzy nawłocią a mimozą, to jest takie, że te kwiatostany jednej i drugiej rośliny są takie puchate i być może stąd kiedyś nazywano właśnie nawłocie mimozami. Należy pamiętać o tym, że chociaż te tuwimowskie mimozy fantastycznie wyglądają i cieszą nas jesienią, to są ogromnym zagrożeniem dla bioróżnorodności. Dlatego, że proszę Państwa, one mają niesamowite zdolności rozmnażania. Proszę sobie wyobrazić, że jedna roślina w ciągu roku wytwarza kilkadziesiąt tysięcy nasion. Czyli jak mamy taki łan na Włoci, no to niestety nasion jest w setkach milionów, także no tego jest bardzo dużo. Nasiona jeszcze mają aparat lotny, który pozwala im na rozprzestrzenianie się. Dodatkowo na Włocie również rozprzestrzeniają się przez kłącza, a jeszcze mają jedno takie przystosowanie, którym kasują całą swoją konkurencję, ponieważ korzenie na Włoci wydzielają toksyny do gleby i te toksyny powodują niemożność kiełkowania innych gatunków roślin w pobliżu na Włoci. I stąd właśnie te rośliny są tak bardzo inwazyjne.
0: Ale tych roślin jesiennych i mitów jesiennych jest więcej. O krokusach za chwilę sobie porozmawiamy.

0: 14 minut mamy jeszcze do godziny 7, to wracamy do spraw jesiennych jeszcze na chwilę i pewnie nie brakuje osób, które ostatnio zadały sobie pytanie, czy ja dobrze widzę, czy kwitną krokusy. To jest bardzo ciekawa historia. Trzeba to sobie wyjaśnić. Doktor Dorota Mańkowska ponownie w roli eksperta. Czy faktycznie teraz we wrześniu kwitną krokusy?
1: Krokusy nie kwitną, kwitną natomiast zimowity jesienne.
0: Ale one wyglądają trochę jak krokusy.
1: Dokładnie tak. Zimowity jesienne są typowymi nonkonformistami w świecie roślin, szczególnie tych roślin cebulowych, ponieważ ich życie wygląda zupełnie odwrotnie niż życie wszystkich pozostałych roślin cebulowych. Na przekór, zazwyczaj rośliny cebulowe kwitną wczesną wiosną, po kwitnieniu wykształcają, albo jeszcze w ciągu kwitnienia wykształcają liście, którymi odżywiają cebulę i w momencie, kiedy ta cebula już jest odpowiednio odżywiona, te liście zasychają, zamierają i roślina chowa się pod ziemię. I dopiero powtarza ten cykl następnego roku. Natomiast co robi zimowit jesienny? Robi dokładnie odwrotnie. Wczesną wiosną wytwarza liście, które również właśnie odżywiają tą cebulę. Później te liście zamierają, a jesienią nagle pojawiają się tylko i wyłącznie same kwiaty, które do złudzenia przypominają właśnie krokusy, ponieważ i kształt, i kolor mają bardzo podobne.
0: Może są troszkę wyższe. Czy dobre to jest wrażenie?
1: Tak, one są troszeczkę wyższe. Mam wrażenie też, że są bardziej takie delikatne niż kwiaty krokusa. A dla osób ciekawskich polecam, żeby zajrzeć do środka kwiatu, dlatego że jeszcze jest jedna taka różnica, mianowicie krokusy mają 3 pręciki w kwiecie, natomiast zimowity mają ich aż 6. I również tym możemy rozróżnić jedną roślinę od drugiej. Ale trzeba pamiętać, że zimowity jesienne są bardzo trującymi roślinami. O tym mówi nam nazwa łacińska tej rośliny, a mianowicie Colchicum autumnale. Colchicum dlatego, że jest to roślina, która w sobie ma ogromne ilości kolchicyny. Jest to trucizna bardzo mocna i należy bardzo uważać, dlatego że zjedzenie kilku nasion zimowita jesiennego albo kilku liści może niestety doprowadzić do tragedii. Także no, są to bardzo wdzięczne rośliny, nietypowe, pięknie zdobiące ogród jesienią, ale też trzeba uważać na zwierzęta, na dzieci, tak żeby ich absolutnie nie jadły, a najlepiej nie dotykały, dlatego że ta kolchicyna również przenika przez skórę.
0: I to jest bardzo ważna informacja. Zimowit jesienny piękny, podziwiamy, ale trzymamy się z daleka. Czyli jesienne mity, tak na dzień dobry dzisiaj obalone. Teraz można cieszyć się jesienią i prawidłowo to wszystko, co dookoła nazywać. 10 minut mamy jeszcze do godziny 7. O 7 najważniejsze wiadomości Radia Łódź. Przyroda jesienią, na co już Państwo zwrócili uwagę, co podoba się najbardziej. studio@radiolódź.pl. Czekam na wiadomości. Ja wiem, że pan Emil już jest na grzybach. Proszę bardzo, aplikacja mobilna, już można nas zabrać ze sobą, panie Emilu. Tam jest prawdziwek, poproszę do mojego koszyczka. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, minęła 7. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Wiktoria Makowska.
6: Węgiel i pelet coraz droższe, eksperci ostrzegają przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Stan psychiczny uniemożliwia przesłuchanie podejrzanego o atak w Jarosławiu, są informacje od prokuratury. Mistrzynie Polski pokazały się kibicom, udana prezentacja i zwycięstwo budowlanych. Dziś zachmurzenie zmienne, na termometrach do 18 stopni. Droższe ogrzewanie przed zimą, rosną ceny węgla i peletu, które są jednymi z najpopularniejszych źródeł ciepła. Zdaniem ekspertów popyt na węgiel może przegonić podaż, a o szczegółach Adam Łużyński.
7: Pelet, który był stosowany jako tanie paliwo, teraz zdrożał blisko o połowę. Za tonę zapłacimy 3000 zł i niewykluczone, że będzie jeszcze drożej. Kilkaset złotych więcej niż w ubiegłym roku trzeba będzie wydać na tonę węgla, która w skupie kosztuje już blisko 2000 zł. Wzrost cen na pewno mocno dotknie właścicieli domów jednorodzinnych. W zależności od stosowanego paliwa, w zbliżającym się sezonie grzewczym wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych więcej.
6: Wzrost cen wynika z dużego przyrostu pieców w domach i zbyt małej ilości paliwa grzewczego na rynku.
8: Więcej na radiołódź.pl.
6: Nożownik z Jarosławia na razie nie usłyszy zarzutów. 31-letni Ihor M. jest w złym stanie psychicznym. Orzekli biegli powołani przez prokuraturę. Przypomnijmy, mężczyzna zabił w czwartek księdza i ranił nożem cztery inne osoby. Za popełnione czyny grozi mu dożywocie. O tym, co dalej planują śledczy, Agnieszka Drążkiewicz.
9: Ihor M. jest w złym stanie psychicznym. Orzekli biegli i na razie nie zezwolili na jego przesłuchanie. Ukrainiec ma objawy choroby psychicznej, a dokładnie ostrych zaburzeń psychotycznych.
10: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
9: Tłumaczyła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury. Śledczy wystąpią do sądu o tymczasowy areszt dla Ukraińca. Będą czekać, aż jego stan poprawi się na tyle, aby go przesłuchać i aby usłyszał zarzuty, za które grozi mu nawet dożywocie. Z Przemyśla Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Prokuratura przesłuchała dotychczas ponad 20 świadków zdarzenia. Młodzi muzycy walczyli o miejsce na St. Edith. Wczoraj odbył się finał przeglądu młodych zespołów. W Domu Kultury Ariadna przy ulicy Niciarnianej w Łodzi wystąpiło 6 lokalnych kapel. Zwycięzcą konkursu została grupa Kresy. Publiczność doceniła wysoki poziom wszystkich występów.
11: Świetnie, na pewno dużo ludzi. Było widać, że się super bawią, także myślę, że inicjatywa zdecydowanie na plus.
12: Bardzo zróżnicowane zespoły, różna muzyka i wykonawczo super i emocjonalnie, muzycznie na pewno na wysokim poziomie.
13: Takich wydarzeń musi być więcej.
6: Kresy w ramach nagrody za zwycięstwo wystąpi na tegorocznej edycji festiwalu St. Edith i nagra profesjonalny mini album w Radiu Łódź. Zespół wystąpi też jako support przed koncertem Mary z Polski, który odbędzie się dzisiaj o 19.30, również w Domu Kultury przy Niciarnianej. I na koniec sporty. W ostatnim sparingu przed nowym sezonem siatkarki PGE Budowlanych Łódź pokonały u siebie Wolej Wrocław. Mecz połączono z prezentacją zespołu, a w Łódź Sport Arenie był Robert Zwoliński.
14: Mistrzynie Polski siatkarki PGE Budowlanych Łódź pokazały, że na tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek ich forma jest już naprawdę wysoka. Może jeszcze nie optymalna, ale z Wolejem Wrocław, którego niektórzy uważają za czarnego konia nadchodzących rozgrywek, wygrały pewnie 4-0, bo trenerzy zdecydowali się rozegrać właśnie 4 sety. Przed spotkaniem odbyła się też oficjalna prezentacja drużyny, a fani mogli zobaczyć w barwach budowlanych m.in. nową rozgrywającą Katarzynę Wenerską.
15: Fajnie, myślę, że kibiców byłoby więcej, gdyby nie mecz Polaków, bo była ogromna konkurencja, ale fajnie, że przyszli i że byli z nami w tym meczu.
14: Kibiców było około 200. Fotorelacja z prezentacji na radioloc.pl. Natomiast nowe sezony budowlane rozpoczną w piątek, 2 października i będzie to wyjazdowy mecz w Kaliszu.
6: A wspomniani siatkarze też pewnie wygrali ze Słowenią w półfinale Mistrzostw Europy i dzisiaj w wielkim finale zagrają z Francją. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
5: I jeszcze kilka informacji na temat pogody, jak to dzisiaj będzie. Poranek w sumie ciepły w Łódzkiem, około 11 stopni, to jest dopiero początek. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, maksymalnie do 18, wiatr słaby. W Łodzi około godziny 12 chmury zaczną znikać, będzie coraz więcej słońca. Bardzo dobra jakość powietrza w Łodzi i w regionie, ale w Ksawerowie i Lutomiersku w wersji umiarkowanej.
8: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
5: 5 minut po godzinie 7. Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa, realizujący program. Witamy serdecznie o poranku od nas. Dzień dobry.

9 minut po godzinie 7. Ja już widzę, że ten chłód jesienny raczej będzie reklamowany. Pani Agnieszka trochę narzeka. Tylko z reklamacją proszę się pośpieszyć, ponieważ za chwilę, tak, będzie coraz cieplej. Od weekendu już poprawa i to już się dzieje, ale od przyszłego tygodnia, ulala, cieplutko, no nareszcie. Gdyby ktoś pytał, to u mnie też w studiu jeszcze nie grzeją kaloryfery, także ciepła herbata zamówiona poproszę z imbirem i miodem jeszcze. Do Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana wybierzemy się jeszcze przed godziną 8. Tam dzisiaj będzie można poczytać, pospacerować po parku. O wszystkim opowiemy, a na spacer z pewnością warto się dzisiaj wybrać.

17 minut po godzinie 7. Dzisiaj pobudka w wersji delikatnej, ponieważ żeby z nami dobrze się bawić wieczorem, trzeba po prostu się wyspać. Mamy ze sobą piątkowy przystanek Radiość, ale dzisiaj, jutro też będzie można spotkać się z nami w Parku Śledzia, w Parku Staromiejskim. Widać nas z daleka, tak mniej więcej naprzeciwko Pałacu Rodziny Poznańskich. Będziemy znowu interakcje z radiem, ze światłem gwarantowane, także zapraszamy, czekamy, co ja mówię. Nie możemy się doczekać.

0: Autopromocja.
1: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krekund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11:40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11:40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
12: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
13: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
14: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
15: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
14: Lamia Sofa na każdy dzień.
16: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
17: To jaka jest dzisiaj, tak na dzień dobry, najlepsza wiadomość do przekazania. Pogoda się poprawia, czyli za chwilę idziemy na spacer, pokręcimy się po okolicy.

25 minut zostało jeszcze do godziny 8. Mieliśmy trochę pokręcić się po okolicy. I taki jest plan. Już za chwilę razem z mapą drzew Łodzi zaprosimy na spotkanie, które dzisiaj już o godzinie 12 na spacer, na biodróż. Tak to słowo wymaga wyjaśnienia i oczywiście wszystko wyjaśni się już za kilka minut w Radiu Łódź, ale przewodnik po drzewach Łodzi. Wiem, że Państwo dopytują, jak ten przewodnik otrzymać. To wszystko za chwilę się wyjaśni.

0: Naszym gościem jest już teraz Szymon Iwanowski, Mapa Drzew Łodzi. Dzień dobry, Szymonie, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Mamy zaproszenie takie weekendowe, związane właśnie z Mapą Drzew Łodzi. Opowiadaj, co się będzie działo?
1: W ramach konkursu wydawniczego organizowanego przez Wydział Kultury wydaliśmy drugie poprawione, zmienione wydanie przewodnika po drzewach Łodzi.
0: To ten przewodnik, który mam właśnie przed sobą, prawda?
1: Tak jest. On jest delikatnie skorygowaną wersją pierwszego wydania sprzed 5 lat, które cieszyło się dużym wzięciem. Mieliśmy wydrukowanych 1500 egzemplarzy i właśnie wszystkie nam się rozeszły, więc najwyższy czas, żeby wydrukować drugie wydanie.
0: Bo ile można słuchać tych pytań, gdzie można dostać taki przewodnik, prawda?
1: Trochę ich było, to prawda, więc będzie okazja, żeby ten przewodnik odnowiony otrzymać nieodpłatnie, a dodatkowo wysłuchać znakomitego, podejrzewam, wykładu Michała Książka, autora książki Atlas dziur i szczelin.
0: Albo poety. Zobaczyć ten wykład, bo to też jest istotne, prawda?
1: Tak. A po wykładzie zapraszamy na, myślę, niezwykłą, bo z reguły spacery z Michałem Książkiem są dość niezwykłe, gdyż Michał jest literatem, bajarzem, wspaniale opowiada o przyrodzie, więc zapraszamy też na 2-godzinny spacer po okolicach Parku Ocalałych, bo wykład i premiera przewodnika odbędą się w gościnnym centrum dialogu o godzinie 12 startujemy.
0: Każdy może przyjść, nie ma żadnych zapisów.
1: Żadnych zapisów. Wszystkich. Każdy może przyjść, oczywiście serdecznie zapraszamy.
0: Tutaj, jeżeli chodzi o to wydarzenie, możemy zetknąć się z następującym słowem, wrócę do tego słowa, biodróż. Czym jest biodróż?
1: Biodróż. Tę nazwę wymyślił, jeśli się nie mylę, Michał Książek. On zaprasza na spacery. Często są to spacery wielogodzinne. Ja w jednym takim po Puszczy Kampinoskiej z Michałem Książkiem uczestniczyłem. Biodróż, czyli taka podróż z licznymi elementami biologii. Bo Michał jest z wykształcenia leśnikiem, ale też jest znakomitym ornitologiem. A spacery z nim, czy biodróże, potrafią zachwycić, dlatego że ludzie oczekują informacji o przyrodzie, o drzewach. Z reguły spacerując spoglądają w górę, mają uniesione czoła, a Michał w trakcie prowadzenia tych biodróży ma radar nastawiony 360 stopni i nierzadko zdarza się tak, że idziemy, patrzymy w korony drzew, a Michał kątem oka wypatruje na dróżce, którą idziemy, jakiegoś niezwykłego owada albo inne żyjątko, którego ja bym na przykład zupełnie nie zauważył i wtedy zatrzymujemy się, śledzimy. Michał też jest z reguły zaopatrzony w różne przyrządy do obserwowania przyrody w mikro i makro perspektywie, więc no to jest naprawdę bardzo ciekawe przeżycie, taki spacer.
0: Czyli przypominamy raz jeszcze, Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, wykład biodróż o godzinie 12, całe
1: sobota
0: wydarzenie się
1: o godzinie 12, serdecznie zapraszamy.

11 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. O 8 najważniejsze wiadomości Radia Łódź. Potem z pewnością przyda się jeszcze prognoza pogody, ale już teraz mogę powiedzieć z dnia na dzień coraz cieplej i już dzisiaj więcej słońca. A tuż po wiadomościach poranek dla aktywnych, czyli sportowe opowieści w Radiu Łódź, odwiedzi nas reprezentacja drużyny sportowej na chwilę przed wyjazdem na Mistrzostwa Świata. I na razie niech to będzie niespodzianka.

0: 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
1: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu Trzy razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 8. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Wiktoria Makowska.
8: Co dalej z cenami paliw w Polsce? Rząd czeka na ruch prezydenta. Nowe oznaczenia miejsc chronienia MSWiA przygotowało specjalny projekt. Łyżwy już we wrześniu, bombonierka otwiera sezon. Dziś zachmurzenie zmienne, na termometrach do 18 stopni. Spór o sposób na niższe ceny paliw. Rząd apeluje do prezydenta. Minister energii Miłosz Motyka zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o niezwłoczne podpisanie ustawy umożliwiającej obniżenie cen paliw po jego powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Senat nie zaproponował poprawek do ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Te pieniądze mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Brak podpisu pod regulacją obciąży prezydenta odpowiedzialnością za wysokie ceny paliwa w Polsce, mówi minister energii Miłosz Motyka.
9: My mamy wskazane źródło finansowania pakietu, który się sprawdził. Żeby go wprowadzić ponownie, potrzebne jest finansowanie i znowu, takie rozwiązanie było wprowadzane w poprzednich latach. Ci, którzy go dzisiaj krytykują ze strony Pałacu Prezydenckiego, głosowali za takim samym rozwiązaniem.
8: To drugie podejście nałożenia na koncerny paliwowe podatku od nadzwyczajnych zysków. Poprzednią wersję regulacji prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem ustawa łamała zasady niedziałania prawa wstecz.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Punkty schronienia będą specjalnie oznakowane. Zgodnie z projektem rozporządzenia MSWiA na obiektach ma pojawić się międzynarodowy znak obrony cywilnej oraz tablica z napisem punkt schronienia. Nasz reporter pytał mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, czy wiedzą, gdzie w razie zagrożenia szukać schronienia i czy takie miejsca są oznakowane.
11: No chyba tak, ale wierzę w to, że nie będzie zagrożenia.
12: A czy takie miejsca w Piotrkowie są w ogóle jakoś oznaczone? Wiadomo, gdzie się kierować?
11: Nie, przynajmniej ja nie zauważyłam, może jestem gapa.
13: No nie, ja osobiście nie, ale nie jestem z Piotrkowa.
14: No nie wiem, ja nie widzę na przykład. Widzi pan to gdzieś?
15: Piwnicze zostały. Żadnej informacji, że nic nie ma takiego. No to jak u mnie w bloku jest, to ja mam pod schodami.
16: Nie wiem, czy jest gdzieś w ogóle. Do tej pory ja na przykład nie wiedziałam o takim czymś.
8: Oznaczenia mają ułatwić mieszkańcom szybkie odnalezienie bezpiecznego miejsca w sytuacji zagrożenia. W całej Polsce to około 85 tysięcy obiektów. Planowany termin wprowadzenia oznakowania to 31 grudnia 2026 roku. Uwaga kierowcy, zmiana w Bełchatowie. Zakończyła się modernizacja placu Narutowicza. Prace prowadzone były przez ostatnie 2 miesiące i objęły przede wszystkim część wypoczynkową placu. Jedną z najbardziej widocznych zmian jest większa ilość zieleni. Na placu posadzono krzewy i byliny, a w kilku miejscach założono nowe trawniki. Stare podesty i ławki zastąpiono nowymi platformami oraz siedziskami z oparciami, mówi Radiu Łucie prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
17: Wszystkie miejsca, które były użytkowane, tak zwane podesty, gdzie ochoczo młodzież, ale i również dorośli korzystali z tej przestrzeni, poprawiliśmy po to, żeby było to odświeżone, ponieważ tamte podesty już wymagały rewitalizacji.
8: Przebudowano także część nawierzchni, pojawiły się nowe płyty granitowe, zmodernizowane zostało oświetlenie, zamontowano nowe lampy i oprawy wbudowane w nawierzchnię. Na początku jesieni Łódź otwiera sezon zimowy. Już w ten weekend będzie można po raz pierwszy skorzystać z miejskiej ślizgawki. Chodzi o lodowisko Bombonierka, które otworzy się dla miłośników jazdy na łyżwach dzisiaj i jutro, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi Iwona Safianowska.
18: Jutro te ślizgawki zaczną się o godzinie 18.40, a w niedzielę o 16.40 i o godzinie 18.20. Ślizgawki będą już odbywały się regularnie. Polecam stroną internetową Mosiru Łódź, tam będzie grafik ślizgawek.
8: W tym roku na użytkowników Bombonierki czeka nowość. Aby nie tracić czasu w kolejkach, bilet na ślizgawkę kupić można za pośrednictwem aplikacji Łódź.pl. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko, kolejno o 9.00.
7: A przed nami jeszcze wiadomości sportowe i Piotr Andrzejczak.
19: W półfinale turnieju Giganci Siatkówki ŁKS Kommerskan Łódź zmierzył się z tureckim ZRNSK. Z tym zespołem w zeszłym roku Łodzianki nie mogły sobie poradzić w Lidze Mistrzów. W Twardogórze jednak nie dały rywalkom żadnych szans. W grze łódzkich zawodniczek trudno było znaleźć słabsze punkty. Rywalki nie miały pomysłu, jak grać przeciwko drużynie z Łodzi. No i ŁKS wygrał pewnie 3-0, zagra w sobotnim finale z deweloperem Rzeszów. Mecze sparingowe rozgrywały także siatkarki budowlanych oraz siatkarze z Krybełchatów. No i te spotkania oba zespoły wygrały. Broniący tytułu polscy siatkarze pokonali Słowenię 3-0 w półfinale Mistrzostw Europy w Mediolanie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza w sobotnim meczu finałowym zmierzą się z Francją, a w trójkolorowi wyeliminowali rewelację turnieju Finów 3-1. Polska bezbramkowo zremisowała z Bośnią i Hercegowiną, a Szwecja wygrała z Rumunią 2-1 w grupie czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Nasza reprezentacja z Bośnią zagrała 6. raz w historii. Chciała przedłużyć korzystny bilans spotkań z tym rywalem. 4 wygrane i 1 remis. W 55. minucie groźnie strzelał na bramkę Maty Kesz, ale bramkarz rywali obronił, poradził sobie także z dobitką Szymańskiego i to była najlepsza okazja biało-czerwonych w całym spotkaniu. W poniedziałek Szwecja podejmować będzie Polskę, a Rumunia zagra z Bośnią w drugiej kolejce Ligi Narodów. Biało-czerwoni będą mieli okazję do rewanżu za marcową porażkę w finale baraży o awans do Mistrzostw Świata. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Irei mistrzem Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Polka, która powtórzyła sukces sprzed 2 lat z Lubliany, jest też wicemistrzynią olimpijską z Paryża, a także mistrzynią świata z australijskiego Perth w zeszłym roku. Maja Chwalińska pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elisę Martens 6-1, 6-2 i awansowała do półfinału turnieju w Singapurze. Kolejną rywalką Polki będzie Kanadyjka Leila Fernandez, a na zwyciężczynię tego meczu czeka już w finale Talia Gibson, zawodniczka z Australii. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
7: Przed nami jeszcze prognoza pogody. Przede wszystkim pogoda się poprawia. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie dzisiaj w Łódzkiem do 18 stopni. Wiatr słaby. W Łodzi około godziny 12 chmury zaczną znikać. Zresztą to już się dzieje, ale wtedy bezchmurne niebo. Tak, taka sytuacja dzisiaj może nam się przytrafić. Biometr mamy dzisiaj korzystny. Jakość powietrza w Łodzi bardzo dobra, także parasole mają dzisiaj wolne.
20: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
7: 7 minut po godzinie 8. Monika Borysow-Dudowicz, ja witam serdecznie o poranku. Kuba Janik zaczyna dyżur realizatora. Pozdrawiamy razem. Pewnie za chwilę będzie jakaś taka mała rozgrzewka. Tak, Mistrzostwa Świata. Trzeba się do nich przygotować.

0: To Lady Punk w Radiu Łódź. Sportowe emocje przed nami, zdecydowanie tak. 11 minut po godzinie 8. Obiecałam, że tuż po godzinie 8 będą goście i są. Ale najpierw chciałabym się do czegoś przyznać, ponieważ teraz właśnie wyda się, kto najbardziej kibicuje łódzkim mażoretkom. Zanim przedstawię gości, to proszę zgadnąć, kto to taki? Adamie, masz jakąś propozycję?
1: Radio Łódź, oczywiście.
0: Oczywiście, Nadia, zgadzasz się?
2: Tak, zgadzam się.
0: Oj, witam was bardzo serdecznie, z wielką przyjemnością, jak zawsze. Mogę powiedzieć tak, drużyna sportowa Fame, czyli łódzkie mażoretki. Nadia Dąbrowska, czyli zawodniczka, Adam Pigłowski, czyli trener. Gorące pozdrowienia dla was. Dziękuję pięknie, że jesteście dzisiaj o poranku z nami. Z jakiego powodu? Proszę się przyznać, o której startują dzisiaj Mistrzostwa Świata. Adamie.
1: Mistrzostwa Świata w sporcie mażoretkowym wystartowały już właśnie te 11 minut temu o godzinie 8. Natomiast nasza drużyna dzisiaj swój pierwszy start zaliczy w okolicach godziny 16. W Katowicach, w Arenie Spodek weźmiemy udział w Mistrzostwach Świata w sporcie mażoretkowym.
0: To już wszyscy uspokoiliśmy się, ponieważ pewnie niektórzy pomyśleli sobie, no dobrze, to co oni tam jeszcze robią w radiu, ale my rzeczywiście jesteśmy, szanowni państwo, na żywo, tutaj pełna mobilizacja. O której wyjeżdżacie z Łodzi?
1: No już za niespełna 2 godziny, o godzinie 10:00 ruszamy. Ruszamy, by zawalczyć o marzenia, ale też o taki prestiż, można też powiedzieć, bo będą to nasze pierwsze Mistrzostwa Świata tej federacji.
0: Ale z tym prestiżem to już jest tak, że jakoś tak kojarzycie się właśnie z tym tematem, muszę o tym powiedzieć.
1: A dziękuję
0: bardzo. Bo przecież mnóstwo tytułów mistrzów Polski właśnie, do tego jeszcze ostatnio przecież byliście także na Mistrzostwach Europy. W Chorwacji, o ile dobrze pamiętam. Nadia, jak było?
2: Tak, byliśmy na Mistrzostwach w Europie, Europy w Chorwacji. Było to bardzo prestiżowe wydarzenie. I cieszę się, że mogłam wziąć w nim udział.
0: Czy już jesteś przygotowana do działań dzisiaj, do tych wszystkich zawodów i tak dalej? Jest delikatna trema?
2: Trema jest zawsze, zawsze jest stres. Chociaż jest on motywujący. Treningi zaczęliśmy od września, które przygotowały nas jeszcze bardziej do Mistrzostw Świata. Dlatego wydaje mi się, że każdy jest już przygotowany i gotowy do działania.
0: Czy to jest tak, że na każde mistrzostwa przygotowujecie jakiś nowy układ? Czy to jest tak, że wracacie do tych układów już dobrze znanych i po prostu jeszcze trzeba tam coś dopracować? Jak to wygląda, Adamie?
1: Zdecydowanie jest to tak, że przygotowujemy jedną choreografię na cały sezon turniejowy. Jest to choreografia, którą tańczyliśmy na Mistrzostwach Polski, później na Mistrzostwach Europy i teraz na Mistrzostwa Świata. Oczywiście wprowadziliśmy drobne korekty, poprawki, żeby wzbogacić te wszystkie prezentacje, które dziewczęta będą tańczyć i prezentować na Mistrzostwach Świata. I tak to właśnie wygląda.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji zobaczyć, jak to wszystko właśnie wygląda, to bardzo proszę podglądać zespół Fame, ponieważ ja myślę, że niektórzy mogą sobie nawet nie wyobrażać, jakie to są niesamowite choreografie. Ja jako stała fanka oczywiście jestem na bieżąco ze wszystkimi tematami. Nadia, jaka choreografia będzie właśnie dla ciebie tak wyznaczona? Jak to wygląda u ciebie?
2: Teraz na Mistrzostwach Świata zatańczę 2 choreografie. Pierwsza to będzie mini formacja, którą tańczę wraz z 6 innymi dziewczynami. I również zatańczę w formacji Scena Baton, która jest najważniejszą choreografią tego sezonu.
0: Czyli już teraz trzymamy kciuki, ale słuchajcie, wrócimy do tej rozmowy już za moment, ponieważ będziecie musieli raz jeszcze przypomnieć, na czym polega ten taniec mażoretkowy, sport mażoretkowy. O tym opowiemy już za moment w Radiu Łódź.

0: Już teraz wracamy do bardzo sympatycznej rozmowy. 18 minut po godzinie 8 w studiu reprezentacja drużyny sportowej Fejm, czyli zawodniczka Nadia Dąbrowska. Cześć Nadia, witam bardzo serdecznie raz jeszcze. Ja Adam Pigłowski, trener. Adamie, jakie ty cuda potrafisz. Ja podglądam nie tylko ten sport mażoretkowy, ale ogólnie jak ty przepięknie tańczysz.
1: A dziękuję ci bardzo. No lata praktyki zrobiły swoje.
0: Coś w tym jest, ale muszę zapytać od razu, kiedy zaczęła się tak w ogóle twoja przygoda z tańcem?
1: No właściwie moja przygoda z tańcem zaczęła się blisko 18 lat temu. Zaczynałem od tańca towarzyskiego, później już przeszłem na takie style tańca nowoczesnego bardziej, które no powiedzmy były wtedy trochę na topie i wiadomo, że ludzie idą za trendami, dlatego bardziej zdecydowałem się, by kontynuować właśnie te style tańca nowoczesnego, no ale wracam do korzeni, lubię wracać do korzeni, lubię wracać do tańca towarzyskiego i zawsze, gdy nadarza się taka okazja, to z niej korzystam.
0: A skąd pomysł na ten właśnie taniec mażoretkowy?
1: Na taniec mażoretkowy właściwie w młodszych latach pomagałem choreograficznie niektórym zespołom z mojego rodzinnego miasta i przygotowywałem choreografię dla solistek, duetów, ale także mini-formacji i formacji. No a później akurat tutaj w zespole tańca mażoretkowego Fejm dostałem taką propozycję, żeby zostać trenerem i kontynuuję tę przygodę do dziś.
0: Nadia, czy trener jest wymagający? Tutaj teraz Adam, bardzo proszę, żebyś się nie podsłuchiwał. Dobrze, jak to wygląda, Nadia?
2: Na treningach pan jest wymagający, ale jest to bardzo pozytywne, bo powoduje to, że każda dziewczyna jest zmotywowana i wie, co ma poprawić, wie, jak ma ćwiczyć i każdy jest dzięki temu wysportowany i wie, jak wykonywać dany trik prawidłowo.
0: Nadia, a dlaczego właśnie taniec mażoretkowy? Dlaczego taki wybór w twoim życiu?
2: Swoją przygodę zaczęłam też również w młodym wieku. I zaczęłam od tańca mażoretkowego i tak to jest do dziś, że zaczęłam to kiedyś i teraz dalej to lubię.
0: Ja wiem, że dzisiaj nie mamy zbyt wiele czasu, ponieważ ja jeszcze przypomnę, jeżeli ktoś z państwa dopiero teraz włączył Radio Łódź, Mistrzostwa Świata właśnie zaczęło się w Katowicach i nasi goście za chwilę dosłownie wsiadają, ruszają w podróż i będą naszą piękną Łódź reprezentować właśnie na tym fantastycznym wydarzeniu. Także słuchajcie, trzymamy kciuki, ale tutaj jeszcze takie podpowiedzi. Czym jest taniec mażoretkowy tak w ogóle? Ja wiem, że trudno będzie w kilku zdaniach, ale jeżeli mielibyśmy podpowiedzieć, opowiedzieć, to jak tutaj wszystko wygląda?
1: Taniec mażoretkowy jest to taki rodzaj tańca, który wykorzystuje przeróżne style taneczne i techniki, jak taniec jazzowy, taniec współczesny, a to wszystko przy wykorzystaniu rekwizytów, takimi jak właśnie ta pałeczka mażoretkowa, czyli ten tak zwany baton, pompony, flagi oraz buławy.
0: Pięknie to wszystko wygląda. Z pewnością warto zapoznać się z tym tematem, ale być może ktoś marzy właśnie o tym, żeby zacząć taką swoją przygodę z tańcem mażoretkowym. I tutaj uwaga, szanowni państwo, to może być propozycja zarówno dla osób bardzo młodych, jak i dla osób dorosłych. Czy przyjmujecie jeszcze osoby do swojego zespołu w tym sezonie?
1: Tak, do końca września prowadzimy nabór do naszego zespołu. Zapraszamy tych najmłodszych od 5 roku życia, no, czyli przedszkolaków, aż po dziewczęta i chłopców w wieku 7-11 lat, ale również ich rodziców. Bądź po prostu osoby, które chcą przeżyć wspaniałą przygodę, trochę się rozruszać przy okazji, czyli osoby powyżej 31 roku życia do naszej najstarszej grupy wiekowej.
0: Słuchajcie, przede wszystkim nie będę już zatrzymywać was dłużej, ponieważ wiem, że w tym przypadku czas ma ogromne znaczenie. Mistrzostwa Świata w Katowicach, jeżeli chodzi o ten sport, taniec mażoretkowy. Trzymamy za was kciuki i czekamy na wiadomości. Jesteśmy już umówieni w tej sprawie. Pięknie wam dziękuję za spotkanie. Pozdrowienia dla całego zespołu. Przekażecie?
1: Oczywiście, że przekażemy.
0: Nadia, przekażesz koleżankom?
2: Oczywiście.
0: Super. Nadia Dąbrowska, zawodniczka, Adam Pigłowski, trener, drużyna sportowa Fejm. To jeszcze raz Wszystkiego dobrego.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja. Jedna osoba?
2: Nuda.
1: Dwie osoby?
2: Zaczyna się.
3: Dwa głosy.
1: Dwa charaktery?
3: Jeden mikrofon.
1: Czyli duety.
3: W Radio Łódź.
1: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
2: nie wiadomo, kto kogo zagada.
1: Radio Łódź na dwa głosy.
3: Słuchaj.
1: I zobacz, co z tego wyjdzie.
2: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
4: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
5: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
4: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
5: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
6: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
5: Bartosz Florczak,
4: Marcin Tercjak.
5: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was. 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
8: Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
12: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
11: Lamia Sofa na każdy dzień.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
15: 29 minut zostało nam jeszcze do godziny 9:00. To pozdrowienia dla tych, którzy jadą spełniać swoje sportowe marzenia. Trzymamy kciuki oczywiście, a my do tematów jesiennych wrócimy już za moment.

21 minut mamy do godziny 9. Wiemy, że od dzisiaj poprawi się pogoda, także jesień będzie jeszcze piękniej prezentować się w tak zwanym obrazku. Ale są już też pytania od Państwa, jak długo potrwa to jesienne Eldorado. Sprawdziłam na prośbę kilku osób. Tydzień wystarczy, czy nie? No dobrze, niech będzie więcej, tak 10 dni. Możemy jeszcze policytować. Na razie nawet do 7 dnia października ciepło, słonecznie. Także chyba jest tylko jedno życzenie, żeby po prostu prognozy się sprawdziły.

To Simply Red w Radiu Ucie. 12 minut mamy jeszcze do godziny 9, czyli wciąż najlepszy początek dnia. Ale mamy jesienną ramówkę od tego tygodnia, czyli czy będzie zmiana. Tak, tuż po godzinie 9. Radio Ucie bez pośpiechu. Program poprowadzi Iza Berkowska. Polecamy się. Do słuchania.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
3: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Janke 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
4: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
7: Legendarna komedia familijna Kevin Sam.

0: w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
1: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: 9, 10, szukam.
6: Masz czas?
5: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
7: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
5: Może jest pod meblami?
7: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
5: Podsadzisz mnie?
7: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
5: Dołącz na akademieprzyszłości.org.pl. Czekam!
2: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
9: Woda, prąd i schrony. Sieradz wzmacnia bezpieczeństwo mieszkańców. Tragiczny finał strzelaniny w Kraśniku Górnym. Nie żyje policjant. Więcej zieleni na Starym Polesiu w Łodzi. Miasto planuje nowy park. Dziś zachmurzenie zmienne, na termometrach do 18 stopni. Sieradz wzmacnia bezpieczeństwo mieszkańców. Chodzi o zabezpieczenie na wypadek sytuacji kryzysowych. W planach jest zakup mobilnej stacji uzdatniania wody oraz generatorów prądu dla Urzędu Miasta. Sprzęt ma zapewnić ciągłość dostaw wody i energii, na przykład w przypadku awarii. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
10: To kolejny etap działań władz Sieradza w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. W ubiegłym roku miasto zakupiło sprzęt oraz zapasy przeznaczone na wypadek klęsk żywiołowych i innych zagrożeń. To ważne działania prewencyjne, podkreśla starszy kapitan Krzysztof Ignaczak z Sieradzkiej Straży Pożarnej.
11: Sytuacje kryzysowe mogą się zdarzyć w każdym momencie. Nie mówimy tylko tu o jakiejś sytuacji, konflikcie zbrojnym. Zwykłe wichury, nawałnice też często mają wpływ na to, że tego prądu nie ma, czy mogą być przerwy w dostawie wody.
10: Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta radni zarezerwowali pieniądze w budżecie Sieradza na zakup sprzętu na wypadek sytuacji kryzysowych. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: I jeszcze w tym roku miasto sprawdzi też stan techniczny lokalnych schronów, by przygotować się do ewentualnego remontu.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
9: Zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni usłyszał wczoraj 33-latek zatrzymany po strzelaninie w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim. Wczoraj wieczorem, już po postawieniu zarzutów, okazało się, że postrzelony policjant zmarł. Sierżant Nathan Sieroń miał 29 lat, a do strzelaniny doszło w środę podczas policyjnych czynności na jednej z posesji. Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny na 3 miesiące, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
13: Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia, jednak z uwagi na dobro prowadzonego postępowania konieczna jest weryfikacja złożonych przez niego wyjaśnień. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności, nawet do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
9: 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, m.in. za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni i amunicji. Nowy park na Starym Polesiu w Łodzi. Magistrat szuka projektanta nowej zielonej przestrzeni tuż obok Śródmieścia. Zmieniony ma zostać obszar między ulicami Gdańską i Żeromskiego. To będzie przedłużenie już istniejących terenów zielonych na skwerze Kunki oraz Alei Rynkowskiej, czyli od gmachu Izby Administracji Skarbowej do Szpitala imienia Wojskowej Akademii Medycznej.
6: Nie chcemy tam zrobić tylko chodnika. Planujemy, że powstanie tam zielony pasaż z nowymi nasadzeniami, oświetleniem, miejscami do odpoczynku i małą architekturą. Oczywiście zachowamy istniejącą wartościową zieleń, która tam teraz jest, a całość miejsca ma być przede wszystkim dostępna dla seniorów, dzieci i osób ze szczególnymi potrzebami.
9: Mówi Radio Łódź Tomasz Korowczyk z Magistratu. Park między Gdańską i Żeromskiego ma zostać zaprojektowany do połowy grudnia bieżącego roku, a prace budowlane mają ruszyć w połowie 2027. Nowoczesne leczenie i lepsza diagnostyka w Zgierzu. Szpital kupił nowy sprzęt dla oddziału kardiologicznego. Są też nowe łóżka oraz wyposażenie potrzebne w codziennej opiece nad pacjentami. Nowy sprzęt daje lekarzom i personelowi medycznemu większe możliwości badania i obserwowania pacjentów. Dzięki niemu mogą dokładniej ocenić stan chorego i lepiej zaplanować dalsze leczenie. Zwiększa się też komfort pacjentów, mówi dr Miłosz Dobrogowski, dyrektor szpitala w Zgierzu.
14: Zakupiliśmy m.in. nowy echokardiograf z sondą przezprzełykową, mobilny aparat echokardiograficzny, ergospirometr oraz aparat EKG. Dzięki temu możemy korzystać z nowoczesnego zaplecza w diagnostyce chorób układu krążenia.
9: Tylko w tym roku samorząd województwa łódzkiego przeznaczył ponad 250 milionów złotych na rozwój placówek medycznych. A jak wygląda nowy sprzęt w szpitalu w Zgierzu, to można sprawdzić na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
8: O sporcie już teraz Piotr Andrzejczak.
15: Polscy siatkarze w sobotę w Mediolanie zagrają z Francją w finale Mistrzostw Europy. Stawką jest nie tylko złoty medal, ale także kwalifikacja olimpijska do igrzysk Los Angeles dla zwycięzcy. Biało-czerwoni w półfinale w trzech setach pokonali Słoweńców, Francuzi wygrali 3-1 z Finami. A w sobotnim meczu dojdzie do powtórki finału Igrzysk Olimpijskich z Paryża. Polacy, którzy bronią w Mediolanie europejskiego tytułu, będą mieli okazję do rewanżu, bowiem przegrali w stolicy Francji z gospodarzami 0-3. Porażki doznali także 3 lata wcześniej w Tokio. Jednak wówczas francuska ekipa okazała się lepsza w ćwierćfinale, po czym kilka dni później wywalczyła olimpijskie złoto. A początek meczu o 21:00, 4 godziny wcześniej, Finlandia zagra ze Słowenią o brązowy medal. Piłkarska reprezentacja Polski natomiast zremisowała bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną w meczu pierwszej kolejki grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów. Mecz odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie, a w innym spotkaniu tej grupy Szwecja wygrała z Rumunią 2-1. W poniedziałek podopieczni trenera Jana Urbana zagrają na wyjeździe ze Szwecją. W 10. kolejce piłkarskiej trzeciej ligi wszystkie drużyny z naszego regionu zagrają na wyjazdach. Plasujący się najwyżej w tabeli Pelikan Łowicz zmierzy się z Olimpią Zambrów. Trener Piotr Kocęba liczy na zakończenie serii wyjazdowych porażek swojego zespołu.
16: Wiemy, że te mecze wyjazdowe w ostatnim czasie nam nie idą, natomiast no liczę, że tutaj mocno się przełamiemy i zdobędziemy kolejne punkty. Mimo, że te wyniki ostatnio były w kratkę, to mam wrażenie, że ten zespół rośnie i jeszcze może pokazać dużo, dużo dobrego. Na to liczę.
15: Rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego zagrają w Troszynie z tamtejszym KSCK, a Lechia Tomaszów zmierzy się z Olimpią Elbląg. Mecz rezerw Widzewa z Wartą Sierad został przełożony, a podsumowanie kolejki w niedzielnej strefie kibica Radia Łódź. A informacje sportowe na naszej stronie radiołódź.pl.
8: A jeśli chodzi o pogodę, do przekazania są same dobre wiadomości, ponieważ z dnia na dzień coraz więcej słońca i coraz cieplej. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, maksymalnie w Łódzkiem od 17 do 18 stopni, teraz około 9-11 stopni w Łodzi i w regionie. Biometr mamy dzisiaj korzystny, jakość powietrza w Łodzi bardzo dobra. Sześć minut po godzinie 9:00, wystarczy powiedzieć, że będzie cieplej, będzie trochę więcej słońca i od razu są uśmiechy,
17: się
8: prawda?
17: Ten uśmiech, tak, a ja słyszałam, że nawet 19 ma dzisiaj być.
8: Naprawdę, tak?
17: No tak.
8: To tak lokalnie,
17: ja
8: tak?
17: Idę na rekord.
8: No
17: tak.
8: Dobrze, to niech będzie. To do 20 podbijam i zobaczymy,
17: dobra,
8: jak to będzie.
17: Kto da więcej,
8: bo to
17: proszę
8: nigdy,
17: Państwa?
8: Nigdy nic nie wiadomo, nigdy. Iza, prawda? Mhm. Bo to są tylko prognozy pogody, a co się wydarzy?
17: No właśnie.
8: Zobaczymy. Tak, co się wydarzy po godzinie 9:00? Nowa sytuacja?
17: Tak, to będzie zupełnie nowa sytuacja.
8: Ale tak bez pośpiechu, tak?
17: No bez, oczywiście, że tak.
8: Monika Borysow-Dudowicz, ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony poranek, a z Państwem zostaje Iza. Iza Berkowska.
18: Radio Łódź. Bez pośpiechu.

No i dzieje się w Łodzi dużo, zwłaszcza dzieje się po zmroku. Okazuje się, że niesamowite historie można wymalować światłem, a Light Move Festival jak co roku pokazuje, że potrzebujemy takich świetlistych opowieści. Dodajemy do nich trochę muzyki i wchodzimy w taki zaczarowany świat. Kto już był, kto by chciał ewentualnie opowiedzieć, ja chętnie posłucham, bo jeszcze nie widziałam. 606-78-78-78, studio@radioloc.pl. Można też nagrać głosówkę na stronie Radia Łódź i na naszej aplikacji.

0: 20 minut po 9:00. Sporo się dzieje w Łodzi. Przede wszystkim wspomniany przeze mnie, uwielbiany przez Łodzian, zresztą nie tylko przez Łodzian, Light Move Festival, Festiwal Światła. Ja przypomnę, że tym razem Radio Łódź też uczestniczy w wydarzeniu, naszą strefę interaktywną, taką wizualizację można znaleźć w Parku Staromiejskim. Także proszę koniecznie odnaleźć przystanek Radiość. Ten festiwal trwa do niedzieli, także jeszcze dwa wieczory. Wieczory, noce przed nami. No ale w Łodzi dzieje się więcej. Przy telefonie łódzki artysta Łukasz Zbałut. Witaj, Łukaszu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Będziemy zapraszać na urodziny, szóste już urodziny Bałutka.
1: Tak, szóste urodziny konia Bałutka pod gorącą kiełbasiarnią, w zasadzie pod samym Bałutkiem.
0: Coś przygotowaliście specjalnego?
1: No, mamy trochę różnych takich atrakcji. Przede wszystkim muzyka na żywo. To będą w zasadzie aż cztery składy, bo to będzie nasz skład Wolne Bałuty, będzie kapela Wolne Oberki, będzie Maciej Święty Jankowski i Piotr Jaszczur-Śnieguła. Będzie oczywiście, będą atrakcje dla dzieci, czyli taka specjalna strefa dla dzieci. No i piąte Mistrzostwa Bałut w kapsle. To jest przede wszystkim najważniejsze.
0: Ta gra w kapsle to bardzo jakoś tak się ładnie przyjęła, prawda? Zaskakująco wróciliśmy do tego, w co kiedyś graliśmy przez lata, jakby nie, a teraz znowu tak i to międzypokoleniowo.
1: Tak, to jest kapsle, to jest taka inicjatywa, z którą kiedyś wyszedł do mnie tutaj taki kolega z osiedla, Dominik, i on mówi: Łukasz, zróbmy coś takiego. No i mieliśmy zrobić, ale jakoś tak nie było okazji. I w pewnym momencie, jak robiłem konia Bałutka, to Dominik mówi: słuchaj, to może to jest dobra okazja. Ja mówię: świetnie. No i facet jest bardzo dobrze zorganizowany. Od pierwszej edycji był to w ogóle tak, że tak powiem, samograj naprawdę, i ludzie chętnie biorą w tym udział. To jest bardzo, bardzo fajne, są to rozgrywki, ponieważ w kapsle grają dziesięciolatkowie z 40 i 60-latkami. I to jest naprawdę rewelacyjna zabawa, fajne te rozgrywki, emocjonujące. Wszyscy się cieszą i jest dobra zabawa.
0: Jasne. To teraz jeszcze przypomnij nam, o której ta zabawa.
1: Zapraszamy na piknik taki sąsiedzki z okazji szóstych urodzin Bałutka dzisiaj o godzinie 15 pod Bałutkiem, czyli na Głowackiego koło gorącej kiełbasiarni. Mogę powiedzieć tylko, że ta impreza jest zrobiona 100% społecznie, czyli żadne publiczne pieniądze na nią nie idą. Ja się tym chwalę i w zasadzie razem z Mateuszem się tym szczycimy, ponieważ jest to taki pokaz siły naszych ludzi, że tak się wyrażę.
0: Naszych, z Bałut.
1: No tak, chociaż nie tylko z Bałut, no bo na przykład niektórzy, którzy pomagają, są spoza Bałut również.
0: Przyjeżdżają do was, no bo nie wszyscy dadzą radę przyjść na nogach, bo niektórzy mają daleko, bo przyjeżdżają z innych dzielnic też, specjalnie właśnie na urodziny konia Bałutka.
1: Zdarza się, że przyjeżdżają ludzie z innych dzielnic, ale też zdarza się, że są ludzie z innych miast.
0: No. A myślisz, że Light Move Festival to będzie na plus dla was? Czy trochę wam zabierze publiczność?
1: Ja myślę, że w ogóle nie wchodzimy sobie w drogę. To jest też często tak, że jednak mimo wszystko jest to impreza tutaj dla ludzi lokalna i na pewno ludzie stąd przyjdą, bo będą mieli blisko, a ci, którzy chcą uczestniczyć w Festiwalu Światła, na pewno mogą przyjść do nas, pobawić się dobrze, a potem chyba będą jeszcze mieli trochę czasu po zmroku i dopiero pójdą na te wszystkie duże wydarzenia organizowane właśnie w związku z festiwalem, o którym mówimy.
0: No to w ten weekend na pewno się nudzić nie będziemy. Wszystkich miłośników takiej kultury bałuckiej zapraszamy na godzinę 15 pod pomnik konia Bałutka, który liczy sobie już 6 lat, a zapraszał Łukasz Zbałut, artysta i społecznik. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
1: 28,5 minuty pozostało do 10. Dla kierowców mam informację o takich niewielkich utrudnieniach na S8 między węzłami Zduńska Wola Wschód i Łask w kierunku Warszawy. Mamy wymianę barier. Zamknięty jest prawy pas w kierunku Warszawy, także ruch odbywa się lewym pasem. Jeden pas zablokowany, półtorej godziny mniej więcej może potrwać naprawa barier. Zapraszamy do słuchania Radia Łódź. Wracamy niebawem.

Pogoda jest, możemy powiedzieć, po naszej stronie. Dzisiaj termometry w naszym regionie wskażą od 17 do 19 stopni. Sporo słońca. Jeśli chodzi o opady, to w prognozach brak. No a kolejne dni to dopiero się będzie działo, proszę sobie wyobrazić. Jutro 21, poniedziałek, wtorek, środa 22 stopnie, w czwartek też mniej więcej tak to może wyglądać, tak się będzie to kształtować. Także nic, tylko poświęcić ten czas na aktywności. Jeżeli chodzi o ten weekend, no to koniecznie trzeba zahaczyć o Festiwal Światła. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie był, to ja podpowiem, że warto dojechać na festiwal komunikacją publiczną, bo zaparkowanie może być trudne i sporo ulic jest także zamkniętych. Wcześniej warto zajrzeć na urodziny Konia Bałutka, czyli na godzinę 15 przy ulicy Głowackiego. Można między innymi potańczyć przy muzyce kapel łódzkich. No a my za chwilę sprawdzamy, jak minął tydzień w naszym regionie.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski. Witam w audycji 7 dni w Łodzi i regionie. Dziś gościem audycji jest Adam Borkowski, społecznik, przewodniczący Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich. Witam.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Zacznijmy od spraw bezpieczeństwa, bo te, choć ogólnopolskie, dotyczą też regionu łódzkiego, szkół i przedszkoli dokładnie. MSWiA zapowiada nowe, jednolite wytyczne bezpieczeństwa dla placówek oświatowych, właśnie dla szkół i dla przedszkoli. Dotyczy to również szkół w Łódzkiem. Z ustaleń Radia Łódź wynika, że szkoły w naszym województwie ćwiczą ewakuację i pierwszą pomoc, ale nie mają jeszcze specjalnych procedur dotyczących zagrożeń z powietrza. Czy nazwijmy ją wasza osiedlowa szkoła 142 ma procedury? Czy dyrekcja i dzieci wiedzą, co robić w sytuacjach ataku dronowego?
2: Szanowny panie redaktorze, nie wiem, powiem szczerze, czy ma, natomiast na pewno powinna mieć. Nie słyszałem o jakichś ćwiczeniach. Myślę, że jakby coś takiego miało miejsce, to by po prostu rodzice na osiedlu wiedzieli, że coś się takiego dzieje. Natomiast bardzo dobry ruch. Boję się tylko, że to się zakończy tylko tym, że to będą wytyczne w segregatorze tak zwane. Te ćwiczenia są niezbędne i musi być w takich przypadkach taka automatyka działania, tak? Czyli nie na zasadzie, że zastanawiamy się i sięgamy do segregatora, gdzie powinny dzieci być ewakuowane, jak się zachować podczas takiej sytuacji, tylko to powinien być odruch. Więc tych ćwiczeń powinno być dużo, dużo i już od dłuższego czasu one powinny się odbywać.
1: Co ciekawe, w tej sytuacji mówiłem o ewakuacji, ale szkoły ćwiczą takie sytuacje na wypadek pożaru, pierwszą pomoc i tak dalej, ale nie zawsze, jak się okazuje, ewakuacja jest najlepszym rozwiązaniem. Czasami szkoła jest najlepszym schronem.
2: Tak, panie redaktorze, natomiast też po tej sytuacji, która się na wschodzie naszego kraju zdarzyła, gdzie słyszeliśmy, że dzieci były sprowadzone do piwnicy i tym podobne, wielu specjalistów się wypowiadało, że w takim przypadku niekoniecznie ta piwnica jest dobrym rozwiązaniem. Czyli po prostu nie mamy przeanalizowanej sposobu działania w takich przypadkach, a już na pewno dyrekcje szkół powinny o tym dawno wiedzieć, co w przypadku takich sytuacji, czy to dronowych, czy to innych zagrożeń powinny robić. Także mówię, no tutaj jest bardzo dużo pracy i ta obrona cywilna, która mocno kuleje w naszym kraju, powinna w końcu mocno ruszyć.
1: Te ostatnie sytuacje z hukami nad Łodzią, które zdarzają się co jakiś czas, uświadomiły nam chyba, że powinniśmy sobie zadać pytanie, co my zrobilibyśmy w takiej sytuacji? Czy wiedzielibyśmy, gdzie się udać, co zrobić?
2: Tak, natomiast jak dobrze sobie zdajemy sprawę, te schrony czy miejsca takiego naszej reakcji, gdzie powinniśmy się udać, ich po prostu nie ma. Zostały zaniedbane. Jest jakiś tam program reanimacji i odtwarzania tych miejsc zbiórek. Tylko wydaje mi się, że to trochę wolno idzie. W obecnej sytuacji, oprócz broszury, którą dostaniemy, rzeczywiście powinny być przede wszystkim ćwiczenia. I przede wszystkim powinny być delegowane osoby, które w przypadkach
1: decyzyjne.
2: Po prostu będą decydowały, co i jak ma się dziać.
1: Dla porządku dodam tylko, że Ministerstwo Edukacji Narodowej już wcześniej przekazywało szkołom rekomendacje dotyczące rozmów z uczniami o sytuacjach niebezpiecznych.
2: Tak, tylko że jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Tutaj jeszcze powinniśmy zrobić jedną ważną, istotne działanie, mianowicie audyt budynków. Bo to, że dostaniemy rekomendacje i tak dalej, to nic, o niczym nie będzie świadczyło, bo nie wszystkie budynki szkolne będą się nadawały w ogóle jako potencjalne schronienie. Więc bez takiego audytu nie tylko szkół, ale też w pobliżu tych szkół jakichś miejsc, ciężko będzie nam podjąć decyzję, jak się mają dyrekcja i nauczyciele zachować w danej sytuacji.
1: To teraz o sytuacji niebezpiecznej, choć trochę w innym kontekście. Nowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zmagały się ostatnio z usterkami na tyle poważnymi, że trzeba było uziemić 14 składów, w sumie chyba przez 4 dni. Producent wprawdzie, czyli ta bydgoska PESA, poinformowała, że musi wprowadzić zmiany w oprogramowaniu tych składów, ale zastanawiam się, jak to możliwe, że na tory wyjeżdżają pociągi, które nie do końca są sprawdzone. Przecież stawką jest bezpieczeństwo pasażerów.
2: No nie powinny wyjechać, także dobrze się stało, że nie wyjechały, że w pewnym momencie podjęto taką, a nie inną decyzję, chyba o 17 nawet, z tego co ja słyszałem w składach. Natomiast to, co się dowiedzieliśmy, że tam jest problem z drzwiami, schodami, to...
1: I w jednym przypadku z toaletą chyba.
2: A podobno jeszcze jest więcej tych problemów. Także pytanie, czy nie dostaliśmy jakiegoś bubla pod naciskiem czasu realizacji, bo podobno jest tam problem też z tak zwaną jazdą awaryjną, gdzie ciężko jest podobno to wyłączyć i potrzebne 15-20 minut na resetowanie takiej sytuacji. Więc są bardzo, bardzo dziwne informacje co do nowych pociągów. Wiadomo, że dobrze, że one dotarły i tak dalej, tylko dlaczego nikt nie dopilnował sprawdzenia i przetestowania w odpowiednim momencie, zanim wyjechały do normalnej pracy?
1: Chyba nie możemy mówić tu o tak zwanej chorobie wieku dziecięcego, bo to już jest trzecia wersja tych pociągów elfów.
2: Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Myślę, że tutaj powstało kilka jakichś problemów, które powinny być przede wszystkim wyjaśnione. Skądinąd wiemy już, że są jakieś naliczane kary i myślę, że producentowi też i wizerunkowo, i ze względu na koszty finansowe będzie zależało, żeby sprawę jak najszybciej rozwiązać, a mieszkańcy, żeby mieli po prostu jak najszybciej dostępne pociągi do swojej dyspozycji.
1: To ja mam pozytywne kontrapunkty dla problemów ŁKA. W Zgierzu działa i nazywa się Tup Tup and Go. Ten kontrapunkt. Wprawdzie to jest pilotaż i wystartował w połowie czerwca. W jego ramach, przypomnę, po 3 miesiącach przewieziono blisko 5,5 tysiąca pasażerów, ale miasto zdecydowało się kontynuować usługę, bo odniosła sukces. Czyżby Zgierz właśnie znalazł sposób na komunikację tam, gdzie tradycyjny autobus zawodzi?
2: Ja myślę, że Zgierz w przeciwieństwie do naszego miasta potrafił spojrzeć, jak to się robi w innych miejscach, bo to nie jest pomysł ze Zgierza, tak? Takie rozwiązanie działa, z tego co mi wiadomo, i w aglomeracji trójmiejskiej, i w Poznaniu, i w Krakowie. I ono się tam sprawdza. To jest to jakieś uelastycznienie oferty przewoźnika w danym mieście. Tutaj oprócz tego, że eliminuje się wykluczenie tych obrzeżnych, przede wszystkim peryferyjnych terenów miasta, to jest istotna rzecz w postaci finansowej. Czyli ten wozokilometr jest dużo dzięki temu tańszy. Ja myślę, że wiele mieszkańców, czy to mojego osiedla, czy Wzniesień Łódzkich, czy Wiskitna, czy Nowosolnej, chętnie by skorzystało z takiego rozwiązania. Dlatego uważam, że powinniśmy szybko popracować i miasto Łódź powinno takie rozwiązanie zaproponować mieszkańcom.
1: Czyli myśli pan, że elastyczność, brak pustych kursów, docieranie do tych pustych, białych plam,
2: wożenie powietrza
1: sprawdzi się w Łodzi?
2: Myślę,
1: to jest
2: że
1: jednak
2: tak,
1: duży organizm.
2: Tak, myślę, że jest to możliwe. I no, trzeba spróbować, tak, bezpilotażowego jakiegoś programu, którego by dotyczył może kilku osiedli na początek, nie będziemy wiedzieli, czy to w ogóle jest możliwe, żeby u nas zadziałało. Problemem u nas jest jeszcze inna rzecz, mianowicie na tych obrzeżnych osiedlach jest brak tych miejsc do zawracania potencjalnie autobusów, czy mniejszych busów, które by były w dyspozycji. Ale no myślę, że jest warto nad tym popracować i jednak spróbować w jakiś sposób wprowadzić to rozwiązanie.
1: Co dodam jeszcze tylko, że zgierski system jest na etapie zmian, czyli możliwości rezerwowania przejazdów z kilkudniowym wyprzedzeniem i korzystania z ulg związanych z tak zwaną migawką.
2: Zgadza się.
1: W Piotrkowie Trybunalskim radni przyjęli niedawno nowe regulaminy miejskich terenów rekreacyjnych, w których znalazł się ciekawy zakaz korzystania z hulajnóg elektrycznych w parkach, na skwerach, placach zabaw, siłowniach plenerowych, boiskach i tak dalej. Decyzja była związana ze skargami mieszkańców. W tym przypadku można by zaryzykować twierdzenie, że problemem może nie być sama hulajnoga, tylko sposób, w jaki się z niej korzysta.
2: Sposób, w jaki ją się użytkuje. Znaczy, na pewno parki są przede wszystkim dla pieszych, dla seniorów, dla dzieci. Te miejsca, które pan redaktor wymienił, są po to, żebyśmy spokojnie, bezpiecznie się poruszali na świeżym powietrzu.
1: Czyli pan uważa, że w Łodzi na przykład należałoby całkowicie zakazać jazdy hulajnogą w parku?
2: Uważam, że powinno się ograniczyć dopuszczalną prędkość, ale też wyznaczyć na pewno miejsca poruszania
1: właśnie,
2: się.
1: Strefy, konkretne strefy.
2: Tak, strefy w niektórych miejscach w ogóle zakazać, czyli w pobliżu placu zabaw, ale powinny być zrobione po prostu ścieżki rowerowe dla hulajnóg i dla pojazdów, które się poruszają nieco szybciej niż piesi. I oczywiście w takich miejscach zdecydowane ograniczenie. Mamy bardzo duży park na Zdrowiu, tak? I nie wyobrażam sobie ograniczenia wjazdu rowerami czy hulajnogami do tego parku, bo to jest bardzo duży teren. I
1: naturalny do tego typu
2: dokładnie
1: rekreacji.
2: Dokładnie tak. Natomiast brakuje mi w tym miejscu wyznaczenia tych miejsc, gdzie się taką hulajnogą możemy poruszać. Czyli jest po prostu ścieżka, z której korzystają i seniorzy, i dzieci, i przy tym jeżdżą szybko hulajnogi. Wyznaczenie jakiegoś pasa

0: To jest trudne, prawda?
1: To jest bardzo trudne i nie jest to proste rozwiązanie. Natomiast jestem zdecydowanym przeciwnikiem wykluczania możliwości poruszania się osobom jeżdżącym na hulajnogi, bo to jest doskonały środek transportu w obecnych czasach dla wielu ludzi. Tego tak zwany środek ostatniego kilometra, gdzie można szybko się przemieścić z jednego punktu do drugiego. Natomiast budujmy tą infrastrukturę, która ułatwi i będzie bezpieczna i dla pieszych, i dla użytkowników hulajnóg.
0: No to otwarte na koniec pozostaje pytanie, czy nasze miasta potrafią nadążyć za tymi zmianami w sposobie, w jaki się poruszamy. Żyjemy od nowych pociągów przez właśnie transport na żądanie, po hulajnogi, czy regulacje te dotyczące bezpieczeństwa pojawią się wystarczająco szybko. Ja dziękuję za wizytę w studiu i te komentarze. Gościem Radia Łódź był Adam Borkowski, społecznik, przewodniczący Rady Osiedla Wzniesień Łódzkich. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu.
2: Autopromocja.
3: Pytania o sprawy najważniejsze.
4: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
5: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
3: I najważniejszych ludzi świata.
6: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
3: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
7: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
3: I dla świata.
8: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
3: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
9: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
10: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
11: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
12: Egzotycznie świeże.
11: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
12: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
11: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
13: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
14: Chyba zacznę inwestować w złoto.
15: Dlaczego akurat w złoto?
14: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
15: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
14: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
16: To ja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. To ja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
17: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants.

0: Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
4: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
3: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
4: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
3: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
4: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
5: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Po reklamie.
7: Słuchają Państwo Radio Łódź, minęła 10:00. Na wiadomości zaprasza Wiktoria Makowska.
8: Ceny węgla mogą mocno wzrosnąć. Minister uspokaja w sprawie dostaw. Prokuratura bada okoliczności śmierci 7-latka. Będzie eksperyment na Łódzkiej Fali. Łódź dostała ambulans do zadań specjalnych. Za 3 tygodnie ruszy do akcji. Dziś zachmurzenie zmienne, na termometrach do 18 stopni. Ceny węgla będą w tym roku najwyższe od lat, a to może przełożyć się na rachunki za ogrzewanie w trakcie zimy. Mówił o tym szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Zdaniem niektórych ekspertów popyt na węgiel może przegonić podaż. Dominik Kolosz podkreśla, że sytuacja będzie podobna jak podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
9: Pewnie nie zabraknie, ale pewnie będzie sytuacja z cenami podobna do tej, która miała miejsce jak wybucha wojna na Ukrainie. Mówimy generalnie rzecz biorąc o węglu opałowym, bo Polacy potrzebują go dalej sporo, bo około 5-6 milionów ton.
8: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnił, że Polska jest zabezpieczona na zimę. Jak dodał, w niepewnych geopolitycznie czasach węgiel musi pozostać częścią miksu energetycznego. Eksperyment procesowy w łódzkim akwaparku Fala. Prokuratura zaplanowała go na poniedziałek. Ma to związek ze śledztwem w sprawie śmierci 7-letniego chłopca. Do tej tragedii na Fali doszło pod koniec lipca. Na czym będzie polegał eksperyment procesowy? O tym nasz reporter Damian Grosicki.
10: Śledczy sprawdzą, czy i którzy ratownicy mogli widzieć miejsce tragedii i powinni zareagować. Odtworzona zostanie cała sytuacja. Przypomnijmy, że do tragedii doszło pod koniec lipca. 7-latek brał udział w wakacyjnej szkole pływania w łódzkim akwaparku. Podczas zajęć nikt nie zwrócił uwagi na to, że chłopiec przez dłuższy czas nie wypływał. Po niemal 3 minutach utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go dopiero mężczyzna płynący sąsiednim torem. Po kilkunastu dniach w szpitalu chłopiec zmarł. Damian Grosicki, Radio Łódź.
8: Akwapark Fala w związku z działaniami prokuratury w poniedziałek będzie otwarty dopiero od 15:00. Kultowa buła może zostać uznana za zabytek. Uczelnia podejmuje kolejne działania w sprawie starego budynku Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Niemal 70 lat temu gmach przy ulicy Matejki powstał jako jeden z pierwszych obiektów uniwersyteckiego kampusu. Teraz UEU planuje gruntowną modernizację stałej buły, aby mogła służyć kolejnym pokoleniom studentów. Dokładnie sprawdzamy wnętrze budynku, mówi Radio Łódź Hanna Sfaczyna z Uniwersytetu Łódzkiego.
11: Mamy świadomość, że to jest zabytek, nie tylko uczelniany, ale miejski. Jak najbardziej chcemy konsultować tutaj wszystko z odpowiednimi organami, żeby brzydko mówiąc nic nie zepsuć.
12: Ja nie mam sentymentu do historii.
13: Te starsze budynki mają duszę. Jeżeli mamy coś takiego, co ma już swoją historię, uważam, że fajnie to jakoś zaaranżować, jakoś wykorzystać.
8: Odpowiadają studenci pytaniu o ratowanie zabytków zamiast wyburzania i tworzenia nowych budynków. Wojewódzka Konserwator Zabytków przekazała Radiu Łódź, że jest w kontakcie z Uniwersytetem Łódzkim w sprawie biblioteki. Natomiast pytana o postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej dodaje, że trwa zbieranie materiału dowodowego. Szpital zamknięty w autobusie. Do Łodzi trafił pierwszy w Polsce ambulans do zadań specjalnych. Jednostka będzie wykorzystywana podczas sytuacji kryzysowych. To specjalnie przygotowana konstrukcja, która wyposażona jest w sprzęt niezbędny do ratowania życia kilku osób jednocześnie. Autobus ambulans został oficjalnie przekazany do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
6: W sytuacji kryzysowej nie ma czasów na improwizację. Musimy dysponować wspaniałym sprzętem i taki właśnie województwo łódzkie przekazuje Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego.
14: Jest to mobilna jednostka ratunkowa, która zapewni bezpieczeństwo 6 pacjentom ciężko poszkodowanym.
15: Jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, jest respirator, są defibrylatory, jest USG, jest podawanie tlenu.
8: Ratowników, którzy będą przygotowani do pracy w ambulansie, czeka teraz specjalistyczne szkolenie. Pojazd będzie gotowy do działań w ciągu najbliższych 3 tygodni. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko, kolejne o 11:00.
7: To będzie naprawdę przyjemny dzień ze sporą dawką słońca i temperaturą przyzwoitą jak na końcówkę września, bo nawet 19 stopni wskażą termometry w naszym regionie. Na razie w Łodzi mamy 12 kresek, 1003 hektopaskale na barometrach.

0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
1: Jest sobota, 26 września. Świętują dzisiaj Justyna i Cyprian. Najlepsze życzenia dla solenizantów i dla jubilatów oczywiście także. Radio Łódź bez pośpiechu gra dla Państwa w składzie realizujący program Jakub Janik i Iza Berkowska przed mikrofonem. Jesteśmy razem do godziny 12.

0: To Krzysztof Zarewski z utworem Jednakowi. Żyjemy w Łodzi festiwalem światła, no ale w poprzedniej godzinie udało mi się zaprosić także na urodziny konia Bałutka, czyli takie folklorystyczne, sąsiedzkie spotkanie na Bałutach i pomyślałam sobie, że trochę można by się na tych Bałutach zatrzymać, albo nawet inaczej, trochę je ugryźć od jakiejś strony, a skoro pojawia się słowo ugryźć, to nie od rzeczy byłoby się wybrać na bałucki rynek. Najlepiej na ten rynek sprzed lat. Co by państwo na to powiedzieli?
1: Urodziłem się w 78, od 83 mieszkam tutaj. Rynek bałucki kiedyś, górny oczywiście rynek bałucki kiedyś, a w tej chwili, no to nie była rzeka.
2: Ci sprzedawcy byli o wiele bardziej zżyci z sobą. Teraz jest to mniejszość. Kiedyś to się rozmawiało, a teraz to już tak bardziej to jest jak kupowanie, jak pójdziesz do marketu.
3: Tak, weźmy 10 lat temu po rynku, to każdy mówi, może pan spróbuje, może pan spróbuje. Niektórzy się śmieli, że jak przejdziesz przez rynek, to już możesz nie być głodny wracać. No.
4: Pamiętam z opowiadań mojego dziadka, co dziadek tu w konia przyjeżdżał 30 parę kilometrów i przywoził zboże do gołębi, mówi, sprzedawał, tu jeszcze było niezadaszone nic i tak dalej. Więc zboże, ziemniaki, takie rzeczy sprzedawali. Potem ja pamiętam jeszcze, to już ze swoich czasów, też był jeszcze odkryty, przyjeżdżaliśmy z truskawkami. No i wtedy wolny rynek wszedł, więc wszystkie wędliny, wszystkie mięsa i cień, żeby było, to były gałązki z brzozy powkładane nad tym mięsem.
2: Unowocześniamy się, ale przez to też coś stracimy. Jakiś folklor. No kiedyś, pamiętam, były budy, były namioty, było to wszystko na wolnym powietrzu. Teraz jest hali, o wiele więcej jest takich towarów, których kiedyś nie było tutaj na rynku. Zmienia się też rynek, wokół jest pełno marketów, dyskontów, także jest nam też o wiele trudniej niż kiedyś. Jednak nie było tyle konkurencji na rynku.
3: Po pierwsze, nie było tych biedronek wszystkich innych, także na przykład jak przychodził weekend i chciało się kupić jakąś tam wodę mineralną, słodką, to jak się rano nie kupiło, to już później nie było mowy.
1: Faktycznie były tu konie, faktycznie były tu spaliny. O godzinie 5 to tutaj się działo więcej, o godzinie 5 rano znacznie więcej się działo niż w tej chwili.
3: Panie z koszykami czy panowie i przez ramię handlarka podchodziła, skupowała i już szedł handel. Czy jagody, czy tam wiśnie, czy później owoce, no takie te rzeczy były inaczej niż teraz.
1: Kiedyś było można kupić dużo więcej, aczkolwiek niekoniecznie legalnie, natomiast tutaj w tej chwili się system doszczelnił, tak jak widzimy tu po bokach obstawę policji i całej reszty. Można tu kupić wszystko legalnie, tak, to jest prawda.
3: W tej chwili no towar jest zestawiany, prawda? A wtedy nie wiem jak to było, bo trzeba było się z tym liczyć, że taki budeczkę małą mogą rozwalić, zabrać towar. Złodziej pilnuje sprzedawcy, czy klienta, czy wszystko. A nie klient, nie upilnuje pan złodzieja.
5: No, rynek był niezorganizowany, to była całkowita prowizorka. No. Inaczej, Bałucki był zawsze synonimem tanich zakupów. O, i rzeczywiście tak było.
6: Ale ponieważ siedzieli po 12 godzin na rynku, to osobą montującą anteny byłam ja. Miałam wtedy 7 lat i dostawałam złotówkę od każdej złożonej anteny szerokopasmowej. Tutaj ludzie czasami zachowują się jak szaleńcy. Wydają pieniądze, rzucają we mnie drobnymi. Myśmy praktycznie tutaj dorastali, tak? Jest naprawdę fajnie.
1: Powiedzmy jedna piątka. To są ludzie, którzy dalej przyjeżdżają z pokolenia na pokolenie na obecny obszar tutaj bałuckiego.
6: No taka tradycja, no, że zawsze w sobotę szło się z rodzicami na zakupy, tak? To było tak przez wiele, wiele, wiele lat. Nie wiem, no kiedyś pamiętam, że o 18 przechodząc przez rynek jeszcze były stoiska porozkładane, no teraz już raczej nie.
0: No to opowieść sprzedających na rynku bałuckim, ale chyba wszystkie rynki nam się w ogóle pozmieniały. Ja pamiętam ciąg takich budek koło kościoła na ulicy Retkińskiej, które zniknęły. Pojawiło się centrum handlowe Retkinia, gdzie już jednak kupuje się, no nie oszukujmy się, kupuje się inaczej. Inny klient, inny towar, inna atmosfera, hale, boksy. No właśnie, zapraszam państwa do powspominania tych łódzkich rynków sprzed lat.

0: No i tak myślałam, że ta lawina wspomnień rynkowych nas ogarnie. No i co? I piszą państwo o umówionych miejscach, w których trzeba się było spotkać, żeby dziecko się nie zgubiło, a na rynkach potrafiły być prawdziwe tłumy, prawdziwe potoki kupujących. A to przymierzanie butów albo spodni, albo bluzek gdzieś na trawnikach. No, kapele bałuckie, oczywiście, że tak, kapele też się pojawiały. No i wreszcie na takim bałuckim na przykład można było, jak nam mówi przewodniczka Patrycja Czudak, kupić towar trudno dostępny albo nielegalny.
1: Czyli papierosy, bimber, wódkę, odpowiednie stanowisko, odpowiednia pani, pan zaprzyjaźniony. No i wróżby. Można było sobie dać powróżyć. Można było zagrać w trzy karty, tylko się nie dać oszukać trzeba było. No, taki towar właśnie lewy, czyli gdzieś przehandlowany, niesprawdzony, kradziony, tańszy. No, mamy do czynienia z tym rynkiem gdzieś podziemia. Czyli doliniarze, różnego rodzaju złodziejaszkowie, którzy krążą po rynku. No i ten portfel, czy sakiewkę, tak to sobie nazwijmy, trzymamy, żeby nam nikt tych pieniędzy nie ukradł, no i nie bierzemy za dużo.
0: Trochę w legendy obrósł nam rynek bałucki. Tak to było. W sumie takie ciężkie czasy, ale przykład bałuckiego pokazywał naszą zaradność, między innymi w takich właśnie trudnych czasach.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
3: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
2: Agata i film. W każdą sobotę o 16:00.
1: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama.
6: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
7: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
8: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
8: La Mia Sofa na każdy dzień.
9: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
12: 28 minut pozostało do 11:00.

There Must Be an Angel i zespół Eurythmics, a my sobie dzisiaj tak trochę gadu-gadu o dawnych rynkach, a tutaj kapele, a tutaj czasem lewy towar, rozgrywki w trzy karty, targowanie, wróżby. No ale jeżeli chodzi o te rynki, przynajmniej te sprzed lat, to także zapachy i w ten świat zapachów będę chciała się z Państwem za chwilę przenieść.

0: Na plażę zapraszała Grażyna Łobaszewska. Poleżeć nie wiem, natomiast taki spacer brzegiem morza, taki wczesnojesienny, przy tej dobrej pogodzie, jakby nie było dzisiaj, to może by nie był taki najgorszy. A tymczasem ja obiecałam Państwu takie sentymentalne, zapachowe spotkanie rynkowe i słowa dotrzymuję. Czy mamy odwagę w ogóle spytać o zapach bałckiego rynku? Może ten zapamiętany, może ten sprzed lat?
1: Co ja mam powiedzieć? No zapach przemycanych fajek i spirytusu. To mi pierwsze do głowy przychodzi, ale nie do radia, nie?
2: Mnie ten zapach nie razi, bo tu są dla zwierząt karmy, puszki i wszystko. I ja tego nie czuję, ale są ludzie, którzy ich odrzuca.
3: Kiedyś na bałuckim rynku było na pewno, to było wszystko na wolnym powietrzu i jednak były wyroby, więcej wyrobów było takich własnych, kiełbasy i te były robione przez samych ludzi. Teraz jednak nie czuć tych na przykład kaszanek, które była taka pani tutaj, która przydawała kaszankę i kaszanka, gorąca kaszanka, tego teraz już nie ma, no niestety. No.
4: Pachniał przede wszystkim interesem. Pachniało tutaj pieniędzmi z daleka, każdy przychodził, każdy był zadowolony, każdy miał to, co chciał.
5: Rynek z mojego dzieciństwa pachniał publiczną toaletą, gorącą kaszanką i ciepłymi pączkami sprzedawanymi bezpośrednio z łapki do łapki. Teraz pachnie sukcesem moich rodziców zdecydowanie.
6: Przyjeżdżali gospodarze gdzieś tam z terenów podłódzkich, wysypywali powiedzmy tą kapustę na płachty i powiedzmy pachniało kapustą i jabłkami, tak? No, w ten sposób.
7: A na pewno takie różne bary, które tutaj istniały wcześniej, istnieją do dzisiaj. Jak się po nich przechodzi, to też jest taki specyficzny zapach, nie wiem, smażonej ryby, czy smażonego schabowego.
8: Pachniał ryneczek koperkiem pięknym, swojskim, który zapach szedł na cały rynek. Marchewka, karotka była dzisiaj, wszystko karotka, wszystko jabłka. Jak chcesz antonówkę, to jest antonówka. Jak chcesz jaśnie pańskie, to antonówka jaśnie pańskie też może być, bo to na plasku, co tam gadasz.
0: No co tam gadać, pachniało wszystkim. Dzisiaj, jak słyszeliśmy, najbardziej pachnie ewentualnie sukcesem. No ale nie wszyscy takie wędrówki po rynkach lubią, bo niektórzy z Państwa z sentymentem wspominają. Z kolei słuchaczka napisała, nigdy nie lubiłam robić zakupów na rynku. Nie lubię atmosfery takich miejsc, panujący tam zgiełk. Okropnie mnie irytuje i dla mnie robienie tam zakupów jest niekomfortowe. No ale warto wspomnieć, że też realia się zmieniają. Kiedyś myślę, że żeby upolować pewne towary, to po prostu na rynek trzeba było się wybrać. Muzycznie teraz Steve Miller Band i The Joker.

0: Autopromocja.
1: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś Cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie. Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23.00. Maciej Kieszkowski.
3: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
4: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
5: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko.

0: Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. To ja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach 11. Na wiadomości zaprasza Beata Janowska.
7: Dzień dobry. W wiadomościach tragiczny finał strzelaniny w Kraśniku Górnym. Postrzelony policjant zmarł w szpitalu. Powiemy także o dniu z koleją w Spale i planach poprawy oświetlenia w Konstantynowie Łódzkim. W pogodzie wkrótce powinno się przejaśnić. Będzie ciepło, maksymalnie 18 stopni. Nie żyje policjant postrzelony podczas akcji w Kraśniku Górnym. 29-letni sierżant Nathan Sieroń z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu zmarł wczoraj wieczorem, a do zdarzenia doszło przedwczoraj przed południem. Policjanci podjęli tam czynności wobec 33-latka podejrzewanego o kradzieże. Zmarły policjant pracował w pionie kryminalnym. W służbie był od niespełna 2 lat, jak przekazała policja. Podczas codziennej pracy zajmował się m.in. działaniami związanymi z bezpieczeństwem i pomocą mieszkańcom. Mężczyzna, który go postrzelił, wczoraj usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni. Po śmierci funkcjonariusza zarzuty mogą być zmienione. Spała jest dzisiaj kolejowym sercem Polski. Polskie Koleje Państwowe obchodzą stulecie, trwa także rok polskiej kolei. Z tej okazji w Spale zorganizowano Dzień z Koleją. Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Kwiatkowskim, który jest już na miejscu.
8: Zgadza się, a miejsce świętowania nie jest przypadkowe, bo Spała związana jest z prezydentem Ignacym Mościckim, który dokładnie 100 lat temu podpisał rozporządzenie powołujące przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe. Na uczestników czekają wydarzenia nawiązujące zarówno do historii, jak i przyszłości kolei. W programie są m.in. odsłonięcie pamiątkowego kamienia poświęconego prezydentowi Mościckiemu, prezentacja jubileuszowego muralu oraz premiera specjalnego znaczka pocztowego przygotowanego z okazji stulecia PKP. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele spółek kolejowych, przewoźników oraz instytucji związanych z transportem i historią kolei. Jest m.in. minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodatkową atrakcją jest specjalny pociąg niespieszny PKP Intercity kursujący między Warszawą, Spałą i Łodzią.
7: Ze Spały mówił Paweł Kwiatkowski, dziękujemy. Na uczestników wydarzenia czekają interaktywne strefy edukacyjne, warsztaty i konkursy. Na miejsce można dojechać łódzką koleją aglomeracyjną, która uruchomiła dzisiaj dodatkowe kursy do Spały.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
7: Będzie jaśniej w Konstantynowie Łódzkim. Na niektórych ulicach w mieście powstanie nowe oświetlenie. Latarnie pojawią się na Zajęczej, Jaskółczej, Zielonej i Osiedlowej. Większość z tych ulic znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lasu z lasem. Mieszkańcy zauważają, że powinny być oświetlone.
10: Na bezpieczeństwa, chociażby pieszych, tak?
11: Większe bezpieczeństwo. Czasami są tu dzikie zwierzęta. Można dojrzeć, czy ktoś chociażby nie przechodzi przez ulicę bez odblasków. Na pewno to na plus.
12: Tak,
13: uważam tezę, tak.
12: Bo później się rozbudują i będą bardziej uczęszczane te ulice.
14: Lepiej, żeby były oświetlone, bo jest przyjemnie, jasno, bezpiecznie.
7: Projekty nowego oświetlenia są już gotowe, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy latarnie pojawią się na ulicach Konstantynowa. Młodzi muzycy walczyli o miejsce na Sound Edit. Wczoraj w Łodzi odbył się przegląd młodych kapel New Gens Music. W Domu Kultury Ariadna przy Nieciarnianej wystąpiło w nim 6 lokalnych zespołów. Zwycięzcą została postpunkowa grupa Kresy, a laureata wybierało jury w składzie Maciej Werk, Marcin Tercjak, Wiraszko i Waluś Kraksa Kryzys. Finał przeglądu podsumowuje organizator i pomysłodawca Jakub Wandachowicz.
15: Dzisiejszy koncert był naprawdę dla mnie mega przyjemnością i taką satysfakcją, że każdy zespół, który dzisiaj wystąpił, prezentował naprawdę taki zawodowy, wysoki poziom.
16: Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten werdykt. Wydaje nam się, że ten przegląd jest przeglądem bardzo potrzebnym dla sceny niezależnej, nie tylko łódzkiej.
7: Dodaje wokalista i gitarzysta zespołu Kresy Jan Kępiński. Laureaci wystąpią na tegorocznym festiwalu Sound Edit i nagrają profesjonalny mini-album w Radiu Łódź. A już dzisiaj wystąpią jako support przed koncertem Mary z Polski w Domu Kultury Ariadna o 19.30. Kolejne wiadomości o 12.00.
6: Jeszcze się nie zapowiada, jeszcze można mieć wątpliwości, ale według synoptyków to będzie ładna sobota. W kolejnych godzinach ma wszędzie, w całym regionie pojawić się słońce, a temperatura będzie komfortowa, około 18 stopni wskażą dzisiaj termometry. Oczywiście na Light Move wieczorem ubieramy się ciepło, ważne, że parasolki można zostawić w domu.

0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
1: 11:05, jest sobota, 26 września. 96 dni pozostaje do końca roku. Dzień jest krótszy od najdłuższego, już o blisko 5 godzin. Imieniny obchodzą dzisiaj Damian, Justyna i Cyprian. Najlepsze życzenia dla Państwa.

0: Słuchają Państwo Radio Łódź, 10 minut po 11.
1: Czas na kulturę.
2: Justyna Krakowiak, zapraszam. Mam wrażenie, że życie kulturalne Łodzi zacznie się dopiero dzisiaj wieczorem, a w zasadzie zaczęło się już wczoraj, kiedy ruszył Light Move Festival, a razem z nim mnóstwo światła, mnóstwo gości oczywiście z całej Polski przyjechało właśnie do stolicy regionu i tutaj próbuję zobaczyć wszystkie możliwe świetlne atrakcje, które tutaj są do zobaczenia, a jest ich naprawdę całkiem sporo. Proszę zerknąć na naszą stronę internetową, tutaj mnóstwo zdjęć z tego wydarzenia. Od samego początku Light Move Festival przyciągał do Łodzi wielu fanów tego, żeby zobaczyć, jak wygląda to miasto oświetlone w przepięknych mappingach, przepięknych iluminacjach. Tak jest i w tym roku. Dzisiaj i jutro można zajrzeć na ulicę Piotrkowską, do Parku Staromiejskiego, ale też w uliczki tuż obok ulicy Piotrkowskiej, po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób w tym roku Light Move przygotował się na to, żeby pokazać nasze miasto z zupełnie innej strony. Będą tutaj kwitnące iluzje, będą żyjące latarnie, będzie można zobaczyć marzenie o wolności, wyboru ludzi i zwierząt, to w Parku Staromiejskim, ale tutaj też anatomia nieskończoności. Mnóstwo instalacji artystycznych, mnóstwo mappingów. Proszę zerkać między innymi na nasze strony po to, żeby dowiedzieć się, co warto zobaczyć w trakcie tego trzydniowego święta światła. A jeśli byli Państwo wczoraj już na Light Move Festival, a dzisiaj mają Państwo ochotę na odrobinę dobrej muzyki, to Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy jest do wysłuchania dzisiaj w łódzkiej wytwórni. Zaucha to jest taki artysta, który bardzo mocno wbił się w pamięć słuchaczy i mam wrażenie, że powoli chyba zaczyna się też przypominać młodszym słuchaczom. Coraz częściej po jego utwory sięgają bardzo młodzi ludzie i coraz częściej Andrzej Zaucha wraca na scenę. Tym razem na scenie pojawi się m.in. Kasia Moś, Kasia Cerekwicka, Sławek Uniatowski, będzie też Marek Piekarczyk. To właśnie koncert Wymyśliłem Ciebie będzie hołdem dla Andrzeja Zauchy i to właśnie tutaj będzie można posłuchać tych wszystkich absolutnie fantastycznych głosów. Ten koncert już dzisiaj o godzinie 19. Mam też dwa zaproszenia do kina, co prawda nie tak oczywiste, jakby się to wydawało. Pierwszym z nich jest Mistyczka. To jest film z Dorotą Chotecką. Proszę zwrócić szczególną uwagę na ten film. Mam wrażenie, że Dorota Chotecka to nie jest aktorka, która dostaje bardzo często duże role. Tutaj gra główną rolę i co tu dużo mówić, zbiera za tę rolę naprawdę świetne recenzje. Dorota Chotecka pojawia się w tym filmie jako Alicja Lęczewska, która prowadziła do tej pory dynamiczne życie i była wiernym członkiem partii komunistycznej, no i cenioną nauczycielką. Coś jednak się takiego wydarza, że Alicja wkracza na ścieżkę głębokiego życia duchowego. Co dalej się dzieje, to wszystko można zobaczyć w filmie Mistyczka, który już na ekranach kin. Zatem polecam Państwu bardzo, proszę się wybrać na przykład do kina Charlie na Mistyczkę, to jest film na pewno warty zobaczenia. Ale warto też przyjrzeć się temu, co jesienią będzie produkowało i pokazywało Narodowe Centrum Kultury Filmowej. To właśnie on rusza z jesiennym programem. W najbliższych tygodniach odwiedzający kino NCKF czekają m.in. wystawy, premiery, ale też będą spotkania z twórcami. Jedną z nowych elementów w programie jest wystawa o nazwie Powidoki. To będzie wystawa poświęcona Andrzejowi Wajdzie i filmowi jego autorstwa, oczywiście o tym samym tytule. A o wystawie mówi kurator Karol Szafraniec.
3: Tutaj postaramy się powiedzieć nie tyle o samym filmie, ale też poprzez ten film opowiedzieć o pewnym nurcie, który jest bardzo ważny w całej twórczości Andrzeja Wajdy, może nawet najważniejszy, czyli takim nurcie, który jest związany ze sztuką i z malarstwem, bo Andrzej Wajda zaczynał tak naprawdę jako ktoś, kto chce zostać malarzem.
2: Jesień się zaczęła, rusza też kino z bogatą ofertą edukacyjną, w październiku rusza Akademia Kina Polskiego, no i mnóstwo przeróżnych innych atrakcji, a szczegółowy program wszystkich wydarzeń dostępny jest oczywiście na stronach Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

0: Rekomendacje kulturalne były, to może kino teraz?
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie na dowolnie wybrany seans do wykorzystania do 7 października mam do przekazania. I szukałam takiego filmu z motywem targowiska, rynku, bazaru, czegoś takiego z klimatem sprzed lat, o czym w poprzedniej godzinie trochę sobie porozmawialiśmy. No i zdecydowałam, że spytam o tytuł filmu polskiego z 2007 roku, gdzie taki klimat targowiska się pojawia, ale nie tylko, bo to jest w ogóle taki czarno-biały komediodramat osadzony na warszawskiej Pradze, gdzie jest oddana i mentalność, i folklor, i zasady panujące w starych kamienicach. W rolach głównych Marcin Kwaśny i Sonia Bohosiewicz. Poproszę o tytuł tego filmu na studio@radiolotz.pl.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaska, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
10: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
11: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
14: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
16: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
17: A w Brikomanie sprawdzałeś?
16: No nie, ale...
17: Ale co?
16: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
17: A to zobacz ten.
16: No rzeczywiście.
18: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Bez pośpiechu.
19: 29,5 minuty do 12.

0: No nie wiem, czego państwo chcą, ale być może zaproszeń do kina na przykład. My rozwiązujemy konkurs kinowy. Tytuł filmu, o który pytałam, to Rezerwat. Solidne polskie kino sprzed niemal 20 lat. Bilety do kina wygrywa pan Witold.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No a my za chwilę ruszamy w region, będziemy gotować i smakować wraz z Małgosią Błażewicz i Kołem Gospodyń Wiejskich. Będzie pysznie, także proszę koniecznie pozostać z Radiem Łódź.

0: Будские смаки.
1: To jest Radio Łódź, to są Łódzkie Smaki, Małgorzata Błażewicz. Witam bardzo serdecznie w nowym, drugim już sezonie Łódzkich Smaków. To będzie sezon absolutnie wyjątkowy, bo zaczynamy go bardzo mocnym uderzeniem. Mianowicie będę za chwilę przygotowywać jedzenie z kołem gospodyń wiejskich w Borowej. Ale zanim zapytam panie, co tu będziemy robić i do jakiej pracy mnie zaciągną, bo widzę, że roboty tutaj jest, to powiem, że koła gospodyń wiejskich, proszę państwa, mają w Polsce no, ponad 150 lat. Za początek ruchu uznaje się rok 1866, kiedy to w Piasecznie na Pomorzu powstało Towarzystwo Gospodyń, a nazwa koło gospodyń wiejskich pojawiła się po raz pierwszy w 1877 roku. No i tutaj mamy ważny łódzki akcent, bo pierwsze takie koło założyła Filipina Płaskowicka w Janisławicach koło Skierniewic, czyli na terenie dzisiejszego województwa łódzkiego. Dosyć historii, bo robota czeka. Są ze mną panie z koła gospodyń wiejskich w Borowej. Pani jest szefową, kierowniczką. Jak się nazywa naczelna w kole gospodyń wiejskich?
2: Nazywam się Elżbieta Ignatowicz. Nasze koło jest młode. My dopiero działamy czwarty rok. Zawiązałyśmy się w końcówce 2022 roku, tuż po pandemii.
1: A dlaczego w ogóle postanowiłyście założyć takie koło gospodyń wiejskich tutaj w Borowej? Bo co tu jest najbliżej? Jaka miejscowość?
3: Taka większa, no to Koluszki,
1: okay. Andres. Czyli jesteśmy w tej części województwa. To dlaczego postanowiłyście założyć koło gospodyń wiejskich?
2: Ponieważ nic na tej wsi się do tej pory nie działo.
1: Czyli takie można powiedzieć emancypantki postanowiły zmienić wieś.
2: Tak, ponieważ mieszkańcy, wieś się bardzo rozrasta i mieszkańcy chcieli też w czymś uczestniczyć, w jakichś imprezach,
3: żeby
2: się poznać, zintegrować i właśnie w takim celu żeśmy się zawiązały.
1: A ile was jest kobiet tak cały czas w jednym składzie się spotykacie, czy zmienny ten skład?
2: Skład jest różny, w sumie członkiń nas jest 42 osoby. Wiadomo, że wszystkie, zawsze ktoś wypada, bo pracuje, bo ma małe dzieci, więc zwykle spotykamy się mniej więcej połową członków.
1: Członkiń? A macie jakiegoś faceta w składzie?
2: W składzie nie, ale pomagają nam panowie przy rozkładaniu, zwłaszcza przy imprezach plenerowych. Więc pomagają rozkładać namioty, czy składać przy takich sprawach technicznych.
1: Męska ręka się przydaje.
2: Bardzo.
1: Dobra, widzę, że jest tutaj taka poważna produkcja, bo wy dzisiaj zdaje się, ja wam trochę przeszkadzam, bo wy dzisiaj zdaje się jedziecie na dożynki.
2: Tak, jedziemy na biesiadę powiatową organizowaną przez Powiat Łódzki Wschodni w Wiśniowej Górze.
1: Słuchajcie, to ja nie wiem, czy ja bym się z wami nie zabrała, bo przecież takie dożynki to jest po pierwsze dużo fantastycznego jedzenia i to, o czym w poprzednim sezonie Łódzkich Smaków też bardzo często mówiłam, ta nasza tradycja, czyli przygotowywanie tych potraw takich tradycyjnych według przepisów trochę babć, trochę mam, żeby jednak zachować to, bo mody z zachodu czy rzeczy, które przychodzą z zachodu są bardzo fajne, gdzieś tam ze świata, ale jednak musimy pielęgnować te tradycje i wy, rozumiem, działacie w takim tradycyjnym stylu.
2: Tak, oczywiście. Uczymy się od naszych seniorek przepisów, takich niektórych zapomnianych. No wiadomo, że unowocześniamy, żeby było smacznie i ładnie. Także nie tylko smacznie, ale żeby też wzrokiem przyciągnąć.
1: Oczami jemy przede wszystkim. Dobra, pierwsze pytanie. Ile lat ma najmłodsza członkini waszego koła?
4: 19.
1: 19. Dobra, a najstarsza?
5: 72.
1: Pięknie. No to rzeczywiście...
5: 76, nasza Basia.
1: To rzeczywiście... Basia 76-latka, to może uczyć te młodsze trochę jednak, a te młodsze pewnie uczą trochę też starsze, bo na tym to polega. Dobra, idę do roboty. Tutaj już jest, widzę, cebula obierana. Co my dzisiaj robimy? Mięcho jakieś tutaj leży.
3: Tak, tutaj obieramy czosnek, nakłuwamy karczek, będzie karkówka z czosnkiem, później ją przyprawimy.
1: Ona będzie pieczona, rozumiem.
3: Tak, pieczona będzie. Więc na razie ją faszerujemy.
1: Ile tej karkówki tutaj? Bo tak patrzę.
3: Generalnie mamy 6 kilo karkówki.
1: To jest nie, tyle to ja nie przerobię, słuchajcie, nie ma szans. Dobra.
3: Ale ona schodzi migiem, jak ją wystawiamy, to 5 sekund jej nie ma.
1: A co mówią w ogóle ludzie, jak przychodzą do was, jak wystawiacie się ze swoim stoiskiem na właśnie na dożynkach, czy na jakichś takich okolicznościowych imprezach?
2: Co mamy najlepszego? co mamy na ciepło. I co mamy
1: i wtedy ciepło. Pada odpowiedź wszystko. Dobra, idę dalej patrzeć. Tutaj kroimy...
6: Brzuszek na... przytapiać będziemy smalec.
1: Czyli będzie też smalec na tych dożynkach. Dobra. Ile tego brzuszka tutaj? Bo widzę, że... 2 kilogramy. Chyba więcej. Dobra, a co się... Tam już się coś w garze miesza, to ja idę do garów, słuchajcie. I tu się przetapia?
6: Tak, tutaj topimy. Trzeba wymieszać, żeby nam się na początku nie przywarło, bo zanim puści nam troszkę smalcyku pod spodem.
1: A co dodajemy jeszcze do tego smalcu? Znaczy, co wy dodajecie?
6: My później dodajemy cebulkę, pieprzyk, sól i on już jest przygotowany na gotowo.
1: Okej, okay, czyli taki tradycyjny, jak się jadło kiedyś, no bo wie pani, że teraz się do smalcu dodaje różne rzeczy, albo robi się na przykład smalec z fasoli.
6: Tak, ale my nie, my robimy tradycyjny, bo jest na to najwięcej ochoty.
1: Ogórki kiszone do tego smalcu są?
6: Tak, tak.
1: Oczywiście, że tak. Smalec z ogórkami kiszonymi jest najlepszy. Słuchajcie, a jak się przygotowujecie do takich dożynek, to ile wcześniej się musicie spotkać? Kiedy zaczynacie gotowanie? Bo dzisiaj to już kończymy, bo zaraz będziecie wyjeżdżać, ale ile wcześniej? 3 dni, 4?
2: Znaczy spotykamy się wcześniej, ustalamy menu, co będziemy gotować. Więc pewnie w tygodniu takim poprzedzającym, czyli od poniedziałku ustalamy, co robimy. Później się spotykamy, co kiedy, jak kupujemy, czyli robimy zakupy, przecież musimy wszystko kupić.
1: Ja muszę zadać to pytanie, a kto za te zakupy płaci?
2: To znaczy najpierw płacimy my, jeśli chodzi o dożynki, to później mamy podpisaną umowę, tak jak z powiatem łódzkim wschodnim, wcześniej jak na przykład dożynki gminne, no to z MOK-iem z Koluszek miałyśmy podpisaną też umowę na jakąś konkretną kwotę, czyli najpierw my robimy zakupy ze swoich pieniążków.
1: A potem macie zwrot.
2: A później mamy zwrot.
1: Pytam dlatego, że zmieniła się jakiś czas temu ustawa i koła gospodyń wiejskich teraz już mogą normalnie prowadzić jakby działalność, no to się tak nazywa oficjalnie działalność zarobkową, bo kiedyś przecież tego nie było. Więc to już mamy załatwione, zakupy zrobione i spotykacie się tak przez cały tydzień po kilka osób i tam sobie, no mniej więcej przez cały tydzień, i tam sobie coś gotujecie.
2: Gotujemy, zaczynamy zwykle gotowanie 2 dni wcześniej, czyli szykujemy powiedzmy 2 dni wcześniej, czyli peklujemy mięsko, czy tam podgotowujemy coś, tak, żeby coś powiedzmy nabrało smaku, a żeby wszystko było świeże, no to dzień wcześniej, przed daną imprezą, czyli tak jak
1: wczoraj trzeba było.
2: Wczoraj żeśmy się spotkały, no i była do nocy było gotowanie, przygotowywanie, no a dzisiaj to tylko już kosmetyka.
1: Kosmetyka. No dobrze, tutaj widzę, że ta kosmetyka to wygląda bardzo poważnie, bo roboty jest naprawdę huk, żeby to wszystko przygotować. A ile w ogóle jakby porcji przygotowujecie na takie dożynki? Czy są takie sytuacje, że ktoś przychodzi, a wy mówicie, już nic nie mamy, bo nam wszystko ludzie zjedli? Bywają takie sytuacje?
6: Tak.
1: Tak. Chwila zastanowienia była, ale...
7: Smacznie i tak dobrze, że nasze produkty rozchodzą się błyskawicznie.
1: Nie miałam co do tego absolutnie żadnych wątpliwości, po prostu wiedziałam, że tak będzie. No dobra, założyłam te rękawiczki i biegam tutaj z mikrofonem, to może jednak coś porobię. Mam tutaj nóż, nie wiem czyj, ale postawię sobie mikrofon, żeby było mi wygodniej. Centymetr na centymetr. Dobra. Tu sobie jeszcze podkroję. A wasze mamy też były w kole gospodyń wiejskich?
8: Moja nie, ale w naszym kole gospodyń wiejskim jest taka rodzina 3-pokoleniowa. Mamy babcię, mamę i wnuczkę.
1: No i pięknie. To jest i seniorka. To już rozmawiałam z panią przy mieszaniu smalcu, a córka i wnuczka chętnie się angażują?
6: Tak, ale dzisiaj nie mogły przyjść, więc ich nie ma.
1: Więc pani reprezentuje rodzinę?
6: No tak, jak gdyby, no. Ja jestem czasowa i dlatego jestem na emeryturze.
1: Dobra, kroję dalej. Pani Elu, to tak, mamy tam mięso, tutaj jeszcze widzę, że cebula do tego mięsa, czyli kończymy już, bo dzisiaj dożynki w powiecie łódzkim wschodnim, w Wiśniowej Górze, do której tam będziecie?
2: Będziemy do 19 na pewno.
1: No to słuchajcie, jesteśmy przed godziną 12, więc jeżeli ktoś z państwa nie ma planów na sobotę, to cyk, lecimy do Wiśniowej Góry.
2: Od 14.30 zapraszamy.
1: Na dożynki i będziecie mogli państwo spróbować tego wszystkiego, co panie przygotowywały wcześniej, a dzisiaj już oczywiście dojedzie tam przygotowane. a ja teraz się biorę, żeby coś tutaj popomagać jednak, a nie tylko chodzić i próbować podjadać kurczaka czy tam różne inne rzeczy. No i słyszymy się oczywiście za tydzień. Powiem wam tak, za tydzień znowu się słyszymy w Borowej, bo znowu będziemy przygotowywać różne rzeczy do jedzenia i to już będą takie bardziej przepisy. Ten pierwszy odcinek w nowym sezonie, taki bardziej wprowadzający, żeby państwo mieli świadomość tego, że będziemy z kołami gospodyń wiejskich przebywać w tym sezonie na pewno nie jeden raz. Małgorzata Błażewicz, bardzo dziękuję i słyszymy się za tydzień. Życzę bardzo udanej soboty i oczywiście smacznego.

Pogoda nie będzie szklana, niebieskie będą nie szyby, ale fasady budynków, zresztą nie tylko niebieskie, wszystkie kolory możliwe, dostępne. Light Move Festival trwa. Ja przypominam, że w Parku Staromiejskim czarujemy światłem, także my. Proszę koniecznie odnaleźć przystanek Radiość. Jakub Janik, Iza Berkowska, dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja. Jedna osoba?
2: Nuda.
1: Dwie osoby?
2: Zaczyna się.
3: Dwa głosy.
1: Dwa charaktery?
3: Jeden mikrofon.
1: Czyli duety.
3: W Radio Łódź.
1: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
2: nie wiadomo, kto kogo zagada.
1: Radio Łódź na dwa głosy.
3: Słuchaj.
1: I zobacz, co z tego wyjdzie.
2: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: Oj, za mało policji.
13: No, na porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
14: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
15: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
16: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
17: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
16: La Mia Sofa na każdy dzień.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
22: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
23: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy.

0: Gdzie? Double Tree by Hilton Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. To ja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
1: Po reklamie.
2: Jest południe, słuchają Państwo Radia Łódź.
3: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
2: W naszym programie czas na wiadomości. Beata Janowska.
4: Na dziś zaplanowano posiedzenie aresztowe w sprawie nożownika z Jarosławia. Piotrkowscy radni przyjęli uchwałę zakazującą jazdy na hulajnogach elektrycznych w miejskich parkach. Nowa zieleń na Starym Polesiu w Łodzi. Zielony teren powstanie między Gdańską a Żeromskiego. Popołudnie ma być pogodne, przeważnie słoneczne. Będzie ciepło do 18 stopni. Po południu odbędzie się posiedzenie aresztowe Igora M. 31-letni obywatel Ukrainy przedwczoraj w Jarosławiu zabił jedną osobę, a kilka ranił. Nie wiadomo, czy w chwili ataku był poczytalny. Na razie nie wiadomo też, kiedy prokuratura przedstawi mu zarzuty. O szczegółach Aleksander Przoniak.
5: Prokuratura sformułowała wobec podejrzanego 3 zarzuty. Dokonania zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ukraińcowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd wyznaczył podejrzanemu obrońcę z urzędu. Małgorzata Tasiuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu poinformowała, że prokuratura wystąpi z wnioskiem do sądu o tymczasowy areszt podejrzanego.
6: W chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego.
5: Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba narodowa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: A dzisiaj wieczorem ulicami Jarosławia przejdzie Marsz Ciszy. Zakaz jazdy na elektrycznych hulajnogach w piotrkowskich parkach. Miejsce radni przyjęli zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw, siłowni plenerowych, boisk sportowych i tężni solankowej. W regulaminach znalazły się także zapisy dotyczące zakazu korzystania z hulajnóg elektrycznych w tych miejscach. To reakcja na sygnały od mieszkańców, którzy zwracali uwagę na brawurową jazdę na tych pojazdach, mówi radny Piotr Gajda.
7: Po prostu młodzież jeździła w parkach i to bardzo szybko, także gdy człowiek szedł spokojnie krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego hulajnogi. No i niestety uderzenie taką hulajnogą w dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami.
8: Piesi są wystraszeni, bo jak przemknie koło nich dosyć spory pojazd, ci piesi mają niewielkie szanse, żeby nie zostać połamanymi na przykład.
4: Dodaje wiceprzewodnicząca Piotrkowskiej Rady Miejskiej Małgorzata Pingot. Wcześniej na wprowadzenie stref z zakazem ruchu elektrycznych hulajnóg zdecydowało się Kutno. Podobne rozwiązania rozważane są w Łodzi i Bełchatowie. Nowy park na Starym Polesiu w Łodzi. Urząd Miasta ogłosił przetarg na zaprojektowanie zielonego terenu między ulicami Gdańską i Żeromskiego. Będzie to przedłużenie już istniejących skwerów, które pozwoli stworzyć kolejny zielony obszar w tej części miasta. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: Do połowy grudnia ma zostać zaprojektowany nowy park linearny na Starym Polesiu w Łodzi. Tym razem zazieleniony ma zostać odcinek od ulicy Gdańskiej do Żeromskiego. Będzie to przedłużenie skweru Kunki i Alei Rynkowskiej, co pozwoli na stworzenie w tej części miasta długiego odcinka zieleni od gmachu Izby Administracji Skarbowej do Szpitala imienia Wojskowej Akademii Medycznej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: Prace przy tworzeniu nowego parku mają rozpocząć się w połowie 2027 roku. Istniejąca zieleń zostanie zachowana.
3: Więcej na radiołódź.pl.
4: W Paryżu od rana tłumy wiernych gromadzą się na Polach Elizejskich, gdzie o godzinie 15 rozpocznie się papieska msza święta. To kulminacyjny punkt rozpoczętej wczoraj 4-dniowej wizyty Leona XIV nad Sekwaną. Na mszę zapisało się 600 tysięcy osób, ale spodziewana jest obecność nawet miliona wiernych. To największe wydarzenie religijne we Francji od prawie 30 lat. Do Paryża na tę okazję przyjeżdżają wierni z całego kraju. Mszę zabezpiecza około 14 tysięcy policjantów i żandarmów. Przed rozpoczęciem mszy świętej wierni będą mieli okazję zobaczyć papieża z bliska. Leon XIV przejedzie polami elizejskimi w Papa Mobile. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00.
2: Dzisiaj rzeczywiście synoptycy przewidzieli temperaturę nawet do 17 stopni, ale póki co w Łodzi i województwie trochę chłodniej. 14 stopni na termometrach, barometry pokazują 1001 hektopaskali. Zachmurzenie jest umiarkowane i tak będzie przez cały dzień. Nie będzie też opadów, co myślę ucieszy wszystkich, którzy chcą się brać udział w Łodzi, chociażby w wydarzeniach kulturalnych plenerowych. I podobnie będzie też jutro, ciepło od 19 do 21 stopni.

0: Kulturalna sobota.
1: A na naszym zegarze 5,5 minuty po godzinie 12. Kuba Janik za konsoletą, Bartosz Florczak dzisiaj przed mikrofonem. Trochę w zastępstwie Anny Groblińskiej. Rozpoczął się sezon jesienny, a więc też troszeczkę nasze zdrowie zaczyna kuleć, ale to jest, można powiedzieć, standardowa procedura jesienna i trzeba się z nią po prostu pogodzić. Wspólnie do godziny 14 będziemy słuchać muzyki, ale będziemy przede wszystkim opowiadać Państwu o różnych wydarzeniach kulturalnych. Oczywiście, co dzieje się w Łodzi od wczoraj, to wszyscy wiemy, Light Move Festival, za chwilkę troszeczkę więcej informacji jeszcze na ten temat, a dzisiaj zaczniemy sobie muzycznie po łódzku.

To zespół Elsztat, oczywiście nagranie pod tytułem Sigis. Łódź rozbłysła tysiącami świateł. Ruszył 16 Light Move Festival wczoraj. My po godzinie 20 w radiu Łódź, także ze specjalnej strefy Radia Łódź w Parku Staromiejskim nadawaliśmy. Marcin Mendelbaum, Paulina Klimas-Stasiak. A z tego, co słuchałem, to wcale nie było zimno. Była fantastyczna atmosfera i dzisiaj będzie podobnie. Jutro także, więc kto jeszcze wczoraj nie przyjechał do Centrum Łodzi, nie zobaczył tych wszystkich mappingów i fantastycznych różnych instalacji świetlnych, to dzisiaj, jutro także będzie miał okazję. No i właśnie spoglądam na prognozę pogody, o której Państwu mówiłem kilka minut temu. Wygląda to wszystko nie najgorzej. Pamiętajmy, że mamy końcówkę września. Najważniejsza informacja jest taka, że prawdopodobnie nie będzie padać, a więc będzie w miarę w komfortowych warunkach można oglądać te wszystkie fantastyczne, świetlne pokazy. Ulica Pioszkowska, także Park Staromiejski. Wszelkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie radiolot.pl, ale tutaj także zdjęcia, filmiki, a więc gorąco zapraszam, aby na razie w takiej formie cyfrowej zobaczyć, jak to wygląda, no a wieczorem, kiedy już zapadnie zmrok, bo wtedy oczywiście te wrażenia są najbardziej intensywne, no to trzeba wybrać się do Centrum Łodzi. To wszystko znakomicie się rozkłada. Ja wiem, że to jest ogromna rzesza odwiedzających Łódź z całej Polski, nawet podobno z Europy. Natomiast na te trzy dni festiwalu ta liczba uczestników rozkłada się i mimo, że oczywiście jest tłok i tłum na Piotrkowskiej zwłaszcza, to można się poruszać, przemieszczać i nie powinno być z tym większych kłopotów. A więc radiolot.pl, tam można zobaczyć, jak mniej więcej wyglądają te wizualizacje w tym roku. No i oczywiście zapraszamy Państwa też do podziwienia naszej strefy w Parku Staromiejskim.

Zespół YouTube powrócił nowym nagraniem Silencio. Zapowiedział też nową płytę 13 listopada, premiera Carnival de Luz. No a wczoraj YouTube uczcili swoje 50-lecie, bo zespół powstał w 1976 roku w jednym z liceów w Dublinie. To wszystko zaczęło się od ogłoszenia na tablicy odręcznie napisanego, że Larry Mullen Jr., czyli perkusista, poszukuje kolegów do wspólnego grania i tak zaczęła się kariera YouTube. No i właśnie z okazji tego 50-lecia zespół pojawił się w swojej szkole, w tym samym miejscu, w którym zagrał pierwszy koncert przed szkołą. Zespół wczoraj wykonał, zdaje się, 7 utworów, ale popatrzyłem na zdjęcia, te z 76 roku i te z 2026, odwzorowano ile się dało, bo i perkusista zagrał na perkusji w tym samym kolorze, kto wie, czy to nawet nie był ten sam zestaw, te same głośniki, gitary i nawet Bono wykonywał takie ruchy, które wykonywał w 76 roku. One zostały uchwycone przez fotoreporterów i no, w ten sposób zespół uczcił swoje 50-lecie. Za chwilkę, proszę Państwa, zapraszam na rozmowę Anny Grobińskiej, którą Ania przeprowadziła jeszcze, kiedy jej głos pozwalał na to, aby rozmawiać. To jest rozmowa dotycząca projektu, który właśnie się rozpoczyna. Dom to początek, 25 twarzy kryzysu bezdomności. Właśnie dzisiaj w przestrzeni Owpiotrkowska, center przy Piotrkowskiej 138-140, ten projekt zostanie uroczyście zainaugurowany. Na czym polega? O tym za 3,5 minuty już Anna Grobińska i jej goście.

0: Dom to początek. Taki jest tytuł dużego projektu, bo to jest coś więcej niż wystawa. To jest pokaz, to są zbiórki pieniędzy, to jest mural i o tym wszystkim będziemy rozmawiać z gośćmi, których będzie można także spotkać już w tę sobotę, czyli dzisiaj w OFF Piotrkowska na otwarciu wystawy. Najpierw przedstawię Damiana Wagnera, bo to główny autor prac. To są prace wideo, to są fotografie, to jest i film dokumentalny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jest z nami także Paulina Witkowska, czyli organizatorka tego przedsięwzięcia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To ile trwało w ogóle przygotowanie tego przedsięwzięcia, bo to jest duża rzecz. Zaraz o idei powiemy, ale mnie to interesuje, czy to jest taki jakiś wasz projekt życia w tej chwili?
2: To będzie chyba zaskakujące.
1: No to będzie zaskakujące. Można to na dwie strony podzielić, bo teoretycznie projekt jest przygotowywany od 8 lat, w sensie zbieranie materiałów i przechowywanie ich w szufladzie przez długi czas, ale cała akcja tak naprawdę od momentu zdecydowania się, że pokażemy ją światu, trwała teraz 1,5 miesiąca, czyli w trybie ekspresowym zorganizowaliśmy to wszystko.
0: Paulino, wielka sprawność organizacyjna.
1: No, jest jeszcze druga organizatorka, której dzisiaj z nami nie ma, Paula Korycka, która po prostu też zainicjowała to tutaj przedsięwzięcie i no, popchnęła do działania i w trójkę stworzyliśmy tak naprawdę świetny, zgrany zespół, który potem się troszeczkę rozszerzył, ale no, zaczęliśmy działać po prostu w mgnieniu oka.
0: Paula znana doskonale u nas tam.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Oczywiście, że tak. Rzecz cała ma związek z bezdomnością. Ten temat dla mieszkańca Retkini jest jakoś ważny, bliski.
1: Czy dla mieszkańca Retkini, to nie wiem, wydaje mi się, że dla każdego mieszkańca, każdego miejsca na świecie jest dosyć bliski, bo akurat dużo podróżujemy po świecie i w każdym miejscu na świecie, w jakim byłem, bezdomność jest wszędzie po prostu.
0: Ja ją tak, zauważam. Ale to musiało w tobie być jakieś wyczulenie na to, bo ludzie, którzy odwiedzają różne miejsca świata, fotografują siebie na tle zabytków, fotografują piękne pejzaże, ciekawych, barwnych ludzi. Naprawdę mało kto wyciąga telefon bądź aparat, żeby cyknąć zdjęcie tam, gdzie widzi sytuację bezdomności.
1: Może tak. To też można rozumieć na kilka stron, wydaje mi się. Jakby mam swojego rodzaju zamiłowanie do turpizmu w sztuce i lubię wyciągać, no tak w cudzysłowie, brzydotę i pokazywać jej piękno i chyba to nawet fajnie wychodzi. Aczkolwiek historia też jest taka, że ja w międzyczasie wiele lat temu zaprzyjaźniłem się z osobą w kryzysie bezdomności i tak los to wszystko potoczył, że jakby teraz już nie jest bezdomnym, pomogliśmy wydostać się z tego i może to też sprawiło po prostu, że byłem bliżej tego świata.
0: I zmieniło też trochę spojrzenie twoje na...
1: To zdecydowanie. W sensie
0: ludzi,
1: zobaczyłem, że ci ludzie, oni nie są tak bardzo stereotypowi, jak wszyscy myślą, tylko jak wszedłem w ich świat, to było już 7-8 lat temu, kiedy nagrywałem film dokumentalny właśnie przez cały rok o ich życiu, to zobaczyłem, że oni tak naprawdę cały czas pracują, cały czas działają jak normalni wszyscy ludzie, tylko że po prostu są gdzieś indziej. No, próbują przetrwać jak każdy i tyle, tylko że oni akurat wtedy mieszkali cały rok w namiocie na osiedlu.
0: Paulino, mural, który został odsłonięty na Retkini, jest elementem tego przedsięwzięcia. Tam jest takie zestawienie sytuacji bezpiecznego domu i bezdomności.
2: Tak, tak. Pomysł na mural, na jakby troszkę szersze pokazanie naszej wystawy, dzięki niemu i zaproszenie na nią, tak naprawdę padł bardzo naturalnie i bardzo spontanicznie, ponieważ z tą sztuką Damian też jest związany, no tak naprawdę od zawsze. To jest też w bardzo taki, można powiedzieć, przyjemniejszy sposób zaprezentowanie tego problemu, bardziej dostępny dla dzieci, dlatego że z tym muralem również wiąże się też taka akcja, że w jednym z łódzkich przedszkoli dzieci dostały takie zadanie od pań, żeby namalować swój dom. I w całe przedszkole się w to zaangażowało i dzięki temu ten projekt tego domu no, rozszerzył się jeszcze również o młodzież. Mural też jest w takim miejscu dla nas bardzo ważnym, no bo jest to nasze rodzime osiedle i mnóstwo ludzi, których znamy, ten mural też widziało i powiedziało, że faktycznie jest to sposób na przedstawienie tego problemu zupełnie im wcześniej nieznany, taki bardziej przystępny moim zdaniem.
0: A te prace dzieci z przedszkola numer 55 w Łodzi także znajdą się na wystawie, o której więcej opowiemy już za kilka chwil.

0: Joe w nagraniu End of Beginning. To jeszcze tylko dodam, że za tym projektem muzycznym stoi Joe Carey, aktor znany chociażby z fantastycznego serialu Stranger Things. To on grał Steve'a w tym serialu. Do rozmowy Anny Groblińskiej wrócimy za chwilkę.
1: Reklama. Miłośnicy roślin, początkujący ogrodnicy i wszyscy, którzy lubią otaczać się zielenią, mamy coś dla Was! 26 września Pasaż Łódzki zaprasza na targi roślin. Od 11 do 18 czeka duży wybór wrzosów, bylin, innych roślin oraz akcesoriów. Do tego darmowe warsztaty sadzenia kwiatów, porady i mnóstwo inspiracji. Zobacz też w akcji automatycznego robota koszącego. Targi roślin. Przygotuj swoją przestrzeń na jesień. Szczegóły na pasażłódzki.pl.
2: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu. Home Alone Live in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517-416-417.
5: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod Twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
11: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
12: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
15: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
12: Ogłoszenie społeczne.
16: Kulturalna sobota.
0: do godziny 14 w Radiu Łódź. Za chwilkę wrócimy do rozmowy Anny Grobnickiej. Jeszcze tylko przypomnę Państwu, że wraz z jesienią odrobinę zmieniła się ramówka Radia Łódź. Zachęcam Państwa do zerknięcia w szczegóły na naszej stronie radioloc.pl. Tam na górze zakładka ramówka i wszystkie dokładne dane dotyczące tych zmian Państwo odnajdą. A to wracamy do projektu Dom to Początek i do rozmowy Anny Grobnickiej.
7: Z nami wciąż Paulina Witkowska i Damian Wagner. Mówimy o przedsięwzięciu, bo to, jak powiedziałam wcześniej, więcej niż wystawa. Dom to początek. Teraz opowiedzmy o tym, co zadzieje się w OFF Piotrkowska, bo zadzieje się bardzo dużo, właściwie codziennie prawie, podczas trwania wystawy jakieś wydarzenia. Otwarcie dzisiaj w sobotę o godzinie 15:00. I najpierw, Paulino, opowiedz, jakiego rodzaju w ogóle prace tam będzie można zobaczyć.
17: Głównym punktem wystawy są wielkoformatowe zdjęcia, które wykonał Damian. Przedstawiają one portrety osób w kryzysie bezdomności. Są to czarno-białe, ogromne zdjęcia, bo będą miały one wysokość aż 2 metrów. Będzie ich, mam nadzieję, że się nie pomylę, 25 na ten moment.
7: Z różnych stron świata?
17: Nie. Te zdjęcia, te portrety są tak naprawdę ludzi, którzy osadzili się w Łodzi, których Damian poznał przy jakby całym tym projekcie. Oni byli zapraszani przez Damiana do naszego studia fotograficznego, które tutaj się niedaleko z radia znajduje. Każdy z nich mógł, poza tym, że zapozować do zdjęć, co było dla nich już totalną nowością, mogli też opowiedzieć o swoim życiu. Do każdego z tych zdjęć jest odrębna historia, ponieważ każda z tych...
7: Czyli jest taki zapis wideo?
17: Jest zapis wideo. Te historie są również spisane, więc będzie można je zarówno i odsłuchać. Będą te wywiady zapętlenie puszczane podczas całej wystawy, ale również są te historie spisane. Dzięki temu tak naprawdę myślę, że bardzo dużo ludzi zupełnie nowy sposób spojrzy na ludzi w kryzysie bezdomności, dlatego że te historie są po prostu niesamowite. Od profesorów, przez ludzi, którzy mieli ogromne firmy, przez na przykład moją osobistą historię, taką, która mi najbardziej chyba mnie dotknęła, to była matka 8 dzieci, która te dzieci straciła, bo po prostu zostały jej zabrane, i jednego syna znalazła po 30 latach i on teraz również znajduje się w kryzysie bezdomności i jakby oni się na nowo połączyli i żyją razem i razem sobie jakoś dają radę. Także te historie są bardzo skrajne.
7: Te wystąpienia, które zostały zaplanowane, to są wystąpienia ludzi w różny sposób związanych z tym wątkiem kryzysu bezdomności.
18: Tak, wystąpienia podczas wystawy są zaplanowane tak, że będą cykle warsztatów, cykle wystąpień właśnie ludzi, którzy na co dzień od wielu, wielu lat pomagają ludziom w kryzysie bezdomności. Między innymi wystąpi na przykład Natalia Dziąg, która jest takim sercem tutaj też pomocy wśród młodych bezdomnych.
7: Założycielka fundacji Niestereotypowi.
18: Dokładnie tak. Ona zbiera pieniądze na budowę domu dla młodych i my do tej zbiórki właśnie także chcemy się dołączyć. Będą wszędzie rozwieszone kody QR na wystawie, dzięki którym będzie można wesprzeć tą zbiórkę. Będzie można też wesprzeć zbiórkę na zawieszane obiady w zajadalni pod Aniołami, która też jest częścią tej pomocy, już od jakiegoś czasu działa to. Będą występować też pracownice Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, które są w ogóle świetnymi kobietami i pozdrawiam je serdecznie. Bardzo entuzjastycznie zareagowały w ogóle, kiedy się spotkaliśmy i włączyły się po prostu tak całym sercem. Jest tak naprawdę wiele osób w tym mieście, które pomagają. Jest dom pierwszych 7 diakonów na ulicy Konopnej, prowadzony przez Adriana Saligę. To jest tak świetny człowiek, jak ja go poznałem, to dosłownie jak wracałem do domu, krzyczałem z radości, że jeszcze tacy ludzie istnieją. Jest naprawdę dużo osób, każdy, kogo poznaje, wprowadza jakąś nową energię, coś po prostu takiego, że aż serce rośnie i tyle, ile osób się udało zaprosić, tyle osób wystąpi. Może tak naprawdę jeszcze ktoś dołączy po drodze.
17: Tak, ta kula śnieżna się tak zaczęła toczyć, tak, że tak. My tak naprawdę zaczęliśmy od czegoś bardzo małego, od tego, że chcemy po prostu pokazać te prace światu, bo są naprawdę warte tego, bo to są naprawdę niezwykłe zdjęcia. Ten film dokumentalny też jest wyjątkowy. Natomiast ludzie po prostu przeszli nasze, no, jakiekolwiek oczekiwania, bo my tak naprawdę nie mieliśmy żadnych oczekiwań. My zaczęliśmy angażować w to ludzi nam bliskich, a skala rozszerzyła się naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. I jesteśmy strasznie wdzięczni, że możemy
7: właśnie
17: to robić.
7: Właśnie widzę taki blask w waszych oczach, że po prostu sprawia wam to satysfakcję ogromną. To,
17: tak, od momentu, kiedy ten projekt się rozpoczął, to dzieją się wokół nas bardzo magiczne rzeczy. Bardzo, my bardzo wierzymy w przyciąganie, w energię i to się rozprzestrzenia po prostu, tak? W taki bardzo pozytywny sposób. Są już pierwsze pomoce, które są realne. Pomagamy naprawdę realnie ludziom. Zawieszone obiady na przykład działają na wielką skalę. Mnóstwo ludzi przychodzi i korzysta z tego, co jest na przykład
18: i
17: dla nas.
18: I mnóstwo ludzi wpłaca też pieniądze, tak, też tak. Warto zaznaczyć.
17: Tak, tak. Jakby codziennie są jakieś wpłaty, czy to większe, czy mniejsze, bo tak naprawdę każda pomoc się liczy. Każda zupa za 8 zł to jest ciepły posiłek dla osoby, która na przykład tego obiadu nie jadła od kilku dni i jakby no, bardzo nas to cieszy, tak, że tak dużo ludzi jest życzliwych i dobrych w takim ciężkim w sumie chyba temacie, bo nie każdy chce go ruszać i o nim rozmawiać.
7: Dzisiaj o godzinie 15:00 oficjalne otwarcie wystawy na drugim piętrze przędzalni za różowymi drzwiami, tak się mawia, o tej galerii. Natomiast jeszcze do godziny 18:00 wy tam będziecie obecni, będą oprowadzania, opowieści, tak? Będzie się można z wami spotkać. I jeszcze można dodać, że 30 września będzie bezpłatny zresztą seans muzycznego filmu Proces w reżyserii Krzysztofa Łyszkowskiego.
18: Tak, dokładnie. To jest też film, w którym braliśmy udział jako współtwórcy. Dlatego też zdecydowaliśmy się dołączyć go do wystawy. To jest świetny film i z całego serca
17: główny
18: polecamy.
17: Główny bohater się pojawi w ogóle na projekcji. Tak. Co jest dla
7: czyli
17: nas
7: raper Knaps?
17: Tak, tak. Raper Knaps będzie na projekcji filmu, co nas bardzo cieszy, bo to jest człowiek, którego praktycznie nie ma w kraju na co dzień, bo pracuje za granicą.
18: I specjalnie przyjeżdża.
17: I specjalnie dla nas przyjeżdża na projekcję tego filmu. Opowiedzieć o nim historia też jest niezwykła, bo on też wyszedł z ogromnego problemu. Ten film jest bardzo warty obejrzenia. Pamiętam, że jak byliśmy na premierze tego filmu, to nie spodziewaliśmy się, że, no, że będzie tak ogromny odbiór. I cieszymy się, że możemy go jeszcze pokazać ludziom, którzy niestety nie mieli jeszcze możliwości go zobaczyć.
18: Dodam, że jeszcze w dzień otwarcia 26 września, tuż po otwarciu, będzie puszczony film zatytułowany tak jak całe wydarzenie, czyli Dom to początek, czyli ten film dokumentalny, który nagrałem ja przez cały rok o bezdomności właśnie.
7: Bardzo to wszystko jest z jednej strony ciekawe, z drugiej strony budujące. Niechaj jak najwięcej przyniesie dobra projekt. Dom to początek. A o projekcie opowiadali nam dzisiaj Paulina Witkowska. Dziękujemy bardzo.
17: Dziękuję bardzo.
7: I Damian Wagner.
18: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
7: Cały pokaz i całe to przedsięwzięcie będzie czynne do 4 października.

Lor i Błażej Król w nagraniu pod tytułem Jak wtedy. Państwo piszą studio @radiolot.pl i pytają, czy dzisiaj jakieś zaproszenia będę miał. Będę miał do kina i to już niebawem, bo ten wątek filmowy jeszcze za chwilkę, za 5 minut rozwiniemy.

0: 12 minut pozostało do godziny 13. Słuchają Państwo Radia Łódź. Dziś poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy walczy 16 tytułów. Zdaniem krytyka filmowego Janusza Wróblewskiego na Złote Lwy największe szanse mają dwa filmy. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.
1: Oba czarno-białe, oba o latach 50., oba w formacie kwadratowym, oba wyciszone, intymne. To są arcydzieła. Przez ścianę to jest opowieść intymna, ale bardzo emocjonalna, chwytająca za serce, romantyczna. A film Pawlikowskiego jest syntezą Europy i sytuacji powojennej, pokazanej na przykładzie losów Tomasza Manna i jego córki, więc bardzo zdystansowany, chłodny film.
0: Z kolei krytyk filmowy Piotr Czerkawski uważa, że to właśnie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest najlepszym filmem tegorocznego festiwalu.
2: Mam poczucie, że to jest takie dzieło kompletne, rzeczywiście klasy światowej, bardzo przenikliwe, wyrafinowane stylistycznie i nie bez powodu docenione w Cannes. I też Paweł Pawlikowski startuje z innego pułapu niż reszta reżyserów, dysponując autorskim rysem, wyrafinowaniem, elegancją. Także to jest zdecydowanie najlepszy film tego festiwalu, moim zdaniem. Jeden z najlepszych filmów roku ogólnie na świecie.
0: Wygląda na to, że faworyt jest jeden, ale nie lekceważmy innych filmów. To taki punkt widzenia między innymi przedstawia też krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki, który zwraca uwagę na film Nasza rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To jest film, który przedstawia historię miłości Jacka i Grażyny Kuroniów w czasach powstawania Komitetu Obrony Robotników i rodzącej się Solidarności.
3: To jest bardzo ciekawie, przejmująco opowiedziany, bardzo ważny kawałek historii sprzed 50 lat. A więc młodym ludziom, tym, którzy nie interesują się na co dzień tak zwaną najnowszą historią Polski, właściwie nieznaną, a jest to opowiedziane to w sposób atrakcyjny, przystępny i jest bardzo pięknie pokazany temat miłości Jacka i Gajki Kuroniów. No i fenomenalne aktorstwo zarówno Magdaleny Popławskiej, jak i przede wszystkim Arkadiusza Jakubika.
0: Podczas wieczornej gali nagrody zostaną przyznane także za m.in. reżyserię, scenariusz, oczywiście za role pierwszo-drugoplanowe, kobiece i męskie, a cała gala rozpocznie się o godzinie 19 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. A więc dzisiaj poznajemy laureatów Festiwalu Filmowego w Gdyni. Na pewno o tym też powie Agata Gwizdała w programie Agata i Film. Tutaj bez zmian o godzinie 16, jak zwykle nasz magazyn filmowy w Radiu Łódź. Powiedziałem, że będzie konkurs, no to wypada Państwu zadać pytanie i nawiążę do Pawła Pawlikowskiego i nawiążę do Radia Łódź. Zapytam, w jakim filmie Pawła Pawlikowskiego pojawiają się wnętrza Radia Łódź. Można napisać studio@radiolot.pl, można zadzwonić 606-78-7878, w jakim filmie Pawła Pawlikowskiego pojawiają się wnętrza Radia Łódź. A do wygrania mam zaproszenia do kina Helios, ważne to też istotne, 7 października, więc proszę spojrzeć w kalendarz, czy Państwu będzie pasować i podwójne zaproszenia do kina czekają. studio@radiolot.pl 606-78-7878 i powtórzę pytanie, w jakim filmie Pawła Pawlikowskiego widzimy wnętrza Radia Łódź. A muzycznie teraz pojawi się Kaśka Sochacka i Cortez. To jest piosenka Jak my, właśnie skomponowana specjalnie na potrzeby filmu, o którym przed chwilą była mowa, filmu Piotra Domalewskiego pod tytułem Nasza rewolucja.

0: Jak my, niezwykły duet Kaśka Sochacka i Cortez, muzyka, właściwie piosenka z filmu Nasza Rewolucja, który opowiadał o historii Jacka i Grażyny Kuroniów. Rozdane już bilety. No, mój konkurs nie był jakoś specjalnie trudny. Państwo wiedzą, że zimna wojna, przynajmniej we fragmencie, powstawała tutaj, także przy Narutowicza 130 w studiu imienia Henryka Debicha. Pan Zenon, pani Anna, podwójne bilety dla państwa. Serdecznie gratuluję. A my wracamy po serwisie informacyjnym Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
3: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
4: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
3: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
5: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
6: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
3: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13:40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
7: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
11: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
10: La Mia Sofa na każdy dzień.
12: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest 13:00. W radiu czas więc na najnowsze wiadomości. Beata Janowska.
14: Tragiczny finał strzelaniny w Kraśniku Górnym. Postrzelony policjant zmarł w szpitalu. W wiadomościach także obchody stulecia polskiej kolei w Spale i sportowe emocje w Łodzi. W ten weekend młode piłkarki z trzech kontynentów walczą o medale Mistrzostw Świata. W regionie powoli się przejaśnia.

0: popołudnie powinno być pogodne i ciepłe. Nie żyje policjant postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Sierżant Nathan Sieroń miał 29 lat i pracował w pionie kryminalnym bolesławieckiej komendy. O szczegółach Mateusz Czmiel.
1: Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem podczas czynności prowadzonych na jednej z posesji. 33-letni mężczyzna oddał dwa strzały w kierunku policjanta. Jeden z nich trafił funkcjonariusza w głowę. Ranny policjant został natychmiast przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Legnicy. Jego stan był wówczas bardzo ciężki. Po zdarzeniu 33-latek zaczął uciekać. Policjanci zatrzymali go po pościgu i zabezpieczyli pistolet. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni. Przyznał się i złożył wyjaśnienia. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego areszt na 3 miesiące. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Zmarły funkcjonariusz służył w policji od niespełna 2 lat. Dzień z koleją w Spale. Trwają obchody stulecia utworzenia Polskich Kolei Państwowych. W 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie powołujące PKP, a dziś spalskim uroczystościom towarzyszyło odsłonięcie pamiątkowego kamienia i muralu przedstawiającego historię Polskiej Kolei. Przedstawiciele rządu, kolei i samorządu mówili także o bieżących inwestycjach. Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Dbamy o to, co jest przyszłością i to, czym możemy pochwalić się w całej Europie, czyli kolej dużych prędkości, gości, nowoczesne dworce, ale także przywracamy połączenia do najmniejszych miejscowości. Niedawno do Ciechocinka, po 33 latach do Łomży.
3: 100 lat Polskich Kolei Państwowych to jest piękna opowieść o ludziach, o rozwoju kraju i o milionów podróży, które połączyły rodzinę, miasta i całe pokolenie.
0: Dodaje prezes PKP SA Alan Berout. Zmiany czekają także Spałę. Do połowy grudnia mają być gotowe nowe perony i stacja nawiązująca architekturą do charakteru miejscowości.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
0: Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski wyraził przekonanie, że powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest już przesądzone. Powiedział, że rozmowy z Amerykanami o szczegółach utworzenia bazy są bardzo dobre. Paweł Zalewski przebywa w Waszyngtonie, gdzie prowadził rozmowy w Pentagonie.
5: Faktem dokonanym jest decyzja prezydenta Trumpa, która została ogłoszona w maju, a ostatnio, 17 września, symboliczna data, potwierdzona. Teraz rozmawiamy o szczegółach. Co to będą za jednostki, jakie zdolności.
0: Wiceminister Zalewski dodał, że formalne ogłoszenie decyzji o utworzeniu bazy w Polsce nastąpi najwcześniej w grudniu, bo do tego czasu będzie trwać przegląd obecności wojsk USA w Europie. Piłkarki z 3 kontynentów powalczą w Łodzi o medale Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Dzisiaj o 3. miejsce zagrają Włoszki i Kolumbijki, a jutro czeka nas walka o złoto. Problemów z przewidzeniem składu finałowego meczu nie ma selekcjoner polskiej reprezentacji kobiet do lat 20 Marcin Kasprowicz.
6: Tutaj mogę się pokusić, bo oglądam wszystkie mecze. Niewątpliwie dla mnie finał to będzie Korea Północna, Hiszpania.
0: Przypomnę, że Korea Północna broni tytułu. Marcin Kasprowicz daje tym piłkarkom w finale większe szanse. Obydwa mecze zostaną rozegrane na stadionie przy Alei Unii. Początek zarówno dzisiejszego, jak i jutrzejszego o 18:00. A jak sobie radzą młode piłkarki, to będziemy sprawdzać w Radiu Łódź m.in. w sobotniej i niedzielnej strefie kibica. Kolejne wiadomości o 14:00.
7: Nawet słońce pojawiło się nad Łodzią i troszeczkę cieplej niż jeszcze godzinę temu. Teraz termometry pokazują 15 stopni, ale dzisiaj maksymalnie do 17, a nawet 18 stopni przy słabym wietrze i bez deszczu. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do 6-8 stopni. Pojawią się też mgły, które będą utrzymywać się także rano. Jutro pogoda podobna jak dzisiaj, też bez wiatru. Troszeczkę cieplej, bo nawet do 20 stopni.

0: Kulturalna sobota.
1: Kuba Janik, Bartosz Florczak w tym składzie jeszcze do godziny 14:00.

0: Zespół Hej na dobry początek drugiej godziny. Cisza, ja i czas. Do godziny 14 nasze kulturalne spotkanie. Teraz odrobina muzyki, bo zakończył się konkurs New Jazz Music. Konkurs mający trochę przefiltrować, trochę sprawdzić, co dzieje się ciekawego w województwie łódzkim, jeżeli chodzi o młodych twórców. To był konkurs przeznaczony dla twórców do 35 roku życia. I wczoraj w Ariadnie przy ulicy Niciarnianej ten finałowy koncert sześć podmiotów, tak to ładnie nazwijmy, wykonawczych zaprezentowało się. Wygrał zespół Kresy. Ze zwycięzcami rozmawiała Natalia Barcikowska.
1: No na pewno się nie spodziewaliśmy tego, ale jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Możliwość zagrania przed gwiazdą jutrzejszego wieczoru, bardzo w sumie na plus, bo zagramy przed dużą publicznością. Musimy trochę przeszlifować materiał, bo mamy grać 40 minut, a tu graliśmy 25.
2: Ale nie ma rzeczy niemożliwych dla
1: nas. Nie ma rzeczy niemożliwych, zwłaszcza, że się udało wygrać konkurs New Jazz Music.
2: Do którego notabene zgłosiło się na samym początku chyba ponad 100 zespołów? Tak? Coś takiego?
1: Tak. A my, taka ciekawostka, nie mieliśmy żadnej próby w pełnym składzie na finał dzisiejszy. Tym bardziej się nie spodziewaliśmy i bardzo nam miło za takie wyróżnienie i za możliwość zagrania jutro, zagrania na Sound Edit Festiwalu i nagraniu epki w Radio Łódź.
3: I jak to się stało, że jeżeli z tymi próbami było różnie, to że jednak tak dobrze zagraliście dzisiaj?
1: No myślę, że jest to kwestia mimo wszystko wieloletniego doświadczenia generalnie w graniu muzyki. Mamy zespół składających się z osób głównie wykształconych, studiujących muzycznie. Więc jakby improwizacja totalnie nie jest nam obca, tak myślę. I próby w całym składzie nie było i nie było trębacza, a trębacz to sam se pierdowy lubi pograć. Także generalnie forma się zgadzała, co się miało zgadzać. Jury się podobało, mam nadzieję, że publiczności też się podobało i że będzie podobać się również jutro.
3: Jak oceniacie dzisiejszy dzień finałowy?
2: Dużo emocji. Wysoka jakość od wszystkich zespołów.
1: Prawda, nie spodziewaliśmy się totalnie, że nam się uda zwyciężyć ten plebiscyt, bo poziom był naprawdę duży, jakość koncertów naprawdę wysoka. Myślę, że osoby, które nie przyszły, powinny żałować, że nie przyszły, bo ominęła ich spora gratka muzyki z łódzkiej sceny.

0: Takie to zwariowane dźwięki. Wygrały w konkursie New Jazz Music młodzi, zdolni artyści zespół Kresy w nagraniu Land in Between. A warto dodać, że jeszcze wyróżniona została Absurd, też naprawdę niezwykła artystka, za którą ja ściskam kciuki. Sesje tych artystów odbyły się także tutaj w Radiu Łódź, w naszym troszeczkę mniejszym studiu. One są do obejrzenia na kanale YouTube Radia Łódź. Jakby Państwo chcieli zerknąć, serdecznie zapraszamy. No ale to nie jest koniec całej tej historii związanej z New Jazz Music. Warto dodać, że laureaci otrzymali możliwość nagrania swojej muzyki, tak zwanej epki, właśnie w studiu imienia Henryka Dybicha, co też pewnie niedługo się wydarzy. No a koncert finałowy, można powiedzieć, dzisiaj, bo zwycięzca, czyli już wiemy, zespół Kresy, o godzinie mniej więcej 19.30 pojawi się na scenie Dom Kultury Ariadna, przypomnę, Niciarniana 1/3. No a potem na scenie pojawi się Mary z Polski, która zagra repertuar z duńsko-wolskich kultowych, alternatywnych zespołów lat 80. Kontrola W, Kosmetyki, Mrs. Pinky, i to będzie niezwykłe wydarzenie. Kilka tygodni temu Mary pojawiła się w naszym studiu i opowiedziała o tej historii. Pojawił się także Dariusz Kulda z zespołu właśnie Kontrola W. Nawet odsłuchaliśmy w taśmy zarejestrowane tutaj w Radiu Łódź w latach 80. jeszcze taśmy takie szpulowe na specjalnym magnetofonie, co też było, myślę, sporą atrakcją. Ale przypomnijmy, co artystka miała do powiedzenia na temat w ogóle początku całego tego projektu, który dzisiaj będzie miał swego rodzaju finał. A więc Mary z Polski dzisiaj wieczorem w Łodzi gra Kontrolę W i Kosmetyki Mrs. Pinky. Oddajmy artystce głos.
1: Historia zaczęła się rok temu, kiedy zgłosił się do mnie Maciej Pilarczyk, który też wiem, że zna się i z tobą, jest związany z Radiem Łódź, a w Kajaksie jest jednym z menadżerów.
2: Był już kiedyś szefem tego właśnie studia imienia Henryka Dybicha.
1: No właśnie i też to za jego takim pomysłem w ogóle ja poszłam w poszukiwania, jeżeli chodzi o zespół Kontrola W, bo Maciek pewnego razu powiedział, że z Duńskiej Woli, czyli w mieście, z którego pochodzi tak cały zespół, jest taki pomysł, aby ktoś podjął się zaaranżowania, zaśpiewania tych piosenek na nowo w formie koncertu, czyli w zasadzie 10 numerów jest do zrobienia, do wzięcia na warsztat. Maciek to rzucił na takiej zasadzie poszukiwania, czy ktoś chciałby się po prostu tego podjąć, pomyślał o mnie, bo stwierdził, że ja akurat w moim zespole razem z Noe Cosem, producentem, czasem razem też śpiewamy w duecie. Jest to gdzieś tam jakaś relacja podobna jak u Darka i Katarzyny. I też chyba wyczuł w nas jakiegoś takiego punka, bo dosyć często mówimy o tym, że to były nasze inspiracje jako w zespole Mary z Polski. No i rzucił mi po prostu, rzucił: Mary, jak chcesz, przesłuchaj, zobacz, pomyśl. No i ja bardzo rzadko podejmuję się coverowania zespołów, bo wychodzę z takiego założenia, że zespół, który jest charakterystyczny, zrobił to na tyle dobrze, że już nie mieszajmy, nie zmieniajmy i też trochę już myślę, że wszyscy są zmęczeni tymi płytami, ktoś śpiewa Niemena, ktoś śpiewa Osiecką i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ukrywam, że jak usiedliśmy z Grześkiem, czyli Noe Cosem, moim producentem, sobie posłuchać tych rzeczy, to stwierdziliśmy, że to jesteśmy my normalnie, że te teksty są jak wyjęte z naszych głów, riffy, brzmienia z tamtych czasów, które my moglibyśmy w jakiś sposób przenieść na te czasy. Już stawiam kropkę, powiedziałam Maćkowi: dobra, wchodzę w to i nawet więcej. Ja nie tylko chcę zagrać ten jeden koncert w Duńskiej Woli, ja chcę po prostu eksplorować ten projekt, pójść z nim dalej, nagrać go i jeżeli się tylko zgodzą właśnie liderzy, założyciele, to w ogóle się tu jakoś zaangażować. A się zgodzili.

Mary z Polski w nagraniu Manekiny dzisiaj o godzinie 19.30. Najpierw Kresy, potem Mary z Polski i później będą chyba kolejne też koncerty z tym repertuarem. New Gens Music, a więc kolejny przegląd młodych artystów. Bardzo cieszymy się, że Radio Łódź też wziął udział w tym przedsięwzięciu i wszystko zakończy się w pewien sposób też nagraniem muzyki w naszym studiu przez właśnie młodych, bardzo zdolnych muzyków. Pozostaniemy na chwilkę w muzycznych łódzkich klimatach. Mamy 24 minuty po godzinie 13. Nasze kulturalne spotkanie do 14.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
8: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
9: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
10: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
12: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
13: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
14: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
13: La Mia Sofa na każdy dzień.
15: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
16: Kevin!
15: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
17: Kto tu rządzi? Oczywiście, że koty! 3 października przejmują Pasaż Łódzki. Od 10 do 18 podziwiaj koty rasowe, poznaj ich hodowców i dowiedz się więcej o pielęgnacji swoich mruczących przyjaciół. A jeśli masz wielkie serce, wesprzyj akcję charytatywną Rasowce Dachowcom i przynieś karmę dla podopiecznych łódzkiego schroniska. Pokaz kotów rasowych w Pasażu Łódzkim będzie mrucząco! Więcej na cechapasażlucki.pl.
18: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
19: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: Kulturalna sobota.
20: A
16: jeszcze tak bardzo kulturalnie. Będzie do godziny 14, ale później też będzie kulturalnie. Przyjdzie Piotr Brilawski i dzisiaj Muzyczna Rampa, jego program. Po godzinie 16 oczywiście Agata Gwizdała i Agata i film, a po godzinie 18 o sporcie. Więc zostajemy właściwie w takim układzie, można powiedzieć, popołudniowym, jak wcześniej, jeżeli chodzi o ramówkę Radia Łódź, ale mogą ją Państwo dokładnie sprawdzić na naszej stronie radioloc.pl. Warto poinformować, myślę, łodzian i nie tylko mieszkańców województwa, ale to jest historia, myślę, że atrakcyjna dla każdego z całej Polski, ponieważ właśnie rozpoczęto sprzedaż biletów do odwiedzania tej podziemnej katedry na Stokach, czyli na co dzień jest to monumentalny po prostu zbiornik na wodę, który mieści do 60 milionów litrów wody, proszę Państwa. I on jest czyszczony, konserwowany tylko raz na jakiś czas w tym roku. Od 5 do 30 października można kupować bilety, aby zejść pod ziemię tam na łódzkich Stokach i zobaczyć te naprawdę nieprawdopodobne wnętrza. Więc gorąco zachęcam tych, którzy nigdy nie byli, aby się wybrali. Jest teraz jesienią taka możliwość.

0: Spojrzałem na niebo, tutaj w Łodzi przy Narutowicza 130 przejaśniło się, nawet słońce wyjrzało. Anna Maria Jopek zaśpiewała, no to bardzo ważne w kontekście Lightmove Festiwalu, aby dzisiaj nie padało i takie są prognozy, że ma być całkiem ciepło i ładnie wieczorem, a więc gorąco Państwa zachęcamy do tego, aby wybrać się na Lightmove Festiwal, zajrzeć do Parku Staromiejskiego, tam taka altanka będzie i DJ-e będą prezentować swoje sety, no i obok też specjalna wizualizacja, to jest taka nasza strefa Radia Łódź na tegorocznym Lightmove Festival. Teraz przeniesiemy się, proszę Państwa, do Londynu, bo być może ktoś planuje wycieczkę, tym bardziej, że przecież można wybrać się do stolicy Anglii z Łodzi samolotem, a to wszystko przy okazji niezwykłej wystawy, bo na niej suknie, kapelusze, dodatki, które przez lata towarzyszyły Elżbiecie II i ta wystawa tych przedmiotów przyciąga do Londynu tłumy. Ona początkowo planowana była do 18 października, ale zainteresowanie jest ogromne i wystawa zostanie przedłużona aż do 18 kwietnia. Przenieśmy się do Londynu.
1: Na wystawie w The King's Gallery przy Pałacu Buckingham można zobaczyć ponad 300 obiektów z osobistego archiwum monarchini. Wśród nich są dwie kreacje, które przeszły do historii. Suknia ślubna z 1947 roku i suknia koronacyjna z 1953. Tę drugą ozdobioną haftami przedstawiającymi symbole państw, których Elżbieta II była królową. Ekspozycja pokazuje także to, czego nie widać na oficjalnych fotografiach. Szkice, próbki tkanin i odręczna korespondencja odsłaniająca kulisy pracy nad królewską garderobą. Pokazują też, że królowa sama uczestniczyła w stworzeniu strojów, które później oglądał cały świat. To największa wystawa mody Elżbiety II, jaką dotąd przygotowano. Dzięki przedłużeniu obejrzą ją kolejne setki tysięcy osób. Bilet kosztuje 22 funty, czyli prawie 112 zł. Można go kupić na stronie Royal Collection Trust, wybierając godzinę wejścia. Dziś bilety można zarezerwować dopiero na koniec grudnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: No to chyba po tej relacji z Londynu nie wypada zagrać innego zespołu niż Queen.

0: Laufy Mad Woman. Tak słuchając tych dźwięków pomyślałem też o wczorajszym wydarzeniu w studiu imienia Henryka de Bicha, bo tam odsłuch taki przedpremierowy płyty Marcela Balińskiego i jego orkiestry 95, płyty stworzonej specjalnie na 95-lecie Radia Łódź. Do tego niesamowite wizualizacje. I jeszcze Państwu tych dźwięków nie możemy prezentować, ale proszę być cierpliwym, bo na pewno dużo będziemy mówić o tej płycie i na pewno jeszcze Marcel sam też niejednokrotnie o niej opowie, ale będzie okazja posłuchać jej na żywo. Tylko tyle powiem. Przenosimy się na sam koniec jeszcze szybciutko do Stanów Zjednoczonych, bo tam ustanowiono 25 września dniem Dolly Parton. O szczegółach Jan Pachlowski.
1: Kalifornia czy Ohio, a także wiele hrabstw i miast w całym kraju prawnie ustanowiły 25 września dniem Dolly Parton. W rodzinnym mieście artystki Nashville zachęcano mieszkańców do noszenia różowych ubrań, okazywania życzliwości i oglądania pokazów sztucznych ogni. Organizacja non-profit Musician on Call prezentowała muzykę inspirowaną twórczością Parton pacjentom, weteranom, opiekunom i personelowi szpitali w całych Stanach Zjednoczonych. Wszystko to w hołdzie wykonawczyni przeboju Jolene, która zmarła 25 sierpnia w wieku 80 lat po nieujawnionej publicznej walce z chorobą nowotworową. Dolly Parton na przestrzeni dekad zbudowała imponujący dorobek jako piosenkarka i autorka tekstów, aktorka, filantropka oraz przedsiębiorczyni, pozostawiając po sobie wiele sposobów, zarówno tych wielkich, jak i skromniejszych, na uczczenie pamięci tej ikony. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

9 to 5 to jest też taka piosenka, która została wykorzystana w komedii pod tym samym tytułem z 1980 roku. Tam obok Dolly Parton, Jane Fonda, i zresztą panie bardzo blisko się zaprzyjaźniły i do końca życia pozostały bliskimi przyjaciółkami. 25 września to będzie dzień Dolly Parton w Stanach Zjednoczonych. Absolutna ikona, twórczyni, o, chociażby też wielkiego przeboju I Will Always Love You, później zaśpiewanego przez Elvisa Presleya. Tyle dzisiaj w naszym kulturalnym spotkaniu. Bardzo państwu dziękuję. Mam nadzieję, że za tydzień już zdrowa pojawi się tutaj Anna Groblińska. Wysyłamy Ani najlepsze życzenia, szybkiego powrotu do zdrowia, a po godzinie 14 przed mikrofonem usiądzie Piotr Bielawski. Zdrowy, widziałem przed chwilką za szybą, jest z nami. Bartosz Lorczak, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
4: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
15: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest 14. Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Beata Janowska.
17: We wiadomościach areszt dla podejrzanego o zabójstwo policjanta w Kraśniku Górnym. Sejmowe prace nad projektem przepisów zaostrzających kary za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle i kolejna odsłona łódzkiej akcji List do Mikołaja z DPS-u. Po południu i wieczorem w regionie będzie pogodnie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Jest 3-miesięczny areszt dla zabójcy policjanta. 33-latek został zatrzymany w środę po strzelaninie w Kraśniku Górnym w powiecie bolesławieckim. 29-letni funkcjonariusz, do którego strzelał mężczyzna, zmarł wczoraj wieczorem. Prokurator okręgowy w Bolesławcu, Sebastian Woźniak, powiedział, że kwalifikacja prawna zarzutów usiłowania zabójstwa funkcjonariusza i czynnej napaści na policjanta zostanie zmieniona.
18: Na dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji, połączonego oczywiście z czynną napaścią,

0: Usiłowanie zabójstwa i jego dokonanie są zagrożone taką samą karą, od 15 lat więzienia do dożywocia. Prokurator Woźniak dodał, że broń, z której strzelał 33-latek, była nielegalna. Podejrzany usłyszał zarzut także w tej sprawie. 33-latek przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wcześniej był wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni i amunicji. Kary za wjazd na przejazdy kolejowo-drogowe przy czerwonym świetle będą ostrzejsze. Minister infrastruktury ma nadzieję, że nowe przepisy wkrótce zostaną przyjęte przez Sejm. Zgodnie z rządową propozycją, wjazd na tory przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów ma być karany wysokimi mandatami i utratą prawa jazdy na 3 miesiące. W przypadku spowodowania katastrofy w komunikacji na przejeździe kierowca straci prawo jazdy na 3 lata, a przy sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, nawet jeżeli nie dojdzie do wypadku, na co najmniej rok. Ten projekt to pokłosie niedawnego zdarzenia na Mazowszu. W wypadku zginęła młoda osoba, a maszynista i wielu pasażerów zostało poszkodowanych. Minister Dariusz Klimczak uważa, że posłowie zagłosują nad nowymi przepisami na najbliższym posiedzeniu Sejmu.
1: To nie jest skomplikowana ustawa. Przepisy są jasne, precyzyjne. Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie, i trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
0: Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni po ich opublikowaniu.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Kolejna odsłona łódzkiej akcji List do Mikołaja z DPS-u. Chodzi w niej o to, by spełniać małe, ale ważne marzenia podopiecznych domów pomocy społecznej. Osób samotnych i schorowanych, które często nie mają z kim spędzić świąt. W listach, które już zostały napisane, seniorzy proszą o herbatę, skarpetki, piankę do golenia, kalendarz czy kapcie. Czasem są to naprawdę drobne rzeczy, ale najważniejsze jest to, żeby pokazać tym osobom, że ktoś o nich pamięta, mówi organizator akcji Robert Pawlak.
3: Na kawa, ulubiona herbata, coś słodkiego, czy jakiś ładny, delikatnie pachnący kosmetyk. Czasem wkrada się też nowoczesność i ktoś prosi na przykład o zegarek mierzący tętno. To wciąż drobne rzeczy, ale dla nich mają ogromne znaczenie.
0: Listy niemal każdego dnia pojawiają się na oficjalnym profilu akcji na Facebooku. Tam znajdzie je każdy, kto chce spełnić małe marzenia łódzkich seniorów. Na profilu List do Mikołaja z DPS-u także więcej informacji na ten temat. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat ponownie zapisał się w historii motorsportu. Legendarny polski kierowca rajdowy ukończył w Argentynie liczące ponad 3000 km Gran Premio Argentino Historico, imprezę, której pierwowzór wygrał 59 lat temu. Jechał Porsche 911 Dakar z historycznym numerem 405, takim samym, z jakim triumfował w Argentynie w 1967 roku, kiedy pokonał ponad 300 rywali, a miejscowa prasa nadała mu przydomek El Polaco Volador, czyli latający Polak. W tym roku Sobiesław Zasada występował jako gość specjalny, dlatego nie był klasyfikowany i pokonywał trasę przed stawką zawodników. Na mecie przyznał, że mimo 6 etapów nie czuje się szczególnie zmęczony. Kolejne wiadomości o 15.
4: Nie wiem, jak Państwo traktują 16 stopni, czy to ciepło, czy zimno, ale poniżej normy, która uwzględniała, że dzisiaj będzie 17-18 stopni. No i jest to maksimum, przyznaję, zwłaszcza na południu naszego regionu, no to tam trzeba się udać. Albo i nie, może wystarczyć 16 stopni, bo tak jest na przykład w Łodzi, ale bez względu, gdzie się znajdujemy, nie pada i padać nie powinno. W nocy zachmurzenie dalej małe i umiarkowane. Umiarkowane lokalnie mgły w nocy mogą się pojawić i temperatura 6-8 stopni.
2: Muzyczna rampa. Artyści, płyty, nagrania. W światłach naszych reflektorów.
4: Tak będzie od teraz w soboty. Kuba Janik audycję realizuje, ja nazywam się Piotr Bielawski. Będę zapraszał wielu artystów, ale też przynosił płyty innych artystów, żeby je zaprezentować, pochwalić, powiedzieć, że warto posłuchać. Albo nagrania, pojedyncze zupełnie. Karolina tak robiła od wielu, wielu lat, mógłbym nawet powiedzieć. Były tylko nagrania.
5: Wyłączam miasto. To możliwe? Wyłączyć miasto?
6: Dla mnie zawsze jest to możliwe. Zdecydowanie to bardzo lubię. Lubię, jak jest cicho, lubię, jak jest spokojnie. Chociaż płyta do najciszych i najspokojniejszych może nie należy, ale generalnie to jest mój klimat.
5: Po co się wyłącza miasto?
6: Wiesz co, żeby była cisza wokół, żeby można było usłyszeć własne myśli, żeby cię nie atakował dźwięk po prostu ze wszystkich stron, tak jakby różne, wiesz, różne rzeczy, przejeżdżające samochody, zgiełk, żeby tego po prostu nie było.
5: Żeby wreszcie usłyszeć siebie?
6: Właściwie tak.
5: Powiedział autor.
4: Powtórzy to nawet trochę później. No i wreszcie nagrała płytę, a to jest dobry przyczynek, żeby mądrze sobie porozmawiać o pewnych sprawach, które są potrzebne w tworzeniu. W życiu też są potrzebne.

0: Kto umie tak kochać jak my? No nikt. Jest podobna myśl w jednej z piosenek Karoliny Tus, takiej z przeszłości, teraz mi się przypomniało. No, ona dużo takiej jesieni ma w tych piosenkach. Kto je te piosenki pisze? A tu duet wyjątkowy, Kaśka Suchacka i Cortez. Cortez, pamiętam, to było dokładnie 10 lat temu, jak miałem okazję tu w Radiu Łódź z nim rozmawiać. Wtedy go pytałem o osobistość przekazu tych jego piosenek. To było z rok po sesji nagraniowej tutaj w Radiu Łódź, którą odbył. Nagrał kilka nam rzeczy. Cortez to jest dopiero jesienny pan z taką refleksją, spokojem, z dużo smutku nosi w sobie. Czasami potrafi ten smutek okazywać w piosence, ale tylko czasami. Jest takim artystą. Kiedy zapalają się światła, kiedy zaczyna o czymś mówić, rzadko się otwierał. Dziś rzadko przede wszystkim w ogóle udziela wywiadów.
1: Są bardzo osobiste rzeczy te, co robisz.
2: No tak, tak, tak. Po prostu no, przez taki moment, że stwierdziłem, że to wcale nie jest słabe, ani się tam gdzieś chować z tym, co masz w głowie, nie?
1: Ale jest jakiś jeszcze powód, że chciałeś się podzielić z kimś na przykład swoim przemyśleniem, nie wiem, odczuciem tym, co jest osobiste
2: nie,
1: w tobie?
2: Nie,
1: nie, po prostu postanowiłeś nie, to wiesz, pokazać światu.
2: Nie, postanowiłem to z siebie wyrzucać. Wszystkie problemy, złe emocje.
1: Czyli terapeutycznie właściwie
2: trochę tak terapeutycznie. I nagle okazało się, że to podoba się innemu człowiekowi, który jest w ogóle spoza kręgów tajemniczonych, czyli moich rodziców, siostry i kumpla. I jeszcze paru innych ludzi. Potem spodobało się to kolejnym ludziom, no i dzisiaj...
1: No i nie, może nie liczyłeś na to, no właśnie na to chyba też...
2: Nie, na początku liczyłeś. W ogóle na to nie liczyłem. Zaskoczyło mnie to, że w ogóle to zażarło trochę.

To z live sesji w Radiu Łódź z 18 listopada 2015 roku, proszę Państwa. Tak sobie czas leci. W 2016 siedzieliśmy z Cortezem i gawędziliśmy o różnych sprawach. No, kilka refleksji wysnuł. Moim zdaniem w nim pozostały do dzisiaj, ale mogą Państwo porównywać. Wcześniej był duet z Kaśką Słuchacką, Nowa piosenka jak my i na przykład piosenka z Imbirem sprzed lat. Jak się zmienia? Jest coś stałego w nim, chociażby taka cisza, spokój, smutek też oczywiście, zwolnienie w tych piosenkach, ale jest coś zupełnie nowego. Jak kiedyś go spotkam, choć nie wiem kiedy, może broda mi urośnie do pasa, zanim znowu będziemy mieli okazję usiąść, to go spytam, czy spotkał kogoś pachnącego imbirem? Chciałbym spotkać. Każdy ma swój imbir, każdy ma swój zapach, każdy wie, jakiego zapachu szuka. Warto, tak myślę. Na to pytanie też kiedyś odpowiedział. Ciekawe, co by zrobił z tym moim pytaniem dzisiaj. No to będzie może taka chwila, bo dzisiaj to z Karoliną Tuz za chwilę będę rozmawiał. Przypominając również, jak to się u niej zaczęło, kiedy się zaczęło, bo zaczęło się lata temu. Artur Rojek ma nową piosenkę, bo w tej audycji będę opierał się na nowych rzeczach, mówiąc, proszę posłuchać, jak brzmi teraz dany artysta, czy też jak brzmi zespół. Artur Rojek ma nową piosenkę, obiecywał, że co rusz jakiś singiel, że przygotowuje ten swój nowy projekt, wszystko się zgadza. No to zagram nową piosenkę, ale zanim, to jeszcze jeden motyw, czy też jeszcze jeden powrót. Mam podobno zaległości co do wakacji. No Państwo wybaczą, ja wiem, że w wakacje szukaliśmy hitu lata i że grałem różne piosenki, ale Artura Rojka to ja zagrałem tyle razy, że tu to zobowiązanie to jest jakiś dodatek, ale ja go kupuję, przyjmuję do wiadomości i gram.

Tak, to letni przebój Artura Rojka. Nową piosenkę zagram w następnej godzinie, proszę zaczekać. Pani Hania napisała do mnie a propos tej piosenki z pytaniem, czy ja lubię jabłkowe ciasto. Ona od lat nie je, bo jej przypomina pewnego młodzieńca. Miał lat 17 i potrafił robić najwspanialsze w smaku ciasto jabłkowe. Mając 17 lat potrafił to robić chłopak, ale to nie była jego jedyna zaleta, jak twierdzi pani Hania, opisując sytuację. Niestety coś ich bardzo poróżniło. Do dzisiaj żałuję i tak naprawdę życie nie ma sensu. Pozwoliła mi zacytować, więc ja to cytuję. Bez jej zgody bym tego nie zrobił. Więc i ciasto jabłkowe nie ma sensu. Nie chcę próbować nawet. Po pierwsze, na pewno by nie smakowało tak samo, nawet jeśli ktoś robi genialne. Po drugie, za bardzo by przypomniało. Za bardzo aż. Więc starajmy się póki czas, póki można, póki jeszcze możemy się dogadać, napisała na końcu pani Hania. To a propos piosenki, o którą pewien pan poprosił, tu z kolei, żeby nie było, że to pani Hania mi wyrzuciła, że mam zaległości wakacyjne. No nie, przecież grałem to Mirafiori. Grałem bardzo często. Nowa piosenka Rojka w następnej godzinie.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Trzeszczy niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny. A jednak mamy do czynienia z fenomenem.
11: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
10: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
11: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
12: Veni, vidi, viny. Zawsze w niedzielę o 20.
11: Bartosz Florczak,
10: Marcin Tercjak.
11: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
14: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
15: Kevin!
14: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
0: Po reklamie.
1: Muzyczna rampa.

0: Tak nazywa się ta audycja od dzisiaj, rzeczywiście w świetle reflektorów. Będziemy spotykać się przede wszystkim z artystami, ciekawymi postaciami, rozmawiając o tworzeniu, ale myślę, że nie tylko o tworzeniu. Jeśli chodzi o rozmowę z Karoliną Tus, od razu powiem, odpowiadając za swoje słowa, to rozmowa, którą przeprowadziłem, nazwijmy to w wolnej chwili z przyjemnością. To rozmowa, na którą się zgodziłem, na którą się zdecydowałem, uznając, że chyba po raz pierwszy w życiu tak naprawdę aż tak bardzo wiem, o czym będę rozmawiał. I nie pobieram honorariów za rozmowę z Karoliną Tus, tak samo jak nie będę pobierał fragmentów ZAX-owych za piosenki, które będą odtwarzane po tych rozmowach. Przekażę te pieniądze, choć będą to groszowe sprawy na potrzeby innych. Karolina Tus ma nową płytę. Karolina Tus w naszym studiu, Włodek Tus obok.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o nowej płycie, która właśnie się ukazuje, nazywa się Wyłączam miasto. To możliwe? Wyłączyć miasto?
2: Dla mnie zawsze jest to możliwe. Zdecydowanie to bardzo lubię. Lubię, jak jest cicho, lubię, jak jest spokojnie. Chociaż płyta do najciszych i najspokojniejszych może nie należy, ale generalnie to jest mój klimat.
0: To, co się wyłącza miasto?
2: Wiesz co, żeby była cisza wokół, żeby można było usłyszeć własne myśli, żeby cię nie atakował dźwięk po prostu ze wszystkich stron, tak jakby różne, wiesz, różne rzeczy. Przejeżdżające samochody, zgiełk, żeby tego po prostu nie było.
0: Żeby wreszcie usłyszeć siebie?
2: Właściwie tak.
0: Powiedział autor. Jak się śpiewa teksty Bielawskiego?
2: Fantastycznie.
0: Trochę jestem zaskoczony, że można moje teksty śpiewać. Powiem ci szczerze.
2: Powiem ci zupełnie szczerze, że a ja nie jestem zaskoczona. No po prostu one się jakoś tak bardzo dobrze układały pod tą muzykę, jak muzykę do nich dokładałam. Po prostu.
0: Co w nich takiego znalazłaś muzycznego, że tak łatwo ci później przyszło pisanie tej muzyki?
2: Po prostu się układały tak jakby pod frazy muzyczne. Zawsze tam się zdarzy jakaś taka drobnostka, że trzeba coś tam. Ale myślę, że przede wszystkim tak jakby sama treść, to o czym to opowiada. To nie jest treść podana wprost. To jest treść taka, na którą się trzeba zastanowić. I ja takie teksty po prostu lubię.
0: Od razu dopowiedzmy, że nie jestem jedynym autorem tych tekstów i druga połowa to już zupełnie inni autorzy. I zaraz dopytam, jak to jest z nimi, czy są inni. Ale wcześniej, skoro tak rozmawiamy, tak mi się wydaje, że najpierw coś odkrywać, co jest twoje też w tych moich tekstach. Później był taki czas myślenia, no dobrze, no to ja powinienem trochę zmienić moje pisanie, żeby to było bardziej piosenkowe, a później nastąpił już ten trzeci okres zadaniowy. Mówiłaś, napisz jakiś tekst, bo chcę zrobić piosenkę.
2: No wiesz, napisz jakiś tekst, bo chcę zrobić piosenkę, to jest takie proste zadanie z mojej strony, ponieważ ja tych tekstów nie piszę. Mhm. I teraz jak nie ma tekstu, ja nie mam do czego napisać muzyki. Znaczy raz w życiu mi się tak zdarzyło, ale to był absolutny wyjątek i tak jakby już nigdy się więcej nie potwierdził, czyli że najpierw była muzyka, później do niej został dopasowany tekst. A w każdym innym przypadku zawsze jest najpierw tekst i do niego jest dopasowana muzyka.
0: Mnie nie musisz mówić, to nie było łatwe zadanie. Kiedy dostajesz już te teksty i myślisz o tym, o czym jest to wszystko, to skąd się bierze taka, a nie inna forma muzyki?
2: Wiesz co, nie wiem, pewnie z nastroju. Z tego, co po prostu odkrywam w tym tekście, tak jakby muszą się dwie rzeczy dopasować, a może i nawet więcej. Na pewno to, co odczuwam, nie wiem, że ta piosenka jest w jakiś sposób smutna, czy wesoła, czy cokolwiek innego, tak jak jakiś tam wyraz artystyczny ma. W moim odczuciu musi pasować do niego jakaś konkretna muzyka, ale też musi ten tekst pasować no po prostu muzycznie. Czasami wyczuwasz, że tekst fajnie by było, żeby tutaj napisać do niego jakąś, nie wiem, molową melodię, a tutaj niekoniecznie, po prostu.
0: Włodek, a to jest tak, że coś możesz zaproponować i Karolina to uznaje, albo dopisuje, albo pozwala ci jakiś
2: własny... Co, do piosenek?
0: Tak.
2: Nie ma opcji.
1: Nie, Karolina jest autorką muzyki, natomiast jeśli chodzi o warstwę aranżacyjną, to tutaj, bo to jest przecież cały zespół, to wszyscy mają jakieś propozycje, a Karolina jako producentka też to wszystko filtruje i wybiera te najlepsze rzeczy. Także to jest bardzo kreatywne.
2: I też wybieram tak jakby pod to, co mi znowu pasuje z jakiegoś powodu. Często pod tekst, pod muzykę, pod nastrój, pod, nie wiem, zakończenie frazy. No to jest tam mnóstwo rzeczy, nie?
0: Zaraz powiemy o zespole i instrumentarium, bo to też jest ważne, na jakie instrumenty to się przekłada, prawda? To teraz o tych pozostałych tekstach. Miałem rację, że to trochę różnicuje płytę, że też były ci potrzebne?
2: Właściwie to są też autorzy, z którymi współpracowałam właściwie przed tobą. Bo ty byłeś tak jakby kolejnym autorem, osobą, który wpasował się idealnie tutaj. Przynajmniej ja to tak odczuwam, nie? No jest Marzena. pani dramaturg, która pracuje w teatrze we Wrocławiu. No jest Jakub Korthas, który w ogóle był pierwszy, najpierwszy po prostu tekściarz, z którym właściwie Tomek się skontaktował, nie? Gitarzysta.
1: Tak, ja nie wiem, jak może internetowo jakoś,
2: tak, ale... po prostu jego teksty tak bardzo szybko, bardzo sprawnie wchodziły, w tak jakby pasowały do muzyki. Mhm.
1: Aczkolwiek te dwa, które się znalazły na płycie, to one czekały, nie skłamię chyba, powiem, ponad 20
2: tak,
1: lat.
0: No
2: tak.
0: To rzeczywiście długo. No. Nie mówiąc, że znaczy nie szybko jest, Karolina płyty nie wydaje, bo patrzę na cały proces, to kilka lat temu pisałem te różne rzeczy, kilka dobrych lat temu, więc to jest niezły proces,
2: wiesz, trzeba powiem przyznać. Powiem ci, że ja pamiętam, jak żeśmy tutaj przyjeżdżali, spotykaliśmy się i pamiętam twoje zniecierpliwienie, że
0: no od razu to nazywasz zniecierpliwieniem.
2: No tak trochę było. No.
0: Ciekawość taka była moja, taka co ona zrobi z moim tekstem, jaką muzykę dobierze do tego.
2: Wiesz, no, chciałoby się, żeby to było szybko. Ale najbardziej podstawowa rzecz, czyli życie, które weryfikuje czasowo, wiadomo, rodzinnie, zawodowo i w tym wszystkim my pracujemy również zawodowo, nie tylko przy tak jakby przy płycie, przy graniu. I w tym wszystkim musi się znaleźć czas na twórczość. A to jest, jak to z płytą, to nie jest tak, że ja sobie teraz postanawiam, że tam wejdę i spędzę tam 8 godzin i po prostu będzie cudownie zrobione. Nie będzie.
0: Karolina, to jest praca, to jest ciężka praca. Piosenka to jest ciężka
2: oczywiście,
0: praca.
2: Oczywiście. I taki był ostatni etap, tak jakby już pracy nad płytą, kiedy często, łącznie z tym, że nienawidziłam tej muzyki, bo już miałam tego tak dosyć. Ciągle miałam wątpliwości, tak? Miałam dylematy. Śmiałam się wczoraj, że na miarę po prostu końca świata. No to jest po prostu jak tu ten dźwięk będzie, to wtedy, nie wiem, coś tam stanie, zawali się piosenka. Ale to były autentycznie moje dylematy, które ja po prostu sama sobie niosłam. Już nawet koledzy mówili, dobra, daj już spokój. Bo oczywiście wszyscy słuchali, wszystkim się podobało, a ja drążyłam po prostu do ostatniej chwili. Każdy dźwięk, wszystko, czy to pasuje, czy pasuje do tekstu, czy pasuje do nastroju, czy tutaj coś nie jest za bardzo, nieprzesadzone. Więc myślę, że też dlatego ta praca była taka długa.
0: Ja, perfekcjonistką jesteś. Zacznę od Włodka, czyli od końca, bo ja na zakończenie to powiem w odpowiedzi na postawione tutaj oto przeze mnie pytanie. Włodek, jaką piosenkę robi Karolina? To jest autorska, jakaś tam inna? Jaką według ciebie?
1: Na pewno artystyczna, na pewno ambitna. Trudno to zakwalifikować do jakiegoś jednego stylu, bo to jest jakby wypadkowa wszelkich zainteresowań Karoliny muzycznych, a są bardzo szerokie. Więc ja bym przede wszystkim powiedział, że to musi być piosenka artystyczna, bo jeśli Karolina by stwierdziła, że tego artyzmu jest za mało, to po prostu ta piosenka by światła dziennego nie ujrzała. Więc to jest przede wszystkim piosenka, w której grają emocje, która ma sens i właśnie jeśli chodzi o sferę, o warstwę tekstową, o warstwę muzyczną, to po prostu musi być o czymś. To nie może być taśmociąg do produkcji piosenek, bo teraz trzeba już mieć następną. No i właśnie chyba ze 2 dni temu jechałem autem, słuchałem radia i właśnie piosenka Grzegorza Ciechowskiego. Ta piosenka jest robiona dla pieniędzy. I myślę sobie, tak, a Karolinie nie są robione dla pieniędzy, ale są z potrzeby serca.
0: No dobrze, Karolina, jaką ty piosenkę robisz? Autorską?
2: No, autorską. No tylko autorską.
0: Ja myślę, że wydobywasz się z piosenki autorskiej. To znaczy, byłaś bardzo taką artystką, która hołduje autorskiej piosence, a dzisiaj, korzystając chociażby z różnych form muzycznych, gdzieś ten twój świat jest bardzo szeroki. Są to takie, nawet bym powiedział, podróże muzyczne w różnych kierunkach. Dziś już bardziej nawet popowa jesteś, też kłaniasz się innym... No miłośnikom muzyki w takim razie. Nie jest tak trochę? No tak jest chyba troszeczkę, że rozszerzyła się ta paleta twoich inspiracji przez lata.
2: Myślę, że to jest właśnie dobre stwierdzenie.

I to właśnie nagranie z nowej płyty Karoliny Tus. Do rozmowy wrócę w następnej godzinie dzisiejszego spotkania, a od razu zapowiem, że o wiele dłuższa rozmowa pojawi się radiu.pl. O wiele dłuższa. No ma moc, ma głos też mocny. Nie będę tu głosu porównywał, przyznaję, ale przypomina mi też takie dobre, ostre zacięcie Grażyny Łobaszewskiej. Tak to właściwie trochę ustawiałem. No ale Grażynka jak to Grażynka. I tu, ponieważ w światłach reflektorów tych artystów trochę przedstawiam, to muszę dopowiedzieć, że po raz kolejny taka sytuacja. No z Grażynką tak jest. Zanim podejdzie do telefonu, zanim sobie przypomni, zanim zobaczy, że ktoś dzwonił, to trochę potrwa. To może nam się nie udać dzisiaj rozmowa w tej audycji, a mieliśmy pogawędzić o tym, co się wydarzy w Łodzi niebawem. 8 października Grażyna Łobaszewska nagrywa płytę. Mogą państwo uczestniczyć w tym wydarzeniu, czyli być również ważną częścią tej płyty. To będzie Grażyna Łobaszewska i Mania i to będzie recital na głos i fortepian i to będzie płyta pod tytułem Intymnie Live. Skoro jest fortepian i głosy tylko, to już mogą sobie państwo wyobrazić, jak te piosenki rzeczywiście będą brzmieć, w jakich aranżacjach i mogą sobie państwo także wyobrazić, jak Grażyna Łobaszewska będzie podchodzić do tych swoich tekstów, złotych tekstów, tekstów naprawdę wybitnych, piosenek, które są w klasyce polskiej muzyki rozrywkowej, bo przecież taki wybór, aż po te najnowsze właśnie w tym recitalu. No i państwo jako publiczność będą mogli dorzucić do tego klimatu swoje ach, och, jakąś refleksję, ciszę albo oklaski, grom oklasków. Wszystko się nagra. Warto więc skorzystać z takiej chwili 8 października w Keja Pub. Grażyna Łobaszewska i Mania, czyli tylko klawisze i tylko ona ze swoimi pięknymi tekstami. No szkoda, no ale też z drugiej strony jest sobota. No niech sobie po prostu dziewczyna trochę poodpoczywa. Może w ogródku pracuje, a może właśnie teraz sobie nuci te piosenki, przygotowując się do koncertu.

0: A jednak się udało. No chwilkę zaczekałem, ale kolejne połączenie już aktywne. Grażyna Łubaszewska po drugiej stronie. Witaj, Grażynka.
1: Witam.
0: Fajnie, ja tak pomyślałem dzwonisz. I tak słuchaczom opowiadam, że ty już tam sobie śpiewasz z tym fortepianem po prostu.
1: To znaczy, mieliśmy próbę, ale akurat nie dzisiaj.
0: Rozumiem. Nie, no oczywiście to pół żartem, pół serio, z uśmiechem mówię, ale próby macie. Bo taki koncert nagrywany to jest, trzeba przyznać, też jakieś wyzwanie, prawda?
1: Dla mnie to jest przygoda, dlatego że to będzie cykl koncertów, na których to będą wybierane piosenki, które naszym zdaniem będą najlepiej nagrane, w sensie nawet i technicznym, ale nie tylko, która nam wersja się będzie najbardziej podobała. Także wszyscy.
0: A jakie to będą piosenki, Grażynka, opowiedz?
1: Piosenki, które pasują do fortepianu i wokalu.
0: No po przearanżowaniu to kilka pasuje, no nie mów. No.
1: Oczywiście, pasuje 11 piosenek na
0: płytę. No pięknie. No pięknie. I to jakiś przekrój, rozumiem, twojej twórczości?
1: Tak, od dawien dawna do teraz.
0: No to fajna przygoda, jak opowiadasz, ale też no, wydaje mi się, że fajna autobiografia z tego powstaje.
1: No właśnie, bo to menadżera jest pomysł, uważam, że świetny, dlatego że jeszcze nigdy nie miałam takiej płyty, że na dwa instrumenty, to znaczy fortepian i wokal, że wtedy ta płyta będzie jeszcze bliższa niż wszystkie inne dotychczasowe, bo tylko dwie osoby będą rozmawiać z ludźmi.
0: No to prawda, co opowiadasz. Ja w ogóle sobie tak wyobrażam, że niektóre z tych tekstów tak fajniej czy mocniej albo spokojniej do nas będą docierać. Może zrozumienie inne też będzie dla słuchacza, nie?
1: No bardziej to wszystko bliskie będzie. Prawda?
0: No intymnie, po prostu intymnie będzie. No.
1: Właśnie, to jest idealne określenie, będzie intymnie.
0: Sami tak to nazwaliście, Grażynka, że intymnie, to ja się tego trzymam. Intymnie to też jest takie przesuwanie tej granicy właśnie intymności, prawda? Pokazanie czegoś więcej. No też musisz przyznać, że po latach na przykład do niektórych tekstów podchodzi się inaczej.
1: Oczywiście, ale to ładnie powiedziałeś, że to intymnie, teraz dopiero jakoś wpadłam na to, że intymnie to znaczy w tej sytuacji, jaka ta płyta będzie, to po prostu my się pokażemy jeszcze bliżej, czyli więcej wnętrza ludzie zobaczą niż do tej pory, naszego, pianisty i mojego.
0: Bo z drugiej strony ja rozumiem, że to jest cykl koncertów, a potem wybór, kiedy się udało, jaką piosenkę najlepiej zaśpiewać, zagrać. To jest fajne, ale zobacz, ile tej intymności musisz przygotować, ile razy musisz się skupić na tym, żeby się otworzyć po prostu bez żadnej obawy.
1: Tak, ale ja należę do osób, które umieją się skupić. Już po latach
0: to
1: umiem. I wystarczy mi minuta, niektórym 10-15 minut, muszą się przed koncertem jakoś tak uspokoić. Jestem spokojna na... Pani już teraz wychodzi. Ja biorę głęboki oddech i już mogę iść.
0: Czas cię uczy pogody, dziewczyno.
1: Tak.
0: No taka jest prawda. Z którą piosenką masz największą trudność, kiedy już rzeczywiście tak intymnie masz ją wykonywać?
1: Nie mam takich problemów. Wiesz co, mi się wydaje, że w tym wieku, w takim wieku, gdzie można mówić prawdę i tylko prawdę, bo ja właściwie byłam taką osobą, która raczej z prawdą nie miałam na bakier, czyli lubię prawdę i korzystam często z niej, albo w ogóle nic nie mówię. Tu natomiast już teraz się nie boję o rzeczach intymnych mówić, znaczy o moim odczuciach takich bardzo intymnych. To nie chodzi o partnerskich żadnych, po prostu bardzo głębokich. Co jest dla mnie ważne tak naprawdę w środku. I o tym wszystkim będę śpiewała w sposób dla mnie teraz normalny, bo starsza pani inaczej opowiada niż dziewczynka 30-letnia.
0: No, jest też w tym już, no wiesz, taki spokój, bo coś przeminęło, prawda, więc inna perspektywa. Tak, masz rację, intymność to nie tylko związek z drugim człowiekiem. Intymność to wiele przypadków, nawet takich bym powiedział w tłumie momentów.
1: Tak. Absolutnie tak.
0: I tego się wstydzimy, ale później może rzeczywiście po latach już nie. I Grażyna Łubaszewska się nie wstydzi. Intymnie, live po prostu i można się pojawić w Łodzi na jej koncercie. No i być nagranym też, prawda? I oddać jakąś emocję. I to będzie na tej taśmie, no.
1: Tak. I właśnie o to nam chodziło.
0: Grażynka, no fajnie, że zapowiadasz taki koncert. Do zobaczenia w Łodzi po prostu. I
1: do będzie zobaczenia. To, bardzo ci dziękuję.
0: Będzie to intymne bardzo spotkanie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Grażyna Łubaszewska-Mania. To jest 8 października, proszę państwa, o godzinie 19:00.

0: Woman in Love, wielki przebór. Barbara Streisand wyśpiewała, to prawda. I to jest też jeszcze piosenka ze wspomnieniem z wakacji. Tu przyznaję się. No rzeczywiście przeoczyłem, a była w mailu i powinienem zagrać. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Każdego dnia przewijasz setki wiadomości i nagłówków. Czy jeszcze coś cię porusza? Zatrzymaj się i posłuchaj. 8 niezwykłych opowieści o miłości, żałobie, traumie i przemocy. Powalczy o nagrodę Radia Łódź na 36. Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Co środę po 23.00 na naszej antenie. Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23.00. Maciej Kieszkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
7: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 15. Czas na wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
13: W Kościerzynie na Pomorzu zginął 3-latek przygnieciony przez samochód. Agresywny mężczyzna z nożem w Radomsku zatrzymano go dzięki interwencji świadków. W Serce Bełchatowa po modernizacji zakończyły się prace na placu Narutowicza. Popołudnie i wieczór w regionie pogodne, bez opadów, temperatura jeszcze wzrośnie. Tragiczny wypadek na Pomorzu. 3-letnie dziecko zginęło przygniecione przez samochód. Do zdarzenia doszło w Kościerzynie na prywatnej posesji, mówi aspirant Żaneta Podolska z miejscowej komendy policji.
14: Po godzinie 12 dyżurny kościerskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że 3-letnie dziecko zostało przygniecione przez samochód w garażu. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Pomimo udzielanej pomocy medycznej dziecka nie udało się uratować.
13: Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Rodziców dziecka nie udało się na razie przesłuchać. Trafili do szpitala, są w szoku. Nietrzeźwy mężczyzna w Radomsku wymachiwał nożem i zagrażał przechodniom. Został zatrzymany. Policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym 49-latku przy ulicy Leszka Czarnego. Wcześniej mężczyźnie odmówiono w sklepie sprzedaży alkoholu, relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji.
15: Mężczyzna zdenerwował się, stał się agresywny, a następnie wyszedł na zewnątrz z nożem. Jeszcze przed przyjazdem patrolu został obezwładniony przez osoby postronne. Policjanci, którzy pilnie przyjechali na miejsce, zatrzymali 49-latka i zabezpieczyli również.

0: również ten nóż, który miał przy sobie.
1: Od mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. W ręce funkcjonariuszy wpadł dzięki zdecydowanej reakcji świadków zdarzenia. Minister cyfryzacji zapewnia, że do końca roku gotowe będą przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych Polaków. Prace nad nowymi regulacjami rozpoczęły się w resorcie po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków wrażliwych danych. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że firmy będą miały większą odpowiedzialność za dane, a pacjenci większą wiedzę o tym, jak są one wykorzystywane.
2: Firmy, które mają powyżej 100 tysięcy rekordów osób, które są przetwarzane, będą musiały spełnić dodatkowe elementy bezpieczeństwa. Chcemy też, żeby w mObywatelu i w IKP były powiadomienia o receptach i wizytach wystawionych na nasze dane.
1: Krzysztof Gawkowski przyznał, że wycieki udowodniły niewystarczające bezpieczeństwo danych. Podkreślił, że prywatne firmy muszą inwestować w ochronę przetwarzanych informacji. Zakończyła się modernizacja Placu Narutowicza w Bełchatowie. To ważne dla mieszkańców miejsce, wizytówka miasta i przestrzeń rekreacji. Prace trwały 2 miesiące, objęły przede wszystkim część wypoczynkową placu, przybyło zieleni, w kilku miejscach założono nowe trawniki, są też nowe krzewy. Stare podesty i ławki zastąpiono nowymi platformami i siedziskami z oparciami, mówi Radiu Łódź prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
3: Wszystkie miejsca, które były użytkowane, tak zwane podesty, gdzie ochoczo młodzież, ale i również dorośli korzystali z tej przestrzeni, poprawiliśmy po to, żeby było to odświeżone, ponieważ tamte podesty już wymagały rewitalizacji.
1: Przebudowano także część nawierzchni, pojawiły się nowe płyty granitowe i zamontowano nowe oświetlenie, w tym oprawy wbudowane w nawierzchnię.
4: Więcej na radiołódź.pl.
1: Na zakończenie informacja dla łódzkich kierowców. Pojutrze, w poniedziałek, rozpocznie się przebudowa ulicy Łagiewnickiej między Zawiszy Czarnego a Wojska Polskiego. Chodzi o najbardziej zniszczony odcinek Łagiewnickiej, nieremontowany od dziesięcioleci. Podczas prac ulica Łagiewnicka będzie jednokierunkowa. Ruch będzie się odbywał w stronę Wojska Polskiego. Wjazdy z ulic Joselewicza i Berlińskiego zostaną zamknięte. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16:00.
5: Od 16 do 18 stopni w dalszym ciągu w naszym regionie i chyba najchłodniej to rzeczywiście w centrum i troszeczkę powyżej, no bo południe to 18 stopni, czyli maksimum obiecane. Nie ma deszczu, nie będzie deszczu, właściwie nie będzie zachmurzenia. W nocy mgła za to może się pojawić, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura 6-8 stopni ze słabym wiatrem. Jutro bezchmurnie. Rano jeszcze te mgły, a później 19-20 stopni. Wiatr też nie będzie nam jutro przeszkadzał, a jutro będzie wiał z kierunku wschodniego bądź południowo-wschodniego.

0: Muzyczna rampa. Artyści, płyty, nagrania. W światłach naszych reflektorów. Piotr Bielawski, zapraszam. Spotykamy się z artystami, których chciałbym przedstawić również z innej strony w tej audycji. Spotykamy się z nową muzyką, która może zaciekawić, uznając, że to bardzo dobre propozycje w poszczególnych gatunkach muzycznych, ale też wracamy do przeszłości i spoglądamy w klasykę muzyki rozrywkowej, spoglądamy, żeby na nowo coś w niej odkryć. Więc światła zapalone i dzisiaj Karolina Tuus jest gościem tej audycji.
1: Jak się śpiewa teksty Bielawskiego?
2: Fantastycznie. Powiem ci zupełnie szczerze, że nie jestem zaskoczona. No po prostu one się jakoś tak bardzo dobrze układały pod tą muzykę, jak muzykę do nich dokładałam. Po prostu.
0: Ponieważ to się wydało, to też nie będę tego ukrywał. Od razu przypomnę, że dzisiejsza rozmowa z Karoliną Tuus jest dla mnie chwilą, gdzie się pomiędzy. To jest taka rozmowa, za którą nie pobieram pieniędzy. Z przyjemnością stwierdziłem, z nią sobie porozmawiam, bo być może, i mówię to serio, po raz pierwszy aż tak bardzo wiem, o czym rozmawiamy. No i pomyślałem, że to jest dobry przyczynek, żebym to ja właśnie usiadł przy okazji, że wydaję tą nową płytę i ją o kilka rzeczy wypytał. Nie pobieram również ZAIKS-u za piosenki niektóre, ponieważ pieniądze z tego ZAIKS-u przeznaczę na osoby potrzebujące. To jest informacja, którą przekazuję, jest w programie, została nagrana, jestem za to odpowiedzialny. Tak obiecuję, dwa paluszki w górę.

Obiecywałem nową piosenkę Rojka. Artur Rojek właśnie przygotował tych piosenek więcej, a to jest kolejny jego singiel. No i co państwo na to? Jak będzie okazja, przy Great September to takiej okazji nie było, bo był zapracowany, to sobie i z nim pogawędzę światła włączymy na Artura Rojka. Prześwietlimy, co dzisiaj w nim tak ważnego, że chce znowu piosenkami opowiadać. A u nas w Łodzi to Martini Polis przyspiesza. Będą kolejne piosenki, aż tak nowy rok nam się zrobi i wtedy całą płytę kolejną wydadzą.

Już mówię o Martini Polis i nie tylko w tym kontekście, że ta płyta nadchodzi, tylko pani Grażyna napisała, imienniczka Grażyny Łubaszewskiej. Super, że pan powiedział, nie wiedziałabym, wybiorę się na koncert, chcę być też nagrana. Super wiadomość, właśnie o to chodzi, chcę też być nagrana. Państwo niech pójdą na koncert, niech się nagrają wraz z Grażyną Łubaszewską. Grażyna Łubaszewska intymnie, to naprawdę fenomenalne będzie spotkanie. A z tej serii koncertowej później wybiorą najlepsze wersje poszczególnych utworów i powstanie płyta. W tej godzinie będę mówił o pewnym koncercie, właściwie przypominał, który zdarzy się jutro. I będzie tyczył muzyki klasycznej. Proszę nas słuchać uważnie. No właśnie, od czasu do czasu światła będą zapalać się w studiu imienia Henryka Dybicha. I będę wracał do chwil, które miały miejsce w naszym studiu.

kosmiczne historie, bo Martinipolis to z kosmosu i o kosmosie i w kosmos znowu się wybierają, to Dawid Karpiuk też o kosmosie, a on także ma nową piosenkę. Jego też prześwietlę, przyjdzie na to czas.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
0: Czas dojrzałości. Odkrywamy nową wolność i rozmawiamy o trudnych zmianach. Słyszymy się w niedzielę po 7:00. Zaprasza Agata Zielińska.
2: Panie redaktorze, jak żyć?
3: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
2: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
4: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
2: Iza Berkowska.
3: I Marcin Pośpiech.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
8: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
9: Legendarna komedia familijna Kevin Sam w domu.
10: Kevin!
9: Home Alone Life in Concert. Film na gigantycznym ekranie z muzyką na żywo. Podczas seansu kultową muzykę Johna Williamsa wykona orkiestra symfoniczna wraz z chórem. Ponad 170 osób na scenie. 17 grudnia Tauron Arena Kraków. 18 grudnia Atlas Arena Łódź. Doświadcz świątecznej tradycji w zupełnie nowy sposób. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zaprasza Flixon Live Polska.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Po reklamie.
16: Muzyczna rampa.
17: A dzisiaj w Światach Reflektorów Karolina Tuz, która wraca po wielu latach. No, małe płytki wydawała, to prawda, to nie jest tak, że nic nie robiła. Zaczynała od Krainy Łagodności, bo jej piosenki należały na pewno do tej sceny, chociaż wymykała się konwencji, a więc było jej trudno znaleźć swoje miejsce. Nagrała płytę Pola Lawendowe. Ta płyta przyniosła jej popularność, tyle że zniknęła na wiele lat. A teraz postanowiła powrócić, więc pomyślałem, no jakoś pomogę dziewczynie. Ta rozmowa jest gdzieś poza zakresem mojej pracy, więc jest, bo pomyślałem, że jest ważna i że po raz pierwszy w życiu tak naprawdę wiem, o czym będę rozmawiał. Po drugie, za niektóre z tych piosenek nie pobieram za X-u, przekazuję je dla tych, którzy potrzebują chociaż takich małych groszy, bo za X to małe grosze. Składanie tych piosenek to jest ostatnia faza i ostatnie lata, no niech już tak będzie. No to ja myślę, że tutaj rozpoznaję Karolinę Tus z dzisiaj. Nie z całego tego procesu tych lat, tylko taką mi przedstawiasz, jaką jesteś dzisiaj.
10: Właściwie tak.
17: Okay.
16: Ale jeszcze jedną ważną rzecz dopowiem, bo właśnie dzisiaj o tym mówiłem, że taki jest Piotr w Łodzi. I wiesz co, on cały czas, on wierzył, że coś jeszcze będzie.
10: Tak.
16: I co jakiś czas tam mieliśmy kontakt i był chyba jedyną osobą, która czekała na drugą płytę.
17: Ale to było jeszcze przed tym, zanim moje teksty tam się gdzieś pojawiły w głowie i w pomyśle, prawda? Żeby to było jasne dla wszystkich, a zwłaszcza dla słuchaczy. Tak, wierzę w Karolinę. Uważam, że właśnie może być taka bluesowa, może być taka rockowa, może być przebojowa, nie tracąc w ogóle w tych piosenkach jakby z pomysłu, że trzeba o czymś opowiedzieć. Że to nie robię tylko dla popu, nie? Popularności, dla fanu, zabawy. Bo rzeczywiście przekaz jest ważny. Te piosenki coś się zmieniają? Stworzenie tych piosenek dla ciebie jest jakimś uzupełnieniem twojego życia? Koloryzuje twoje życie? Bez tych piosenek i tworzenia to życie wyglądałoby inaczej? Jesteś tego pewna? Jak to jest?
10: No właśnie mówiłam Włodkowi, że tęsknię do siedzenia w studiu.
17: Żeby robić piosenki.
10: Skończyło się. Mówię, byłam tak zmęczona, byłam naprawdę bardzo, bardzo zmęczona już tym ostatnim etapem. I teraz się skończyło. Mamy wydaną płytę, a ja bym chętnie posiedziała w studiu i coś zrobiła.
17: Ale tu trzeba grać koncerty, dziewczyno.
10: No widzisz.
17: Gramy. Promować płytę.
10: Tak. To jest coś takiego, wiesz, gdzie mam totalnie wpływ na wszystko, co tam się wydarza. I mam tak jakby... Ja nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć. Mam taki zasób, który wiem, jak to poukładać, żeby to miało ręce...
16: Narzędzia.
10: No właśnie, o, mam narzędzia, że wiem, jak to poukładać, żeby to miało ręce.
17: W tych narzędziach jest instrumentarium, czyli zespół. Teraz jest ten moment. Powiedzmy sobie szczerze, masz stały zespół, stałych współpracowników, wiesz, z kogo i z czego korzystasz. I to jest chyba ważne, nie?
16: Tak, zdecydowanie.
10: Oni też wiedzą, co mogą.
17: Z kim grasz, z kim nagrywasz i koncertujesz i na jakich instrumentach oni grają?
10: To oczywiście Włodek. Wielkie moje wsparcie. Bez Włodka ja nie wiem, jak ja bym tutaj wyglądała z tym wszystkim, z tym swoim zmęczeniem. Włodek wiele rzeczy niesie na swojej głowie, takich organizacyjnych, ale przede wszystkim jest flecistą.
17: Tak jest.
10: Nie chcę być miała prawa ręka, bo to głupio brzmi. Tomek, czyli gitarzysta, to jest człowiek, wizjoner, który ma wizję, jak różne rzeczy mają wyglądać, na przykład jak ma być kolejność
16: płyty.
10: Na koncercie na przykład. Kolejność na koncercie, no to zawsze tam Tomek ma dużo do powiedzenia. Tomek Karmiński, no. Tak, ma wizję tego. Z Tomkiem robiliśmy takie pierwsze szkice, tak jakby. Jak zasiedliśmy do tworzenia płyty, to z Tomkiem właśnie siedzieliśmy tam pianko, oczywiście wokal i gitarka i układaliśmy to sobie, nie? Janusz Lewandowski, czyli basista.
16: I kontrabasista.
10: To, co ten człowiek gra na basie, to ja tego słucham i na tych próbach. Teraz ostatnio trochę pograliśmy koncertów. No to wiesz, to jest poezja. To jest poezja, co ten człowiek z tego instrumentu po prostu wydobywa. Mateusz Pęciak, czyli akordeonista. Tu jest solo takie nagrane do piosenki Słońce i Planeta. No i właśnie, i mam takich muzyków. Mówię o tym i ogarnia mnie wzruszenie, ile ci ludzie mają po prostu do zaproponowania i jak to się niesamowicie w tej muzyce po prostu mieści. No i właściwie perkusista, czyli Tomek Burzyński.
16: Tomek właściwie po nagraniu płyty się pojawił, więc on w samym procesie nagrania nie brał udziału, ale od wiosny właśnie gram już na stałe z perkusistą.
10: No i wiesz, no już jest fajnie, no. Wszystko tak poukładało, że naprawdę, no.
17: Jest tak fajnie, że aż fajnie, bo i Krzysztof Napiórkowski się pojawia, więc goście, już zaczynamy o tym mówić, że też czasami warto skorzystać, nie? Zaprosić kogoś.
10: Co? Zdecydowanie. Okay. My właśnie dzisiaj jechaliśmy, mówię, słuchaj, jak ten Krzysiek, jaki on ma jedwab w tym głosie po prostu, w tej piosence, naprawdę. Tak, wiesz, zaśpiewał i to od razu było po prostu to.
17: No jeszcze mamy Tomka Majewskiego, tak?
10: Tak, perkusjonalista. Tak.
16: Bo to też historia, graliśmy chyba też jakieś dobre 15 bo 17 lat temu. On grał na perkusyjnych instrumentach i padło hasło, a jakbyśmy coś nagrywali, to może byś nagrał. No i po 17 latach dostał telefon, że słuchaj, to byś przyjechał i nagrał.
17: I pamiętał i przyjechał z Krakowa.
10: Przyjechał z Krakowa, tak.
16: No i perkusję nagrywał Bartek Niebielecki.
17: Znany w środowisku.
16: Tak, bo wtedy jeszcze właśnie nie mieliśmy perkusisty.
10: Tak, to...
17: No ale pojawia się też Michał Tus.
10: I Michał Tus. Męskie chórki.
17: Tak.
10: Bardzo, bardzo niełatwe chórki, bardzo takie trudne. Michał wokalnie się tak jakby nie kształci. Natomiast z jakiegoś powodu było tak i mi wszystkie te trudne, na przykład we wstępie, takie te trudne partie tam melodyczne, po prostu bez najmniejszego problemu zaśpiewał. No.
17: No, dlatego też wcześniej powiedziałem, że fajnie jest mieć świadomość, z kim się pracuje, znać tych ludzi, nie? Wiedzieć, co potrafią zagrać, z jaką wrażliwością tak naprawdę grają. Chyba w samym komponowaniu to już się przydaje. Tak, ale to wszystko świadczy o tym, jak ważna jest, nazwę to, przyjaźń.
10: Tak,
17: bo właściwie to jest takie środowisko, że raz się kogoś spotkało i już ta przyjaźń została na całe życie, twórcza na dodatek przyjaźń.
10: Myślę, że to jest niesamowita wartość.
17: Docenią to wszyscy, którzy posłuchają tych piosenek, jak zostały zrealizowane, nagrane, jak wymyślone. Będę szczery, ja to powiem wprost. Przesuwasz gdzieś granice dostępności też do swojej piosenki. Wydaje mi się, że kilka z tych piosenek to spoko. Przebojami mogły się stać.
10: Myślę, że tak.
17: Nic, tylko lansować. Będziesz to robić?
10: Piotr, no co ci powiem? No będę, no.
17: No wreszcie, dziewczyno. Po latach wreszcie coś robisz, żeby cię ludzie poznali, żeby wreszcie zauważyli, że istniejesz.
10: Znaczy, właśnie tutaj, powiem ci, no z tym lansowaniem, to tutaj jest właśnie... Tutaj
17: Włodek
10: jest
17: o to dba.
10: Swoją pracę zrobiłam, tą, na którą mogłam mieć po prostu tak jakby... wpływ, z którą się absolutnie najlepiej czuję, czyli nagrałam płytę. No a powiem ci, a najcięższą robotę, czyli, że tak powiem, wylansowanie tego, gdzieś pokazanie, no to
16: no
10: właśnie...
16: Nie, to ja.
17: No teraz koncerty, kochani, no. Wreszcie premiera, wreszcie koncerty.
10: Poza nagrywaniem płyty, to najbardziej to lubimy grać koncerty. To są emocje nieporównywalne z niczym.
16: Ale najbardziej z tych koncertów to lubimy te miejsca, gdzie przychodzą ludzie, którzy po prostu chcą posłuchać muzyki, chcą posłuchać tekstu. I graliśmy całą serię, ale ja najlepiej zapamiętałem koncert nad jeziorem, prawie że na trawie. I to jest miejsce, w którym Wisława Szymborska wypoczywała w latach 80. w ciszy, w spokoju, w okolicach Leszna Wielkopolskiego. Tam jest taki zespół jezior i ona tam bywała. I później taka fundacja, która tam istnieje, stwierdziła, że w związku z tym to oni zrobią jakieś wydarzenie. No i tam przyszli ludzie, którzy naprawdę byli i słowem, i muzyką zainteresowani.
10: Zresztą Bartek.
16: Tak, Bartek projektował tutaj.
10: Zaprojektował nam właśnie okładkę, zrobił
16: Bartek
10: zdjęcie.
16: Sroka, po prostu przecudny koncert nad jeziorem, w tym miejscu, w którym biwakowała Wisława Szymborska. I tam siedzieli ludzie i myśmy tam grali i to było piękne.
17: Tak. Sami tymi piosenkami tworzycie takie miejsca, takie chwile i taki czas. Niech każdy po prostu włączy miasto na chwilę, żeby wyłączyć to miasto wraz z piosenkami. Karolina Tuz z zespołem. Dziękuję ci bardzo.
10: Dziękujemy.
16: Dziękuję również licznie.
17: Włodek Tuz też się wypowiedział. No, dokładnie tak samo jak żona.
16: To już tyle lat.
17: No, w ogóle nie polemizujecie w żadnym temacie. Dziękuję wam bardzo.

0: Karolina Tuz mnie odwiedziła i Włodek Tuz, jej mąż, grający w jej zespole. I tak sobie pogawędziliśmy, bo mają nową płytę Wyłączam Miasto, to utwór tytułowy. Zagrałem przed chwilą. Dzisiaj w Warszawie pierwszy koncert promocyjny. Jeszcze Państwo mogą ewentualnie zdążyć, a później kolejne koncerty będą się zapowiadać. U nas w Łodzi jutro w samo południe ciekawy koncert dla bardzo młodych klasyków. Bo trzeba pokazywać młodą scenę klasyków. Już tydzień temu o tym mówiliśmy. W naszym studiu Fundacja Focus On, Magdalena Jończyk, Justyna Janiak. Drogie panie, spotkaliśmy się tutaj, gdyż przed nami kolejny koncert z pewnej serii pokazującej młodych twórców.
1: Matinee młodych wirtuozów.
0: To kolejny koncert, jak powiedziałem. No to fajnie, że akcja trwa. Tych młodych twórców, wydaje mi się, jest jeszcze wielu do pokazania. Ambitny plan, przyznam. Tak patrzę, ciekawi mnie właśnie, jaka to będzie odsłona ta kolejna. To powiedzmy, kiedy ten koncert się nam zdarzy. No zapowiedzmy i zaprośmy wszystkich.
2: Serdecznie zapraszamy do Filharmonii Łódzkiej 27 września o godzinie 12:00. Wystąpi Ligia Nowak i Piotr Łomozik. Będzie akompaniować Zuzanna Pietrzak. Serdecznie zapraszamy. Patronatem honorowym objął to wydarzenie Piotr Ślęzak, burmistrz Strykowa.
0: To ja też zapraszam w takim razie w imieniu radia, które jest patronem medialnym. To nie ostatnia odsłona.
2: Nie ostatnia.
0: No chciałem to nagrać, żeby to była obietnica tutaj taka. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Magdalena
0: Jączyk, Justyna Janiak.
2: Dziękujemy.
0: Fundacja Focus On. Młoda harfistka, później skrzypek przedstawią nam się jutro o 12:00 w Filharmonii. Warto się wybrać. Zapraszam rzeczywiście. No to jeszcze Kasia Groniec, organek, Igor Herbut. Przepiękne piosenki mają. Piotr Bielawski. Dziękuję bardzo. W tej audycji to do usłyszenia za tydzień po 14:00.

0: Reklama.
1: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Chyba zacznę inwestować w złoto.
4: Dlaczego akurat w złoto?
3: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
4: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
3: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
5: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
6: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
5: Lamia Sofa na każdy dzień.
7: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 16. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich areszt dla nożownika z Jarosławia, historyczna przysięga pod chorążych reaktywowanej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i rozgrywane w naszym mieście ostatnie mecze piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Do wieczora w regionie będzie słonecznie, noc pogodna, ale mglista. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika, który w opactwie w Jarosławiu ugodził 2 osoby duchowne i 3 świeckie. Jeden z ranionych księży zmarł. Śledczy ustalają motywy działania napastnika. O szczegółach Piotr Durys.
10: 31-letni obywatel Ukrainy tuż przed atakiem przekroczył granicę w Korczowej. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Bożena Harasz-Wołoszyn zaznacza, że śledczy wciąż wyjaśniają, dlaczego sprawca udał się do opactwa.
11: Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli tam na miejscu do czynienia z podejrzanym, zostali przesłuchani. Nie mamy informacji w tym zakresie, z jakiego powodu, co nim kierowało, dlaczego podejrzany udał się akurat właśnie do opactwa sióstr benedyktynek.
10: Ihor M. przebywa w placówce medycznej ze względu na nasilone objawy psychotyczne. Prokuratura czeka na kolejną ekspertyzę lekarską. Piotr Durys, Polskie Radio.
9: Jeszcze nie wiadomo, kiedy Ihorowi M. można będzie postawić zarzuty. W Jarosławiu trwa żałoba. Dziś wieczorem odbędzie się marsz ciszy przeciw przemocy. Historyczna przysięga w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Prawie 170 podchorążych pierwszego rocznika reaktywowanej uczelni złożyło przysięgę wojskową, mówi rektor komendant WAM, pułkownik profesor Marek Saracyn.
12: To są historyczne chwile. Pierwsza przysięga wojskowa pierwszego rocznika to jest po prostu początek nowego rozdziału Wojskowej Akademii Medycznej, Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, no i Łodzi.
13: Emocje są ogromne. Jesteśmy bardzo dumni ze swojego syna oboje. Zawsze mu kibicujemy.
14: Byliśmy zaskoczeni, bo nie mamy takich tradycji w rodzinie.
9: Dodawali rodzice jednego z podchorążych. Studenci będą kształcić się na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Po 6 latach otrzymają dyplom tej uczelni w zakresie wykształcenia medycznego, a jednocześnie zostaną absolwentami WAM. Akademia planuje także uruchomienie własnego

0: Kierunku lekarskiego. Pierwszą rekrutację zaplanowano na przyszły rok akademicki.
1: Więcej na radiołódź.pl.
0: Samorządowcy związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus spotkali się w Tomaszowie Mazowieckim na Ogólnopolskim Forum Samorządowym. Obecny jest też lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, były premier Mateusz Morawiecki. Jak powiedział dziennikarzom, dyskusje dotyczą demokracji lokalnej, energetyki i rozwoju samorządów.
2: Nie rozmawiamy o partiach, wręcz przeciwnie, tutaj samorządowcy domagają się bardzo mocnego odpartyjnienia samorządów, a ja jestem z nimi, jestem po to, żeby Rozwój Plus też proponował programy właśnie powyżej różnych sporów partyjnych.
0: Spotkanie w Tomaszowie zgromadziło wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i radnych z całego kraju. Weekend z piłkarskimi mistrzostwami świata kobiet do lat 20. Do zakończenia rywalizacji pozostały dwa mecze. Dzisiaj o brązowy medal zagrają Włochy z Kolumbią, a w wielkim finale zmierzą się Hiszpania i Korea Północna. Oba spotkania rozegrane zostaną w Łodzi na stadionie przy Alei Unii. O szczegółach Michał Malinowski.
3: Brązowe medalistki mundialu poznamy już dzisiaj i zarówno dla jednej, jak i drugiej reprezentacji zdobyty medal będzie pierwszym w historii tej imprezy. Włoszki to jedna z rewelacji turnieju, która jednak w półfinale musiała uznać wyższość Hiszpanii. Piłkarki z Kolumbii były niezwykle efektywne w fazie pucharowej, wygrywając dwa mecze po 1-0. W pierwszym z nich pokonały Polki. W półfinale nie miały jednak szans z Koreą Północną. Skład meczu o złoto jeszcze przed półfinałami doskonale przewidział trener polskiej kadry Marcin Kasprowicz, który ma też swoje faworytki.
4: Dla mnie faworytem będzie Korea Północna, natomiast rokuję, że to finał będzie Korea-Hiszpania.
3: Mistrzynie świata poznamy jutro. Jeśli będą nimi Koreanki z północy, to obronią tytuł wywalczony dwa lata temu. Michał Malinowski, Radio Łódź.
0: Początek dzisiejszego meczu o trzecie miejsce o 18:00, finał jutro także o 18:00. Na obydwa spotkania będziemy zaglądać m.in. w strefie kibica Radia Łódź, a kolejne wiadomości o 17:00. Do wieczora będzie słonecznie, temperatura teraz 17 stopni, wzrośnie jeszcze do 18, noc ma być pogodna, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura spadnie do 7 stopni. Jutro słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 20 stopni.

0: Agata i film.
1: W pełni rozpoczynamy już filmową, bardzo gorącą jesień. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się i dzisiaj właśnie będę Państwa wprowadzać w tę wyjątkową porę roku dla polskiego kina, szczególnie, że właśnie w tym tygodniu zaprezentowano premierowo najważniejsze tytuły tego sezonu, jeśli chodzi o polskie kino fabularne. Mowa tutaj oczywiście o selekcji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który właśnie dobiega końca. Dziś wieczorem poznamy laureatów tych głównych nagród. Mamy za kogo trzymać kciuki, bo w konkursie głównym także produkcje związane z Łodzią, także te, które były realizowane tutaj na miejscu w Łodzi czy w regionie. Ale to oczywiście nie jedyny festiwal, który tę jesień zapowiada, czy też już rozpoczął, bowiem także w Łodzi rozpoczyna się sezon niezwykle gorący. Ramówkę jesienną przedstawiło m.in. Narodowe Centrum Kultury Filmowej, które rozpoczyna też bardzo mocnym uderzeniem już za chwilę. Za kilka dni premiera Lalki, tej drugiej lalki filmowej opowieści, bo ta serialowa jest już z nami jakiś czas, wzbudza wciąż niemałe emocje i czekamy na drugą interpretację powieści Bolesława Prusa, chociaż nie wiem, czy to właściwe zdanie, no bo tę pierwszą serialową trudno nazwać właśnie taką interpretacją. Łódzka premiera także z udziałem gwiazd i między innymi również od twórców głównych ról już w tym zbliżającym się tygodniu. W tym tygodniu także rozpocznie się pierwsza edycja Międzynarodowego Festiwalu Animacji Eter. To jest nowa propozycja, choć nawiązująca już do tych, które o animacji traktowały. Także ciekawi goście, między innymi Suzy Templeton, czyli współtwórczyni oscarowego sukcesu Piotrusia i Wilka, naszego łódzkiego semafora, będzie w Łodzi. To dla niej ma być też taki wręcz sentymentalny powrót do tego miasta. Odwiedzimy też nową wystawę w łódzkim kinie Charlie, a to wystawa poświęcona twórczości Wojciecha Żogały, polskiego scenografa filmowego, dekoratora wnętrz, absolwenta Łódzkiej Szkoły Filmowej. I to ważne, bo ta wystawa, która prezentowana jest w Hubie Kultury, czyli w Galerii Kina Charlie, tak naprawdę odwołuje się do jego pierwszych filmów, które powstawały jeszcze w czasie studiów Wojciecha Żogały właśnie u nas w Szkole Filmowej. Więc i takie zaproszenie będę miała dla Państwa. Będę też miała zaproszenia na arcyciekawą animację, czyli na Folwark Zwierzęcy, który jest już od tygodnia w polskich kinach. Specjalne zaproszenia dla naszych słuchaczy przygotowałam, więc proszę uważnie słuchać. Skoro w ubiegłym tygodniu żegnaliśmy filmowe, muzyczne lato na naszej antenie, no to w tym tygodniu trzeba przywitać już oficjalnie jesień, także tę filmową, także tę związaną z kompozycją Łukasza Luka Roskowskiego, znaną z Chłopów, tych ostatnich malowanych, animowanych chłopów. Tak brzmi jesień według właśnie tych artystów.

0: To Agata i film w Radiu Łódź, jak co tydzień o tej porze, sobotnie popołudnia, spędzamy z kinem w roli głównej, ale dziś trzeba uczciwie powiedzieć, że Łódź Filmowa ustępuje miejsca Gdyni, bo tam dobiega końca 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Największe tego typu święto polskiego kina, które przykuwa uwagę przede wszystkim ze względu na nowe filmy, które pojawiają się właśnie na tym festiwalu. Chodzi przede wszystkim o konkurs główny. W tym roku 16 filmów w tym konkursie, w tym 5 pełnometrażowych debiutów. I to już od kilku lat jest bardzo ciekawe zestawienie właśnie tych debiutantów z twórcami, którzy mają już mocno wydeptaną ścieżkę zawodową z ogromnymi także międzynarodowymi sukcesami. W tym roku w konkursie głównym mamy przecież film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna, polski kandydat do Oscara. Mamy też jeden z tych międzynarodowych tytułów Jana Komasy, Dobry chłopiec. Mamy też nowy film Jana Cholubka. Piotr Domalewski powraca z kolejnym tytułem, a to laureat przecież Złotych Lwów za Ministrantów z ubiegłego roku, a obok nich właśnie debiutanci, a jak już wiemy także po zeszłym roku, głos debiutantów może być niezwykle istotny także w tym ostatecznym rozstrzygnięciu. W ubiegłym roku Emmy Buchwald za swój bardzo osobisty zresztą film Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej zgarnęła tak naprawdę jedne z najważniejszych nagród, w tym nagrodę za najlepszą reżyserię, mając chociażby w tym samym zestawieniu, w tym samym konkursie Wojciecha Smarzowskiego i jego Dom Dobry. Czy takie będzie rozstrzygnięcie w tym roku? Trudno oczywiście powiedzieć, czy to debiutanci będą zdobywać najważniejsze nagrody, czy jednak docenieni zostaną ci, którzy powracają z kolejnymi filmami właśnie także do Gdyni. Na to rozstrzygnięcie czekamy, ale posłuchajmy, co o zestawieniu w konkursie głównym mówią dyrektorki festiwalu, czyli Agata Kozierańska-Burda i Joanna Łapińska.
1: Kino gatunkowe, które bardzo w tym roku uważam wybrzmiewa. Wzmocnienie jakościowego kina historycznego, które w tym roku w konkursie głównym ma sporą reprezentację. No i też kilku laureatów Złotych Lwów i ta spora liczba debiutantów. To jest coś, co warto zaobserwować, co tu się wydarzy.
2: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy tematycznie, jak i stylistycznie.
0: Warto także zwrócić uwagę na konkurs perspektywy. To jest stosunkowo nowa propozycja. Bodaj w 2024 roku po raz pierwszy pojawiła się właśnie w tych selekcjach konkursowych festiwalu w Gdyni. Tam prezentowanych jest 8 filmów i to są takie filmy, które nie dostały się do konkursu głównego, ale według dyrektorki artystycznej festiwalu, czyli Joanny Łapińskiej, są warte pokazania także szerokiej publiczności w Gdyni i to są przede wszystkim filmy debiutantów, bądź też filmy drugie, które również powalczą o nagrody. Kolejny konkurs to już konkurs krótkometrażowy, filmy przede wszystkim studentów, w tym także silna reprezentacja Łódzkiej Szkoły Filmowej, ale bardzo znaczącą częścią programu festiwalu w Gdyni jest także ta część, która stworzona jest z myślą o tych najmłodszych widzach. Posłuchajmy, co o tym mówi jeden ze współorganizatorów festiwalu, Grzegorz Łoszewski, czyli prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
3: To jest dla nas chyba najważniejsza część festiwalu, bo widać, jak ta młoda publiczność lgnie do kina i chce oglądać te filmy. Więcej, ma zagwarantowane to, że po tych filmach mają rozmowę z twórcami. Okazuje się, że kino może być alternatywą dla komputera. To jest po prostu jakiś jeden z elementów edukacji kulturalnej, która, nie ukrywam, w naszym kraju zawodzi.
0: Jak słyszeliśmy w tym konkursie głównym, ale nie tylko, to także widoczne jest w sekcjach pobocznych. Z jednej strony mamy filmy, które traktują o tematyce takiej stricte współczesnej, opowiadające także o współczesnych bohaterach, o tym, jak oni mierzą się z otaczającą ich rzeczywistością, ale z drugiej strony, i to jest silny nurt, który jest kinem historycznym, patrząc na to, gdzie i kiedy dzieje się akcja, także o jakich bohaterach opowiada, ale opowiedziany z takiej perspektywy znów bardzo współczesnej, która ma odnosić te wydarzenia sprzed kilkudziesięciu chociażby lat do czasów nam współczesnych. I tak chyba należy także czytać najnowszy film Jana Cholubka, który znany jest z tak głośnych tytułów jak chociażby 25 lat niewinności czy z serialu Wielka Woda. On swoim najnowszym filmem, który światową premierę miał dopiero co na festiwalu w Toronto, rozpoczął tegoroczny 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. To tytuł Dziki, Dziki Wschód. Rzecz, która dzieje się w małym miasteczku na wschodzie Polski. Jest rok 1943. Akcja dzieje się niedługo po tym, jak Żydzi zostali wywiezieni przez Niemców do obozu zagłady. I do tego miasteczka przybywa dość tajemniczy niemiecki urzędnik. Jak się możemy domyśleć, on wzbudza skrajne emocje, szczególnie, że główni bohaterowie, mieszkańcy także tego niewielkiego miasteczka, no, pilnie strzegą swoich tajemnic. Jan Holubek, który jest, tak jak wspomniałam, reżyserem tego filmu, podkreślał w wywiadach, podkreślał także na konferencji prasowej, że tak naprawdę mimo tego, że to jest tytuł, który opowiada o tragedii europejskich Żydów, to bardzo mocno odnosi się do tego, co obserwujemy dziś, do naszej współczesności.
4: To jest dla mnie film w ogóle o pewnym kole zamachowym historii, która jakby wrzuca kolejne narody czy narodowości w taką spiralę agresji i nienawiści jednych do drugich. I ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków. I że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne dla naszego kraju po prostu, ale też dla całej Europy.
0: I tych odniesień, które możemy czytać właśnie przez pryzmat tych tragicznych wydarzeń, które także toczą się za naszą wschodnią granicą, jest oczywiście więcej. Można ich szukać także w postaci matki, która z powodu wojny nie wie, co dzieje się z jej synem. W tę rolę wcieliła się Magdalena Różczka.
5: Myślę, że to jest właśnie najważniejsze w tym filmie, żeby na każdej płaszczyźnie pokazać, jaką tragedią jest wojna. I o ile przez część filmu myślimy o takich mikroświatach, które są trudne, no i smutne przez to, w jakim jesteśmy momencie na świecie, tak pod koniec filmu jakby wszystko jeszcze w dodatku jest podbite taką ogólną tragedią, która się wydarza tuż obok, a w szczególności oglądany w tych naszych czasach nabiera mocy.
0: Widać więc w filmie, jak mówią twórcy, ale także ci, którzy mieli już okazję go zobaczyć, taki antywojenny wydźwięk. O tym także, o takim oddziaływaniu na emocje mówił również Piotr Trojan, którego z kolei w filmie zobaczymy jako ojca trojga dzieci, który jednocześnie podejmuje się bardzo ryzykownego zadania. Dla niego właśnie to oddziaływanie na emocje jest kluczowe dla tego tytułu, dla tytułu Dziki, Dziki Wschód.
6: Ten scenariusz czytałem, kiedy pracowaliśmy z Jankiem przy filmie 25 lat niewinności. Poruszył mnie, pamiętam, pomyślałem, wow, nie dostałem takiego scenariusza jeszcze. I byłem taki dumny, że mam bohatera z taką niesamowitą tajemnicą i z taką ludzką, szczerą walką o życie drugiego człowieka. I w tym filmie wszyscy jesteśmy w bardzo trudnej, bolesnej sytuacji, bardzo strasznym czasie, którego może nie potrafimy sobie wyobrazić.
0: Bezsprzecznie Dziki, Dziki Wschód Jana Holubka jest jednym z najgłośniejszych tytułów tegorocznej Gdyni, ale takim jest też film Nasza Rewolucja. I znów kino, które cofa nas do wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, chociaż już rzecz jasna bliższych także naszym. Nasza Rewolucja to jest historia o Jacku i Grażynie Kuroniach. Ona w Gdyni została pokazana premierowo. Też dzień tej premiery nie był przypadkowy, bo dokładnie w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników w Gdyni. Są, można powiedzieć, takie dwie opowieści w tym jednym tytule. Z jednej strony walka o wolność, bo przecież Jacek Kuroń był także jednym z założycieli KOR-u, ale z drugiej strony niezwykła historia relacji i miłości Jacka i Grażyny. Zresztą Piotr Domalewski podkreślał, reżyser filmu, że tak naprawdę opowiadając o tej niezwykłej miłości, skupił się bardzo mocno na postaci Grażyny, chcąc też pokazać, można powiedzieć, oddać hołd tym wszystkim, którzy wspierali twórców opozycji antykomunistycznej, którzy tak naprawdę stali za nimi. Nie byli może na tym pierwszym froncie, ale gdyby nie oni, to być może ta walka wcale by tak nie wyglądała.
7: My się nie zagłębiamy w jakieś motywacje polityczne, w jakieś próby wyjaśniania i opowiadania o pobudkach ideologicznych i historycznych. To jest film fabularny, który jest interpretacją, a nie dokumentem. Więc to, na co mnie wydawało się warto postawić, to są te rzeczy uniwersalne dla wszystkich, to znaczy emocje między ludźmi. To, co przeżywamy w takich dramatycznych chwilach aresztowania, uwięzienia, jakiejś przemocy, która nas spotyka, śmierci najbliższej osoby, to są te emocje.
0: Żonę Jacka Kuronia w filmie zagrała Magdalena Popławska, która też na konferencji prasowej podkreślała, jak niezwykłą postacią była Gaja.
8: Rzeczywiście, no wszyscy też tak o nich opowiadają, że nawzajem się tak jakoś dopełniali, wspierali się w tej walce. Gaja głównie miała mnóstwo cierpliwości, ale szanowała Jacka w takich też jego odlotach, kiedy był zaangażowany w tą politykę. Nawzajem się wspierali. Jacek też bardzo szanował Gaję, liczył się z jej zdaniem, więc naprawdę byli takim bardzo romantycznym i nowoczesnym związkiem.
9: Jacek ma dwie miłości. Jedną wspólną, w marzeniach wolną Polskę, o którą walczy z Gajką, a drugą miłość właśnie Grażynę. I staje przed dylematem wyboru albo jedna, albo druga. Bo kiedy Gajka zachorowała, dostają propozycję wyjazdu za granicę, bo tam jest szansa, żeby ją wyleczyć. Co wybiera Jacek? W listach pisze: kochane słoneczko moje, kiedy wiem, że jesteś chora, to ja chromolę moją ojczyznę.
0: A to już filmowy Jacek Kuroń, czyli Arkadiusz Jakubik, partneruje on Magdalenie Popławskiej, czy też ona partneruje jemu, jeżeli czytać tę historię z perspektywy bardziej kobiecej. To film o uczuciach, tak Piotr Domalewski często podkreślał w tych wywiadach na festiwalu filmowym w Gdyni, także podczas konferencji. Więc jak mówił, zrobiliśmy film trochę historyczny, ale jednak bardzo współczesny, bo tak naprawdę te uczucia czasu nie znają, ale podkreślał także, że to jest film fabularny, żeby nie traktować tego jako dokumentację wydarzeń historycznych i wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat. Dzień premiery filmu, 50. rocznica powstania KOR-u wiązała się także z taką specjalną akcją rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, które wspólnie zaprezentowały na swoich antenach premierowo utwór, który także jest tym utworem, który promuje najnowszy film Domalewskiego. Kaśka Sochacka, Cortez, Jak my. Utwór, który traktowany jest jako epilog do filmu, do naszej rewolucji, bowiem nawiązuje także do ostatniego listu, który Gajka napisała do Jacka. I ta właśnie historia stała się punktem wyjścia dla tej kompozycji. No to posłuchajmy jej raz jeszcze na naszej antenie.

0: Utwór Jak My, premierowo w naszym programie Agata i Film w Radiu Łódź. Duet Cortez i Kaśka Sochacka i utwór, który promuje najnowszy film Piotra Domalewskiego, Nasza Rewolucja. Film, który, jak już Państwu dzisiaj mówiłam, walczy o Złote Lwy, czyli główną nagrodę Festiwalu Filmowego w Gdyni, który właśnie dziś dobiega końca. W tej stawce konkursowej, bo sporo miejsca poświęcamy dziś właśnie temu, co dzieje się w Gdyni, wśród tych 16 filmów w konkursie głównym nie brakuje tytułów, które związane są z Łodzią i nie brakuje też takich tytułów, które Państwo mogą już znać z kina, bo w tym zestawieniu jest m.in. Pojedynek Łukasza Palkowskiego, który już swoją premierę i dystrybucję kinową miał jakiś czas temu. Mamy w tej stawce także Powiedz mi, co czujesz, czyli najnowszy film Łukasza Rondudy, który z kolei wraz z otwórcami głównych ról był także naszym gościem w ubiegłym tygodniu w audycji Agata i Film. Oczywiście nie mogło, mam wrażenie, zabraknąć w tej stawce także najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzny, którą w kinach zobaczyliśmy jeszcze przed wakacjami, a która tuż przed rozpoczęciem festiwalu w Gdyni została wybrana oficjalnie polskim kandydatem do Oscara. Joanna Kulik była na miejscu w Gdyni, oczywiście dlatego, że ona zagrała w filmie Dziki, Dziki Wschód Jana Cholubka, ale w Ojczyźnie także zagrała, pojawiła się w scenach muzycznych i tak opowiedziała w jednym z wywiadów o tej swojej niezwykłej drodze, którą właśnie ma już od wielu, wielu lat z Pawłem Pawlikowskim.
1: Nasza przygoda z Pawłem jest taką przygodą dość długotrwałą, bo zaprosił mnie na casting do Idy, ale mówi, że mam za mało semickie rysy, ale potrzebuję, żebym zaśpiewała 7 utworów, więc zaśpiewałam. Potem napisał na mnie Zimną wojnę, gdzie zagrałam główną rolę, a teraz zadzwonił do mnie, żebym zaśpiewała czyjeś piosenki po niemiecku, bo potrzebuję takiego jasnego jakiegoś akcentu w tym filmie, więc cieszę się, że jestem tym jasnym akcentem, że domykam tą trylogię, trzymam mocno kciuki za cały film i cieszę się, że mogę być częścią tego filmu.
0: No, oczywiście Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest też w gronie faworytów do głównych nagród festiwalu w Gdyni. Na werdykt jeszcze czekamy. Czekamy także, patrząc na Violette Villas, czyli opowieść o wielkiej diwie polskiej sceny, którą na ekran przyniosła Karolina Bielawska jako debiutantka, jeśli chodzi o pełnometrażową fabułę, a którą tę historię wyprodukowało łódzkie studio Lava Films z Mariuszem Włodarskim na czele. No, takie studio, które ma na swoim koncie ogromne światowe sukcesy. Na czele, znów użyję tego określenia, z dziewczyną z igłą, która także zwyciężała chociażby na festiwalu filmowym w Gdyni. To była bardzo oczekiwana premiera, także ze względu na odtwórczynię głównej roli, czyli Sandrę Drzymalską, która ma świetną, absolutnie świetną drogę zawodową w ostatnich latach. Jest także jedną z tych dwóch Łęckich, które możemy podziwiać. Serial już zaistniał. Ona właśnie w serialu zagrała główną rolę kobiecą. Teraz ma przed sobą zmierzenie się z kolejną niezwykłą postacią polskiej kultury. Zresztą nie kryła emocji, kiedy o tym podczas konferencji opowiadała. Ale ten film jest wyjątkowy także z tego punktu widzenia, że scenariusz powstał we współpracy z synem Violetty Villas, Krzysztofem Gospodarkiem. Zresztą nie była to jedna wersja scenariusza, bo tak naprawdę prace nad tym filmem trwały bardzo długo. Ale o tym wszystkim już teraz opowie reżyserka filmu Karolina Bielawska.
2: Historia Violetty Villas rozpoczęła się od zupełnego przypadku. Na spotkaniu wspólnoty mieszkaniowej znajoma zagadnęła mnie, że zna syna Violetty Villas i czy nie chciałabym się z nim spotkać. I powiedziałam, że no oczywiście jestem dokumentalistką, oczywiście, że chciałabym się spotkać. I doszło do tego spotkania. Poznałam Krzysztofa, który na spotkaniu opowiedział mi historię swojej mamy, zupełnie inną od tej historii, którą znałam z tabloidów. Zafascynowała mnie postać tej artystki totalnej. Natomiast sposób, w jaki Krzysztof wtedy opowiadał o mamie, emocje, jakie mu towarzyszyły i to, w jaki sposób mówił, to były... Czułam, że tam jest wielka, ogromna miłość, ale też ból. I stwierdziłam, że ja chcę opowiedzieć tę historię z perspektywy właśnie tej relacji, że to ma być z perspektywy Krzyśka, ale przede wszystkim film o relacji, bo dzięki temu mam dostęp do Violetty Villas, do jej duszy, do czegoś bardzo intymnego. Mam ją szansę poznać jako człowieka. I to mnie tak zafascynowało, że stwierdziłam, że po prostu chcę opowiedzieć, chcę zrobić ten film. I to trwało 10 lat, bardzo trudna była ta droga, ale się udało. Natomiast zawsze jakby ten ważny było dla mnie właśnie ta relacja, że relacja, bo film o Violetcie Villas może powstać 100, 200, 1000, miała tak bujne życie. Natomiast relacja z drugim człowiekiem, relacja matka-syn jest dla mnie czymś najważniejszym, co mamy, co niesiemy, każdy z nas niesie. I ta historia mnie po prostu porwała i niosła przez tyle lat. Oczywiście nie było to łatwe, żeby przekonać Krzyśka do tego, aby zrobić ten film, ponieważ chciał zrobić film, ale chciał opowiedzieć o Violetcie Villas jako o artystce. Natomiast dla mnie właśnie było ważne, żeby to była ta perspektywa tej relacji jego, że on ma być narratorem filmu. I Krzysiek nie chciał się za bardzo zgodzić, ale my po prostu się przez te lata zaprzyjaźniliśmy.
3: Podobno było dużo obiadów.
2: Tak, było dużo obiadów. Spędzałam z Krzysztofem i z Małgosią dużo czasu, rozmawialiśmy, chciałam poznać postać Violetty, ich relacji. I po dwóch latach tych wspólnych obiadków, mówię: Krzysiek, no to już wystarczy, no musimy podjąć decyzję. No i się udało.
0: To perspektywa reżyserki Violetty Villas, debiutującej w pełnym metrażu Karoliny Bielawskiej, która współpracowała z synem artystki, panem Krzysztofem, który także był obecny na konferencji prasowej w Gdyni, więc posłuchajmy, jak to wyglądało z jego perspektywy.
4: Przyznam się szczerze, że nie była dla mnie to łatwa decyzja. Nasze życie, czyli mojej Violetty, obfitowało w różne zdarzenia, ale niekoniecznie takie, które ja chciałbym się nimi chwalić tak na co dzień. Nasze rozmowy doprowadziły do tego, że powstał scenariusz. Ja nie brałem udziału w pisaniu scenariusza w tym sensie, że z Karoliną siedziałem i omawiałem ten scenariusz, gdyż może jestem zbyt ekspresyjny, mam również dosyć mocny głos. Czasem jak mówię, to wydaje się, że krzyczą. Więc robiła to moja żona, która później cierpiała, kiedy ja zgłaszałem moje uwagi. I myślę, że też trzeba powiedzieć, powstało kilka scenariuszy. To nie był jeden scenariusz. A ten końcowy, który dzisiaj Państwo zobaczyli, to już jest po takich różnych przemyśleniach, dlaczego pokazać to, a nie wszystko naraz, czy rozdrapywać wszystko do żywego, żeby pokazać, powiedzmy, jakiś jeden wątek bardzo dokładnie i szczegółowo, czy wystarczy po prostu go zaznaczyć, zaakcentować i zostawić widzowi decyzję. No i to jest... Taka była moja perspektywa do kontaktu właśnie z Karoliną na temat pisania scenariuszy.
0: Syn Violetty Villas, współautor scenariusza do filmu o swojej matce. Oddajmy więc głos tej, która wciela się w postać Violetty Villas, Sandra Drzymalska. Ona ma na swoim koncie kilka już takich ról, które portretują ważne kobiety dla polskiej kultury, nauki. To są wszystko główne role. Z nią, Violettą Villas, spotkała się też lata temu i wcale nie było takie oczywiste, że od razu zagra właśnie jej postać.
5: Z Violettą Villas i po raz pierwszy z Karoliną spotkałyśmy się jakieś 9 lat temu, gdzie brałam udział w castingu, gdzie jeszcze właśnie ten scenariusz miał zupełnie inny kształt. I wtedy chyba nie byłam gotowa na tę rolę. I teraz sobie myślę, że mając 22 lata, to musiałam mieć niezły tupet, odmawiając takiej roli. Ale to zrobiłam, bo po prostu nie czułam w tym momencie, że jestem na to gotowa. I też myślę, że intuicyjnie i też szanuję w sobie, że taka młoda dziewczyna miała jakąś taką intuicję i była w stanie stanąć przed sobą i powiedzieć, że to nie jest ten moment. Po czym ten projekt po paru latach wrócił do mnie z nowym producentem, z nowym scenariuszem i w tym momencie stwierdziłam tak, że to jest ten moment. I też miałam poczucie, że skoro ten projekt do mnie wraca i skoro po raz drugi zostałam do niego wybrana, że to coś znaczy. A ja jestem bardzo tak intuicyjna, ale też wierzę w pewne energie, że jeżeli coś ci jest dane, to powinno się za tym iść. I ten projekt wrócił do mnie, potem był kolejny czas oczekiwania, aż ten film powstanie. I no, ja zaczęłam bardzo, bardzo intensywne przygotowania, wchodzenia w rolę Violetty, oglądania jej materiałów. Oczywiście pracowałam też na podstawie scenariusza. Czytałam bardzo dużo rzeczy na jej temat, ale też taka... Ja jestem aktorką, która wchodzi bardzo intuicyjnie i podświadomie, że czasami nie wiem, w którym momencie to się nawet wydarza. Spędzałam też takie techniczne rzeczy, no wiele godzin na sali gimnastycznej sama, pracowałam z Agnieszką Hekiert nad głosem i nad wieloma innymi rzeczami charakterystycznymi dla Violetty, ale to, co było dla mnie najważniejsze, że ja, będę teraz bardzo szczera, że ja na początku po pierwsze bardzo się bałam, po drugie nie byłam pewna, a po trzecie bardzo się borykałam z tym i walczyłam. Toczyłam jakąś taką wewnętrzną walkę ze sobą, czy ta rola na pewno jest dla mnie. I bo to była ogromna osobowość. I też z biegiem czasu zaczęłam traktować ją z ogromną czułością i wrażliwością i zaczęłam się z nią zaprzyjaźniać. A na początku był to proces, który był dla mnie bardzo trudny, bo to i po raz pierwszy w życiu tak miałam, że toczyłam jakąś taką wewnętrzną walkę ze sobą i ze swoją postacią, co było bardzo ciekawe. I doszłam do tego, że ja ją zaczęłam traktować z ogromną czułością, ogromną wrażliwością, zrozumieniem. No i w pewnym czasie, w pewnym procesie, no myślę, że w jakiś sposób oddałam jej bardzo dużą część siebie. I to nie było łatwe i chyba się zorientowałam dopiero po zdjęciach, że ten proces był dla mnie bardzo wyczerpujący i trudny.
0: Dużo emocji było podczas tej konferencji prasowej, takich autentycznych emocji, wzruszenia i łez. Widać było także, że Sandra Drzymalska no, związana jest z tą postacią bardzo i samą tą produkcją. Głos zabrali także odtwórcy roli Krzysztofa. Tak naprawdę to jest trzech panów, od tych najmłodszych do nieco starszych, którzy wcielają się w postać syna Violetty Villas. Na konferencji prasowej obecni byli ten najmłodszy, Antek Rembelski i średni Antoni Tyszkiewicz. Posłuchajmy, jak oni wspominają pracę nad tym filmem.
6: Więc praca na planie była dla mnie czystą przyjemnością i po prostu super frajdą. Nie traktowałam to jak pracę, tylko właśnie jak frajdę. Właśnie coś, co bardzo lubię i co kocham robić. I do relacji z aktorkami i aktorami to no Sandrą ja mam super więź. Od razu, moim zdaniem, od razu na pierwszym castingu tak kliknęło pomiędzy nami, i, że tak powiem.
7: Chemia.
6: Bardzo się polubiliśmy i po prostu ta praca na planie była, ta wyszło po prostu bardzo naturalnie. Tak mi się wydaje. Tak samo z Jowitą i z innymi aktorami.
8: Ja wspominam przygody na planie właśnie tak, że było też trochę ciężko faktycznie, że w kość na pewno dała nam pogoda, bo były te wtedy minusowe stopnie i pamiętam, że były właśnie zdjęcia mieliśmy na podwórku. Też chodziłem głównie w peruce, często były różne modyfikacje tej peruki, bo na początku były krótsze włosy, potem były dłuższe włosy, potem były w ogóle takie totalnie długie, taka lwia grzywa, więc pamiętam, że też to, ale też wspominam wspominam to bardzo dobrze ze względu na Sandrę, bo Sandra też pamiętam, że to ona na tym castingu powiedziała, że ja mam w sobie taki spokój, jaki ma pan Krzysztof. I to mnie też trochę tak zbudowało, trochę mnie też tak przybliżyło do tej postaci, że uwierzyłem, że mógłbym faktycznie jakoś spróbować odwzorować tę rolę.
0: Tak o projekcie, tak o filmie Violetta Villas opowiadają twórcy, aktorzy, reżyserka, także współautor scenariusza. Premiera już za nami. Film na ekrany kin wejdzie dopiero w listopadzie i wtedy też odbędzie się łódzka premiera tego filmu, bo on również był współprodukowany przez EC1 Łódź Miasto Kultury ze względu na wsparcie finansowe od Łódź Film Commission, a poza tym Studio Lava Films jest studiem z Łodzi, więc to też bardzo ważne akcenty. Ciekawa jestem również tego obrazu, także z punktu widzenia muzycznego, ale teraz Violetta Villas nie będzie nam śpiewać. Teraz odwołamy się do jeszcze jednego tytułu w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Gdyni. Tytułu Mniej obcy. To jest film inspirowany życiem tak naprawdę legendy polskiego rocka, czyli postacią Jana Borysewicza. I opowieść o muzyce, i opowieść o buncie, o wolności, i o tym, jak te wielkie marzenia o wielkiej karierze zderzały się z rzeczywistością. On także w Gdyni, a teraz Lady Punk u nas.

0: To oczywiście Lady Punk w audycji Agata i Film. W naszych cotygodniowych spotkaniach staram się dla Państwa mieć także niespodzianki. Dzisiaj również taką przygotowałam. Podwójne zaproszenia na seans filmu Folwark Zwierzęcy. To nowość. W ubiegły piątek pojawił się także w polskich kinach. Pojawiła się tak naprawdę kolejna ekranizacja kultowej powieści George'a Orwella z 1945 roku. Tym razem Andy Serkis podjął się reżyserii. Reżyser, ale także aktor, znakomicie myślę znany z Władcy Pierścieni czy z Hobbita. To jest animacja, więc ta forma bardziej familijna i forma bardziej przystosowana do młodszych odbiorców, ale oczywiście obok tego, to co jest fundamentalne w treści tej historii o zwierzętach, które przejmują władzę, co jest takim ponadczasowym przesłaniem, zostaje tak samo istotne jak wtedy, kiedy Orwell pisał Folwark Zwierzęcy, ale być może przez tę właśnie nieco lżejszą formę może dotrzeć do innego grona odbiorców. Zresztą też reżyser wstawia też w całą tę historię, nową postać, z punktu widzenia której całą tę historię przejęcia władzy obserwujemy.
1: To masarnia! Jedziemy do rzeźni!
2: Ja wiem, czego chcą! To tego chcą! To szynki chcą!
1: Pozwolimy się pożreć, czy wybieramy wolność!
2: Wolność!
3: Trzeba ją wywalczyć!
0: To jeżeli ktoś z Państwa chciałby wybrać się może właśnie w rodzinnym gronie na Folwark Zwierzęcy, to proszę do mnie oczywiście napisać na a.gwizdala@radioguz.pl i proszę napisać, na który film z tych gorących polskich jesiennych premier czekacie najbardziej. Dziś o kilku rozmawialiśmy w kontekście festiwalu w Gdyni. Czy to jest opowieść o kuroniach, a może kolejny film Jana Cholubka, a może właśnie opowieść o Violetcie Villas, a może jeszcze kompletnie inny tytuł, ale chodzi dziś przede wszystkim o te polskie produkcje. Czekam na Państwa odpowiedzi a.gwizdala@radioguz.pl. Te najbardziej intrygujące, jak co tydzień będę nagradzać. A my słyszymy się już po wiadomościach po godzinie 17:00. Kolejne filmowe nowości, no i oczywiście kolejne filmowe przyboje.

0: Radio Łódź. Gramy jak z nut.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami.

0: Konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517-416-417.
1: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Toja ma 35 lat. Z tej okazji razem z Double Tree by Hilton zapraszamy na wyjątkowe widowisko. Fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju i niezwykły pokaz mappingu, czyli gry światła, dźwięku i obrazu na fasadzie hotelu. Kiedy? W najbliższą sobotę od 20 do północy. Gdzie? Double Tree by Hilton, Róg Mickiewicza i Łąkowej. Przyjdź i zobacz to na własne oczy. Toja zaprasza obecnych i przyszłych abonentów.
5: Po reklamie.
6: Jest 17. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, witam i zapraszam na wiadomości. Przesłuchanie funkcjonariuszy Straży Granicznej w sprawie nożownika z Jarosławia. Policja i Straż Leśna kontrolują lasy. Dlaczego? O tym za chwilę. Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Mazowieckim o sprawie zonda krypto. Słonecznie i nawet ciepłe popołudnie na termometrach 17 stopni. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące nożownika z Jarosławia. Nadal jednak nie wiadomo, dlaczego mężczyzna udał się do opactwa sióstr benedyktynek. Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu poinformowała, że w tej sprawie zostali już przesłuchani funkcjonariusze Straży Granicznej.
7: Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli tam na miejscu do czynienia z podejrzanym, zostali przesłuchani. Nie mamy informacji w tym zakresie, z jakiego powodu, co nim kierowało, dlaczego podejrzany udał się akurat właśnie do opactwa sióstr benedyktynek.
6: Biedli wydadzą kolejną opinię na temat poczytalności i chora M. Mężczyzna przebywa w placówce medycznej, a biedli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. A do ataku doszło w czwartek rano. Zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Kilkadziesiąt minut przed atakiem sprawca dotarł do Jarosławia z przejścia granicznego w Torczowej. Policjanci wspólnie ze strażnikami z Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski patrolują tereny leśne. Kontrole mają m.in. poprawić bezpieczeństwo grzybiarzy i spacerowiczów. Zdarza się, że zwłaszcza seniorzy tracą orientację i gubią się w lesie. Młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji radzi, jak przygotować się na grzybobranie.
8: Wybierając się do lasu, warto poinformować bliskich o planowanym miejscu pobytu i przewidzianej godzinie powrotu. Należy zabrać ze sobą naładowany telefon oraz nie oddalać się od znanych tras, szczególnie po zmroku. Pamiętajmy, aby ubrać się w jasne, dobrze widoczne ubrania.
6: Warto także założyć kamizelkę odblaskową. To w razie potrzeby może ułatwić poszukiwania, szczególnie po zmroku. A podczas patroli policjanci zwracają też uwagę na nielegalnie wjeżdżające do lasu samochody, zaśmiecanie, niszczenie przyrody i zachowania grożące pożarem.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Polityczny spór na prawicy wokół afery zonda krypto. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym partii po publikacjach dotyczących poprawek do ustawy o kryptowalutach. Według medialnych doniesień Moskal miał konsultować ich zapisy z Przemysławem Kralem z zonda krypto. Poseł temu zaprzecza i podkreśla, że poprawki przygotowywał Janusz Kowalski, a Kowalski natomiast zaatakował Moskala, zarzucając mu przekazanie projektu osobom związanym z zonda krypto bez jego wiedzy. Pytany o tę sprawę były premier Mateusz Morawiecki ucina temat krótko.
10: Zupełnie nie śledzę tego, szczerze powiedziawszy, to nie jest nasza sprawa. Mogę tylko powiedzieć, żądamy komisji śledczej jak najszybciej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto.
6: Michał Mostal zapewnia, że nie miał wpływu na ostateczny kształt poprawek. Zapowiada też, że szczegółowo wyjaśni całą sytuację przed kierownictwem partii. Decyzja

0: decyzję o zawieszeniu w klubie podjął po bezpośredniej rozmowie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. 918 kg, tyle waży największa dynia tegorocznego Bania Fest w Krapkowicach. To rekord Polski. Jej hodowla trwała 120 dni i wymagała codziennej pracy, cierpliwości oraz odpowiedniego nasienia. Rekordowa dynia przyjechała z Wielkopolski, z Rgielska. Kluczowe znaczenie ma genetyka nasiona, mówi Krzysztof Olejniczak, hodowca rekordowej dyni.
1: Dynia, no sam owoc rósł 120 dni, rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych, wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia, nasiona dobrego bardzo, no i rośnie.
2: Najciekawsze jest to, że dynia potrafi w ciągu dnia nawet 20 kg lub więcej przybierać. Rośnie w oczach, centymetry po prostu, no widać jak przybiera. Ta dynia, która tu jest, dokładnie od zapylenia ma 90 dni.
0: Dodaje Roman Gawlik, którego okaz ważył 764 kg. Bania Fest pokazało też inne oblicza dyni. Z warzywa powstawały rzeźby i jesienne dekoracje, a uczestnicy mogli spróbować swoich sił w carvingu, czyli rzeźbieniu w owocach i warzywach. Organizatorzy i uczestnicy przekonywali, że dynia coraz mocniej zadomawia się w polskiej kuchni, choć jej potencjał wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. Na kolejne wiadomości zapraszam o 18.00. Małe zachmurzenie, albo nawet można powiedzieć umiarkowane, jeżeli już gdzieś znajdziemy chmury. Najwięcej ich jest nad Skierniewicami. Jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej mamy w tym momencie w Sieradzu, w Wieluniu 19 stopni, po 18 w Ozorkowie, Kutnie, Łodzi, a 17 w Piotrkowie chociażby, czy też Tomaszowie Mazowieckim i wcześniej wspomnianych Skierniewicach. Jeśli chodzi o noc, która przed nami, to wiadomo, że nie będzie padało, bo zachmurzenie również będzie małe, ale temperatura minimalna bardzo spadnie, bo od 6 do 8 stopni. Jutro podobnie jak dziś, słonecznie i nieco cieplej.

0: Agata i film.
1: A to druga część naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się jeszcze do godziny 18. Będziemy razem i będziemy rozmawiać o kinie. A dziś trzeba przyznać, że dominują przede wszystkim polskie produkcje, a to za sprawą tego, co dzieje się na festiwalu filmowym w Gdyni. Tak naprawdę tego, co już się kończy, bo dziś wieczorem poznamy werdykt i przekonamy się, który polski film zdobędzie Złote Lwy. I czy ta nagroda powędruje także do łódzkiej produkcji. Czekamy z niecierpliwością i będziemy to oczywiście dla Państwa także śledzić, ale sporo dzieje się także u nas w Łodzi Filmowej, szczególnie, że już za chwilę, za kilka dni startuje nowy festiwal. I to jest festiwal poświęcony światowej animacji, Międzynarodowy Festiwal Animacji Eter, który wyrasta z takiego festiwalu, który już od wielu lat odbywał się w Łodzi, miał swoje takie odsłony w różnych miastach, Stop Trick, ale organizatorzy i współorganizatorzy tego festiwalu postanowili zrobić coś jeszcze pod własnym szyldem i tak powstał właśnie Eter, który już na pierwszą edycję zaproponuje widzom najważniejsze tytuły animacji światowej w tym momencie, bowiem takie tytuły, które zostały nagrodzone na tym najważniejszym festiwalu animacji na świecie właśnie, czyli festiwalu w Annecy. O nim będziemy opowiadać, szczególnie, że też Oscarowi twórcy nas odwiedzą w tych najbliższych dniach, ale w tych najbliższych dniach także Wysyp Gwiazd w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Zbliża się premiera Lalki, tej drugiej, rzecz jasna, Lalki, bo serialowa już za nami. Przed nami ta kinowa Macieja Kawalskiego z nowym duetem Łęcka-Wokulski, no i pewnie z zupełnie innym odczytaniem powieści Bolesława Prusa. Łódzka premiera 30 września, więc już za chwilę zajrzymy jeszcze na nową wystawę w łódzkim kinie Charlie. To wystawa poświęcona twórczości, a tak naprawdę pierwszemu etapowi twórczości scenografa i dekoratora wnętrz Wojciecha Żogały. Taki więc mamy plan na te najbliższe kilkadziesiąt minut w audycji Agata i Film. Zostańcie Państwo z nami.

0: Agata i film.
1: Międzynarodowy Festiwal Animacji Eter to jest coś, co będzie dla naszych słuchaczy nowością, bo to jest pierwsza edycja tego festiwalu w Łodzi, która rozpocznie się już 30 września. Ze mną połowa duetu dyrektorskiego, Oliwia Nadarzycka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pozdrawiamy Patryka, bo Patryk chyba w Gdyni. Patryk Drzewiecki na festiwalu filmowym, bo tam dzisiaj się koncentruje też filmowe życie w Polsce, ale my już za chwilę zaczynamy bardzo intensywną jesień filmową w Łodzi i tak naprawdę to wy ją trochę otwieracie waszą zupełnie nową propozycją. Mówię zupełnie nową, choć de facto trzeba byłoby się cofnąć też do festiwalu, który współorganizowaliście, do Stoptrika w Łodzi, bo chyba z niego trochę wyrasta ta wasza inicjatywa. Jak to się wszystko zaczęło?
2: Zgadza się, Eter wyrasta właśnie ze Stoptrika i osoby, które będą chciały przyjść na Eter Anima Festival. Właściwie spotkałam się częściowo z tym, co znają już z festiwalu, który przez lata odbywał się w Łodzi, a który proponował bardzo ciekawe filmy poklatkowe w takiej klasycznej technice animacji. My oczywiście kontynuujemy tę tradycję. Współpracujemy również ze Stoptrikiem, ale rozszerzamy tak naprawdę to, co było w programie Stoptrika, o filmy pełnometrażowe, o filmy 3D, a także szereg różnych dyskusji, spotkań. Także program jest dużo szerszy i też otwierający dużo więcej perspektyw niż wcześniej.
1: No to jeszcze Państwu dołożę, że o grach też będzie mowa i to niebagatelnych, do tego jeszcze dojdziemy. No właśnie, skupmy się na tych pełnometrażowych filmach, bo to są bardzo mocne tytuły i na otwarcie, i na zamknięcie. To są tytuły z festiwali, przede wszystkim z festiwalu w Annecy, czyli no, najważniejszej imprezy, jeśli chodzi o animację na świecie, i startujecie z filmem, który ten festiwal zwyciężył.
2: Mamy tę przyjemność, że skrzypaczka, którą pokażemy na otwarcie festiwalu, jest również polską premierą i jak do tej pory jest to jedyny ogłoszony seans w Polsce tego filmu. Bardzo się cieszymy, że ta kryształowa nagroda jest właśnie na Eterze, ale myślę, że to też pokazuje, że program, który tworzymy, to nie jest program, który sięga po coś mało znaczącego, tylko od razu, no mówiąc kolokwialnie, po prostu wchodzimy z buta z
1: najważniejszym tytułem tego dzisiaj roku. Animacji, jeśli chodzi o ten rok właśnie.
2: Zdecydowanie.
1: Kończycie festiwalem w Cannes, można powiedzieć.
2: Tak, Cannes i Annecy tak samo, więc dwa najważniejsze znowu festiwale i to jest We Are Aliens na zamknięcie festiwalu. To są nasze główne pełnometraże. Myślę, że powinny zainteresować widzów. We Are Aliens też znowuż pokazujemy niepremierowo. Premierę mają Młode Horyzonty, które odbywają się w podobnym czasie co Eter, ale no właśnie to jest jeden też również z pierwszych pokazów w Polsce, także łódzka i w ogóle polska publiczność ma okazję zobaczyć te filmy po raz pierwszy na ekranie.
1: To są te pełne metraże, a jeśli chodzi o, jak rozumiem, krótki metraż, który szeroko będzie gościł na festiwalu, to jakie to są tytuły, skąd one pochodzą i z kim też się będzie w związku z tym można spotkać?
2: To jest w ogóle ogrom tytułów tak naprawdę, bo ponad około 80, tak określę, tytułów, które pojawiają się w sekcjach konkursowych, jak i pozakonkursowych. Twórcy filmów konkursowych przyjadą do nas, więc bardzo się z tego cieszymy, a program jest bardzo różnorodny i nie tylko skupiony na Polsce czy Europie, ale także na krajach spoza kontynentu, co nas bardzo cieszy, bo to Azja, czy również Ameryka Południowa. Pokazujemy filmy w różnych technikach, właściwie tak naprawdę cały przekrój, bo mamy bardzo dużo pięknych filmów lalkowych. Bardzo nas zaskoczyło zresztą to, jak wiele takich filmów się do nas zgłosiło, co nie jest też codziennością, bo jednak mamy rynek animacji pełen właśnie filmów robionych już w 2D albo rysunkowych, więc bardzo cieszymy się z tego, że dużo filmów lalkowych pokażemy, w tym w sekcji akurat Best of Stoptrik, jeden z moich ulubionych, czyli Detlef. To jest niemiecka propozycja, ale również oscarową dziewczynkę, która płakała perłami, dlatego...
1: To ostatnią oscarową naszą. Znaczy mówię naszą, oczywiście wiemy, że to nie... Ale Polak przy tym maczał palce, tak to powiedzmy.
2: Zgadza się, więc cieszymy się, że również takie filmy, ale nie zabraknie też dodatkowej sekcji filmów 3D. I tutaj mamy również przyjemność, że twórcy będą z nami, twórcy zagraniczni, także warto przyjść, posłuchać tutaj też tych historii. Jeśli zaś chodzi o tematykę, tutaj również problemy społeczne, ale również zabawne historie, humorystyczne, czy zwykła codzienność. Trudno wskazać na jeden dominujący temat, bo rzeczywiście staraliśmy się też, wybierając animacje konkursowe, wybrać taki przekrój, zarówno właśnie techniczny, jak i tematyczny, żeby pokazać widzom i zapoznać ich z tym, co w animacji aktualnie jest ważne, jak też co jest ciekawe w animacji, jak naprawdę ona może ciekawie podchodzić do różnych technik.
1: Ale chyba obecność i rozmowy, i prezentacji o grach na festiwalu animacji nie jest codziennością.
2: Nie, to prawda. Zazwyczaj, kiedy myślimy też o animacji, to skupiamy się na filmie, jednak również w Polsce obserwujemy, że animacja przede wszystkim rozwija się na rynku właśnie gier komputerowych i z doświadczenia, no nie własnego, bo ja nie pracuję jako praktyczka, ale innych osób, które znam, wiem, że osoby kończące animację często właśnie w rynek gier komputerowych wchodzą i on tutaj bardzo prężnie działa, dlatego my też powiedzmy, że takim małym na razie elementem, mam nadzieję, że on w kolejnych edycjach się rozrośnie, ale wchodzimy już w ten temat, żeby pokazać, że jednak animację można rozumieć bardzo szeroko. I w tym roku to również jedna z takich, powiedzmy, naszej dumy, że będziemy gościć twórców gry Gothic Remake podczas masterclassu. Opowiedzą nam o tym właśnie, jak przekładali na nowo, no w Polsce niesamowicie, kultową, popularną grę i jest to w ogóle też nie lada gratka, bo jest to ich pierwsze jakiekolwiek spotkanie na świecie o tej grze.
1: I to się wydarzy w Łodzi na Eterze. Sporo okazji do tego, by rozmawiać. Zapraszacie do dyskusji, zresztą my też się spotykamy teraz w przestrzeniach Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. To jest jedno z waszych miejsc festiwalowych, chyba główne, tak to można określić. I tu właśnie w kawiarni będą odbywać się codziennie dyskusje wokół animacji, tej współczesnej, tej klasycznej?
2: Codziennie od 1 do 3 października rozmowy w eterze. Tak zatytułowaliśmy nasze panele dyskusyjne, które poruszają takie najbardziej aktualne problemy, ale też trendy w animacji, bo porozmawiamy, no oczywiście, o sztucznej inteligencji. No myślę, że nie sposób unikać tego tematu, więc zastanowimy się właśnie, jak możemy też może ją wykorzystać w animacji, ale także no właśnie trendy, czyli social media. Cieszymy się też z tego panelu i zderzenia, które tam nastąpi, bo będziemy mieć młodego twórcę animacji, który tworzy tylko pod TikToka, Instagrama i badaczkę jako gościnie. I porozmawiamy o tym, jak w ogóle być autorem animacji w świecie, w którym no po prostu jest
0: Zalew treści
2: i to szczególnie właśnie animacji generowanych przez sztuczną inteligencję. Natomiast nasze rozmowy zakończymy, no mam nadzieję, że zakończymy pozytywnie, choć trudnym tematem o kryzysach, ale też o tym, jak o kryzysach opowiadać w animacji, czy w ogóle animacja zmaga się z jakimiś kryzysami. Tutaj młodzi twórcy będą pomagali nam odpowiedzieć na to pytanie. Co ważne, wstęp na wszystkie te panele jest nie tylko darmowy, ale również podczas każdego z nich będzie dostępny tłumacz polskiego języka migowego na żywo. Dlatego bardzo szczególnie zachęcamy osoby głuchoniemy do udziału w tym panelu. Jest to zupełnie niezobowiązujące, można przyjść, wziąć sobie kawę, zacząć słuchać, jeśli się nie spodoba, można wyjść. Więc naprawdę zachęcamy po prostu, żeby być z nami tego dnia i trochę się też zatopić w ten świat animacji.
1: I można to zrobić tutaj w NCKFI, ale także będziecie w Mediatece Memo i także Uniwersytet Łódzki, bo to jest również istotny blok festiwalu, czyli ta bardziej akademicka już dyskusja o animacji.
2: Zgadza się. To jest właściwie kolejny raz, kiedy współpracujemy z Mediateką Memo i Wydziałem Filologii teleologicznym, co nas bardzo cieszy, bo właściwie kontynuujemy taką tradycję, którą rozpoczęliśmy podczas Stop Trika i ponownie w Mediatece spotkamy się na warsztatach z animacji dla dzieci. Tutaj będą prowadzone warsztaty na przykład przez Piotrka Kmielewskiego, który specjalnie dla nas przygotował warsztaty z animowania zapachów. Bardzo wyobrażeniowe, bardzo ciekawe. No, miejsca rozeszły się błyskawicznie, więc myślę, że to też dużo mówi o tym, jakie jest zapotrzebowanie wśród i chęć młodych osób do poznawania tajników animacji. W Mediatece również pokazy konkursowe dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych. Wciąż na niektóre z nich mamy kilka miejsc wolnych, więc też zapraszamy. W Mediatece wszystko, co się dzieje, jest bezpłatnie, także można po prostu przyjść. I Wydział Filologiczny, jak najbardziej, kolejny rok współpracy z grupą badawczą Polska Animacja i kolejny rok z wydarzeniem, które właściwie powstało dla naszego stowarzyszenia, kiedy robiliśmy Stop Trika, czyli Animacja na Akademii. Ponownie pięciominutowe prezentacje projektów, filmów, badań, cokolwiek, co robimy z animacją przez twórców, praktyków, teoretyków, a później sesja networkingowa. Z doświadczenia wiemy, że to wydarzenie jest bardzo ważne i rzeczywiście łączy ludzi.
0: Owocuje produkcjami?
2: Nie tyle może produkcjami, ale badaniami jak najbardziej. I jest to też taki moment, kiedy możemy właśnie wymienić się swoim doświadczeniem. Coś komuś doradzić, chociaż w sumie powstał już rzeczywiście jeden film studentki filmoznawstwa, która postanowiła zrobić animację, a na sali byli praktycy, którzy doradzili jej, no poznała naprawdę dużo ciekawych trików animacji, więc to też doszło do skutku i widzimy, że te współprace rzeczywiście gdzieś tam powstają i te kontakty się utrzymują. No to jest super, bo właściwie teraz już 3 lata po pierwszej edycji, tak? My wciąż bardzo się lubimy z tymi osobami, które przyjechały do nas wtedy. Odwiedzają nas nadal, także...
0: Coś w tym musi być.
2: Musi i jest, tak.
1: Tak, kiedy opowiadasz o programie, mam takie przemyślenie, że tak naprawdę z jednej strony to będzie taki festiwal, bo oczywiście on nawiązuje do tego, co już było tradycją też w festiwali, jeśli chodzi o animację w Łodzi, ale no jednak jest dla nas pewnego rodzaju nowością, więc ta pierwsza edycja będzie też jakimś takim papierkiem lakmusowym, który powie, dla kogo jest to impreza, ale chyba ten program jest tak skonstruowany, że i ci, którzy są znawcami tego gatunku, znajdą coś dla siebie, jak to się kolokwialnie mówi, ale też chyba ktoś, kto nie ma doświadczenia w animacji, kto być może tak naprawdę nie zna tego gatunku, może coś u Was znaleźć i też być może mieć taką potrzebę zgłębiania wiedzy o animacji w ogóle.
2: Jak najbardziej i też sami widzimy to, że oczywiście pomysły na wszystkie wydarzenia wychodzą z animacji, ale później, kiedy nad nimi się zastanawiamy, zauważamy, że one są kierowane do różnych grup odbiorczych, nie tylko tych związanych właśnie z naszym środowiskiem, bo przykładem tutaj jest też jedno z ważniejszych dla nas również spotkań, czyli masterclass z Anną Apostolakis-Gluzińską.
0: Rzecz o dubbingu.
2: Rzecz o dubbingu, tak. Aktorka dubbingowa bardzo znana w Polsce, no mistrzyni po prostu i nie boję się używać tego słowa. To jest gratka dla tych, którzy się wychowali na głosie, ale także bardzo wydaje mi się ciekawa rozmowa dla osób, które na przykład studiują aktorstwo, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o technikach aktorskich, które nie są związane tylko z ciałem i pokazywaniem się wizualnie, ale również właśnie z tą grą głosem. Bo sama Anna Apostolakis zresztą jest po studiach aktorskich i zaczynała jako aktorka, a ostatecznie no, jej kariera po prostu tutaj w dubbingu bardzo dobrze się rozwinęła, jest również reżyserką, więc tutaj osoby, które też zajmują się reżyserią, coś znajdą dla siebie, więc to nie jest tak, że muszę się interesować animacją, żeby być na tym spotkaniu, ale rzeczywiście dużo po prostu tutaj ciekawostek każdy może dla siebie znaleźć. I ten program też przygotowaliśmy bardzo szeroko, właśnie żeby było coś dla młodszych, dla starszych, dla tych, którzy potrzebują zapoznać się z najnowszą animacją, ale zarówno pewno chcieliby się troszeczkę cofnąć w czasie na przykład i tutaj między innymi pokaz filmu we współpracy ze Studiem Filmów Rysunkowych i Porwanie w Tjuturlistanie. Mniej znana pozycja pełnometrażowa z tego studia z lat 80. Pokaz z audiodeskrypcją, więc też warto przyjść. Bo otwieramy się również na inne grupy. Cieszymy się właśnie z tego, że możemy pokazywać ten film w ten sposób. Dzieciaki będą mogły też posłuchać o tym w prelekcji na przykład, czym jest audiodeskrypcja. Zależy nam na tym, żeby przekazywać też jakieś takie wartości wraz z naszymi pokazami.
1: Chyba zapomniałyśmy jeszcze o jednym bardzo ważnym elemencie programu, a tak naprawdę o gościni, która przyjedzie do Łodzi. To jest osoba szczególna z kilku względów. Susie Templeton, bo o niej mowa, to jest oczywiście zdobywczyni Oscara za Piotrusia i Wilka, który był też naszą łódzką koprodukcją Semafora, więc absolutnie do korzeni wracamy do tego ostatniego Oscara za animację. Myślę o tych łódzkich wątkach. Ona przyjdzie, spotka się z publicznością?
2: Zgadza się. Jak najbardziej. Świętujemy 20-lecie.
1: No, 20 lat już.
2: Zgadza się. A za dwa lata bodajże będzie 20 lat od Oscara, więc teraz mamy kilka przed sobą takich lat właśnie jubileuszowych. Cieszymy się, bo właściwie ten Piotruś i Filków powstawał tutaj na terenie
1: C1. To była też ta siedziba, tak, Semafor.
2: Zgadza się, Semafor. Aktualnie tam jest Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnych, więc właściwie to jest też dla Suzy taki powrót w czasie do miejsca, w którym ona pracowała. Suzy będzie również jurorką i będzie oceniała filmy pokazywane w konkursach, ale w sobotę specjalny pokaz Poland in Motion właśnie we współpracy z dawnym studiem Semafor Produkcja Filmowa, podczas którego pokażemy Piotrusia i Wilka, ale także film Marka Skrobeckiego Ichtys, który tak naprawdę zainspirował troszkę Suzy do współpracy tutaj z naszym Semaforem. Spotkanie oczywiście po filmie dla każdego, kto chce właśnie zobaczyć ponownie na dużym ekranie Piotrusia i Wilka i no właśnie cofnąć się do tego momentu, kiedy animacja z Łodzi
1: była na najwyższym światowym poziomie. To był moment, kiedy znów o animacji łódzkiej także zrobiło się głośno. Stawiamy tutaj trzy kropki, odsyłamy do waszych mediów społecznościowych, na stronę internetową, tam szczegóły, harmonogram także konkretnych wydarzeń i tak jak wspomniałaś, część rzeczy już nie zapraszamy na część rzeczy, bo już są wyprzedane bilety, ale są też takie, gdzie absolutnie można je znaleźć. Część wydarzeń absolutnie także otwartych dla publiczności, więc tu już proszę sobie po prostu poszperać i skompletować też taki własny harmonogram. Oliwia Nadarzycka, dyrektorka festiwalu, w imieniu także Patryka Drzewieckiego, drugiego dyrektora Eter, po raz pierwszy w Łodzi w takiej odsłonie. Czekamy i dziękujemy za rozmowę.
2: Dziękuję również, zapraszam.

0: Oscarowy animowany przebój z filmu Coco, to tak jeszcze w nawiązaniu do ostatniej rozmowy o tym nowym festiwalu animacji Eter, który już za chwilę zagości w Łodzi. A my w audycji Agata i Film kontynuujemy rozmowę o tym, co wydarzy się tej jesieni w Łodzi, jeśli chodzi o świat kina i świat filmu. A proszę mi wierzyć, że tych wydarzeń również z udziałem naprawdę znanych twórców, a także gwiazd z wielkiego ekranu, nie będzie brakować. O szczegółach, oczywiście o takich szczegółach, o których można powiedzieć na tym etapie, Tomasz Poborca, kurator kina w Narodowym Centrum Kultury Filmowej.
1: Przychodzi jesień, robi się coraz chłodniej i tak jak latem zapraszaliśmy Państwa do tego, żeby odwiedzić nasze klimatyzowane sale, tak teraz zachęcamy Państwa do tego, żeby się ogrzali w naszych skromnych progach, ale wydarzenia wcale nie będą skromne. Będą duże premiery, duże festiwale, spotkania z wielkimi nazwiskami. Oczywiście w międzyczasie kontynuujemy rok Wajdy, honorujemy setną rocznicę urodzin jednego z największych polskich reżyserów, celebrowanego na całym świecie. Przygotowaliśmy już wiele retrospektyw, wystaw, spotkań, oprowadzań po naszych wystawach Kino Polonia i po mieście Łodzi. To wszystko będzie kontynuowane do końca roku i jeszcze dłużej, tak naprawdę do marca 27. Ale 21 listopada zapraszam też Państwa na specjalne wydarzenie realizowane w Hali Maszyn. Taki spektakl multimedialny łączący teatr, taniec, śpiew, wyreżyserowany przez Mariusza Grzegorzka z naprawdę gwiazdorską obsadą. Myślę, że te nazwiska będą powoli gdzieś tam udostępniane w najbliższych
0: tygodniach. Coś musimy zdradzić.
1: Nie, na razie nie mogę, ale myślę, że no, to są nazwiska rzeczywiście największego formatu i oczywiście cały ten spektakl będzie inspirowany twórczością Andrzeja Wajdy, będzie jakoś wchodził w dialog z jego dziedzictwem. Oprócz tego na jesień szykujemy, można tutaj nawiązać do Ziemi Obiecanej wręcz i do tradycji miasta Łodzi, która jest nie tylko miastem filmu UNESCO, ale także no, jest miastem włókienniczym. I tutaj w zasadzie od zawsze, od otwarcia marzyliśmy o tym, żeby jakoś te wątki, te nici właśnie związane z historią naszego miasta połączyć. I takim pierwszym krokiem ku temu będzie sezon poświęcony kostiumowi filmowemu, Fashion Frame, który będzie polegał na tym, że będziemy się systematycznie przez całą jesień spotykać z kostiumografami, z kostiumografkami, nie tylko polskich tytułów, ale też pracujących, szyjących kostiumy do wielu międzynarodowych filmów, które były odbierane w ostatnim czasie z dużymi sukcesami. Takim symbolicznym otwarciem tego sezonu będzie już w przyszłym tygodniu, 30 września, premiera Lalki. I tutaj spotkamy się między innymi z Katarzyną Lewińską i z Tomaszem Osolińskim, którzy odpowiadali za kostiumy do tego filmu, który aktualnie rozgrzewa, znaczy tekst źródłowy i wszystkie jego trawestacje rozgrzewają obecnie platformy społecznościowe, więc myślę, że tutaj warto do nas przyjść i zaktualizować wiedzę na temat tych adaptacji. Później spotkamy się przez październik, listopad, aż do samego grudnia będziemy się spotykać systematycznie, spotykać z takimi kostiumografkami jak Małgorzata Turzańska, która robiła kostiumy do oscarowego Hamneta z Jessie Buckley, z Paulem Mescalem. Spotkamy się także z kostiumografkami, które pracowały przy takich filmach jak nominowany do Złotych Globów Testament Ann Lee. I kolejna premiera, łódzka koprodukcja EC1 i Łódź Film Commission, czyli Violetta Villas, gdzie kostiumy dla tytułowej bohaterki realizowała Małgorzata Fudala. Także ona również nas odwiedzi, będzie okazja do tego, żeby zapoznać się z tajnikami pracy kostiumografek, jak one poprzez właśnie te projekty, poprzez ubiór są w stanie zbudować te postacie, czy wręcz opowiedzieć jakąś historię. Zwieńczeniem całego tego programu będzie tegoroczna edycja Female Landscape, a więc wydarzenia takiego filmowo-branżowo-kinofilskiego poświęconego właśnie roli, pozycji kobiet w przemyśle filmowym. I tutaj również spotkamy się z kostiumografkami pracującymi na przykład przy Brzydkiej Siostrze, przy takich filmach ostatnio nagradzanych jak Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej i kilku innych filmach, więc to będzie taki panel do wymiany też doświadczeń kostiumografek z różnych, reprezentujących też różne pokolenia, różne style. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe zwieńczenie całego tego programu.
0: Chciałam dopytać tylko jeszcze o tę premierę najbliższą, czyli premierę tej filmowej Lalki, można powiedzieć drugiej odsłony Lalki w tym sezonie i w tym miesiącu. Kto przyjedzie? Bo to będzie spotkanie z publicznością, które będzie otwarte, a potem już biletowany pokaz, ale to spotkanie myślę, że jest takim elementem, który może przyciągnąć też bardzo wielu widzów.
1: Na spotkanie zapraszamy wszystkich, którzy posiadają bilety nie tylko na te pokazy właśnie 30 września, ale też osoby, które zakupią bilety na pokazy w kolejnych tygodniach odbywające się w kinie NCKF. W spotkaniu wezmą udział, tak jak wspomniałem, już osoby odpowiedzialne za kostiumy, czyli Tomasz Osoliński, Katarzyna Lewińska, będzie obecny również producent Radosław Drabik, aktorka Kamila Urzędowska, która wciela się w postać Izabeli Łęckiej i...
0: Będzie Wokulski?
1: Proszę czekać. Jest myślę, że duża szansa na to, że ten romans ekranowy przeniesie się także na jakąś taką dyskusję sceniczną. Pozostawię to jeszcze w pewnej tajemnicy, ale myślę, że warto właśnie śledzić nasze ogłoszenia i oczekiwać obecności Wokulskiego.
0: Czyli mamy jeszcze trochę tajemnic związanych z premierą Lalki, ta 30 września, a więc w najbliższą środę, będę je dla Państwa także odkrywać, obiecuję. A do tych wszystkich wydarzeń dodam, że również 10 października otwarcie wyjątkowej wystawy w 10. rocznicę premiery ostatniego filmu Andrzeja Wajdy, czyli filmu Powidoki, tak bardzo łódzkiego filmu. Wszystko wpisuje się także oczywiście w rok Andrzeja Wajdy. O tej wystawie jeszcze Państwu na pewno będę opowiadać.

0: To audycja Agata i Film w Radiu Łódź oczywiście. Jeszcze do godziny 18 będziemy razem i jeszcze mam dla Państwa jedną filmową propozycję na dziś, a mianowicie zajrzyjmy na chwilę do kina Charlie. Wyjątkowo nie na film, ale na wystawę, na nową wystawę, bo kino Charlie od jakiegoś czasu ma już taką przestrzeń, w której faktycznie mogą też gościć ekspozycje. I nie jest to pierwsza taka propozycja w tej przestrzeni, ale najnowsza. To wystawa poświęcona twórczości Wojciecha Żogały, zatytułowana Pierwsze filmy, bo to prace, które wpisują się w pierwszy tak naprawdę okres twórczości Wojciecha Żogały, scenografa, dekoratora wnętrz. To jest początek lat 90. jeszcze podczas studiów artysty w Łódzkiej Szkole Filmowej, a prezentowane na tej wystawie rysunki są częścią trzech autorskich diaporam, czyli form, które łączą obraz, fotografię, muzykę i narrację. I do tych początków twórczości Wojciecha Żogały wróciła też Joanna Karp, która była na wernisażu i spotkała się z artystą.
1: Panie Wojciechu, czy te prace, na które tutaj patrzymy, które będzie można tutaj oglądać w kinie Charlie, to taki powrót do lat studenckich?
2: Trochę tak, bo one się pojawiły w taki dosyć nieoczekiwany sposób, ponieważ ja szykuję wystawę z prac, które powstały niedawno w Lizbonie i to było dla mnie takie, akurat byłem tam w pewnym określonym celu, bo byłem tam przeprowadzić operację i miałem miesiąc w klinice i uwięziony w pokoju nagle się zorientowałem, że wszystko do mnie podchodzi, pod to okno mogę to rysować. I było to o tyle miło, że ja mogłem po latach wreszcie zacząć rysować, bo teraz będąc scenografem zajmuję się głównie projektowaniem, robieniem rysunków technicznych, jakichś szkiców i tak dalej.
1: To jest zupełnie inna praca.
2: Zupełnie inna praca. Jakby komponuję, tworzę, ale to się tworzy rzeczy, które są w ruchu i na wielkim ekranie. I zapomniałem o tej przyjemności, jaką jest po prostu takie malowanie, rysowanie. I gdzieś w głowie ciągle mam, że chcę to robić. I to mi pozwoliło wrócić do tego na moment. I postanowiłem, że zrobię wystawę z tych prac lizbońskich po powrocie. Tak się złożyło, że byłem zaproszony do Koszalina na festiwal młodego kina jako juror. I poproszono mnie, czy mógłbym zrobić wystawę. Ja powiedziałem, że najchętniej bym zrobił tą lizbońską, ale nie jestem gotów. I przypomniałem sobie, że mam prace jeszcze takie bardzo dawne, bo te prace mają ponad 30 lat, jeszcze z pierwszych studiów we Wrocławiu, tych jeszcze, które były przed reżyserią. I po prostu nagle sam się zdziwiłem, że one są wszystkie, że są skompletowane. A one są o tyle jakby istotne dla tego, czym się zajmuję, bo one są tak naprawdę filmami. Ja te prace zresztą potem, jak one powstały, to były moimi pracami, dzięki którym się dostałem do szkoły filmowej. One były na egzaminie wstępnym, były oglądane, próbowano nawet wmówić mi, że powinienem pójść na animację. Ja po prostu tłumaczyłem, że to, że one są narysowane, niczego nie oznacza, tylko mając takie możliwości, jakie miałem wtedy, to mogłem sobie moje filmy jedynie narysować, nie byłem w stanie ich filmować. Więc mam nadzieję, że one po prostu się jakoś tam spodobają, że będą zabawne, bo one są dosyć śmieszne. Mamy tu i horror, mamy tu i gangsterskie kino i mamy jakiś melodramat, więc jakby trzy takie gatunkowe filmy. No nic, jestem ciekaw opinii, jestem ciekaw, jak to się spodoba. To było dla mnie śmieszne, bo jak byłem we Wrocławiu na tych studiach, to było tak, że my mieliśmy taki obowiązek, żeby co tydzień przychodzić na przeglądy z rysunku i malarstwa, pokazywać takie prace, które robiliśmy w domu, a ja jakoś się leniłem i nie przychodziłem.
1: Profesor, co tydzień trzeba było, przepraszam,
2: tak,
1: nowe?
2: Jakieś martwe natury, akty, no to tam człowiek chciał.
1: Pan się lenił, nie widać.
2: Ja się leniłem. Nie, ale właśnie leniłem się w tym sensie, że nie chciało mi się robić tych martwych natur, aktów i takich rzeczy. Nie przychodziłem. Jak już tak się zbliżał semestr, to profesor zaniepokojony mówi, że czy ja mam świadomość, że nie byłem ani razu i że być może za chwilę nie będę miał zaliczenia. Ja powiedziałem, że ja na pewno coś przyniosę, tylko żeby mi zaufał. No i wtedy wymyśliłem sobie, że zrobię taki film.
1: Który był pierwszy?
2: Pierwszy był Upiór w operze.
1: O, to tutaj, za naszymi plecami.
2: To jest pierwszy, który powstał. No i to się bardzo spodobało. To było tak, że zaciemnialiśmy salę, ja robotowałem popcorn. To były dwa rzutniki, na których trzeba było zrobić slajdy z kawtek. Taki obrazek, trzeba było zrobić zdjęcie, slajd, oprawić w ramkę. Potem trzeba było przynieść sprzęt grający, żeby była muzyka dobrana i tak dalej. Więc było takie połączenie happeningu z pracami i to się bardzo podobało. No i potem wszyscy już wiedzieli, że Żogały proszę nie tykać, on ma tutaj taki kredyt zaufania, ale na pewno na koniec semestru zaprezentuje nową pracę, no i powstały te filmy trzy takie, więc mam nadzieję, że się spodobają.
1: Ale jak patrzę na te prace, to pierwsze co, faktycznie nasuwa mi się animacja.
2: No tak, bo są narysowane, bo można oczywiście sobie wyobrazić, że mogłyby animowane, ale można sobie też wyobrazić, że jak patrzymy, jak się rozwinęło nasz przemysł filmowy, jak teraz operujemy różnymi środkami, że można by powiedzieć, że są to shooting boardy albo storyboardy do filmu i że po prostu na podstawie tych storyboardów mogłoby film potem zrobić taki po prostu. I pewnie można by było, ale ja myślę, że one w tej formie takiej, jakie są, to jakby są właściwie proporcje do pomysłu, możliwości i pewnej narracji, pewnego dowcipu, które zawierają w sobie.
1: Ale jednak jest pan nie animatorem, a wybitnym scenografem.
2: No też przez przypadek trochę, ponieważ ja studiowałem reżyserię i skończyłem tę reżyserię, a w trakcie moich reżyserskich studiów po prostu zostałem poproszony przez Mariusza Grzegorzka o pracę przy jego debiucie fabularnym i tak wdepnąłem niestety. Potem po kolei wszyscy chcieli ze mną robić, mi się to zaczęło podobać w którymś momencie, chociaż długo to trwało, zanim pozwoliłem sobie o sobie mówić, że jestem scenografem, bo ciągle miałem takie wrażenie, że jestem tylko na chwilę, że zaraz skończę, zaraz się zajmę reżyserią. Teraz jest na odwrót. Teraz staram się wyzwolić z tego momentu. Nie zrezygnować tego bycia scenografem, ale chcę, przymierzam się i chciałbym, no, w przyszłym roku pewnie się jeszcze nie uda, ale myślę, że za 2 lata będę chciał być w zdjęciach i wreszcie zrobić swój fabularny film i pokazać, że jednak potrafię być reżyserem też.
1: A jeżeli chodzi o scenografię, to po prostu już pan, co miał pan zrobić, czuje pan, że to już to?
2: To nawet nie o to chodzi. Ja ciągle mam nadzieję, że ciągle będę dostawać propozycje. Dostaję zresztą, mam teraz, jestem w przygotowaniach do 2 filmów.
1: Może wczoraj, pan zdradzić?
2: Tak, to jest Słońca Blas z Jankiem Komasą. To jest film z Łukaszem Palkowskim i przygotowuję też do filmu Albert Bohater z Magdą Piekurz. Więc to są 3 projekty, nad którymi pracuję. Skończyłem zdjęcia do teatru, telewizji, Wojna Peloponeska, Tuki Didesa w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. Więc jakby miałam teraz przerwę 2-letnią ze względów zdrowotnych, ale wracam, więc po prostu wracam i to tak dosyć pracowicie.
1: Było tych filmów kilkadziesiąt, do których pan stworzył.
2: 44 bodajże.
1: To pytanie będzie, myślę, że takie bardzo trywialne, ale je zadam. Ma pan swoje ulubione scenografie?
2: Och, no pewnie tak. No bardzo lubię te, które też jakby przyniosły mi największą popularność, jakieś nagrody, ale nie dlatego, że pracuję te nagrody, tylko że to były po prostu wyzwania i pewnie to są na pewno bogowie, to jest na pewno sztuka kochania Wisłockiej, ale to są też takie filmy, które na przykład poszły, mówiąc kolokwialnie, jakby gorzej, ale na przykład Bodo Koksa, Człowiek z magicznym pudełkiem, gdzie miałem fantastyczną taką robotę dla mnie, że mogłem jakiś dystopijny świat stworzyć. No, było tych filmów, bardzo lubię Eddie, który zapoczątkował moją karierę, lubię Eddie'ego bardzo, no bo to są takie filmy, każdy jest inny, co jest też fantastyczne, że przy 44 filmach, no to miałem okazję pracować z wieloma fantastycznymi reżyserami od młodego pokolenia, jak Fabiński czy Czaskalski, po Machulskiego, po Skolimowskiego, po Barbarę Salzdort, więc jakby bardzo się cieszę, że miałem to szczęście z tymi ludźmi pracować. I to samo dotyczy operatorów. Nie wiem, kilka lat temu byłem na Camera Image jurorem i oglądałem sekcję polską, to nagle sobie uświadomiłem, że z każdym z tych polskich operatorów pracowałem, robiłem film, więc było to dla mnie też taka satysfakcja, że trochę jednak już w tym siedzę.
0: Wojciech Żogała, pierwsze filmy. Taką wystawę można oglądać w przestrzeniach łódzkiego kina Charlie, czy to przed seansem, czy po nim, a może specjalnie wybrać się właśnie na to, by tę wystawę zobaczyć. Zachęcamy. A na wernisażu była Joanna Karp.

Ania Dąbrowska zaśpiewała już praktycznie na koniec naszego dzisiejszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny. Oczywiście zachęcam także, by być z nami i być ze mną za tydzień o tej samej porze, między 16 a 18, szczególnie, że już wtedy będziemy po rozstrzygnięciach tegorocznego festiwalu filmowego w Gdyni. Będziemy już po premierze filmowej Lalki, więc będzie o czym rozmawiać, skoro ta serialowa wywołała tyle emocji, to jestem przekonana, że i ta filmowa, przy tej filmowej też tych emocji nie zabraknie. Czekam więc na Państwa za tydzień, ale proszę oczywiście także zostać dziś z Radiem Łódź. Do usłyszenia. Agata Gwizdała-Malik.

0: Reklama.
1: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
3: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
3: Lamia Sofa na każdy dzień.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517 416 417.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vita.

0: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Łódź ma swoje tajemnice. Niektóre z nich kryją się tuż pod twoimi stopami. Pod Placem Wolności czeka Dętka. Niezwykły kanał, który właśnie obchodzi 100 lat. Zejdź pod ziemię, przejdź się jego zabytkowym wnętrzem i odkryj fragment historii miasta ukryty pod stopami. Muzeum Kanału Dętka zaprasza do końca października. Aktualne dni i godziny otwarcia sprawdź na muzeum-lotz.pl. Odwiedź Muzeum Kanału Dętka i odkryj 100 lat historii kanalizacji.
8: Po reklamie.
9: Jest 18.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Dziś poznamy mistrza Europy w siatkówce. Zapytaliśmy Łodzian, jak w finale poradzą sobie biało-czerwoni. Spalski dzień z koleją, czyli stulecie polskich kolei państwowych. Bobry opanowały Łódzki Park, drzewa zagrażają spacerowiczom. W regionie słonecznie i ciepło, nawet 17 stopni. A dziś wieczorem oczy polskich kibiców będą zwrócone na włoskie Assago. Reprezentacja polskich siatkarzy zmierzy się z Francją w finale Mistrzostw Europy. Polacy bronią mistrzowskiego tytułu, ale stawka dzisiejszego meczu jest jeszcze większa. Zwycięzca zapewni sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. O wynik finału zapytaliśmy mieszkańców Łodzi.
11: Myślę, że będzie 3-0 dla nas.
12: Damy radę z reprezentacją Francji?
11: Tak, myślę, że bez problemu. Wygramy 3-0 i będziemy mistrzami.
13: Nie mam bladego pojęcia, w ogóle się tym nie interesuje, ale mam nadzieję, że nasi wygrają i będzie złoto.
14: Według mnie Polska zdominuje przeciwników, 3-1 dla Polski.
12: Czyli będzie złoty medal?
14: Będzie.
12: Trzymamy kciuki?
14: Trzymamy.
9: A czy łódzkie typy się sprawdzą? Przekonamy się dziś wieczorem. Miejmy nadzieję, że tak. Początek finału Polska-Francja o 21:00. Wyjątkowy jubileusz i wielkie inwestycje w Spale. Świętowano stulecie utworzenia polskich kolei państwowych. To właśnie w Spale, w nawiązaniu do dekretu prezydenta Ignacego Mościckiego z 1926 roku, odsłonięto pamiątkowy kamień oraz historyczny mural. Świętowanie połączono z rozmowami o przyszłości, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Dbamy o to, co jest przyszłością i to, czym możemy pochwalić się w całej Europie, czyli kolej dużych prędkości, nowoczesne dworce, ale także przywracamy połączenia do najmniejszych miejscowości. Niedawno do Ciechocinka, po 33 latach do Łomży.
16: 100 lat polskich kolei państwowych to jest piękna opowieść o ludziach, o rozwoju kraju i o milionów podróży, które połączyły rodzinę, miasta i całe pokolenie.
9: Dodaje prezes PKP SA Alan Beru. Już od połowy grudnia w miejscowości powstaną nowe perony i nowoczesna stacja, która swoją architekturą będzie idealnie wpisywać się w unikalny historyczny charakter regionu.
10: Więcej na radiołódź.pl.
9: Bobry opanowały Park Julianowski w Łodzi. Zwierzęta na dobre zadomowiły się w parku i masowo podgryzają rosnące tam wierzby. Uszkodzone drzewa są poważnie osłabione i mogą zagrażać bezpieczeństwu spacerowiczów. Przyrodnicy mają konkretne plan na zabezpieczenie parku, o czym mówi komendant główny Straży Ochrony Przyrody w Łodzi, Leszek Pręcikowski.
17: Należy interweniować drzewa, te, które są najbliżej brzegu rzeczki, zwłaszcza te stare drzewa, które są cenne. Należy odpowiednio zabezpieczyć. No, najprostsza metoda to jest nałożenie na pnie drzew siatki metalowej.
9: Przyrodnicy zgłosili sprawę do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi i jak zapewnili urzędnicy, w najbliższym czasie problem ma być rozwiązany. W Lublinie trwają 6. Mistrzostwa Świata w Skrable. Zawody połączone są z akcją charytatywną dla 2-letniego Frania Styły, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. W zawodach bierze udział niemal 100 osób.
18: Stosuje się 7 liter. Kamil Górka, wiceprezes Polskiej Federacji Skrable.

0: kable. Każdy, kto lubi rozwiązywać krzyżówki, jest w stanie zrozumieć, że to jest jakby takie przyjemne takie kombinowanie z tymi literkami, żeby ułożyć jakieś słowo.
1: Małgorzata Pogorzelska, jestem organizatorem. W czasie trwania turnieju jest licytacja misia frania, misia ratownika. Przez cały turniej, który trwa 2 dni, jest wystawiona lista, można się zapisywać. Warto, ponieważ rodzina skrablowa to prawdziwa rodzina taka, która nigdy nie zostawia ludzi bez pomocy.
2: Dlaczego gram? Bo wbrew pozorom jest to bardzo emocjonująca gra.
3: Teraz się akurat udało wygrać. Literki przyszły właściwe, przeciwnik nie przeszkodził.
4: Dziś turniej trwa do 20:00, jutro rywalizacja odbędzie się w godzinach od 9:30 do 14:30, a wszystko w Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Na kolejne wiadomości zapraszam o 19:00. Temperatura powoli spada, ale i tak jest ciepło. 17 stopni w Radomsku, Wieluniu, Sieradzu, po 16 w Łasku, Tomaszowie, Piotrkowie, czy też Łodzi. W nocy wiadomo, że będzie nieco chłodniej, bo ta temperatura spadnie od 6 do 8 stopni. Nie powinno padać, tak samo jutro w ciągu dnia. Będzie dosyć podobnie niż dzisiaj, tylko temperatura delikatnie wyższa, bo od 19 do 20 stopni.

Dzień dobry Państwu. 5,5 minuty po godzinie 18, a więc rozpoczynamy spotkanie ze sportem w Radiu Łódź do godziny 20, jak to w sobotę i w niedzielę bywa o tej porze. Adam Miksa program realizuje przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

W strefie kibica rozpoczniemy od kilku informacji agencyjnych. Maja Chwalińska zakończyła występ w tenisowym turnieju w Singapurze na etapie półfinału. Rozstawiona z numerem 5 Polka po zaciętym trzysetowym pojedynku uległa Kanadyjce Leily Fernandez, wygrywając pierwszego seta 6-1, a potem przegrała dwa kolejne do 4-2. Mimo przegranej w Singapurze, polska tenisistka ma jednak powody do zadowolenia, bo w najnowszym poniedziałkowym rankingu awansuje na 21 miejsce, wyrównując tym samym swój życiowy rekord, a rywalką Fernandez w niedzielnym finale będzie Tayla Gibson. Australijka awansowała do decydującego meczu bez gry, bo wycofała się z turnieju Rosjanka Tatiana Porozowa. Nieudane także występy naszych tenisistów, bo rozstawiony z numerem 8 Kamil Majszak przegrał w drugiej rundzie turnieju w chińskim Hangzhou 6-7, 7-6, 2-6 z Chińczykiem, który zajmuje 111 miejsce w rankingu ATP. W pierwszej rundzie Majszak wygrał z Włochem Matią Bellucim, natomiast w Chengdu na kortach twardych awansował do ćwierćfinału Hubert Hurkacz. W drugiej rundzie rozstawiony z numerem 5 nasz tenisista w trzech setach wygrał z Amerykaninem Michaelem Damem, który jest 106 na liście ATP. A Klaudia Zwolińska zdobyła srebrny medal w próbie czasowej kajak crossu na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim w Iwrei we Włoszech. Zwyciężyła Brytyjka Woods. To drugi medal Zwolińskiej w tych zawodach, bo w piątek została mistrzynią Europy w swojej koronnej konkurencji K1. Nie grają piłkarze w najwyższych klasach rozgrywkowych, no ale grają w trzeciej lidze nasze drużyny i tak w zakończonych już tych spotkaniach tej kolejki. Rezerwy ŁKS-u zremisowały w Troszynie z tamtejszym KS-em TK 1-1. Pelikan Łowicz w Zambrowie pokonał Olimpię 3-1, a Lechia Tomaszów Mazowiecki wygrała w Elblągu z Olimpią 2-1. A my za kilka minut też o piłce nożnej będziemy mówili. Tyle tylko, że zmienimy płeć zawodników na zawodniczki. A rozpoczniemy od dzisiejszego występu piłkarek SMS Łódź.

0: No to teraz zgodnie z tym, o czym mówiłem, o piłce nożnej kobiecej, ale może najpierw o kobiecej siatkówce, bo rozpoczął się finałowy mecz turnieju w Twardogórze. Tam siatkarki UKS-u Comerscon grają z Developressem. To dopiero pierwsze piłki w tym spotkaniu. To jest w ogóle bardzo ciekawa para, bo za tydzień te dwie drużyny będą grały już w pierwszej kolejce ligowych spotkań, więc nie wiem, czy dzisiaj którakolwiek z tych drużyn będzie chciała pokazać prawdziwe swoje oblicze, no ale to już jest zmartwienie szkoleniowców. No i wracamy zatem do kobiecego sportu, to będzie piłka nożna. Po czterotygodniowej przerwie wróciły do gry piłkarki grające w Ekstralidze. To wszystko związane było z Mistrzostwami Świata piłkarek do lat 20. O tej imprezie też jeszcze będziemy mówić, nawet chyba w tej godzinie, jak nam się uda połączyć z Michałem Malinowskim, bo trwa mecz finałowy. No i wróciły na boisko piłkarki SMS-u, spotkały się z trzecią drużyną rozgrywek, czyli Pogonią Szczecin, i przegrały spotkanie 0-2, tracąc bramki w drugiej części meczu. Meczu, w którym wcale piłkarsko gorzej od rywalek nie wyglądały. No ale tak naprawdę wynik się liczy najbardziej. Paulina Filipczak tak to spotkanie skomentowała.
1: Czujemy bardzo duży niedosyt. To był taki jeden mecz, pierwszy mecz takim w tym sezonie, w którym naprawdę pokazałyśmy, myślę, że bardzo dobrą grę w obronie, no ale oczywiście no, z przodu no, nie chciało nic wpaść. Trzeba tą skuteczność poprawić, bo tego nam strasznie brakuje w ostatnich meczach, nawet po takim meczu, gdzie byliśmy tak zaangażowani i to był chyba pierwszy mecz, w którym naprawdę zagrałyśmy tak dobrze w tym sezonie. No niestety to nie my mamy te 3 punkty. Plan był taki, żeby grać troszeczkę niżej i wyjść z tym szybkim atakiem, bo mamy szybkie dziewczyny i potrafimy jednak te sytuacje sobie kreować, no ale no nie chciało wpaść. Myślę, że właśnie dużo miejsca się też Szczecin zostawiała z tyłu i akurat ta taktyka była dobra na tą drużynę, no ale tak jak mówię, no zaczarowane te bramki są po prostu dla nas. No, myślę, że od tego meczu teraz po Szczecinie zaczniemy na pewno punktować, bo nie mamy innej opcji. Też dopiero tak naprawdę my w tym meczu miałyśmy tak naprawdę możliwość skorzystania wszystkich dziewczyn, bo od początku sezonu no nie, zawsze ktoś nam wypadnie, albo jedna, dwie z podstawowego, tutaj dziewczyna każdy też ciężko jest dobrać tą taktykę, jakby jak dziewczyn nie ma z podstawowego składu. Tu jeszcze czekamy tylko na fest i no i w poniedziałku no wchodzimy w ten tydzień na 120%, no bo ja nie widzę innej opcji niż w Warszawie stracić te punkty.
0: Bo kolejne spotkanie Łodzianki zagrają w Warszawie z Legią. Tak przegrany mecz z Pogonią skomentował trener łódzkich piłkarek Sebastian Papis.
2: Dwie różne połowy. Pierwsza gdzieś tam bardziej też konsekwencja w działaniach obronnych, w drugiej widać, że w kluczowych momentach gdzieś tam zabrakło sił i stąd też myślę, że błędy się pojawiły. No szkoda na pewno też tych naszych niewykorzystanych sytuacji, tak? Bo jeżeli my nie będziemy strzelać, bo podejrzewam, że gdybyśmy to pierwszą bramkę strzelili i tak dalej, to też pewnie inaczej by się to spotkanie układało. Może zacznijmy od tego, że finalnie to w sumie mamy od tego mikrocyklu znowu praktycznie pełny skład, bo wróciły dziewczyny, chociaż trzeba też sobie zaznaczyć to, że Martyna i Zosia bardzo zmęczone są po kadrach, to samo Ines Sobczak, więc też to trzeba brać, mimo że tutaj wiadomo pomagały nam jak mogły, no to też na pewno to gdzieś się w kontekście meczu odzwierciedla, ale też na pewno jeżeli chodzi o przełożenie na treningi, tak, no bo wiadomo jak ich nie ma, trenujemy też pod coś jakiegoś, a nagle wchodzi ta osoba, no to też musimy mieć pewien czas, żeby przetrenować pewne elementy techniczno-taktyczne.
0: No tego czasu było sporo, bo 4 tygodnie, ale trener Papis raczej entuzjastycznie do tej 4-tygodniowej przerwy na Mistrzostwa Świata U20 nie podchodzi.
2: Tak ogólnie myślę, że te Mistrzostwa Świata w trakcie terminarza wielu rozgrywek, nie tylko mówię w Polsce, ale i w innych krajach, to na pewno bardzo dużo komplikowały, tym bardziej, że jeżeli ktoś, któraś drużyna ma wiele zawodniczek, wiadomo, które są w reprezentacji, tak, co na pewno nie pomaga. No 4 tygodnie przerwy w trakcie rozgrywek, no to wiadomo, to się zdarza rzadkością i no na pewno to nie pomaga tutaj, jeżeli chodzi o też nasze działania, jeżeli chodzi o grę i całą organizację. Znaczy ja mówię, że zostawmy to zaangażowanie, co było też dzisiaj i to faktycznie, jak dziewczyny też podpowiadały sobie na boisku na Legii, plus dodajmy jeszcze tego skuteczność, a myślę, że tam możemy zrobić też niespodziankę, tym bardziej, że pamiętam w zeszłym sezonie i jak Ślęza Wrocław, która też tam była skazywana na porażkę, wygrała 3-1, także no miejmy nadzieję, to my też tak powtórzymy taki sukces i na pewno może będzie to też jakaś trampolina i odbicie do kolejnych meczów, bo wiadomo, tą końcówkę też mamy z takimi drużynami, którymi, to się mówi, must have i musimy też tam łapać punkty.
0: A panie trenerze, proszę powiedzieć, czy taki mecz jak dzisiaj to ma wpływ na mental drużyny w kontekście Legii, czy w ogóle, bo no wracają na boisku po miesiącu przerwy, są teoretycznie lepsze, A to nie wychodzi.
2: Myślę, że na pewno ma mental. No, to jest prosta zasada. No, jeżeli się jednak wygrywa, to choćby nie wiem, co się działo, to drużyna inaczej funkcjonuje. Dziewczyny częściej mecze oglądają, bo chcą też zobaczyć, jakie miały sytuacje i tak dalej, a jak wiadomo, któryś kolejny mecz, gdzieś strata punktów albo w ogóle tych punktów nie ma, to jednak to na pewno dołuje, tak? Albo gdzieś tam szukanie jakichś frustracji lub gdzieś jakichś sytuacji, gdzie wiadomo, normalnie by się tam tego nie widziało, tak? A wiadomo, czy wszystko też zależy i od kontekstu, ale wiadomo też i od powtarzalności, tak? Bo jeżeli przy powtarzalności robimy coś nie tak, okej, to my wtedy też to staramy się poprawić, ale jeżeli to jest jakaś jedna sytuacja i tak dalej, to też ciężko tutaj mówić o tym, żeby to miało mieć większy wpływ, tak?
0: Czy macie tydzień na to, żeby poprawić często?
2: Tak, mamy tydzień na to, później wiadomo, jest tydzień przerwy i też mamy kolejne mecze, ale no my też będziemy robić teraz wszystko i tu wracając też do pytania, to wierzę, że teraz dalej kontynuując tą pracę i mając ten pełny zespół, jeszcze od poniedziałku ma do nas wrócić Gabrysia Fessinger, to będziemy robić wszystko, żeby tam faktycznie na Łazienkowskiej zrobić niespodziankę.
0: Tyle trener Sebastian Papis. Mecz z Legią za tydzień i to na stadionie na Łazienkowskiej, więc zawodniczki SMS-u się już dzisiaj cieszyły, że będą grały na takim stadionie, a Legia Warszawa w tej chwili gra mecz z GKS-em Katowice i przegrywa w drugiej połowie, w 65. minucie aż 0-5. UKS SMS przegrał z Pogonią 0-2, a Ślęza Wrocław uległa Górnikowi Łęczna 1-3. W tabeli UKS SMS jest na 10. miejscu, tuż nad tymi spadkowymi miejscami, a liderem jest Górnik Łęczna, ale oczywiście to są jeszcze wyniki bez spotkań w komplecie z tej 6. czy piątej kolejki rozgrywek. Tak więc piłka nożna kobieca za nami. Kończą się dzisiaj Mistrzostwa Świata U20. Finałowy mecz na stadionie w Łodzi, na stadionie przy Alei Unii. Może uda połączyć nam się jeszcze pod koniec tej godziny z Michałem Malinowskim, który to spotkanie ogląda. A za kilka minut wracamy do piłki nożnej kobiecej. Tyle tylko, że to nie będzie już o lidze, a o reprezentacji U20.

0: Trwa do górze, trwa finałowe spotkanie turnieju. Łodzianki z ŁKS-u Commerzcon podejmują, mierzą się z Developersem Rzeszów. Na razie trwa pierwszy set, jest 13 do 12 dla Developersu. Bardzo wyrównana ta pierwsza partia. Przypomnę, za tydzień w pierwszej kolejce rozgrywek ligowych te dwie drużyny zagrają ze sobą w niedzielę w łódzkiej Sport Arenie. No a my o piłce nożnej kobiecej ciąg dalszy w naszym programie. Tematyki takiej właśnie, tym razem reprezentacja Polski do lat 20 i z jej trenerem rozmawia Michał Malinowski.
1: Marcin Kasprowicz, trener piłkarskiej reprezentacji kobiet do lat 20 w Łodzi na Kongresie Piłki Nożnej Kobiet. No, nie możemy nie porozmawiać przy tej okazji o Mistrzostwach Świata, które jeszcze trwają, już bez udziału Polek. Tak po kolei sobie zacznijmy, z ręką na sercu. Wierzył pan, że wygracie tę grupę z kompletem punktów?
2: No właśnie, to jest ciekawa rzecz. Na wstępie dzień dobry chcę powiedzieć i z ogromną przyjemnością rozmawiamy dzisiaj o piłce szeroko pojętej na Kongresie Piłki Nożnej Kobiet, ale też jest dobry moment też, żeby o reprezentacji naszej do lat 20 biorącej udział w Mistrzostwach Świata porozmawiać. Od samego początku, tak jak informowałem i gro tych wywiadów udzieliłem, mówiłem o tym, że chcemy wygrać jak najwięcej meczów i to był naszym głównym celem. Nigdy nie wspomniałem wątku takiego, o co my gramy. Dlaczego? Ano dlatego, że to był tak zwany last dance tej reprezentacji, nas wszystkich, i po prostu chcieliśmy grać jak najdłużej. A myślę, że każdy kolejny mecz dawał tą nadzieję o kolejne mecze do grania, więc bardziej szliśmy w tym kierunku i tutaj jakby podkreślam wątek ten, że dla nas kluczowe było po prostu wygrywanie meczów dla siebie, dla naszych wspaniałych kibiców, co przybywali, dopingowali nas. No i takim celem też i kolejnym było to, że jednak popularyzujemy polską piłkę kobiecą na arenie naszej, ale też na arenie międzynarodowej, nie tylko europejskiej, tylko światowej.
1: Czekaliśmy tutaj mocno na Polki w Łodzi. Liczyliśmy, że te Kolumbie uda się przejść. Byliście faworytami, to nie ma co ukrywać, chociażby właśnie po tych wynikach w grupie. No ale chyba futbol pokazał, że bywa przewrotny.
2: No tak, piłka nożna jest przewrotna w wydaniu pań, tym bardziej przewrotny. Natomiast ten turniej to piękne, to spełnienie marzeń nas wszystkich. No, kapitalna faza grupowa, wygrywamy 3 mecze. Ja chciałem bardzo mocno wyartykułować jedną rzecz, pokazując jak trudno o wygrywane mecze na Mistrzostwach Świata. I różnego rodzaju porównania tylko i wyłącznie temu służyły. Wiemy, ile to nas wszystkich wysiłku kosztowało. Piłkarek, całego sztabu, naszych przyjaciół, Polski Związek Piłki Nożnej, który w swojej organizacji tego zgrupowania i tych mistrzostw naprawdę tutaj ogrom pracy wykonał, żebyśmy my jako reprezentacja mieli też komfortowe warunki, żeby nam nic nie brakowało, ale tak naprawdę, żeby stworzyć warunki na tyle dobre, żebyśmy mogli tak naprawdę bez trosk podejść do meczów i wygrywać mecze. Faza grupowa rządzi się swoimi prawami, faza pucharowa nie wybacza błędów. Nie wybacza błędów w atakowaniu, bo można strzelać gole, i nie wybacza błędów w obronie, gdzie jedna sytuacja później decyduje, czy gramy dalej, czy nie. Jeśli chodzi o samą Kolumbię, to chcę powiedzieć, że to nie jest słaby zespół. Tu naprawdę nasze takie szczegółowe analizy tego przeciwnika i indywidualne piłkarek, one pokazywały właśnie siłę. To, że ekscytująco ten zespół nie gra, to ma po prostu taki styl. Ile meczów swoich kontynentalnych Kolumbia wygrała z silniejszymi od siebie, wynikało to z czegoś. Wynikało właśnie z takiego sposobu, z takiego stylu. My na to byliśmy przygotowani, dlatego mieliśmy pełną kontrolę nad meczem. Natomiast jedna sytuacja, która przypadkowo się wydarzyła, sprawiła, że nie gramy dalej. Nie ukrywam, naszym marzeniem dalej było to, żeby zagrać tutaj w Łodzi, na tej ziemi, która jest dla nas bliska. Tym bardziej, że są też i piłkarki z łódzkiego, z UKS SMS Łódź, Martyna Barczak czy Zosia Pongowska, ale też inne piłkarki, które w tym klubie też były. Chcieliśmy bardzo, natomiast wiedzieliśmy doskonale to, że pewnego rodzaju etapy trzeba przejść, żeby zagwarantować sobie na grę dalej. Faza grupowa kapitalna, 3 zwycięstwa, czas przygotowań do tego meczu. Ten mecz był dobry, natomiast no, skuteczności nam zabrakło, tak jak podobnie jak w tym roku na Euro w Bośni i Hercegowinie. Tutaj była największa rezerwa w tym. Dlatego jak pan mnie pyta, czy jestem zaskoczony czymś, to ja mogę powiedzieć, jestem zaskoczony, że tak skutecznie pograliśmy w fazie grupowej, bo naprawdę duża praca była wykonywana i ona była w progresji, ale to nie był łatwy czas.
1: pojawiły się te dwa łódzkie nazwiska. Martyna Bartczak, chyba największy pechowiec tego mundialu, bo dwie samobójcze bramki strzelić z trzech straconych przez drużynę. Oczywiście żadnej winy takiej bezpośredniej na zawodniczkę bym nie zrzucał, ale no trzeba mieć pecha, żeby taki mundial zaliczyć.
2: No na pewno to nie jest szczęście, jak się trafia dwukrotnie bramki samobójcze. No ta druga to szczególnie przypadkowa i ta sytuacja, kiedy piłkarka z ogromnym poświęceniem, ślizgiem próbuje zablokować dośrodkowanie, no to tak naprawdę zbieg okoliczności. Natomiast ja bym chciał wywołać inną rzecz. Martyna grała bardzo dobre zawody i tutaj jej mecze w jej wykonaniu w kontekście skuteczności gry i w działaniach defensywnych i w ofensywnych akcentach była na bardzo wysokim poziomie. Mamy raporty z każdego meczu i te raporty potwierdzają. W aspekcie motorycznym była przygotowana na duże granie, to też potwierdza. Podobnie jedna z, można powiedzieć, ze zwycięzczyń tego całego turnieju Mistrzostw Świata, Zosia Pongowska. Ona w ostatnim okresie zrobiła gigantyczny progres, który niewątpliwie otwiera jej drzwi w przyszłości też do reprezentacji. A ja tak odważnie jestem w stanie o Zosi powiedzieć, bo akurat ten przykład jest idealnym przykładem i wzorem dla innych piłkarek. Pracowitość, cierpliwość, determinacja sprawiają, że Zosia Pongowska dzisiaj jest tutaj, gdzie jest. Dlatego też z ogromnymi gratulacjami w stosunku do niej, ale też i do całego zespołu. Ja szczególnie też i namawiam do tego, żebyśmy się cieszyli z tego, co mamy. Na 4 mecze, 3 wygrane na Mistrzostwach Świata, naprawdę, to przejrzyjmy historię naszą i innych. To nie są łatwe rzeczy i tak jak często wywoływane były wątki, też w stosunku do mnie, panie trenerze, mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor, o takie różne rzeczy. Innym trendem idziemy. Ja trochę przewrotnie też może pod prąd pójdę. Zwycięstwa reprezentacyjne gwarantują pewność siebie, gwarantują stabilność emocjonalną, gwarantują to, że nie boimy się żadnego rywala. I rzeczywiście tak było, aczkolwiek z drugiej strony mamy głęboką pokorę i doceniamy każdego rywala, bo na Mistrzostwach Świata nie ma przypadkowych reprezentacji. Tutaj wszyscy są silni. 6 reprezentacji z Europy, 5 z Azji i po 5 z innych kontynentów. Dlatego jest 24 reprezentacje, które biorą udział w tak ważnym wydarzeniu. Powiem więcej, wydarzeniu Mistrzostw Świata, czyli turnieju najwyższej rangi rozgrywek młodzieżowych do lat 20. To jest piękna rzecz. Pierwszy raz w historii zagraliśmy w tym turnieju. Od razu wyszliśmy do fazy pucharowej. Zakończyliśmy na 1/8. 2 lata temu, pierwszy raz w historii w ogóle polskiej piłki kobiecej zagraliśmy w Mistrzostwach Świata, dochodząc do ćwierćfinału. Natomiast też przewrotnie pokażę. Na tamtym turnieju wygraliśmy 1 mecz, zremisowaliśmy 2 mecze i ulegliśmy 0-1 mistrzyniom świata Koreanko Północnym. Tutaj na 4 mecze wygraliśmy 3. Czy mamy z czego się cieszyć? Tak, mamy z czego się cieszyć i bądźmy zadowoleni z tej reprezentacji, z tych piłkarek, bo naprawdę ta drużyna zasługuje też i na pochwały.
1: Tutaj zdecydowanie się zgodzę. Powiedział pan, że to ostatni etap dla tej drużyny, to tak zerkając w kierunku kadry seniorskiej, która z dziewczyn jest najbliżej tej pierwszej reprezentacji. Niektóre wiem, że już były powoływane, czy nawet zagrały, ale gdyby pan miał takie 3 typy dla trenerki Niny Patalon wskazać, to kogo by pan tam polecił?
2: No właśnie nie chciałbym wskazywać. Ja na koniec zgrupowania naszego odpowiedziałem taką rzecz. Życzę wszystkim naszym piłkarkom młodzieżowym tego, żeby będąc cierpliwymi, żeby się doczekały do tego, że będą w pierwszej reprezentacji narodowej, bo największym szczęściem trenera, wszystkich trenerów i całej młodzieżowej reprezentacji będzie to, jak zobaczymy je grające w pierwszej reprezentacji seniorskiej. To był nasz, można powiedzieć, cel, trampolina dla piłkarek do tego, żeby się wybiły poprzez te Mistrzostwa Świata. I wierzę głęboko, że tak będzie. Natomiast kogo selekcjonerka Nina Patalon wybierze ze swoim sztabem, no to wiadomo, to są decyzje ich, to tak jak dzisiaj Nina powiedziała, odpowiedzialność jest po jej stronie i ta odpowiedzialność jest w kontekście też i powołań. Natomiast ja jestem przekonany co do tego, że gros tych piłkarek U20 w perspektywie najbliższego czasu, najbliższych miesięcy czy też lat będą kluczowymi, ważnymi piłkarkami pierwszej reprezentacji.
1: To zostawiamy autonomię trenerce Ninie Patalon, a na koniec do pana pytanie. Rozmawiamy przed półfinałami, ale pokuśmy się o taki typ, kto mistrzem świata U20.
2: A tutaj mogę się pokusić, bo oglądam wszystkie mecze. Niewątpliwie dla mnie finał to będzie Korea Północna, Hiszpania. Natomiast tutaj chyba większe szanse w tym momencie daje Koreankom Północnym, bo jednak ta maszyna i te piłkarki, zresztą mieliśmy 2 lata temu sposobność grania z niektórymi piłkarkami, które tutaj są, to są piłkarki, które bardzo grają po męsku i w umiejętnościach technicznych, w dynamice mobilności lokomocyjnej, w takich cechach techniczno-taktycznych, jak w pełnym dośrodkowaniu, silne dośrodkowania, to jest niesamowita rzecz. Dla mnie faworytem będzie Korea Północna, natomiast rokuję, że to finał będzie Korea Hiszpania.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam wszystkich kibiców piłki nożnej.
0: To była rozmowa z trenerem Marcinem Kasprowiczem, trenerem polskich piłkarek grających w reprezentacji U20. Ja przypomnę, że one się do tej fazy pucharowej, która rozgrywana była na stadionie przy Alajuni, nie dostały. Trwa spotkanie Włoch z Kolumbią. Na razie jest 0-0. Trwa pierwsza połowa, ale może uda nam się połączyć z Michałem Malinowskim, który to spotkanie ogląda. Trwa także finałowe spotkanie siatkarskiego turnieju w Twardogórze. Siatkarki Łódzkiego Klubu Sportowego mierzą się z Deweloplesem Rzeszów i prowadzą w pierwszym secie 24-21, ale trenerka Blagojewicz poprosiła o przerwę dla swojej drużyny, więc no jeszcze kibice muszą poczekać. Być może uda się UKS-owi wygrać seta z Deweloplesem, czego ostatnio nie udawało się naprawdę zbyt często dokonywać.

0: siatkarki UKS-u Komorskon wygrały pierwszego seta z deweloperem 25-22 w finale turnieju w Twardogórze, a my przenosimy się na stadion przy Alei Unii, gdzie dobiegają końca Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Mecz o trzecie miejsce, o brązowy medal ogląda Michał Malinowski.
1: Dobry wieczór Piotrze, dobry wieczór Państwu. No mamy 1-0. Długo wydawało się, że ta pierwsza połowa może zakończyć się bezbramkowym remisem. Niewiele sytuacji, niewiele strzałów, zwłaszcza tych celnych. Kolumbijki jeszcze ani razu nie zatrudniły włoskiej bramkarki. Włoszkom udało się kilka tych strzałów oddać, dokładnie 3, no ale tak jak wspominałem, niewiele wskazywało na to, że tutaj w pierwszej połowie przy Alei Unii możemy zobaczyć bramki. Jednak w 43 minucie długie zagranie w pole karne. Tam co prawda kolumbijskiej obrończyni udało się odbić piłkę głową, no ale ta spadła niemal dokładnie na linię pola karnego, a tam nabiegła na nią grająca z numerem 10 Giada Pellegrino i strzałem lewą nogą z powietrza pokonała kolumbijską bramkarkę. Ta piłka idealnie właściwie przy słupku zmieściła się w bramce. No i dzięki temu Włoszki prowadzą 1-0. Rozpoczął się już doliczony czas gry w tym meczu. No trzeba pamiętać, że Włoszki znają dobrze ten stadion, w grupie tutaj grały, znamy je doskonale, wygrały grupę D, no, przez wielu uważaną za najmocniejszą, za taką grupę śmierci na tym mundialu. Na Kolumbijki, przypomnę, awansowały z trzeciego miejsca w swojej grupie, no a później w tym pierwszym meczu fazy pucharowej pokonały, no niestety tak trzeba powiedzieć z naszego punktu widzenia, Polki, no i dlatego biało-czerwone, co było już mówione, nie przyjechały do Łodzi na te decydujące mecze, a oglądamy właśnie w meczach o medale Kolumbijki. Dobiega końca już ta pierwsza połowa, jeszcze pewnie będzie jedna być może sytuacja, może tutaj pani sędzia pozwoli jeszcze chwilę zagrać. Jednak nie, ta pierwsza połowa się zakończyła po 46 minutach, a zatem Włoszki bliżej brązowego medalu, zdecydowanie jedna z takich ekip, która zaskoczyła tutaj wszystkich na mundialu. Przypomnę też, że żadna z tych drużyn jeszcze na Mistrzostwach Świata do lat 20 kobiet medalu nie zdobyła. To impreza, która kilka edycji, kilkanaście nawet ma już za sobą, bo rozgrywana jest od 2002 roku. No i wiadomo, że albo Włoszki, albo Kolumbijki po raz pierwszy będą się z tego medalu cieszyły. Na razie bliżej piłkarki z Półwyspu Apenińskiego, no ale pewnie jeszcze w tej drugiej połowie będziemy mieli tutaj nieco emocji. Halo Studio.
0: Tyle Michał Malinowski.

W Twardogórze rozpoczął się drugi mecz finału turnieju siatkarek. Pierwszego seta ŁKS-ianki wygrały z Developresem. W drugim na razie przegrywają 2-4. No ale walka trwa naprawdę, jakby to były zawody, które miałyby zdecydować o medalach. Trzeci punkt dla łódzkiego klubu sportowego w tym spotkaniu, ale daleka droga do wygrania tego drugiego seta, a o całym spotkaniu nawet nie wspomnę. Za nami także dzisiejszy występ piotrkowianina. No, szczypiornicy z Piotrkowa Trybunalskiego no, nie mogą uznać początku tegorocznego sezonu za udany, bo przegrali już kolejne spotkanie, tym razem z MMTS-em Kwidzyn 24-39. Najskuteczniejszym zawodnikiem drużyny z Piotrkowa był Filip Wawrzyński, który zdobył 7 punktów, tak więc no, mają nad czym myśleć i mają o czym opowiadać, zastanawiać się przedstawiciele piotrkowianina. No, nie grają piłkarki ręczne Piotrkowi, bo tam jest przerwa, ale one zdecydowanie lepiej rozpoczęły rozgrywki tegoroczne. 3-5 siatkarki ŁKS-u przegrywają w tym drugim secie z Developresem. Może zdobędą 6 punkt, ale akcja jeszcze trwa. Zobaczymy. Obiała, nie wiem, czy obiła blok. Nie obiła. To jest 6 punkt dla Developresu Rzeszów, więc przypomnę, pierwszego seta ŁKS-ianki wygrały, w drugim na razie muszą walczyć, żeby doprowadzić do remisu. A my kończymy za chwilę pierwszą godzinę Strefy Kibica. O 17:00 kolejne wydanie wiadomości, a po 17:00 wracamy do sportu w Radiu Łódź.

0: Reklama. 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
1: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
1: Lamia Sofa na każdy dzień.
3: Chyba zacznę inwestować w złoto.
4: Dlaczego akurat w złoto?
3: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
4: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
3: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem

0: Prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką sili maryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Placebo ponownie w Polsce. Trasa koncertowa z okazji 30-lecia płyty Placebo. 18 listopada 2026. Atlas Arena w Łodzi. Bilety na livenation.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest 19. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Pożar składowiska śmieci w Warszawie trwa dogaszanie. Seniorzy z łódzkiego DPS-u piszą listy do świętego Mikołaja. Donald Trump odrzucił pokojową propozycję Iranu. Chłodna noc do 6 stopni, jutro słońce i nawet 20. Dziesięć zastępów Straży Pożarnej gasi pożar hali magazynowej ze składowanymi odpadami przy ulicy Płochocińskiej na warszawskiej Białołęce. Ogniem zostały objęte odpady w części hali, która ma ponad 5000 m2. Młodszy brygadier Artur Janowski z Państwowej Straży Pożarnej zaznacza, że specjaliści z grupy chemicznej monitorują stan środowiska wokół płonącego obiektu. Na szczęście nic nie zagraża okolicznym mieszkańcom.
6: Pożar objęte są odpady składowane w jednej z części hali. W początkowej fazie pożaru również te odpady składowane w drugiej części hali były objęte pożarem, natomiast to udało się sprawnie ugasić.
5: W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Trwa proces dogaszania, wyciągania spalonych śmieci na zewnątrz hali i ciągłego przelewania ich wodą. Po zakończeniu akcji policja będzie ustalać, co było przyczyną pożaru.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Marzą o kawie, herbacie i ciepłych skarpetkach. W Łodzi ruszyła 7. edycja akcji List do Świętego Mikołaja z DPS-u. W corocznej akcji chodzi o to, żeby spełnić małe, ale ważne marzenia podopiecznych łódzkich domów pomocy społecznej, osób samotnych i schorowanych. W listach, które już się pojawiły, seniorzy proszą m.in. o herbatę, skarpetki, piankę do golenia, kalendarz czy kapcie. Listy niemal każdego dnia pojawiają się na oficjalnym profilu akcji na Facebooku, mówi organizator Robert Pawlak.
8: Wystarczy wejść na nasz profil na Facebooku, List do Mikołaja z DPS-u, wybrać list, który chcemy zrealizować, a w komentarzu dodać realizuję lub rezerwuję, po czym w ciągu 10 dni przygotować i dostarczyć do nas gotową paczkę.
5: A gotową paczkę należy oznaczyć numerem wybranego listu, a następnie dostarczyć do biura podróży przy ulicy Dąbrowskiego 91B lub wysłać do wskazanego paczkomatu. Szczegóły można znaleźć na profilu na Facebooku List do Mikołaja z DPS-u. Amerykański prezydent Donald Trump odrzucił pokojową propozycję Iranu. Zakładała ona otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni w zamian za kilka ustępstw ze zniesieniem amerykańskiej blokady irańskich portów na czele. Milena Rashid-Shehab.
9: W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump potwierdził wczorajsze anonimowe doniesienia Wall Street Journal. Kilka godzin wcześniej w swoich mediach społecznościowych umieścił grafikę, na której cieśnina Ormus nazywana jest cieśniną Trumpa. Według nowojorskiego dziennika amerykański prezydent miał być sceptyczny wobec deklaracji Iranu dotyczących programu nuklearnego. Miał też zapowiedzieć współpracownikom, że do kolejnych ataków na Iran dojdzie w listopadzie po wyborach do Kongresu. Irańska propozycja zakładała przywrócenie ruchu w cieśninie Ormus w ciągu 7 dni i zakończenie wojny na wszystkich frontach, czyli także izraelskiej okupacji południowego Libanu. W zamian Amerykanie mieli znieść blokadę irańskich portów i sankcji nałożonych na handel irańską ropą oraz zgodzić się na odmrożenie irańskich aktywów.
5: O odrzuceniu propozycji Iranu Donald Trump powiedział dziennikarzom przed wyjazdem z Białego Domu, a ponieważ mimo zakazu sądu nie zezwolił na występ telewizji CNN, inne stacje w geście solidarności nie zapewniły odpowiedniego nagłośnienia. Nowy park na Starym Polesiu w Łodzi. Zielony teren ma powstać między ulicami Gdańską i Żeromskiego. Będzie to przedłużenie już istniejących skwerów, które pozwoli stworzyć kolejny obszar zielony w tej części miasta. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
10: Do połowy grudnia ma zostać zaprojektowany nowy park linearny na Starym Polesiu w Łodzi. Tym razem zazielenione ma zostać odcinek od ulicy Gdańskiej do Żeromskiego. Będzie to przedłużenie skweru Kunki i Alei Rynkowskiej, co pozwoli na stworzenie w tej części miasta długiego odcinka zieleni od gmachu Izby Administracyjnej

0: Administracji Skarbowej do Szpitala imienia Wojskowej Akademii Medycznej. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: Urząd Miasta ogłosił przetarg na zaprojektowanie skweru, a prace przy jego tworzeniu mają się rozpocząć w połowie 2027 roku. Istniejąca zieleń zostanie zachowana. A na kolejne wiadomości zapraszam o 20:00. Błyskawicznie spada temperatura. Godziny temu mówiłem o 17-18 stopniach, teraz powiem o 12-13, 12 w Łasku, a 13 w pozostałych miejscowościach naszego regionu. Jeśli chodzi o noc, to nic się nie zmieniło, nie będzie padało, ale mimo wszystko ta temperatura będzie w miarę niska, bo nawet wyniesie 6 stopni w niektórych miejscach, do 8 maksymalnie. Jeśli chodzi o niedzielę, to możemy się spodziewać słabych mgieł. Temperatura w ciągu dnia będzie wzrastała do 19-20 stopni. Nie zabraknie słońca i z tego się cieszymy.

5 minut po godzinie 17 rozpoczynamy drugą godzinę Strefy Kibica. Od meldunku dotyczącego turnieju w Twardogórze. No nie idzie UKS-ianką w tym drugim secie. Pierwszy wygrały do 22, a w tym drugim z Developresem przegrywają do 18-13, więc no daleka droga. Może jednak uda się jakoś zniwelować tę różnicę, ale to się przekonamy w najbliższych minutach.

Finlandia zdobyła brązowy medal siatkarskich mistrzostw Europy w rozgrywanym w Asadzie pod Mediolanem spotkaniu o trzecie miejsce. Finlandia wygrała ze Słowenią 3-0. To pierwszy medal mistrzostw Europy zdobyty przez reprezentację Finlandii w ogóle w historii. W spotkaniu o złoto Polska zagra z Francją. To spotkanie się rozpoczyna o 21:00. O tym meczu też będziemy mówić za kilkanaście minut w naszym programie. Siatkarki OKS-u no, nie mogą dogonić rywalek z dewelopresu. W drugim secie spotkaniu finałowym turnieju w Twardogórze Łodzianki przegrywają w tej chwili 17 do 22, ale 23 już w tej chwili, ale patrząc tak na skład ŁKS-u, no to ten Chyliński trochę pozmieniał tę drużynę w porównaniu z wygranym pierwszym setem do 22. A my za kilka minut wracamy na piłkarskie boiska, bo odrobimy trochę zaległości ligowych.

0: 1 do 1 w setach w spotkaniu finałowym turnieju w Twardogórze Siatkarek, ŁKS Developers. Tak jak wspominałem, zaległości piłkarskie odrobimy, bo choć w rozgrywkach ligowych trwa przerwa reprezentacyjna, wrócimy do ostatniego meczu 9. kolejki w pierwszej lidze. W Bielsku Białej doszło do spotkania Beniaminków i Unia Skierniewice zremisowała z miejscowym Podbeskidziem 1-1. Dla piłkarzy Unii to był pierwszy remis w tym sezonie. Gospodarze podzielili się punktami z rywalem po raz 8. Oba gole padły w samej końcówce, a prowadzenie objęli Skierniewiczanie. I dlaczego nie zdobyli 3 punktów? To wyjaśniał trener Kamil Socha.
1: Jesteśmy trochę źli, nie ukrywamy, że nie udało nam się utrzymać tego zwycięstwa, bo no nie możemy popełniać takich błędów. Niestety mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że tutaj, jeśli chodzi o zmiany, przegraliśmy jako drużyna. Zmiany Podbeskidzia były dużo lepsze i wprowadziły bardzo dużo ożywienia i zamieszania i między innymi to dlatego padła ta bramka. Także remis. Nie wiem do końca, czy sprawiedliwy.
2: A ze mną Bartosz Bida, strzelec jedynego gola dla Unii Skierniewice w meczu zremisowanym z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1. No to o tym, że to wasz pierwszy remis, to jeszcze za chwilę powiemy. Ale najpierw powiedz, jakie uczucia ci towarzyszyły, bo to twój pierwszy gol w tym sezonie, choć oczywiście nie pierwszy, też na tak wysokim poziomie rozgrywkowym.
3: No, na pewno ważna bramka dla mnie, bo długo czekałem na bramkę w pierwszej lidze i na pewno fajny moment dla mnie i myślę, że to doda mi trochę takiej wiary w siebie i jeszcze, że to pójdzie do przodu. No ale też trochę specjalny mecz dla mnie, no bo byłem w Podbeskidziu i gdzieś fajnie wspominam to miejsce. Niestety ten sezon nie był taki, jaki chcielibyśmy wszyscy, jak tutaj byłem, więc no ważny dla mnie mecz i ważna dla mnie bramka, więc ciężko coś więcej powiedzieć.
2: To tak, zanim ten gol, to oglądaliśmy 80 minut no takiego trudnego widowiska, na pewno dla kibiców takich, dla postronnych obserwatorów. Sytuacji bramkowych wiele nie było, natomiast no, dużo takiej walki w środku i też sporo niedokładności.
3: No tak, byliśmy na to przygotowani, bo wiedzieliśmy, że Podbeskidzie trochę tak gra i ma taki styl i byliśmy na to uczulani przez trenera, że najprawdopodobniej ten mecz z ich strony będzie tak wyglądał i mają też trochę stworzony zespół pod to, bo i warunki fizyczne i takie no niektóre parametry tych zawodników preferują taką grę, więc byliśmy na to przygotowani, więc dlatego pewnie ten mecz tak wyglądał. Staraliśmy się momentami gdzieś uspokoić tą grę i grać swoją piłkę, czyli jakieś krótkie podania, wymiana pozycji i tak dalej, no ale tak jak pan powiedział, no ten mecz taki był troszkę szarpany, aczkolwiek wydaje mi się, że te momenty były, tylko po prostu brakło dokładności gdzieś w ostatniej tercji albo jakiegoś zdecydowania, bo sam wiem, że w pierwszej połowie mogłem gdzieś tam strzelać i wkradła się jakaś niepewność i dużo takich sytuacji, gdzie po prostu brakuje nam jeszcze no takiego po prostu zdecydowania w tym wszystkim i większej pewności.
2: No i takiego grania pewnie, tego pierwszoligowego. Natomiast jeszcze o pierwszą połowę to jeszcze jedno pytanie, bo zaczęliście trochę nie jak Unia Skierniewice. Znaczy może zaczęliście jak Unia Skierniewice, ale później był taki dość długi moment nie jak Unia Skierniewice, czyli bardziej wycofani niż tacy preferujący ten ofensywny styl. Takie założenia, czy tu jednak coś wyszło na boisku? Nie do końca tak.
3: No tu myślę, że troszkę...
2: fantazja taka.
3: Nie, że troszkę z boiska niepotrzebnie właśnie się cofnęliśmy i to była pierwsza uwaga trenera w przerwie, więc trafnie pan zauważył, że coś tu troszkę nie grało momentami w tej pierwszej połowie, jeśli chodzi o to nasze ustawienie w obronie, więc to na pewno było do poprawy w przerwie. Wydaje mi się, że w drugą połowę dużo lepiej weszliśmy i dobry moment. Te pierwsze 10-15 minut naprawdę fajnie wyglądaliśmy. Później znowu taki troszkę ten moment cięższy. No i końcówka...
2: Emocje w końcu były.
3: No tak, emocje były, no niestety no brakło, no, żeby dowieść ten wynik i trochę właśnie takiego doświadczenia, żeby ten mecz przysłowiowo zabić i żeby już ten mecz się po prostu skończył.
2: To tak potwierdzam, że ta druga połowa to od razu od początku była inna Unia. Natomiast jeszcze o tę drugą, no bramkę drugą, czyli na 1-1, bo ty przede wszystkim tam miałeś duże uwagi i nawet nie wiem, czy do tego chyba asystenta po drugiej stronie nawet biegłeś. Co tam się z waszej perspektywy nie zgadzało?
3: No w pierwsze tempo wydaje mi się, że był faul na Czarneckim, tam jak wchodził w dribbling z boiska, byłem pewny, że to był faul. Sędzia inaczej to ocenił, z waru też mu podpowiedzieli, że tego faulu nie było, albo był zbyt miękki, żeby do niego wrócić, więc no jeśli tak powiedział sędzia, no to pewnie tak było, no bo od tego mamy ten VAR, żeby to sprawdzać, więc nie chcę teraz mówić, że to był jakiś błąd sędziego, bo mieli na pewno lepszy obraz tego i po prostu z boiska wydawało się nam może nie wszystkim, ale w większości, że ten faul był i że powinniśmy do tego wrócić.
1: Tam chodziło o faul. No. Wiemy, że był on warowany, ta sytuacja, przynajmniej tak nam powiedziano, mam nadzieję, że tak było, więc ja ze swojej strony nie mam pretensji. Jeśli coś jest warowane, jeśli sędziowie stwierdzają, że tam niczego nie było, to ja w ogóle się nie odnoszę nawet do tego, bo z boiska wydawało nam się rzeczywiście, że tam mógł być faul, natomiast skoro został, no, powtórzę, zwarowany i stwierdzono, że nie było, trudno, straciliśmy bramkę. Ja bym się bardziej przyczepiał właśnie do tej sytuacji, co się wydarzyło później po tym faulu. Nie możemy tak właśnie reagować, w tej lidze zwłaszcza, jeśli chcemy wygrywać.
0: Tyle trener Unii Kamil Socha. Po 9 kolejkach Unia ma na koncie 10 punktów, jest 13 w tabeli, 5 punktów więcej zdobył ŁKS, który zajmuje 4 pozycję, a ligowe rozgrywki w pierwszej lidze rozpoczną się, czy zostaną wznowione za 2 tygodnie. Za tydzień ŁKS będzie grał sparing z Radomiakiem. To tyle na razie o piłce nożnej. W meczu siatkarek trwa trzeci set, mecz ŁKS Developers. Mamy przerwę w grze. Któraś z zawodniczek, zdaje się, Developersu jest kontuzjowana i potrzebuje pomocy. A w tym trzecim secie jest, a nie, to przepraszam, to zawodniczka łódzkiego klubu sportowego, zdaje się, no to może być kontuzja stawu skokowego, bo zdaje się, że spadła na stopę zawodniczki z Rzeszowa. No oby to nie była powtórka z poprzedniego sezonu, kiedy to ŁKS-ianki właściwie ani jednego dnia nie trenowały w komplecie. No zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Na razie no, sportowo to jest 1-1, a w trzecim secie Developers prowadzi 5-3.

To Magdalena Jurczyk okazała się tą pechową siatkarką łódzkiego klubu sportowego, która w towarzystwie fizjoterapeutów opuściła boisko. No i oczywiście no, kibice UKS-u muszą czekać na to, jaka będzie diagnoza w tej no, na pewno niekomfortowej sytuacji. O siatkówce mówić jeszcze będziemy za kilkanaście minut, a to będzie o tym, co czeka kibiców wieczorem podczas spotkania finałowego w Mistrzostwach Europy, a za kilka minut wrócimy do wczorajszego występu naszych piłkarzy, którzy reprezentują nasz kraj w grupie B Ligi Narodów.

0: Wracamy do wczorajszego występu piłkarskiej reprezentacji Polski, która zremisowała bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną w meczu pierwszej kolejki grupy czwartej poziomu B Ligi Narodów. Spotkanie odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Andrzej Janisz, dziennikarz i sprawozdawca sportowy, który od wielu lat jest związany z Polskim Radiem, tak podsumował to spotkanie na antenie radiowej Jedynki.
1: Koszmarne to było widowisko. Widowisko, w którym piłka latała głównie wysoko nad głowami zawodników, była wybijana na auty, gra była często przerywana, faule. Jedyne, co wychodziło jednym i drugim najlepiej, to były wzajemne pretensje do sędziego, machanie rękami, wykrzywianie twarzy, mimika. To były te główne elementy, jakie ja z tego meczu pamiętam. To nie jest dobry mecz, to nie był dobry futbol. Ja myślę, że kibic, który nie był zaangażowany emocjonalnie, to spokojnie mógłby wyłączyć telewizor albo słuchanie radia po 5 minutach i nic by nie stracił. Niestety brzemienna jest strata punktu w tym meczu na własnym boisku, ale z drugiej strony, czemu nie za wiele wymagamy od reprezentacji Polski? Wszak Bośnia to jest drużyna, Bośnia i Hercegowina oczywiście to jest drużyna, która grała w ostatnich Mistrzostwach Świata, wyszła z grupy wcześniej, w barażach wyeliminowała Włochów, nie dopuszczając drużyny Italii do finałowego turnieju tych amerykańskich Mistrzostw Świata.
0: Tyle Andrzej Janisz o wczorajszym spotkaniu naszych reprezentantów, a jednym z nich, czyli z Jakubem Kamińskim, rozmawiał po meczu Tomasz Kowalczyk.
2: Kuba, jak z twoim zdrowiem, bo tam jakiś uraz chyba, tak, spowodował, że musiałeś zejść wcześniej?
3: Uraz przewodziciela, także zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie jest nic groźnego, bo jeszcze są 3 mecze i mam nadzieję, że naprawdę będę mógł pomóc kadrze na boisku.
2: Jak patrzyłeś na to spotkanie już w dalszej części, kiedy nie grałeś, prawda? Patrzyłeś na swoich kolegów, jak ten mecz twoim okiem wyglądał?
3: No myślę, że nie za dużo z obu stron, że tak powiem, tych sytuacji, takiego zagrożenia. Każdy gdzieś tam był bardzo ostrożny z tyłu i chronił te swoje bramki, kiedy mógł, całą drużyną i bodajże no dwa strzały Sebastiana Szymańskiego były najgroźniejsze i ziela na koniec, więc mimo wszystko mieliśmy więcej tego, tak? Także na pewno szkoda, że tego meczu nie udało się wygrać.
2: Powiedz, jak czujesz się po przeprowadzce do Lizbony? Jakie emocje ci towarzyszą po tym transferze?
3: No bardzo dobre, jeżeli tak wielki klub jak Benfica się zgłasza, to człowiek się nie zastanawia dwa razy i na pewno chce spróbować sił w tak wielkim klubie, jakim jest Benfica, także naprawdę nie każdy ma ten zaszczyt, żeby w tym klubie grać i dla niego występować, więc na pewno bardzo się z tego cieszę. I moją rolą jest dawać wszystko na boisku i argumenty, żeby tych minut było coraz więcej. Wiadomo, że to nie jest łatwe, bo każdy w Benfice chce grać i prezentować się jak najlepiej i wychodzić co te 3-4 dni na boisko. Także zawsze walczymy o swoje i na pewno tak będzie teraz.
2: Nowi koledzy, nowe środowisko, nowe też trochę warunki. Jak to ci się wszystko podoba? Jak się aklimatyzujesz?
3: Troszkę się pozmieniało w życiu. Na pewno też syn się urodził i pewnym okiem się patrzy troszeczkę inaczej na pewne rzeczy, ale daję sobie też czas na tą aklimatyzację, bo ta moja forma fizyczna na początku też nie była optymalna, nie była dobra. Potrzebowałem czasu, żeby się do tego wszystkiego zaadoptować, ale tak naprawdę z treningu na trening, z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej i na pewno będzie lepiej, także tak jak mówię, no na pewno będę miał swoje momenty, tak jak dostałem szansę w meczu z Milanem, i trzeba po prostu te argumenty dawać na boisku.
2: Ze Szwecją, prawda? Mamy złe wspomnienia. Jak myślisz, to będzie jakiś rewanż za ten marzec?
3: No zdecydowanie. Chyba każdy wie o tym, że jedziemy tam, żeby ten mecz wygrać i pokazać, że w marcu, no to wypadek przy pracy, no bo byliśmy wtedy, każdy o tym wie, byliśmy lepszym zespołem, ale zdecydowały detale, także jest ten maraton meczu teraz co 3 dni, także wszyscy muszą być gotowi.
2: Teraz z Bośnią też byliście lepsi, ale nie udowodniliście tego. Troszkę w ostatnim czasie brakuje chyba tej soli futbolu, czyli goli w ważnych momentach, prawda?
3: No gole są chyba w piłce najważniejsze, no i zawsze trzeba mieć jeden więcej od rywala, tego na pewno zabrakło, bo uważam, że zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz wygrać.
0: No ale nie udało się wygrać. W poniedziałek podopieczni selekcjonera Jana Urbana zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Ja uwielbiam takie opowieści po meczach, że byliśmy lepsi, tylko nie udało nam się bramki strzelać i sprawiedliwie byłoby, gdybyśmy strzelili, a tutaj no wredni przeciwnicy nie pozwalają. No może ze Szwecją będzie zupełnie inaczej. To tyle o występie reprezentantów Polski w piłce nożnej, a my już za kilka minut także o tym, co czeka kibiców wieczorem, czyli o finałowym meczu Mistrzostw Europy Siatkarzy. Tam Polska będzie grała z Francją, z Francją, z którą w takich turniejach o medale to się ostatnio naszym za dobrze nie grało, ale no jest moment, żeby taką serię przerwać. A wracając do siatkówki, tyle że kobiecej, to w spotkaniu numer 2 dla UKS-u i Developersu, czyli w finale turnieju w Twardogórze, 1-1 w setach, a w drugim Developers prowadzi z UKS-em, no, który gra w mocno takim chyba niepodstawowym składzie, 14-12.
4: Radio Łódź. Nadaje się.

0: No to teraz o reprezentacji siatkarzy. Mówiliśmy o piłkarzach, którzy wczoraj zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Dzisiaj wieczorem Polska grać będzie z Francją w finale Mistrzostw Europy. Nasz zespół broni tytułu wywalczonego 3 lata temu. W półfinałach Polacy pokonali Słoweńców 3-0, którzy w meczu o brąz przegrali z Finami, a Francuzi właśnie wygrali z Finami. Po treningu wczoraj trener Nikola Grbicz mówił m.in. o tym, czy będzie to dla niego rewanż za mecz sprzed 2 lat, finał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, gdzie Polacy przegrali z Francuzami 0-3.
1: Absolutnie nie myślę o tym, to mnie nie interesuje, absolutnie. To jest historia, to są data, które nie mają absolutnie ważności, bo co one mogą pomóc? To nie zmieni nic, absolutnie. Jest Francja z Polską, walczą za złoty medal i za wizę za Los Angeles i tyle.
0: Grbicz przyznaje, że jego podopieczni mogą mieć nieco więcej doświadczenia w meczach o stawkę.
1: Oczywiście myślę, że doświadczenie grania w tych trudnych meczach pomoże, absolutnie. I myślę, że może być, że my mamy trochę więcej doświadczenia niż oni, bo oni mają 4 zawodnika, które to jest dla ich pierwszy raz grać jeden finał, ale myślę, że to dla nas nie zmieni nic. Myślę, że to, co musimy robić na boisku, będziemy się starać być skoncentrowani, grać nasze, co możemy najlepiej, to jest to.
0: A trener reprezentacji Polski wymienia najważniejsze zalety trójkolorowych.
1: Mają dobre zagrywki, dobry atak rozgrywającego, który jest najlepszym na świecie, może zmienić taktyki, jest w stanie zmienić albo grać inne taktyki względu na to, przeciwko kogo grają. Zależy od tego, jak oni grają i potem on korzysta z tych zawodników więcej albo mniej. Znaczy, musimy być w stanie adaptować się na to, co oni będą grali i jak będą grali, ale też myślę, że nasza najważniejsza rzecz dla nas jest, że my gramy swój poziom i zostajemy na tym poziomie najdłużej możliwe.
0: A po zwycięskim półfinale ze Słoweńcami Grbicz przyznał, że to nie był najlepszy mecz jego podopiecznych i wskazuje, co jeszcze miał do poprawy.
1: Mieliśmy dużo problemów na przyjomie i myślę, że nasza zagrywka nie cały czas robiła różnicę, które może robić. Też myślę, że kilka sytuacjach w obronie, specjalnie na atakującym, mogliśmy to robić lepiej, w sensie, że nie tylko taktyczne, ale też techniczne, że kiedy byliśmy na dobrej pozycji, nie byliśmy w stanie to obronić. Ja wiem, że my możemy grać lepiej, to jest to. Nie jest tak, jak nie jestem zadowolony, bo wygraliśmy 3-0. Ja mówię tylko, że myślę, że możemy grać lepiej. Jeśli będziemy w stanie grać, bo czasami zależy też od przeciwnika. Jeśli przeciwnik gra dobrze, to jest trudno grać swoje najlepsze.
0: A początek finałowego meczu Mistrzostw Europy Siatkarzy Polska-Francja dzisiaj o 21:00. Stawką jest nie tylko tytuł Mistrza Europy, ale także kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku.

0: Słuchają Państwo Strefy Kibica w Radiu Łódź. Dobiega końca trzeci set siatkarskiego finału turnieju w Twardogórze. ŁKS-ianki odrobiły straty w tym trzecim secie i z deweloperem remisują 21-21, a po dwóch jest remis oczywiście. Ale my o tym, co wydarzy się pod koniec listopada, za moment rozmawiać będziemy z Adamem Jerzykowskim, który jest prezesem fundacji Swim for a Dreams. Od kilku lat ta fundacja finansuje także świetlicę społeczną, która jest przy ulicy Pomorskiej, a finansuje dzięki imprezie sportowej. To jest włączenie charytatywnej działalności ze sportem. Ta impreza nazywa się Dzień Marzyciela i o tym Dniu Marzyciela 2026 właśnie będzie tam opowiadał w rozmowie ze mną Adam Jerzykowski.
1: 22 listopada wskakujemy do wody po to, żeby utrzymać przystań na powierzchni. Tego dnia każdy basen będzie miał znaczenie. 8 września, czyli w Światowy Dzień Marzyciela, ruszyły zapisy. Bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam do rejestracji już teraz na dzieńmarzyciela.pl. A to dlatego, że każda rejestracja, nawet jeżeli jest dokonana przez osobę, która maksymalnie jest w stanie przepłynąć jeden basen i to z pomocą płetw, desek i wszelkich innych wspomagaczy, to już jest dla nas ogromna pomoc i ogromne wsparcie.
0: Kontrolujecie, czy sprawdzacie, chociażby z czystej ciekawości, jak to wygląda?
1: To jest teraz jedno z moich uzależnień, w sensie jakby bardzo regularnie i to po kilka razy dziennie to sprawdzam. Ja po prostu mówię, że ja pracuję teraz, no nie? Jakby mam dobrą wymówkę do tego, żeby być cały czas przed ekranem, czy to telefonu, czy komputera. Natomiast to, co mnie bardzo cieszy, to, że no, ruszyliśmy z zapisami. Liczba osób zapisanych wyraża się w trzech cyfrach, tak powiem. Nie będę zdradzał więcej szczegółów na razie. Fakt jest taki, że mamy tych miejsc znacznie więcej, bo absolutny nasz max logistyczny to 1624 osoby. My robimy swoje i po prostu widzę to i że z roku na rok robimy to lepiej. Po prostu uczymy się i też wypływamy na coraz to szersze wody. Coraz więcej osób o nas słyszy. Widzę to też poprzez chociażby samą skalę, w jakiej operujemy, poprzez to, ile osób współtworzy w tym momencie ze mną fundację. Więc nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak buńczucznie. I to też, znowu, to nie jest jakiś szał, bo dla mnie szał by był, jeżeli 8 września otwieramy i jednocześnie zamykamy zapisy i 1624 osoby się zapisują tego dnia, no to jest wow, tak? Przynajmniej z mojej obecnej perspektywy. Natomiast no, powiedziałbym, że wszystko jest na dobrej drodze i szykujemy już tą czwartą edycję i mam nadzieję, że tak jak każda kolejna, tak i ta będzie jeszcze odrobinę lepsza.
0: A powiedz mi, rok temu ilu uczestników płynęło?
1: Łącznie popłynęło 500 osób, które razem przepłynęły 21893 baseny.
0: Jest świetna buchalteria, bo przypomnijmy, że każdy przepłynięta długość basenu, tak, 25 metrów, bo rozumiem, że to jest 25, nieolimpijski wymiar, to jest jakaś konkretna kwota na twoją przystań.
1: Tak, mam nadzieję, że nawet bardziej chyba przystań dzieciaków niż moją.
0: Ja czuję się
1: w sensie odpowiedzialności, to tak, to jakby jest to, tak sobie to poczytuję, że to jest moja odpowiedzialność, żeby to miejsce jak najdłużej utrzymać właśnie nad powierzchnią. I faktycznie masz rację, mówiąc o tym, że każdy basen to jest konkretne wsparcie dla przystani, dlatego że partnerzy imprezy, których nadal pozyskują i z którymi gdzieś tam finalizuję rozmowy. Tutaj dodam, że jestem bardzo wdzięczny za to, że większość partnerów z zeszłego roku i w tym roku decyduje się być częścią tej imprezy, także to też jest fantastyczny sygnał, w sensie, że robimy coś dobrze, że oni byli zadowoleni jakby z tego swojego udziału. I oni deklarują określoną kwotę za każdy przepłynięty basen. No i w dniu imprezy wiemy, jaka to jest łącznie kwota i wtedy jesteśmy w stanie po prostu to powiedzieć i dodatkowo zmotywować uczestników.
0: Dzień Marzyciela zeszłoroczny, wydaje się, że no był udany, bo wychodząc w ogóle tam z pływalni, stojąc w szatni, jak i uczestnicy, no raczej widziałem i słyszałem, że raczej wszyscy byli zadowoleni i tak nawet się, no nie chcę powiedzieć, że się umawiali na rok następny, bo to byłaby chyba lekka przesada, ale no wydaje się, że rzeczywiście no wszystkim się podobało.
1: Tak, nieskromnie powiem, że tak właśnie od strony organizacyjnej fantastycznie to poszło. Wiesz, no jakby włożonego serca trochę nie da się oszukać. W sensie my naprawdę włożyliśmy tyle pracy, tyle wysiłku, tyle pomyślunków, to żeby po prostu osoba, która do nas przyjdzie, żeby poczuła się zaopiekowana, żeby poczuła się ważna, żeby poczuła się częścią czegoś fajnego, dobrego, dużego. I naprawdę dużo, dużo czasu spędziliśmy nad przemyśleniem każdego kroku, żeby to było jak najprzyjemniejsze w ogóle doświadczenie. To zresztą nam wyszło, bo zrobiliśmy taką ankietę dla uczestników po wydarzeniu, więc no tam niesamowicie pozytywny był feedback. Oczywiście było kilka sugestii, na przykład co może być lepsze, które wzięliśmy pod uwagę, ale no od strony organizacji stoi to już na bardzo wysokim poziomie. Natomiast mam taką nadzieję, że w tym roku doświadczy tego po prostu więcej osób, bo jesteśmy gotowi na to organizacyjnie, żeby nawet ten organizacyjny czy logistyczny max, czyli te 1624 osoby przyjąć.
0: No żeby wziąć udział w Dniu Marzyciela, to trzeba umieć pływać. Co prawda można się wspomagać też deską czy płetwami, ale ja słyszałem, że ktoś przeszedł po basenie, po dnie, tak? Czy to jest prawda? Czy to, to jest anegdota, żeby jakby zainteresowanie wzrosło?
1: Nie, masz całkowitą rację. I w ogóle to pojęcie umieć pływać jest mimo wszystko takie, powiedziałbym, niedookreślone. Bo ja widziałem rok temu na Dniu Marzyciela osoby, które płynęły na tym głębokim basenie, który ma 2,5 metra. No i przyznam szczerze, że gdzieś tam obserwowałem ich bardziej uważnie, bo zastanawiałem się, czy za chwilę nie trzeba będzie wskoczyć i ich ratować. A oni mimo to walczyli ze sobą i z wodą, ale widać było dumę, jak dopłynęli. Natomiast faktycznie zapisując się w ogóle, wybieramy sobie basen i głębokość, na której będziemy pływać, więc można wybrać głębokość tą najpłytszą i faktycznie niektórzy przechodzili. Jakby tutaj wszelkie formy są dozwolone. Liczy się to, że poprzez aktywność robimy coś dobrego dla siebie i coś dobrego dla innych.
0: Jeżeli ktoś nie umie pływać, nie chce przejść po basenie, bo jest ambitny i chciałby przepłynąć przynajmniej jedną długość, 25 metrów albo 50, to czy w jakiś sposób jesteście w stanie im pomóc w tym, żeby jednak, nie wiem, nauczyli się pływać i wzięli udział?
1: Do Dnia Marzyciela to jest absolutnie wystarczający czas do tego, żeby nauczyć osobę, która nawet uważa, że woda jest tylko do picia i do mycia, żeby te kilka basenów tego dnia przepłynęła. Dlatego myślę sobie, że to dla wielu osób może się okazać tą bardzo fajną motywacją do tego, żeby w końcu nauczyć się pływać, bo nie zliczę ilości osób dorosłych, które trafiają do mnie jako do instruktora, bo ja w ogóle też jestem czynnym nauczycielem, instruktorem pływania, osobą zaprzyjaźniającą z wodą, które, wiesz, jakby dzielą się tymi historiami, mówią: Adam, no zbierałem się tyle lat, a na przykład, nie wiem, teraz wyjeżdżam na wakacje ze swoimi dzieciakami, które już potrafią pływać i mi jest głupio, że nie potrafię, więc zdecydowałem się nauczyć. Tych motywacji jest cała masa, ale to też myślę, że może być bardzo fajny taki impuls do tego, żeby stwierdzić: okej, to jest ten czas, zapisuję się i nauczę się do 22 listopada pływać.
0: Tyle Adam Jerzykowski z Fundacji Swim for a Dream, organizator Dnia Marzyciela. Jak Państwo słyszeli, koniec listopada w Zatoce Sportu. Będą Państwo pływać i zarabiać pieniądze na podtrzymanie świetlicy środowiskowej przystań. A my teraz wracamy do piłki nożnej, bo trwa, zdaje się, jeszcze mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata U20, a to spotkanie ogląda Michał Malinowski.
2: Wszystko się zgadza, trwa i pewnie jeszcze trochę potrwa, bo 7 minuta doliczonego czasu gry w drugiej połowie i remis 1-1, a zatem za chwilę powinien być końcowy gwizdek, bo 7 minut doliczonych być powinno. Przypomnę, w pierwszej połowie, w 43 minucie na prowadzenie wyszły Włoszki, Giada Pellegrino z linii pola karnego uderzyła i pokonała kolumbijską bramkarkę, no ale drugą połowę za nim muszem rozpoczęły Kolumbijki i dopięły swego w 61 minucie. momencie Cynthia Cabezas, która w przerwie weszła na boisko po bardzo ładnej akcji, choć rozpoczętej od błędu Włoszek, ale Kolumbijki wymieniły kilka podań, wyprowadziły wspomnianą Cabezas na czystą pozycję i ta uderzeniem w długi róg pokonała włoską bramkarkę. Co ciekawe, to jedyny celny strzał Kolumbijek w tym spotkaniu. No a w tej chwili końcowy gwizdek w tej drugiej połowie, a zatem o tym, kto zdobędzie brązowy medal, będzie tutaj rozstrzygała dogrywka, bo po 90 minutach plus oczywiście doliczonym czasie gry 1-1, no i wciąż nie wiemy, czy te brązowe medale po raz pierwszy w historii pojadą na Półwysep Apeniński, czy też do Ameryki Południowej. No, emocje jeszcze co najmniej 30 minut przed nami. Halo Studio.
0: Tyle Michał Malinowski, tak więc no, nas to może mnie interesuje, ale na pewno kibiców z krajów wymienionych przez Michała. Tak, kończymy strefę kibica dzisiaj. Rzut oka jeszcze na boisko siatkarskie w Twardogórze. Tam ŁKS wygrał trzeciego seta, prowadzi 2-1. Rozpoczęła się czwarta partia. Na razie także na początku górą Łodzianki. Dziękujemy bardzo. Adam Miksa, Piotr Andrzejczak, dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Ja jeszcze dodam, że wiadomości sportowe w Radiu Łódź dwukrotnie jeszcze dzisiaj po 21 i 22.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak,
3: zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba zacznę inwestować w złoto.
6: Dlaczego akurat w złoto?
5: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
6: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
5: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
7: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamia Sofa.pl.
7: Lamia Sofa na każdy dzień.
9: Czy już znasz?

0: Też umiem liczyć.
1: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest 20. Tu Radio Łódź. Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Lotnisko Reymonta w Łodzi podsumowuje okres wakacyjny. Dane medyczne mają być bezpieczniejsze, a to reakcja na ostatnie wycieki. Najwyższa kultura w Radio Łódź. W studiu Debicha trwa koncert operowy. Chłodna noc, ale sucha, tak samo sucha będzie niedziela, tyle że ciepła. Turcja, Grecja i Albania. Te kierunki najchętniej wybierali pasażerowie łódzkiego lotniska. Od końca kwietnia do września z portu lotniczego w Łodzi skorzystało łącznie niemal 175 tysięcy pasażerów. Najwięcej z nich wybrało podróż do tureckiej Antalii, dokąd poleciało ponad 40 tysięcy osób. A więcej na ten temat Kacper Józefowicz.
5: Bardzo dobre wyniki zanotowały również połączenia do Grecji na Zakynthos, Rodos i do Heraklionu oraz do albańskiej Tirany. Tegoroczną nowością w siatce połączeń była Majorka, która przyciągnęła blisko 3000 pasażerów. Jak mówi prezes zarządu portu lotniczego Łódź, Robert Makowski, obecnie utrzymywane są kluczowe połączenia, które sprawdziły się w poprzednich latach.
6: Zwiększyliśmy częstotliwość lotów do Birmingham do 3 razy w tygodniu. W rozkładzie pewnie trzymają się nasze mocne, sprawdzone kierunki jak Londyn, do którego poleciłem 5 razy w tygodniu, Dublin oraz słoneczne Alicante i Malaga.
5: Ważną nowością są zimowe loty czarterowe do egipskiego kurortu Marsa Alam. Samoloty będą latać do Egiptu w każdy wtorek.
4: Lotnisko Reymonta w Łodzi wciąż prowadzi rozmowy z przewoźnikami, aby rozwijać siatkę połączeń. Udało nam się potwierdzić, że w przyszłe wakacje pasażerowie będą mogli polecieć z Łodzi na grecką wyspę Korfu.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Do końca tego roku będą gotowe przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych Polaków, poinformował Polskie Radio wiceminister i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort zaczął pracę nad nowymi regulacjami po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków wrażliwych danych. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, dr Igor Protasowicki, mówił w Polskim Radiu 24, że podstawą ochrony danych w internecie jest stosowanie różnych haseł do każdego konta.
7: W momencie, kiedy wycieka nam z jednej bazy danych nasze dane użytkownika oraz hasło, którego używamy do różnych innych serwisów w internecie, to w gruncie rzeczy jeden atak i nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. Jeżeli wycieknie jedno hasło spośród wielu, jesteśmy bezpieczni.
4: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił, że będzie wzmocniona certyfikacja firm przetwarzających dane medyczne. Resort cyfryzacji chce, aby dane po wycieku znalazły się na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Studio Henryka Debicha w Radiu Łódź jak Metropolitan Opera House w Nowym Jorku, a to dlatego, że właśnie w naszej rozgłośni trwa koncert Młode Gwiazdy Opery. Na jednej scenie spotkały się młode wyjątkowe głosy oraz uznani artyści scen operowych. Koncert jest częścią 3. edycji projektu Homage a Teresa Żylis-Gara, poświęconego pamięci wybitnej polskiej śpiewaczki operowej.
8: Mamy bardzo utalentowaną młodzież. Młodzież śpiewającą klasycznie. Przepiękny repertuar liryczny. To jest też fantastyczne, że właśnie w Łodzi też mamy w tym momencie Light Move Festival. Dlatego, że wspieramy dziedzictwo maestry Teresy Żylis-Gary. A głos maestry Teresy Żylis-Gary to było światło. To było słońce.
4: Mówił Daniel Borowski, dyrektor artystyczny koncertu. W przyszłym roku w Łodzi ma odbyć się pierwszy międzynarodowy konkurs imienia Teresy Żylis-Gary, a dzisiejszy koncert to preludium do tego wydarzenia.
2: Więcej na radiołódź.pl.
4: A to było największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Papież Leon XIV, który wczoraj rozpoczął wizytę nad Sekwaną, odprawił mszę świętą na paryskich Polach Elizejskich. Uczestniczyło w niej około 700 tysięcy osób.
9: To wyjątkowe przeżycie. Przypomina mi to Światowe Dni Młodzieży. To chwile, kiedy ludzie są dla siebie dobrzy. Papież przynosi przesłanie nadziei, którego tak bardzo potrzebujemy. To prawdziwa radość widzieć tylu młodych katolików zgromadzonych w jednym miejscu. Przeżywać to w takim tłumie wokół papieża to naprawdę coś wyjątkowego. Nie dociera do nas to, co się dzieje. Pięknie jest odnaleźć jedność i widzieć chrześcijańską Francję, która gromadzi się, by zobaczyć papieża. To przynosi wielką radość.
4: Msza na Polach Elizejskich nie kończy wizyty Leona XIV we Francji. Wieczorem udał się do sanktuarium w Lourdes, a w poniedziałek na zakończenie odwiedzi Metz. To wszystko teraz. Na kolejne wiadomości zapraszam o 21.00.

0: większości województwa w tej chwili mamy 11 stopni, 12 tylko na skrajnych stronach, można powiedzieć, bo i w Skierniewicach, i w Wieluniu. Za kilka godzin ta temperatura może spaść do stopni 6, a maksymalnie do 8. No ale dzięki temu nie powinno padać w całym województwie. Jeśli chodzi o niedzielę, to ta przywita nas mgłą, ale ona szybko zaniknie i później będzie słonecznie, prawie bezchmurnie, ale mówię prawie, żeby mi później nikt nie zarzucał, że kłamię. A temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 20 stopni.
1: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

I od razu słychać, że to muzyczny sobotni wieczór w Radiu Łódź, From Disco to Disco, Ale Farben i Majestic. Nagranie pamiętające lato 2025 roku. Dobry wieczór. Po urlopowej pauzie z wielką radością słuchaczy przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź wita Piotr Stańczyk. Będziemy razem do godziny 22. Oczywiście wspólnie z Adamem Miksą, który nasze muzyczne radiowe spotkanie realizuje. Bardzo, bardzo się cieszę, że już jesteśmy razem, że po drugiej stronie na pewno internauci aktywni, stęsknieni, mam nadzieję, za takimi gorącymi popowo-tanecznymi rytmami. Bolero, Hold Me In Your Arms Again, ale w wersji z roku 2007, przypomnę, że w roku 1986 Fancy. Tym razem hiszpańska wokalistka Soraya.

Gorąca premiera w naszym dzisiejszym programie Topic i duet Carte Blanche Lucky Ones. To była wersja radiowa, wersja maxi singlowa za godzinę. Studio Małpa Radio.pl. Dobry wieczór, panie Piotrze, dobry wieczór. Ogromnie się cieszę, że już pan jest z nami i z niecierpliwością czekałem. Zresztą nie tylko ja, ale wielu słuchaczy również, aby usłyszeć pana głos w sobotni wieczór w Radiu Łódź. Bardzo, bardzo mi miło. Robię głośniej radyjko i zanurzam się w rytm gorących przebojów. Z pozdrowieniami stały słuchacz Dominik. Pięknie dziękuję, a tych przebojów nie zabraknie. From Heaven to Heartache w wersji maxi singlowej Bad Boys Blue.

0: ukłonił się muzycznie rok 1998, album Back From Heaven to Heartache w wersji maxi singlowej Bad Boys Blue.
1: Radio Łódź.
0: I przebojowa wolna sobota, która towarzyszy naszym słuchaczom właśnie w sobotni wieczory między 20 a 22. Nagrania polskie, zagraniczne, popowe, taneczne, elektroniczne. No i nie zapominamy oczywiście o takich piosenkach. Album The Romantic ukazał się pod koniec lutego bieżącego roku. To czwarta płyta studyjna Bruno Marsa. Tytuł kompozycji Risk It All.

wszystkie to i prawie wszystko zaryzykował i zwyciężył. Bruno Mars. A w naszym programie kolejna gorąca nowość, tym razem rumuński duet, który podbija lato tegoroczne utwory.

Kiedyś w Waze będzie Ozone, potem solo Dan Balan i Matteo Allegro Ventigo, studio małparadio.pl. Dobry wieczór, panie Piotrze, jakże się cieszę. Jak miło usłyszeć w sobotni wieczór znajomy głos. Mam kubek z logo swojego ukochanego radia, który krąży razem ze mną i tym razem zawędrowaliśmy do Poznania. Serdecznie pozdrawiam, jak zawsze obecny, gdziekolwiek jestem, stały słuchacz Jakub. Pozdrawiam.

0: Radio Łódź.
1: Wszystko się zgadza, przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź, jak zwykle przez dwie godziny od 20 do 22. Jesteśmy nad Tamizą, Green Green Grass i George Ezra.

Pełen szczęścia Thomas Anders, Lucky Guy. Studio małparadio.pl. Dzisiaj internauci bardzo aktywni. Niezwykle się z tego powodu cieszę. Dobry wieczór, panie redaktorze. Jak dobrze, że pan już wrócił. Pozdrowienia z Płocka. Stała słuchaczka Ola. My także się uśmiechamy i pozdrawiamy Płock.

Krążka studyjnego Piasek, jeszcze bliżej Andrzej Piasek Piaseczny, to był rok 1998. Wspomniana pani Ola jeszcze dopisała po skryptum. Krynica, panie Piotrze, też pana serdecznie pozdrawia szumem fal Bałtyku i nadbałtyckich sosen. Byłam 2 tygodnie temu, na dowód słuchaczka załączyła zdjęcia. A ja powróciłem z Trójmiasta i przypomniał mi się m.in. Sopocki Festiwal w roku 1985. Wtedy Secret Service.

0: Radio Łódź 99,2 MHz.
1: O, przebojowa wolna sobota w Radiu Łódź w sobotni wieczór od 20 do 22. Wspomnienie Sopockiego Festiwalu i gwiazdy z roku 85. Szwedzka grupa Secret Service I'm So z roku 87. Jesteśmy po drugiej stronie Atlantyku. To amerykański zespół funkowy, popowy, a także wykonujący muzykę R&B. Cameo, Word Up.

Szóste miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych i w Australii. Trzecia pozycja w Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsce w Nowej Zelandii. World Up i Cameo z połowy lat 80. A pierwszą godzinę naszego programu zakończymy utworem Like a Virgin w wykonaniu królowej popu Madonny.

0: pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów tygodnika Billboard w roku 1984. 6 tygodni na samym szczycie Like a Virgin i Madonna. Wracamy po wiadomościach.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
9: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
10: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
11: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
9: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
12: Tworzymy rodzinę.
13: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
8: www.domwlodzi.org.
14: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
15: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
14: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
15: Więcej na funduszobywatelski.pl.
16: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę.

0: Drugi dzień 16. edycji Light Move Festival. Centrum Łodzi ponownie rozbłysło kolorowymi instalacjami, projekcjami i świetlnymi spektaklami. Tegorocznym motywem przewodnim są marzenia, a największe atrakcje znajdują się m.in. na ulicy Piotrkowskiej i w Parku Starmiejskim. Nasz reporter pytał o wrażenie odwiedzających Łódzki Festiwal Światła.
1: My dopiero zaczęliśmy naszą wędrówkę. Na razie jest same pozytywne. Wszystko nam się podoba.
2: Pierwsza wizyta na tym festiwalu?
1: Nie, jesteśmy co rok już od wielu lat.
3: Fantastyczna sprawa. Z roku na rok coraz lepiej, cudownie dograne. Polecamy każdemu.
4: Pięknie, po prostu pięknie. Jeszcze nie byłam tam dalej w tych bocznych, ale mam nadzieję, że tak będzie jak tutaj na Piotrkowskiej. Z roku na rok mogę powiedzieć, że jest coraz ładniej.
0: Light Move Festival potrwa do niedzieli.
5: Więcej na radiołódź.pl.
0: Rząd szykuje zaostrzenie kar za wjazd na przejazdy kolejowo-drogowe na czerwonym świetle. Zgodnie z nowymi przepisami za ignorowanie sygnalizacji lub wjeżdżanie pod zamykające się szlabany będzie grozić wysoki mandat oraz natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Jeszcze surowsze sankcje dotkną tych, którzy sprowadzą bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy. W takim przypadku uprawnienia zostaną odebrane na rok, a jeśli dojdzie do katastrofy nawet na 3 lata. Projekt przepisów to bezpośrednie pokłosie tragicznego wypadku na Mazowszu, w którym zginęła młoda osoba, a maszynista i wielu pasażerów zostało poszkodowanych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że ustawa przeszła już pierwsze czytanie i liczy na jej ekspresowe uchwalenie.
6: To nie jest skomplikowana ustawa, przepisy są jasne, precyzyjne. Ustawa jest gotowa, jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mam nadzieję, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będzie finał, czyli głosowanie i trafi szybko do Senatu i na biurko pana prezydenta.
0: Wtedy nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ich opublikowaniu.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Kolejne ulice w Bełchatowie z nową nawierzchnią. Nowy asfalt pojawił się na 4 miejskich drogach, które do tej pory miały jedynie nawierzchnię tłuczniową. Inwestycja ma diametralnie poprawić komfort oraz bezpieczeństwo kierowców. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
7: Nową nawierzchnię zyskały ulice Rutkiewicz, Królaka, Górskiego i Kusocińskiego. Roboty trwają także na ulicy Wrzosowej. Po wcześniejszym remoncie odcinka od ulicy Czaplinieckiej wykonawca kontynuuje pracę. Jezdnia jest poszerzana, w kolejnym etapie pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa i wzmocnione pobocza. Miasto pozyskało na to zadanie dotacje z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. To kolejne miejsca na mapie Bełchatowa, w których poprawił się komfort codziennych przejazdów. Takie prace często nie oznaczają wielkiej przebudowy, ale jak podkreślają władze miasta, dają bardzo konkretny i szybki efekt. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Zmiany czekają również pieszych. Na ulicy Sarniej stare betonowe płyty chodnikowe zostaną zastąpione kostką. Po ponad 80 latach do nowej wilejki na Litwie symbolicznie powrócił sztandar 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Poświęcona została dziś jego wierna replika. Wydarzenie zorganizował Wileński Klub Rekonstrukcji Historycznej Garnizon Nowa Wilejka, który od ponad 10 lat pielęgnuje tradycję pułku.
8: Niniejszym uroczyście przekazuje się kopię historycznego sztandaru 13. Pułku Ułanów Wileńskich.
9: Waldemar Szałkowski, Garnizon Nowa Wilejka. Wiele grup nawiązuje ogólnie jakieś wydarzeń historycznych do wojen. No, część nawiązuje do konkretnych formacji, do polskich formacji wojskowych.
10: Historia się nie skończyła, historia trwa. Jan Józef Kasprzyk, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. I z tej historii, pięknej historii kawalerii polskiej, współcześni rekonstruktorzy chcą przede wszystkim czerpać te siły, te moce, które były udziałem Ułanów z okresu zmagań o niepodległość.
0: Historia 13. Pułku Ułanów Wileńskich sięga końca 1918 roku. Jednostka stacjonowała w Nowej Wilejce, która jest obecnie jedną z dzielnicy Wilna. Oryginalny sztandar został ukryty podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku i do dziś go nie odnaleziono. Kolejne wiadomości o 22, a przed nami serwis sportowy. Serwis sportowy, który przedstawi Piotr Andrzejczak.
11: Katarzyna Niewiadoma Finej zdobyła srebrny medal rozgrywanych w Montrealu Mistrzostw Świata w kolarstwie. Najlepsza ze startu wspólnego okazała się Holenderka Demi Wollering, a brąz zdobyła Włoszka Elisa Longoborghini. Dla 31-letniej Polki to drugi medal Mistrzostw Świata w karierze. 5 lat temu zdobyła brąz. Siatkarki Łódzkiego Klubu Sportowego Comerscon wygrały turniej giganci siatkówki w Tarnogórze. W finale Łodzianki pokonały dewelopery z Rzeszów 3-1, no i zrewanżowały się za porażkę w ubiegłorocznym finale, ale niestety radość mąci kontuzja środkowej. Magdaleny Jurczyk doznała urazu w 3 secie finałowego spotkania, a najlepszą zawodniczką meczu została wybrana rozgrywająca ŁKS-u Karla Antunowicz. Piłkarze Widzewa Łódź przerwę reprezentacyjną wykorzystują nie tylko na treningi, ale dziś rozegrali sparing z Górnikiem Łęczna. Łodzianie zremisowali.

0: Pracowali z drugoligowcem, a więcej o tym w relacji Roberta Zwolińskiego.
1: Z uwagi na brak kadrowiczów, a także kilka kontuzji, trener Mateusz Stolarski musiał wystawić od pierwszej minuty kilku zawodników, którzy do tej pory grali dużo mniej. Między innymi środek obrony tworzyli Ricardo Wisos i Mateusz Żyro, no i niestety to właśnie po kontrach środkiem pola goście zdobyli dwie bramki już w pierwszej połowie, dwie kontry, no i dwa podobne wykończenia. Rezerwowy bramkarz Ilić nie miał zbyt wielu możliwości tutaj obrony, ale trzeba też dodać, że rezerwowy do tej pory, bo być może po przerwie reprezentacyjnej będzie to przez jakiś czas podstawowy bramkarz, a to z uwagi na kontuzję Bartłomieja Drągowskiego. Widzewiacy dążyli jednak do zdobycia bramki. Udało się to w drugiej połowie. Antoni Klukowski popisał się pięknym uderzeniem w samo okienko bramki po zagraniu Sebastiana Bergiera, a kilkanaście minut później sam Bergier wykorzystał karnego i Widzew z Górnikiem Łęczna remisuje w sparingu 2-2.
0: A rozgrywki ligowe zostaną wznowione za 2 tygodnie. Piłkarze ręczni Piotrkowianina nadal bez zdobyczy punktowej w Superlidze w spotkaniu 4. kolejki przegrali we własnej hali z MTS-em Kwidzynarz 24-39, a o szczegółach Michał Ostafijczuk.
2: Tak naprawdę już po pierwszym kwadransie wynik tego spotkania był sprawą zamkniętą, bowiem Kwidzynianie wygrywali 13-4. Trener Piotrkowianina Iwo Wawra próbował poprzez wzięcie dwóch przerw w pierwszej połowie zmienić coś w grze swojej drużyny, ale ta grała naprawdę fatalnie. Do przerwy przegrywała 11-23, a w drugiej połowie goście już kontrolowali przebieg meczu i jedyną niewiadomą były rozmiary ich zwycięstwa. Ostatecznie skończyło się wynikiem 39-24. Piotrkowianin z 4 porażkami na koncie zamyka ligową tabelę. Z piotrkowskiej hali relaks Michał Ostafijczuk, Radio Łódź.
0: A Piotrkowianin kolejny mecz ligowy rozegra na wyjeździe w najbliższy piątek. Zmierzy się w Gdańsku z Wybrzeżem. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
3: Mała różnica między najwyższą temperaturą a najniższą, bo 11 stopni mamy w Radomsku i tak 10 w większości miejscowości, a 9 w Piotrkowie i Tomaszowie Mazowieckim. I ta różnica będzie również, jeżeli chodzi o najniższe wartości, bo może w nocy wynieść od 6 do 8 stopni. Jeżeli chodzi o noc, jak i również początek niedzieli, to musimy się spodziewać lokalnych mgieł, ale one szybko ustąpią. Temperatura minimalna wzrośnie jutro od, przepraszam, maksymalna od 19 do 20 stopni. Będzie słabo wiało, więc nie trzeba się jakoś specjalnie za ciepło ubierać.
4: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Darla Dirla Dada. Po raz pierwszy w roku 1970 wielka gwiazda nie tylko francuskiej estrady Dalida, a w roku 93 projekt Legio Culture. I w ten sposób rozpoczęliśmy drugą godzinę przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Gramofonik już rozkręca czarną winylową płytę Mr. Hita, więc będzie niezwykle przebojowa radiowa muzyka. Przeboje i hity z tamtych pięknych młodzieżowych latek, kiedy słuchałem Radia Łódź jako nastolatek. A dziś, Piotrze, te wspomnienia skutecznie przywołujesz, co sprawia, że tej sobotniej audycji cały tydzień się oczekuje. Pozdrawiam gorąco stały wierny słuchacz z łasku, Mariusz. No właśnie, Mariusz, który tworzy takie piękne wiersze. Dziękuję, pozdrawiam łask, pozdrawiam cały region, całe województwo i oczywiście całą pięknie dzisiaj rozświetloną Łódź.

taneczna, beztroska końcówka lata i przywitanie kolorowej jesieni. Topic, a także angielski duet Carte Blanche i ich najnowsza propozycja, kompozycja zatytułowana Lucky, Lucky Ones, teraz w remiksie maxi-singlowym.

Rok 2021, szwedzki duet Double i Weekend Vibe. Dobry wieczór. Jakże się cieszę, słysząc pana redaktora, panie Piotrze. Pierwsza sobota tej jesieni z pięknymi przebojami. Przesyłam najserdeczniejsze pozdrowionka, życząc miłego wieczoru. Stała fanka Katarzyna. Jak miło czytać takie maile. Pozdrawiamy.

0: Krążek, z którego wydano aż 5 przebojowych singli, Stars i zespół Simply Red.
1: Radio Łódź.
0: W przebojowej wolnej sobocie odwiedzamy Norwegię. Znany producent K391 i jego Mona Lisa z lutego bieżącego roku.

Muzyczny rodzynek ze Skandynawii, czyli projekt K391 i Mona Lisa. A my znów jesteśmy w Wielkiej Brytanii. To był rok 2017. Ed Sheeran i specjalny remix jego wielkiego hitu Shape of You.

Taneczna wersja utworu Shape of You i Ed Sheeran. W oryginale to nagranie pamięta rok 1983, wtedy Man Without Hats. To jest remix z roku 2011.

0: Łódź.
1: Safety Dance w przebojowej wolnej sobocie Radia Łódź. 16. edycja Light Move Festiwalu. Łódź rozbłyska milionami pięknych, kolorowych świateł i animacji. Jark i Setguy to duet, który w roku 2023 latem zaproponował charakterystyczną kompozycję metal.

Jarosław Radzikowski, Piotr Kazimierczuk to autorzy tej piosenki utworu Metropolia, pochodzącego, tak jak powiedziałem, z roku 2023, lata 80. w muzyce popowo-tanecznej. The Long Play, czyli debiutancki krążek Sandry Lauer. Na nim piosenka On The Train.

C'est la vie i bardzo przebojowy Claude. Przypomnę, kompozycja reprezentowała Holandię w 69. konkursie piosenki Eurowizji w roku 2025. A my lotem błyskawicy przenosimy się na Półwysep Apeniński.

zawsze był nie tylko włoski list bestsellerów. W roku 1993 Sayun Mito, jesteś legendą, 883. Oczywiście chodzi o Radio 99.90 FM, przebojowa wolna sobota, która towarzyszy słuchaczkom i słuchaczom w sobotnie wieczory między 20 a 22. Świetny zestaw, super audycja, pozdrawiam serdecznie stały słuchacz Emil. Bardzo, bardzo się cieszymy, panie Emilu. Pozdrawiamy, oczywiście podzielamy pana radość.

Do paryskiej kawiarenki zaprosił mołdawsko-rumuński producent muzyczny i DJ Vanotek. To nagranie z zeszłego roku. A w gorącym finale tym razem DJ z Wielkiej Brytanii, także producent muzyczny Cigara, czyli Bruce Fildery, Easy Love.

0: Na listach przebojów jesienią 2015 roku Easy Love, debiutancki singiel Sigali. W ten sposób dobiegliśmy do końca. To już finał dzisiejszego wydania przebojowej Wolnej Soboty w Radiu Łódź. Za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję Adam Miksa i mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Do usłyszenia za tydzień.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Jest 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Ulicami Jarosławia przeszedł Marsz Milczenia. Historyczny dzień dla Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a bezrobocie w Łódzkiem wyższe. Jutro nie zabraknie słońca, nawet 20 stopni.

0: którzy przebywają w Polsce.
1: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
2: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
1: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
3: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
0: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października. Historyczny dzień w Łódzkiej Wojskowej Akademii Medycznej. Prawie 170 podchorążych pierwszego rocznika reaktywowanej uczelni złożyło uroczystą przysięgę wojskową. To symboliczny powrót wielkiej tradycji medycyny wojskowej do Łodzi, co podkreśla rektor, komendant Wojskowej Akademii Medycznej, pułkownik profesor Marek Saracyn.
4: To są historyczne chwile. Pierwsza przysięga wojskowa pierwszego rocznika to jest po prostu początek nowego rozdziału Wojskowej Akademii Medycznej, Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, no i Łodzi.
5: Emocje są ogromne. Jesteśmy bardzo dumni ze swojego syna oboje. Zawsze mu kibicujemy.
6: Byliśmy zaskoczeni, bo nie mamy takich tradycji w rodzinie.
0: A nowi studenci będą na razie kształcić się na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym. Po 6 latach nauki odbiorą dyplom cywilnej uczelni, stając się jednocześnie oficjalnymi absolwentami WAM-u. A Wojskowa Akademia Medyczna ma jednak ambitne plany. Zamierza uruchomić własny kierunek lekarski. Pierwsza rekrutacja ma ruszyć już na przyszły rok akademicki. Łódź ponownie rozbłysła tysiącami świateł, bo trwa drugi dzień 16 edycji Light Move Festival. Centrum miasta zamieniło się w wielką plenerową galerię światła, a uczestnicy tegorocznej edycji festiwalu są zachwyceni.
7: Rewelacyjnie, niezmiennie.
8: Czyli rozumiem, że to nie pierwszy raz?
7: Nie, absolutnie nie. Piąty? Nie, czwarty. Takich kolorów nigdzie nie ma.
9: Zachęcam wszystkich, żeby chociaż raz uczestniczyli w tym festiwalu.
8: Co robi Pana zdaniem największe wrażenie?
9: Prezentacje na budynkach oczywiście, z muzyką w tle.
10: Sam festiwal światła jest prawdziwą iluminacją tego, jak bardzo Łódź poszła do przodu. Zapraszamy i zachęcamy każdego do odwiedzenia tego festiwalu.
0: Podczas Light Move Festival poza ulicą Piotrkowską warto zajrzeć do Parku Staromiejskiego. Tam właśnie działa przystanek Radiość. Festiwalowa strefa Radia Łódź. Jej główną atrakcją jest interaktywna instalacja na wielkim ekranie LED, która reaguje na ruch uczestników. A nie zabraknie też muzyki, bo są DJ-e związani z łódzką sceną elektroniczną.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Bezrobocie w województwie łódzkim jest wyższe niż średnia krajowa. Bez pracy pozostaje ponad 60 tysięcy osób. Zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, bezrobocie w Polsce w sierpniu tego roku wyniosło niecałe 6%, a w naszym województwie prawie 6,5%. Zdaniem większości mieszkańców Łodzi znalezienie pracy nie jest trudne.
12: Może nie w zawodzie, może nie ten, ale zawsze jakakolwiek praca, myślę, że na spokojnie się znajdzie.
13: No wie pan, ja myślę, że jest całkiem dobrze, tylko dużo osób jest, co nie chce w ogóle pracować. Jakby chcieli, to by znaleźli tą pracę. Ale większość jest takich, że czekają na socjal, a po co mają robić?
14: Sama teraz szukam i nie jest to łatwe.
0: W sierpniu w Łodzi było prawie 700 ofert pracy w Pajęczni i Łowiczu, na przykład około 30 w powiatowych urzędach pracy. Najwięcej z nich dotyczy stanowisk biurowych, pracy magazyniera oraz sprzedawcy. Na kolejne wiadomości zapraszam jutro o 6, a przed nami wiadomości sportowe. I ponownie Piotr Andrzejczak.
15: Polscy siatkarze wygrali z Francuzami 31-29 pierwszego seta finału Mistrzostw Europy, który odbywa się w Mediolanie. Pod koniec seta Polaków uratował system VAR, a w drugim secie zdecydowana przewaga naszych zawodników, na razie 21-16. Przypomnę, że triumfator zapewni sobie olimpijską kwalifikację na Igrzyska 2028 roku w Los Angeles. Biało-czerwoni bronią tytułu wywalczonego 3 lata temu. W sumie walczą o trzecie złoto Mistrzostw Europy. W finałowym starciu przedsezonowego turnieju w Twardogórze siatkarki UKS Commerce Łódź pokonały dewelopers Rzeszów 3-1. Statuetka dla najlepszej siatkarki spotkania trafiła w ręce naszej rozgrywającej Karli Antunowicz, ale cieniem na dzisiejszym sukcesie łodzianek kładzie się uraz Magdaleny Jurczyk, którego doznała w trzecim secie meczu i na razie nie wiadomo, jak to jest poważna kontuzja. Bartosz Zmarzlik zajął trzecie miejsce w finale kończących sezon z żużlowej Grand Prix w Toruniu. Zawodowi został wicemistrzem świata w jeździe na żużlu. Pierwszy tytuł w karierze wywalczył najlepszy w turnieju Brytyjczyk Robert Lambert. A piłkarki Grody SMS-u Łódź po 5 meczach Ekstraligi Kobiet nadal pozostają bez wygranej. Dzisiaj przegrały na własnym boisku z Pogonią Szczecin 0-2. Chociaż w pierwszej połowie miały kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramki, ale ich nie wykorzystały. Zdaniem Pauliny Filipczak właśnie brak skuteczności zdecydował o porażce.
16: Czujemy bardzo duży niedosyt. To był pierwszy mecz taki

0: w tym sezonie, w którym naprawdę pokazałyśmy, myślę, że bardzo dobrą grę w obronie, no ale oczywiście z przodu nie chciało nic wpaść. Trzeba tą skuteczność poprawić, bo tego nam strasznie brakuje w ostatnich meczach, nawet po takim meczu, gdzie byliśmy tak zaangażowane i to nie my mamy te 3 punkty.
1: A następne spotkanie wcale nie będzie łatwiejsze, bo Łodzianki zagrają w Warszawie z Legią. No i mają do tej pory tylko 2 punkty na koncie, po 2 remisach są tuż nad strefą spadkową. Jeszcze zajrzymy na stadion imienia Władysława Króla w Łodzi, gdzie rozegrano dzisiaj mecz o brązowy medal Mistrzostw Świata Piłkarek do lat 20, a spotkanie obejrzał Michał Malinowski.
2: Brązowe medale mundialu pojadą do Kolumbii, bo to piłkarki z Ameryki Południowej lepiej egzekwowały rzuty karne, choć nie zaczęły wcale tej serii jedenastek najlepiej. Najpierw jednak 2 słowa o meczu, 1-0 do przerwy dla Włoszek po bramce Pellegrino, ale w drugiej połowie wyrównała Cabezas, dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, no i właśnie ta seria rzutów karnych, pierwszy już strzał Kolumbijki przestrzelony w Jafara, nie potrafiła pokonać włoskiej bramkarki, po 3 seriach było 3-2 dla Włoszek, ale w 4. Arboleda także nie pokonała bramkarki z Italii, no i wydawało się, że Włoszki są o krok od brązu, ale kolejne 3 zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego nie trafiały. Najpierw słupek Bressa, a później 2 obronione strzały przez kolumbijską bramkarkę. Pomyliły się Gallo i Venturelli i to Kolumbia mogła się cieszyć z medalu.
1: A jutro w finale Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20 Korea Południowa zmierzy się z Hiszpanią, a Polacy mają piłkę setową w 2. secie spotkania z Francuzami, a następne wiadomości sportowe jutro po 8.
3: Była piłka setowa i Polacy już wygrywają 2-0. Myślę, że polscy kibice są rozgrzani emocjami oglądając finał Mistrzostw Europy w siatkówkę, więc powinno być teraz 20 stopni, jeśli chodzi o noc, ale niestety to tak nie działa. Mamy najwięcej stopni 10 w Skierniewicach i Łodzi, 9 w Łasku, Sieradzu, Wieluniu i 8 w Tomaszowie Mazowieckim. 20 stopni będzie jutro wraz z słońcem, więc w niedzielę sobie wszystko odbijemy.

Nie dość, że...

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Ki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.